0: Nocne powtórki w net.
1: Dużo jest tematów, dużo się dzieje. Na początek tą dynamikę będę omawiał z Tomaszem Grodeckim, dziennikarzem, publicystą, portal Niezależna. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Dziennikarz, który jak wielu z nas w ostatnich dniach patrzy na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości i dorzuca swoje 3 grosze do tych informacji, co właściwie dzieje się w PiS-ie. 20 lipca pisałeś 40% szans na porozumienie, a 60% na rozwód, ale to minęły 2 dni w tej sytuacji w PiS-ie. To jest epoka. Co wiemy dziś na temat tej dynamicznej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości?
2: Cały czas trwają rozmowy, więc no to jest jakieś zawsze szansa na porozumienie. Ono zmalało od tego czasu, ale niewiele. Teraz ja bym dał 30 do 70, jak już mówimy o procentach. No, ale zawsze 30 to jest jakaś szansa trafienia. Pracuje na tym bardzo wąski zespół, kilku osób, i jeżeli ten zespół, to jest zespół złożony z ludzi no, z centrali partii, z tak zwanej Nowogrodzkiej, i 2-3 osoby związane z Mateuszem Morawieckim. I najpierw ten zespół ma wypracować propozycję kompromisową, która byłaby do przyjęcia dla 2 stron, i dopiero jeżeli uda się w tym zespole, nazwijmy to tam szerpów, czy no tych ludzi technicznych, że tak powiem, wypracować cokolwiek, to dojdzie wtedy do spotkania Kaczyński-Morawiecki jeszcze przed czwartkiem, tak, przed datą.
1: No to się mamy środę, to już dużo czasu nie zostało.
2: No nie, to ja nie mówię, że dużo, no jest mało i napięte, no te spotkania to wiem, że wczoraj było, dzisiaj też się odbywa na tym poziomie tych kilku osób, no i mają, rozumiem, jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro rano, przedstawić efekty prac. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, z tego, co wiem, to ten kompromis musi zadowalać obie strony, w takim sensie, że no, po pierwsze stowarzyszenie nie może być w tym kształcie działającego wewnątrz PiS. Może być stowarzyszenie apolityczne poza PiS, tak? Czyli nie wchodzą w jego skład politycy, a wewnątrz PiS jest think tank. Byłby think tank, tą samą nazwą, gdzie mogli być politycy, ale musieliby no, każde działanie typu ten grill, słynny już, być konsultowane. Jak to się skończy, nie wiem. Że tak powiem, masa krytyczna tej wzajemnych różnych wrogości, wylewania na siebie wzajemnie pomyj, no to, że tak powiem, przekroczyła oczekiwania, więc no, będzie trudno to skleić. Bo pamiętajmy, rozmawiają ze sobą Nowogrodzka i Morawiecki, ale no jeszcze jest ta druga frakcja, która, że tak powiem, jątrzy z grupą Morawieckiego, czyli tak zwani maślarze. No i pytanie, czy oni się zgodzą na tego typu porozumienie. No więc jest bardzo dużo zmiennych. Ja wychodzę do wniosku, że a być może lepiej by było, gdyby to się w tym kształcie nie utrzymało dla PiS-u, no bo załóżmy, że dojdzie do porozumienia. No i co? No to wszystko już się nie odstanie, co się stało. To już spowoduje tąpnięcie w sondażach dramatyczne. I taka jedność moim zdaniem, no nie tyle no, fałszywa właściwie, no ale taka sklejona no, na siłę. Nie wiem, czy to będzie dobre dla tak zwanego ogólnego obozu prawicy.
1: Panie redaktorze, właśnie, bo to już mamy erupcję emocji bardzo wysoką. No tutaj tym probierzem jest relacja między Marcinem Horałą a Kacprem Płażyńskim, gdzie już poszły pozwy. Czy po prostu nie jest tak z tych rozmów, które pan prowadzi, też ja prowadzę, że to już poszło tak daleko, że nawet jeżeli się ludzie dogadają, to i tak będzie to tak sztuczne, że nie trwałe, że to będzie nawet, ale jeżeli będzie trwałe, to politycznie jest kontrskuteczne, no bo jak na Pomorzu w jednym okręgu Marcin Horała, a w drugim Kacper Płażyński mają liderować listą, załóżmy, przy tak otwartym i publicznym konflikcie. Jednego dnia na wspólnym wiecu, a drugiego dnia wspólnie na sali sądowej w ramach procesu.
2: To sprawę proces zawsze można wycofać, to żaden problem. To raz. Dwa, no nie takie rzeczy w polityce, nie takie sojusze, nie takie koalicje były, nie takie konflikty. No taka jest prawda. Więc no wszystko, bo nic lepiej nie cementuje niż władza, albo chociaż perspektywa realna władzy. No pytanie, czy PiS w tym kształcie ma realną perspektywę władzy? No to jest zasadnicze i stąd te ruchy, nawet nie robaczkowe, tylko no takie tektoniczne bardziej. I nic nie cementuje jak władza, jak stanowiska. Pytanie, czy jest perspektywa na tą władzę w tym kształcie? No, są dwa różne poglądy w Prawie i Sprawiedliwości się tutaj no, dość takie fundamentalnie różne ścierają, tak? No, to, co prezentuje grupa Morawieckiego, może jakieś takie wyjście do mityczne do centrum, no nie wiem. No i druga grupa, która się zarzuca, że no, robiłaby spis Konfederacji, że upodobniają się do Konfederacji. Też nie do końca, no ale to też nie jest pomysł. No i PiS nie ma tożsamości. Najgorsze w całej tej awanturze jest to, że nie ma kłótni o program, tak? Była kłótnia o program, że na przykład...
1: A jak
2: no,
1: to nie ma coś... kłótni o program, o Ukrainę, o Unię Europejską? Ja to
2: no nie,
1: jednak widzę istotne różnice.
2: No to są spory personalne, ambicjonalne i nie ma żadnej mowy o tym, że nie wiem, Stowarzyszenie Morawieckiego chce coś, nie wiem, mniej opodatkować, a na to się nie zgadza grupa Morawieckiego czy Nowogrodzka. No o tym nie mówimy. Mówimy
1: znaczy jest trochę o strategii, to prawda, że wychodzić inaczej, ale nie ukrywajmy. Też i taka jest, to możemy się nawet pokusić na antenie Radia Wnet, co bardzo lubię, bo wydaje mi się, że tutaj oczywiście trochę chodzi o personalia. Wiele tych sporów to są spory właśnie ambicjonalne wewnątrz list. O tym mówił dla ciekawego bardzo, bo bardzo szczerego takiej krótkiej no, wywiadu wypowiedzi właściwie dla kanału Tak Jarosław Kaczyński, który przez 14 minut powiedział wprost. Są dwie grupy wśród zwolenników Mateusza Morawieckiego. Jedna to są jego bliscy współpracownicy i to jest prawda i to jest Michał Dworczyk, to jest Piotr Miller, to są inni tego typu politycy. Janusz Cieszyński, można by wymieniać tą, ten taki bliski krąg i jest, i są tacy, którzy są u Mateusza Morawieckiego, bo mają konflikty wewnętrzne. Na przykład pan poseł Lipiec. Jeszcze działacz Porozumienia Centrum, czy pan Andrzej Kryj, pan poseł Lipiec, bo tam została przekazana pani Krupka, to jest wiceprezesem, ona jest szefem struktur, a on jest lokalny, sam do się wywodzący i mają konflikt. Pani Krupka jest bardzo blisko prezesa, tym samym Przemysława Czarnka bliżej, no to pan poseł Lipiec ni stąd, ni zowąd został się tym bardziej liberalnym i nowoczesnym politykiem w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, chociaż nie bardzo jego aspekty inne do tego nowoczesnego i nowego sznytu pasują. Więc są też tego typu podziały, to jest jasne, ale w ogóle w PiS jest ciekawie, na przykład ja słyszałem, że się z państwem podzielę, bo z dwóch źródeł to mogę się podzielić historię, Grzegorz Lorek, pewnie nie bardzo znany poseł Prawa i Sprawiedliwości, w jednym okręgu z Antoniem Macierewiczem drął tam koty od lat, teraz bardzo intensywne, bo miejsca jest tak będzie mniej, no i pan Lorek mówi, a ja sobie pójdę albo do Brauna, albo do Morawieckiego. To w sumie wszystko trochę jedno, czy bardziej w centrum, czy już bardzo na prawo, ale mogę sobie pójść albo tu, albo tu, więc widać, że tam jest rzeczywiście dużo takiej pragmatyki, ale będę się kłócił, że są też istotne różnice programowe właśnie co do Unii Europejskiej, co do Zielonego Ładu i co do polityki wschodniej, co do Ukrainy, co do relacji z Rosją, być może również. Więc tu jest podglebie programowe. Skończyłem.
2: Podglebie jest, ale w tej awanturze nie występuje, tak bym powiedział. O. I tutaj ewidentnie nie chodzi w tej awanturze o program i to podglebie, o którym powiedziałeś, bo tutaj nie ma sporu o to. Spór jest o zupełnie co innego, właśnie o miejsce na listach. I 3/4 tych ludzi, co wstąpili w posłów parlamentarzystów do stowarzyszeń, to właśnie z tych pobudek, o których mówisz. Czyli na przykład jedna osoba weszła, związała się ze Stowarzyszeniem Morawieckiego w okręgu, no to druga, że tak powiem, konkurencyjna, bo nie ma gorszego wroga dla polityka niż polityk własnej partii, z własnego okręgu, no to druga, żeby też mieć własnego patrona, no to przystąpiła do konkurencyjnego stowarzyszenia. Nie dlatego, że się z nim bardziej zgadza, nie zgadza, tylko dlatego, żeby właśnie mieć jakąś gwarancję po tym, że nie zapomni się o nim ta większa grupa, to stowarzyszenie, kiedy dojdzie do podziału na listach. To jest normalne. W każdej formacji politycznej dużej są tego typu tarcia, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy. To jest jak polska polityka żyje, no to tak się dzieje. To jest zupełnie normalne. I normalne jest jedno. I normalne jest to, że to wszystko wychodzi na światło dzienne w takim kształcie. Naprawdę w Koalicji Obywatelskiej tarcia są potężne, tak samo potężne, jeżeli chodzi też i o regiony, i o batalię, o miejsca. Też przecież to jest niejednorodna partia, tylko różni się od PiS-u jednym zasadniczym elementem. To wszystko nie wychodzi na światło dzienne. No dlaczego? Nikt tam nie lata do dziennikarzy i nie opowiada o tych swoich krzywdach domniemanych albo i nie. A proszę sobie, też chodzisz po Sejmie jako reporter i zobacz, jak to wygląda. Żeby się dowiedzieć, co się dzieje wewnątrz Platformy Obywatelskiej, a zapewniam ci, że tam się bardzo dużo
1: to dzieje. To trzeba się nachodzić i nie jest to takie proste.
2: Tak, i nie jest proste.
1: A rzeczywiście, jak się stoi w jednym miejscu...
2: Przejść korytarzem tak. I się wiesz wszystko. I to jest ta różnica. No, partia, która tak działa, która wywleka swoje, że tak powiem, brudy sama na zewnątrz, nie może sprawnie funkcjonować. To też jest wynik tego, że pozwalano długo na tego typu wypowiedzi. Nikt nie był karany za to, że wynosił tajemnice partii na zewnątrz. No i to musiało jakoś w ten sposób się skończyć. No ten brak dyscypliny zawsze każdej armii, no armia, a partia jest tego rodzaju jakiegoś zaciężną partią, armią, no brak dyscypliny jest fatalny. No i tutaj to bezchołowie też doprowadziło do tego stanu wrzenia obecnego. Jak to się skończy? No to moim zdaniem, no, tak jak powiedziałem na wstępie, no, jak będzie sojusz, to będzie nietrwały. Moim zdaniem Mateusz Morawiecki teraz jest nieprzygotowany, żeby budować formację polityczną osobą. Dlatego będzie mu zależało jednak, żeby zostać jeszcze przynajmniej przez chwilę do późnej jesieni w tej partii. No, przygotowanie do partii to są też finanse, no, budowa struktur, to tak szybko nie trwa. I jedyna szansa na dobry wynik, gdyby miało dojść do tego, to ja nie przesądzę, bo gdyby miała być jakaś osobna partia budowana przez Mateusza Morawieckiego, no to na szybką, sprawną, dobrze finansowaną kampanię jak najkrótszą. I teraz wyjście teraz, i teraz pożegnanie się z PiS-em nie jest wygodne dla grupy Mateusza Morawieckiego, no bo trochę dużo czasu jeszcze zostało do wyborów. Dużo i mało oczywiście, bo to można rozpatrywać, ale no jak na taktykę szybkiego marszu, no to za długi czas. Więc tak, no na razie Mateuszowi Morawieckiemu na pewno nie zależy, żeby wychodzić, żeby opuszczać partię, czyli jak oni twierdzą, być wyrzuconym z tej partii. I tak samo chyba jeszcze też Nowogrodzkiej też nie zależy na tym rozstaniu, więc dlatego ja tu widzę jakąś szansę, no 30% dużo mało można rozważać, na pozostanie. Oczywiście, wszystko to byłoby świetne, gdyby to były szachy 5D, tak? Czyli że to jest pozorowane wszystko, że to budowa trzeciej drogi prawicowej, która ma zgarnąć część elektoratu, którego kształcie PiS-u nie udałoby się obecnie zgarnąć, no tylko to tak niestety do końca nie wygląda. Przypadkiem, no ale to zupełnym przypadkiem, a nie taktyką, może się okazać, że tak będzie, że dwa PiS-y mogą jakoś zgarniać, tylko że dwa PiS-y nie będą zgarniać, bo też Mateusz Morawiecki musi zbudować sobie, że tak powiem, narrację, albo najlepiej nie narrację, no ale to zobaczymy w polityce, najważniejsza jest narracja, szczerze mówiąc, która jest dobrze sprzedana, że jest poza PiS-em, że ta jego nowa formacja jest czymś innym niż PiS. No ale ciężko wbudować, no były premier, który realizował program PiS-u, jeszcze teraz wychodzący z PiS-u, czy tam wyrzucany z PiS-u, jak oni twierdzą, że to jest coś nowego. No nikomu nie jest potrzebny drugi PiS. To musiał być coś nowego, tylko autentycznie nowego i ciężko o ten autentyzm, no bo to musiałby dołączyć do tej formacji jakieś nowe siły, no społeczne, czy nawet część innych partii politycznych, jeżeli to się nie uda, jeżeli Mateusz Morawiecki oprócz tego, że wyjdzie, czy opuszczą w jakimś kształcie teraz Prawo i Sprawiedliwość i nie zbudują tego efektu świeżości, o co będzie bardzo trudno, to taka formacja na polskim rynku politycznym jest nikomu niepotrzebna tak naprawdę. Więc no, to też jest duży problem dla całego obozu prawicowego, no bo też pamiętajmy ordynację w oczy DOTA i podział taki na dwie konfederacje, dwa PiS-y, rozdrobnienie jest niekorzystne.
1: No ale może rację ma Krzysztof Bosa, który napisał wczoraj na Platformie X wprost, to myśmy się podzielili z Braunem, było to szybkie, chociaż tam dolnicy Brauna...
2: No, to takie szybkie nie było, aksamitne też nie było.
1: Ale było znacznie szybsze i znacznie bardziej aksamitne niż wojny w PiS-ie i w tej chwili zauważmy, że tam oczywiście podskórnie jest wrogość i dziennikarze bliscy czy publiczni czy media bliskie Brownowi jak najwyższy czas, jak też w dużej części Tygodnik do Rzeczy, czasami potrafią skubnąć tu i ówdzie, ale frontalnej wojny nie ma między jedną a drugą konfederacją.
2: Nie mam, nie jest tak wywlekana, bo to nie jest Prawo i Sprawiedliwość, która wywleka wszystko na zewnątrz. No plus też, że tak powiem, uwaga mediów, no to też jest od dawna. No, w Polsce słynni są wszyscy ci dziennikarze pisolodzy, co w życiu nic nie zrobili, tylko pisem się zajmują od lat. No, ciekawa, ale dość wąska dyscyplina. No, ja to tam, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, no ale jakby to powiedzieć, no. Są ważniejsze sprawy niż życie wewnętrzne PiSu na tym świecie. No PiS też traci nadzieję, no bo naprawdę, no teraz rząd Donalda Tuska popadł w kryzys, no czego się nie dotknie, to zepsuje, to wygląda fatalnie. I zamiast to punktować, no to wszyscy się skupiają i jest pretekst, tak, czyli ten spór wewnątrz PiSu. I on powinien być zakończony jak najszybciej. Dobrze, że ten ultimatum jest dla tej partii, że ultimatum jest krótkie, że jest szansa, że to zamknąć teraz, no, są wakacje, więc jakby w sierpniu jakoś to jeszcze wyglądało, no to te straty będą jakoś zminimalizowane, no, jeżeli ten spór dalej nie będzie postępował. Tylko, że ja nie widzę szansy, nawet przy sklejeniu ewentualnym, że nie wyjdzie grupa Morawieckiego z PiSu albo nie zostanie wyrzucona, zależy od punktu spojrzenia i terminologii na to wszystko. No to ja nie widzę niestety podstaw, żeby dalej te kłótnie nie były i niestety, że dalej będą wyciągane do przestrzeni publicznej. No więc tak dalej ta formacja nie może istnieć, więc dlatego mówię, że być może korzystniej jest jednak, korzystniejszy jest podział. Tutaj jest kolejny aspekt. No jeżeli prawica chce rządzić szeroka razem z Konfederacją, czy jedną, drugą, czy bez, no to przecież i tak będą musieli się dogadywać, tak? I tak znowu Mateusz Morawiecki będzie, obojętnie czy wystartuje sam, czy potem na wspólnych listach, będzie musiał znowu dogadać się z Jarosławem Kaczyńskim i nawet z Maślarzami. No więc, no to są tego typu rzeczy. No i jak opinii publicznej będą przekazywać, że jednak ta jedność będzie trwała i gruntowna i nie chodzi tylko o władzę. No więc to są tego typu rzeczy. No, z drugiej strony, no to wyszła prawda. PiS jest od dawna bardzo podzielony. To już podział ten, co jest, co występuje, no to już, że tak powiem, druga kadencja rządów PiS, no to już te wszystkie podziały to już się uwypukliły straszliwie i one zawsze były, więc to nie jest jakaś nowość. Ta linia podziału od dawna jest taka sama. Po prostu teraz to wszystko tąpnęło, więc można powiedzieć, że to jest urealnienie sytuacji. No, wcześniej to była cement, dość duży cement w postaci władzy, spółek i tak dalej. To wszystko przeszło. No i stąd te ruchy. Rząd Donalda Tuska jest na tyle słaby, robi na tyle błędów, że nawet przy tego typu kardynalnych no, nieprawidłowościach działania opozycji, tak bym to nazwał, też jest cały czas, mimo to, mimo takiego zamieszania, szansa na rządzenie po wyborach w przyszłym roku. Mimo czegoś takiego, co powinno zmieść system pozycyjny, więc jest tak jakby dla opozycji szczęście w nieszczęściu.
1: To na koniec to, co, no nie wiem, czy ujawnił, bo to scenariusz, który już był opisywany w mediach, także internet wielokrotnie, no ale dzisiaj o tym powiedział po raz kolejny w przestrzeni publicznej, ale po raz pierwszy jako news kanału Zero, Robert Mazurek, że jest uzgodnione, że po wyborach wspólnym kandydatem prawicy na premiera będzie Zbigniew Bogucki, ale to po wyborach. A po wyborach co będzie, jaka będzie większość, tego dzisiaj nikt nie wie.
2: Znaczy,
1: to no taki news trochę właśnie, nie, bo to nie to, że teraz, za chwilę Przemysław Czarnka zastąpi Zbigniew Bogucki, chociaż takie podchody były i znowu o tym mówił wprost Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński powiedział, że była propozycja do pana prezydenta, prezydent się nie zgodził, wybrał inną drogę, to wszyscy o tym wiedzieliśmy. No i teraz jest, że jest pełne uzgodnienie, że po wyborach, chociaż właśnie nie wiemy, jaka większość po wyborach będzie, więc nie wiem, ile takie uzgodnienie jest warte.
2: Z tego, co wiem, to nie było rozmów, jeżeli chodzi o to na razie takich oficjalnych, nawet takich, no trochę tylko półoficjalnych z Pałacem Prezydenckim, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz PiSu, bo to jednak jest sytuacja wewnątrz PiSu.
1: No ale wewnątrz PiSu Zbigniew Bogucki, Paweł Szewer, nawet dwóch najważniejszych urzędników jest członkami PiSu.
2: Tak. Są członkami PiSu, ale takimi mało, że tak powiem, nie wychodzą do stowarzyszeń. No i się stowarzyszyli z prezydentem Nawrockim. I to jest bardzo dobre stowarzyszenie. I nie wiadomo, czy stowarzyszenie, oczywiście w łapkach, w cudzysłowie, Nawrockiego, nie będzie zwycięskie, bo też tutaj jedna szansa lecą na cement, jest właśnie, to też chciałem powiedzieć, właśnie obóz prezydencki. Prezydent, który ma bardzo dobre wyniki zaufania opinii publicznej, który no, świetnie sobie radzi, który działa stanowczo, ale spokojnie, tak jak powinna działać opozycja. I tam bez wewnętrznych kłótni i sporów, jest szansa na cementację tego obozu, w ogóle całego. No, wiadomo, mają być i są na razie takie zupełnie wstępne rozmowy o wspólnych listach do Senatu całej prawicy, żeby sobie nie zabierać głosów. To też może się przerodzić coś głębszego, także właśnie Boguckiego, kandydat na premiera, wiadomo, był już rozważany. To była pierwsza kandydatura Jarosława Kaczyńskiego, no tylko jednak no też kancelaria prezydenta chciała okrzepnąć, mieć tych sprawnych ludzi u siebie, takich jak minister Bogucki, więc się nie dziwię tej decyzji, że na razie minister Bogucki przynajmniej na ten do wyborów jeszcze zostanie u prezydenta. Przez rok uda się zbudować tą kancelarię, inaczej zbudować, no uda się, żeby ta kancelaria automatyzmy, że tak powiem, te co trzeba zdobyła i wtedy być może właśnie pan Bogucki mógł być świetnym kandydatem na premiera, więc ten blok może jeszcze się zjednoczyć właśnie pod patronatem szerszym prezydenta i z tego całego zamieszania, z tego bigosu może wyjść bardzo dobra potrawa i się okaże, że to zamieszanie da coś dobrego, tylko trzeba to dobrze doprawić, dobrze zamieszać, no i niech się to też odleży. Więc no, tutaj mimo wszystko jeszcze jakaś nadzieja na to, że te rządy prawicy w jakimś tam kształcie, może nawet i sensownym, się udadzą. Tylko, że to jeszcze dużo przed nami. Zobaczymy te szluchy. Wiem, że mam mało czasu, a tego nie będę dużo o tym opowiadał. Wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Tusk stał się straszliwym obciążeniem dla tej partii. Więc zobaczymy, jakie też będą ruchy po tej stronie, bo moim zdaniem powoli, ten system twardy, że to jest koalicja PiS przed przyszłymi wyborami się trochę załamie. Oczywiście to będą przeważnie ci sami ludzie, ale być może, że tak powiem inaczej, uszyldowieni, więc no cały czas może być walka po PiS, ale trochę pod innymi szyldami, może będą to większe grupy, no bo każdy się ustawia pod te kolejne wybory, a Donald Tusk jest coraz większym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej. Oni po tamtej stronie, tej liberalno-lewicowej, nie wiem jak ją tam nazwać, też będą musieli trochę się przekształcić, bo w tym kształcie też wiedzą, że mają małe szanse. Więc no to ciekawe ruchy tektoniczne w ciągu najbliższego, no właściwie to półrocza, albo nawet i szybciej do końca tego roku będą się działy, więc no, będzie co obserwować i komentować.
1: O czym mówił Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Miłego, wspaniałego dnia. Pozdrawiam.

0: Nocne powtórki w net.
1: I my i o wybory, ale też o sytuację w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. Będziemy pytać naszym gościem Katarzyna Sójka, poseł Klub Parlamentarny Partia Prawo i Sprawiedliwość, była minister zdrowia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Sondaż z dziś. Większość Polaków żąda ustąpienia i odwołania aktualnej minister zdrowia, pani Jolanty Sobierańskiej.

0: w przestrzeni publicznej sporo informacji o różnych przypadkach wielotysięcznych, wielomilion, wręcz milionowych o zarobkach lekarzy. Oczywiście ja uważam, że jest sporo elementów do uporządkowania również w tej sferze, bo część lekarzy chociażby zarabia te ostatnie przypadki, zarabia procent od umowy, duże pieniądze, ale też część lekarzy robi to nieuczciwie, jak przykład pana Kacprzyka, który do dzisiaj nie został w żaden sposób przesłuchany, a sam z własnej woli oddał w sposób oszukany zarobione pieniądze w szpitalu południowym, oddał 500 000 złotych przewertowaniu kilku czy kilkudziesięciu faktur, które nieuczciwie wystawił. I szanowni państwo, oczywiście, że te elementy wymagają reakcji, nie mam wątpliwości, choć też trzeba zawsze pamiętać, że ktoś te umowy z tymi lekarzami na takie sumy podpisuje i są to zazwyczaj organizatorzy czy zarządzający szpitalami, prezesi czy dyrektorzy, godzą się na takie warunki z jakiegoś powodu. Więc to jest element jakby ważny, ale nie kluczowy w systemie ochrony zdrowia i trzeba zawsze podkreślać, bo myślę, że dzisiaj Donald Tusk bazuje na jednej rzeczy, która jest bardzo nieuczciwa, na tym, że zrzuca odpowiedzialność właśnie na lekarzy, przerzuca uwagę na lekarzy, na ich zarobki, a trzeba podkreślić, oczywiście lekarze zarabiają dzisiaj w Polsce dobrze, natomiast ta część tych nieuczciwych zarobków, tych bardzo wysokich zarobków, ona dotyczy mniejszości lekarzy. Większość lekarzy pracuje uczciwie, martwi się o swoich pacjentów, pracuje z myślą o swoich pacjentach i ta część, większa część lekarzy nie jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w systemie zdrowia. Co więcej, myślę, że te wielkie zarobki również w dużej mierze nie przyczyniają się do tego, jak wygląda dzisiaj ochrona zdrowia. Pani minister, jeszcze tylko dodam, Sobierańska-Grenda, która od roku już piastuje swój urząd, ona też nie zaproponowała, nie reagowała na te sytuacje, które pojawiały się, na te sygnały, które pojawiały się, które trzeba było w jakiś sposób zaopiekować, zreformować od wielu miesięcy, a nawet ostatnio lat. Ona w żaden sposób nie przedstawiła niczego konkretnego, co miałoby rzeczywiście w sposób zasadniczy zmienić funkcjonowanie i wpłynąć na stabilizację elementów finansowych systemu ochrony zdrowia. Więc myślę, że summa summarum we wrześniu wcale nie będziemy zadowoleni, tylko po prostu będzie nasza uwaga, uwaga społeczeństwa, pacjentów przerzucona na zarobki lekarzy, a to jest bardzo niebezpieczne, bo ja słyszę, że ostracyzm w społeczeństwie w stosunku do lekarzy wzrasta i taki pewien dyskurs, pewne jakby narzekanie na lekarzy, pewna krytyka, bardzo duża krytyka, nie zawsze słuszna, zaczyna bardzo mocno funkcjonować, a uważam, że to jest bardzo niebezpieczna droga do tego, żeby stracić zaufanie, a między pacjentem a lekarzem w procesie terapii, leczenia zaufanie jest niezwykle istotne.
1: Jest istotne, w tej chwili to zachowanie jest nadwątlone, chyba też z winy trochę samych lekarzy, no bo te zarobki, ta chciwość wielu osób, na przykład pani poprzednik minister Szumowski, też tak jak pani lekarz twierdzi, że deklaruje, że jako kierownik kardiologii zarabia, tam chyba pada kwota 15 000 brutto, to już taka pensja wysoka, ale zupełnie wyobrażalna dla większości pewnie Polaków. Większość zarabia mniej, ale nie wielokrotnie mniej. Natomiast niektóre zarobki po parę milionów rocznie budziły, czyli ponad 200 000 miesięcznie budziły duże wątpliwości. Ten limit wprowadzony cokolwiek zmieni, to jest limit, który faktycznie zetnie te kominy płacowe.
0: Myślę, że ten limit nie zetnie tych kominów płacowych, bo dlaczego? Jest też była też propozycja stawki 240 chyba złotych na godzinę i ja uważam, że mówienie i limitowanie no, może być w pewien sposób niebezpieczne, ale przede wszystkim daje większe możliwości i brak konkurencji, a w zasadzie w ramach negocjacyjnych bardzo duże możliwości daje prywatnej ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o zarobkowanie. No bo proszę sobie wyobrazić, że lekarz, szpital ma limit 240 zł na godzinę. W ogóle nie wyobrażam sobie, w jaki sposób ma być różnicowanie

0: tutaj przy takim limicie lekarzy, którzy mają większe doświadczenie, mniejsze doświadczenie, którzy mają specjalizację, którzy nie mają specjalizacji, którzy na przykład w ciągu tych 2 godzin opiekują się, nie wiem, 3 pacjentami, ale albo na przykład inny lekarz porównanie ma pod sobą, ma do zaopiekowania na przykład oddział z 30 łóżkami i 30 pacjentami. Więc uważam, że tutaj może być dużo nieścisłości i problemów z tą stawką, no ale nie wiem, z jakich powodów premier i pani minister tutaj w tak bardzo odnosi się tylko i wyłącznie do tego. Natomiast uważam, że 240 zł na przykład za godzinę, taka stawka, to jest świetny punkt wyjścia do negocjacji poprzez prywatnych świadczeniodawców, bo wystarczy, że on ma prywatny świadczeniodawca w takiej sytuacji ma bardzo łatwe pole do popisu, do tego, żeby dobrze negocjować z najlepszymi lekarzami i dawać im stawki wyższe, zdecydowanie wyższe, które będą i tak dawały całkiem niezły zarobek danemu świadczeniodawcy prywatnemu, natomiast będą pomagały im wyławiać najlepszych specjalistów z wielką łatwością, bez żadnej konkurencji. Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób niebezpieczne i też trzeba powiedzieć, że te, nie wiem, no może to jest 20, może 20% około tych takich nieproporcjonalnych zarobków przez lekarzy, w pewnym sensie w mojej ocenie nieuczciwych. Tutaj trzeba też podkreślić, że ktoś te umowy podpisuje. Ktoś jest po stronie dyrekcji szpitali, zarządu szpitala, który po prostu godzi się na takie warunki i, no i to nie jest jakby wina tylko i wyłącznie lekarzy, ale ktoś na to wszystko pozwala w systemie.
1: No właśnie, kto pozwala i dlaczego ta nie idzie się na zmianę systemu, tylko na takie pudrowanie, bo wydaje się, że ta decyzja, no to nie jest zmiana systemu, zmiana wycen, zmiana tego, jak krążą pieniądze, tylko trochę takie mechaniczne przycięcie płac. Niektórych zresztą też do poziomu no, takiego wysokiego, no bo prawie 80 tysięcy miesięcznie, no to znacznie więcej niż zarabia pewnie wielu lekarzy.
0: Tak, to jest wysoki poziom, natomiast tutaj nie mamy takich ważnych elementów. Czy to będzie dotyczyło możliwości zarobkowania na wielu godzinach, czyli ktoś na przykład jest 300 godzin, dyżuruje w ciągu miesiąca, czyli poświęca dużo czasu, prawie 2 etaty. I czy to dotyczy tego, czy te 80 tysięcy dotyczy tylko i wyłącznie jednego etatu? Czy on ma dotyczyć te 70 czy 80 tysięcy? Czy ma dotyczyć kogoś, kto jest bardzo wykwalifikowany, jeździ po świecie i robi bardzo precyzyjne operacje, jest wybitnym specjalistą, czy ma dotyczyć może kogoś, kto jest Dawidem Kacprzykiem i pracuje bez specjalizacji na SOR-ze i bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie całego SOR-u w wielkim szpitalu w Warszawie, szpitalu południowym. No oczywiście, dlatego ja uważam, że tutaj jest mnóstwo nieścisłości. Tak jak pan powiedział, to jest pewne pudrowanie, sfokusowanie uwagi właśnie na lekarzach, na ich zarobkach, na tym, by ten właśnie ostracyzm, by ta złość była przerzucona w kierunku lekarzy. Złapano, ujawniono i bardzo dobrze, że ujawniono pewną część nieuczciwości, pewną część nieprzyzwoitych zarobków. W mojej ocenie forma zarobkowania umowy od procedury, którą podpisują lekarze ze szpitalami. Szpitale się na to godzą, lekarze się na to godzą na duże pieniądze. Oczywiście, że to dobrze, że ujrzało światło dzienne, ale uważam, uważam, tak jest po prostu, że nie rozwiązuje to podstawowego problemu finansowania ochrony zdrowia, wycen świadczeń, elementów właśnie nadzorczych, które miałyby to wszystko uporządkować. No i też nie rozwiązuje nadal problemu elementu nieuczciwości polegającej na dyżurowaniu w 2 różnych miejscach, tej teleportacji takiej, kolokwialnie mówiąc, lekarzy i zarobkowania w 2 oddziałach jednocześnie w tym samym czasie. Powinna być też propozycja pewnego tachografu czasu pracy, czyli takiej informacji dla szpitali, żeby lekarze nie mogli oszukiwać, ale chcę zauważyć, powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no bo jeżeli lekarz pracuje w dwóch różnych oddziałach jednocześnie, no to szpital powinien, któryś z tych szpitali powinien się zorientować, że w danym momencie nie ma lekarza w pracy, tylko być może jest gdzieś indziej, że nie ma po prostu pracownika na stanowisku pracy, a mimo to temu lekarzowi za to brak usługi, brak świadczeń płaci się.
1: To pytanie teraz, jak to się będzie realizować w tym takim najbardziej dojmującym elemencie ochrony zdrowia, czyli takich zupełnych afer jak szpital południowy, który jest symbolem. Wczoraj Rafał Trzaskowski mówił, że no, to się nie może powtórzyć i że tych patologii było znacznie więcej.
0: Panie redaktorze, na przykładzie szpitala południowego wiemy o kolosalnych zarobkach młodego lekarza, który w jakiś sposób nieuczciwy też zarobkował, bo oddał pewną część pieniędzy, więc się przyznał do tego. Ale panie redaktorze, to jest doskonały przykład, że te zarobki lekarzy w niektórych przypadkach, bo domyślam się, że nie we wszystkich, ale w niektórych, są uzależnione od pewnych koligacji, od pewnych znajomości, od pewnej, w szpitalu południowym domyślamy się, że od pewnego partyjniactwa, bo cały szpital, cały zarząd szpitala, dyrekcja szpitala to członkowie Platformy Obywatelskiej. Jednostką organizacyjną jest miasto Warszawa, czyli Platforma Obywatelska. W szpitalu pracuje czynny działacz, bardzo aktywny działacz Platformy Obywatelskiej, lekarz dr Katczyk, i ktoś mu po prostu na tą nieuczciwość pozwala. Czyli jest to pewna taka obopólna zgoda na to, żeby ktoś zarabiał bardzo dużo, żeby wyciągać, kolokwialnie mówiąc, kasę ze szpitala południowego. No i widzimy jakby kontynuację. Panie redaktorze, potwierdzeniem tego, że jest to partyjniactwo, że to są partyjne układy Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, potwierdzeniem tego jest to, że dzisiaj służby państwa pod nadzorem rządu Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, do dzisiaj nie przesłuchują tego młodego człowieka w tej sprawie. Dzisiaj ścigany, dzisiaj nękany jest sygnalista dr Emil Jędrzejewski, który wyjawił elementy tej całej sprawy, który pojawił się również w prokuraturze, który złożył swoje oświadczenie na temat różnych elementów szpitala południowego, i dzisiaj on jest nękany. To wobec niego dzisiaj, po roku czasu, po kontroli rok temu, Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj, rok później, składa jakieś tam zawiadomienie prokuratury, po prostu zastrasza. Jednym słowem, ci, którzy odzywają się, są zastraszeni. Natomiast doktor Dawid Kacprzyk, doktor, lekarz, młody chłopak, który ledwo co skończył studia, który dopiero co chyba zaczął specjalizację, który naprawdę dopiero uczy się zawodu, który powinien mieć swojego opiekuna, który go prowadzi, który go wspiera, który dba również, opiekuje się jego pacjentami, wdraża młodego lekarza i go uczy. No i ten młody chłopak od prawie 40 dni nie zostaje w ogóle w tej sprawie przesłuchany. Dla mnie tylko jedno, przychodzi jedna rzecz do głowy. Jaką wiedzę ma ten chłopak na temat struktur, na temat być może saloniku VIP, na temat różnych polityków Platformy Obywatelskiej, że dzisiaj po prostu jest chroniony przed Platformą Obywatelską, że dzisiaj nie jest przesłuchany, a nękani są ci, którzy o nieprawidłowościach donoszą. To naprawdę czarny scenariusz, pewna forma dzisiaj uciszania tych, którzy mają odwagę wychylić się i powiedzieć o nieprawidłowościach, donieść, być sygnalistami o pewnych nieprawidłowościach w systemie. Oni są nękani, a swoi ludzie, tak jak doktryna Neumana, funkcjonuje chyba do dzisiaj w Platformie Obywatelskiej cały czas, że swoi ludzie pomimo nieuczciwości są chronieni i nie są do dzisiaj przesłuchani. Również zdaje się, że ten kierownik prosektorium do dzisiaj też nie został przesłuchany.
1: To prawda, chociaż udało się, że jeden lekarz, który brał udział w tym dziwnym przypadku badania zwłok tej dziwnej sekcji, po prostu stracił pracę w innym zakładzie. To już trochę kończąc, zmieniając wątek dzisiaj.
0: Po interwencji chyba po pana interwencji. Posła Cieszyńskiego.
1: Tak,
0: no, to trzeba podkreślić, bo dopiero interwencje powodują, że ktoś gdzieś próbuje chronić całe środowisko i jak jakieś ruchy robi, tak jak pan Trzaskowski, który zwolnił swoich zastępców, ale nie tego zastępcę, który zajmował się bezpośrednio właśnie i nadzorował szpitale południowe. No po prostu no, nie chcę się komentować tego, w jaki sposób funkcjonuje ten cały układ partyjny, polityczny wykorzystywania systemu ochrony zdrowia w Warszawie.
1: Jak to też politycznie, bo będzie się rozgrywać. Dzisiaj przed KPRM-em był Przemysław Czarny, który pokazywał i licznik hańby, ale też elementy związane z całym procesem skandalu w Szpitalu Południowym. Na ile taki polityczny nacisk jeszcze ma sens? Bo wydaje się, że ta afera była i przeszła. Dawid Kacprzyk przesłuchany nie został, znikł. Na sprawa powoli przestaje ludzi interesować.
0: Panie redaktorze, ta sprawa, oczywiście nagłaśnianie jej ma sens i takie konferencje są potrzebne, bo jeśli zrezygnujemy z tych konferencji, to zwyczajnie Platforma Obywatelska poukłada sobie wszystko tak, jak było i wróci do swoich schematów funkcjonowania, takich jak właśnie w Szpitalu Południowym. Podobna sytuacja była w Kłodzku, czy dzisiaj wiemy, co się wydarzyło, co się dzieje, czy jest ktoś rozliczony politycznie, jeżeli chodzi o aferę pedofilską w Kłodzku. Tak samo jest w Warszawie. Pan Kierwiński, włos z głowy mu nie spadł, pomimo że on jest odpowiedzialny za wszystkie struktury i wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, którzy są zainstalowani we wszystkich strukturach, spółkach, w radach nadzorczych, podległych partyjnie Platformie Obywatelskiej, no nikt nie został rozliczony, dlatego trzeba o tym mówić. No żyjemy w takim kraju, że dzisiaj służby funkcjonują właśnie w taki sposób, jak podany przykład pana Dawida Kacprzyka, któremu prawdopodobnie włos z głowy nie spadnie, bo jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Funkcjonuje doktryna Neumanna, że jak się jest w Platformie Obywatelskiej, to właśnie ten włos z głowy nie spadnie, a jednocześnie pewnie ten doktor ma bardzo dużą wiedzę i z tego powodu Platforma Obywatelska go chroni, żeby chronić swoich członków politycznych. No to jest bardzo czarny scenariusz i niebywały, moim zdaniem, skandal, ale przede wszystkim przypomina to najgorsze czasy komuny i właśnie taki sposób funkcjonowania aparatu państwa.
1: To na koniec zapytam o to, co Prawo i Sprawiedliwość będzie proponować, bo coś się pojawiło, ale całościowego systemu naprawy ochrony zdrowia no w zasadzie żadna partia nie przedstawiła, opozycyjna. Chyba najbliżej jest Konfederacja, która no, proponuje ten system wzorowany trochę na niemieckim, czyli różne konkurujące ze sobą podmioty, coś na kształt polskich kas chorych, chociaż one działały regionalnie, a tu mają działać na terenie całej Polski, różne ośrodki zdrowia konkurować o kontrakty z NFZ-u.
0: No, to jest jakaś propozycja, panie redaktorze, natomiast ja sobie myślę, że sama Narodowy Fundusz Zdrowia w tej formule, jakiej teraz jest, gdyby zwyczajnie pracował tak, jak powinien pracować, to pewnie część patologii by nie występowała. Przecież Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj ma wszelkie dane, na podstawie których może wyciągać wnioski, może analizować, może przeprowadzać kontrolę, tylko po prostu musi chcieć. No, jeżeli prezes NFZ-u zrobił kontrolę rok temu, a dzisiaj, kiedy sprawa Szpitala Południowego ujrzała światło dzienne dopiero dzisiaj, jakieś zawiadomienia próbuje donosić do prokuratury, to świadczy o tym, że albo po prostu robi to na polityczne zlecenie dzisiaj, albo po prostu nie zareagował rok temu. No, trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim mówi w ostatnim czasie o pewnej formule rozdziału prywatnej i publicznej ochrony zdrowia, bo tam też jest bardzo dużo patologii. No, myślę, że wszyscy niestety to znają, że czasem, żeby dostać się do szpitala na zabieg, po prostu najpierw idzie się do prywatnego gabinetu i ten prywatny gabinet jest przez lekarzy również wykorzystywany. To funkcjonowanie tego gabinetu jest skoligacone i bardzo powiązane z funkcjonowaniem w publicznej ochronie zdrowia, więc to jest jeden z elementów właśnie pewnej formy działania na styku prywatnej i publicznej ochrony zdrowia. Tam podjęcia pewnych działań, które miałyby rozdzielić w jakiś sposób to funkcjonowanie. To jest jeden z elementów. Na pewno rozwój cyfryzacji, który miałby pomóc tutaj w uporządkowaniu kolejek. Niestety Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w tym kierunku bardzo dużo. Niestety obecny rząd, ani minister Leszczyna, ani Gręda przez 3 lata tak naprawdę nie rozwinęły e-rejestracji i nie dokończyły tego, co Prawo i Sprawiedliwość w cyfryzacji, w ochronie zdrowia zrobiło i zaproponowało i przygotowało do dalszych prac. To jest kolejny element. Na pewno element również tutaj w kwestii zarządczej szpitali, bo dzisiaj nawet na przykładzie tych umów od procedury widzimy, w jaki sposób funkcjonują szpitale i w jaki sposób podejmują decyzje, które są również w jakiejś części właśnie, jak słyszymy, patologiczne. Więc kwestia zarządcza szpitali. Kiedyś była taka propozycja za czasów pana ministra Niedzielskiego z umowy o Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która miałaby w jakiś sposób właśnie w uporządkowany sposób wspierać i nadzorować szpitale. Więc tych elementów jest co najmniej kilka, które trzeba złożyć i na ich bazie wypracować system. Ale dane ma dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Ma wszelkie narzędzie do tego, żeby właśnie taką propozycję przedstawić. Natomiast dzisiaj skupia się tylko i pokazuje się wysokie liczby zarobków lekarzy, żeby opinię publiczną po prostu z ich uwagę sfokusować na lekarzach, na ich zarobkach, odciągnąć uwagę od prawdziwej, porządnej, być może i drastycznej, być może i trudnej reformie ochrony zdrowia, bo tego się dzisiaj w tym rządzie nie proponuje. Także wrócę do tego, po prostu nic się nie wydarzy do września, do pierwszego pytania pana redaktora wrócę, nic się nie wydarzy do września 2026 roku. Żadna reforma nie zostanie podjęta. Pani minister tylko chodzi i mówi, że ludzie się cieszą, czyli po prostu opowiada bajki, opowiada ludziom okrągłe słowa razem z panem premierem. Mówi się to, co chciałoby się usłyszeć. Robi się jedną ręką piękne zdjęcia na portale społecznościowe, a drugą ręką zwyczajnie ten rząd dusi pacjentów. Na przykładzie chociażby szpitala klinicznego w Łodzi, w którym pacjenci są odsyłani i nie są kwalifikowani do leczenia nowotworów. Zwyczajnie tak, pacjenci onkologiczni otrzymują informację, że mają się zgłosić w 27 roku. No to jest, panie redaktorze, tragedia. A pani minister wychodzi i się uśmiecha i mówi, że pacjenci się cieszą i że jest dobrze.
1: No, o czym mówiła Grażyna Sójka, była minister zdrowia, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia.
0: Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, godzina 12:06, przy mikrofonie Hania Tracz
2: i Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry.
1: Witamy się z Państwem z pięknego miejsca. Jesteśmy w Krzeszowicach. Patrzymy na pałac. Co to za pałac? To zaraz Państwu opowie pani Anna Łukasik, która jest tutaj z nami. Stowarzyszenie Nasz Tenczynek, też mieszkanka Tenczynka i przewodnik tutaj po Tenczynku, po Krzeszowicach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Siedzimy w niezwykłym miejscu. Ja może poproszę Gosię, żeby ona opisała, bo ona ma taką bardziej może romantyczną duszę, bardziej umie obrazowo opisać, gdzie my siedzimy, bo to jest miejsce niezwykle malownicze.
2: Tak, teraz nie wiem, czy to będzie działało, jak będzie tak na zawołanie. No, na pewno można sobie wyobrazić, że człowiek tutaj wybiega z jednej z 280, tak, komnat. Z 208 komnat, 88 dokładnie. Ładnie, tak? I tutaj na tę jakże zieloną trawę i po prostu odpoczywa. Przed chwilą biegły sarny. No to jest miejsce, które ja mogę opisać romantycznie, owszem, ale może pani Anna opisze je dużo lepiej historycznie. Na co dokładnie patrzymy, co to było kiedyś po kolei losy tego niezwykłego pałacu. I jeszcze raz dzień dobry.
3: Więc jeszcze raz dzień dobry. Siedzimy przed Pałacem Potockich w Krzeszowicach. Pałacem, który tutaj powstał w latach 1850-57, a trochę wcześniej tereny te odziedziczył Artur Potocki od swojej babci Izabeli Lubomirskiej. Powiem, że drugi z braci dostał, żebyśmy wiedzieli o randze tej rodziny. Na pewno znamy. Proszę Państwa, rodzina tutaj zamieszkiwała, jak już Pani powiedziała, w 288 pokojach. Użytkowane było 100. Część z nich była pokojami reprezentacyjnymi. Była tu sala balowa, oranżeria, wspaniały gabinet właściciela, w którym były tak zwane wspaniałe schody gdańskie, przywiezione z całym wyposażeniem domu właśnie z Gdańska. Teraz możemy je zobaczyć w Kolegium Majus w Krakowie. Zamek, pałac, bo dlaczego zamek? Bo również do rodziny Potockich, jako spadkobierców rodziny Tenczyńskich, należał pobliski zamek Tenczyn. Natomiast no, na Tenczynie już mieszkać się nie dało, więc wybudowano nowy pałac w stylu włoskiego renesansu. Od strony południowej wychodzimy na taką, jesteśmy przed galerią, na której często pojawiali się znakomici goście tego świata z kraju i zagranicy. I proszę Państwa, no, ich własnością tej rodziny był również pałac pod Baranami w Krakowie. A jaka to była rodzina, to dodam, że jeśli pani hrabina Potocka na bal karnawałowy kogoś nie zaprosiła, to kolejne rodziny również takiej osoby nie zapraszały. Miała uznanie przez swoje działalności dobroczynne, przez swoje działalności mecenasa sztuki. Dlaczego pani? Dlatego, że właściciel tych dóbr, pierwszy Artur Potocki, zmarł w młodości i żona przejęła razem z synem obowiązki gospodyni i zarządzającej.
1: To ja zapytam o tą współczesną historię, zanim jeszcze tą historię najnowszą pani opowie, bo my to malowniczo opisujemy, ale warto dodać, że w tej chwili pałac jest zamknięty, zaryglowane okna, nie wolno wchodzić do środka, on teraz niepełnej funkcji w środku, przynajmniej z tego co wiem, jaki jest obecnie status tego pałacu.
3: Status to tak do końca nie wiem, natomiast jest własnością spadkobierców Artura Potockiego. I proszę Państwa, po wojnie, to nie, dlatego że w okresie wojny przejął pałac Hans Frank, general gubernator, którego siedzibą był Wawel, a tutaj wybrał sobie właśnie na letnią rezydencję. Natomiast po wojnie ziemie potockie, jak się okazuje, nieprawnie właśnie na terenie Krzeszowic razem z pałacem zostały przejęte przez państwo i rodzina w 2018 roku ostatecznie odzyskała te obiekty łącznie z pałacem. Natomiast proszę Państwa, no, po wojnie mieścił się tutaj zakład opiekuńczo-naukowy imienia Tadeusza Kościuszki dla sierot wojennych. I są to ludzie, których nazwiska często znaliśmy czy znamy, bo już odeszli do lepszego świata, ale dał im po prostu dom, schronienie, bo mimo że tu było bardzo dużo, jest książka, było nas kilku set braci i sióstr, to uczono stużycia. Nie tylko jak współczesny dom dziecka, tylko całego życia. I wspominają to miejsce naprawdę wspaniale. Natomiast później był tutaj po prostu dom dziecka, a potem pałac opustoszał i w tym momencie dawno nikt do środka nie wchodził tak licznie jak jeszcze w latach 90. odbywały się tu koncerty, a ludzie, którzy chcieli podziwiać pałac, stali od ulicy, często w dwugodzinnej kolejce, żeby zobaczyć to cudeńko.
2: To jest smutny widok dzisiaj tego pałacu. Czy ma pani podobne wrażenie?
3: No, troszkę smutny, natomiast liczę, że jednak wróci do swojej świetności, bo kiedyś, kilka lat temu, studenci architektury Politechniki Krakowskiej zaproponowali, aby Pałac Potockich i razem z nim park przystosować na Światowe Centrum Chopinowskie. To był tylko pomysł luźny, ale może plany, marzenia trzeba mieć.
1: Pani miała okazję być w środku?
3: Tak, tak. I to były początek lat 90., kiedy zaczęłam pracować w szkole i wiedziałam, kto ma klucze do pałacu, więc od tego się zaczęło. Potem do pana burmistrza o zgodę znalazłam osobę, która tutaj bywała, moją dawną nauczycielkę języka polskiego, i przywiozła młodzież. Oczy i zachwyt po prostu nie znikał z nich twarzy, bo mieliśmy jeszcze to szczęście, że w pałacu trochę wcześniej nagrywano Teatr Telewizji Kraków, więc były dywany, meble było uporządkowane. Więc tym bardziej piękniał.
1: To jeszcze może dwa słowa o tym niezwykłym parku pałacowym, w którym się znajdujemy. Tutaj jest starodrzew, tutaj jest pomost, były stawy. Czy możemy go dla słuchaczy opisać?
3: Moja mama by mogła to zrobić lepiej, dlatego że jak chodziła do liceum w Krzeszowicach, to jej 3/4 z jej klasy mieszkało w pałacu, więc czasem i tutaj na terenie parku bywali. Powiem państwu, że tutaj poniżej nas był wielki staw, na środku wyspa, na której mieszkały łabędzie, a przy stawie rosła magnolia. I raz zdarzyło się, że ktoś złamał gałązkę magnolii. To powiedzieli, że mama mówi, profesor Krwawicz na każdej lekcji po prostu, teraz byśmy powiedzieli, truł. Jak można było coś zniszczyć, złamać w waszym domu? Więc tak dbano o park założony w 1858 roku, o czym mówi głaz. Po drugiej stronie parku znajduje się, jak pani mówiła, tutaj starodrzew, platany, miłorzęby. No niestety to są już bardzo stare drzewa. No po każdej wichurze z wielką troską właściciele patrzą, czy ile uległo zniszczeniu, bo niestety drzewa tak stare są kruche.
2: To jest park, który nas tutaj do tego pałacu doprowadził, ale jeszcze troszkę może się cofnijmy przed parkiem i opiszmy, bo też są wyjątkowe domy, stare, zdaje się, z jakich to lat, do czego kiedyś służyły?
3: Krzeszowice zostały ulokowane w 1286 roku. Natomiast świat usłyszał, można powiedzieć, że świat o Krzeszowicach, pod koniec wieku XVIII, kiedy tutaj zaczęto wykorzystywać źródła lecznicze, dlatego że znajdują się tutaj wody siarczkowo-siarczanowo-węglanowe o bardzo dużej mocy, o bardzo dużej zawartości właśnie siarczanów, i ówcześni właściciele Czartory August Aleksander Czartoryski postanowił wykorzystać te wody i zaczął tworzyć uzdrowisko. Więc to, cośmy mijali jadąc do parku, to budynki dawnego uzdrowiska. Teraz ktoś już nie powie, że jedziemy do łazienek Zofia, bo tak się później nazywały, zielone łazienki, łazienki Zofia. Teraz nazywa się to Małopolski Szpital Rehabilitacyjny, wykorzystujący te właśnie wspaniałe wody, które kolejne nowe odwierty tutaj otwieramy. No bo Krzeszowice było bardzo znanym swego czasu uzdrowiskiem. No niestety straciło swoją rangę po otwarciu Sfoszowic. Natomiast przejeżdżaliśmy koło Foksalu. To był pałac rozrywki, gdzie były dwie sale balowe, gdzie były sale bilardowe. Obok była troszkę później, bo w latach XX wieku wybudowana Japonka, gdzie była kawiarnia, restauracja. Obok mi Japonki stoi teraz budynek liceum, a kiedyś to był to hotel zdrojowy. Pierwsze łazienki dla kuracjuszy to było 5 raptem domków, niedaleko stąd. Już nie istnieje nawet pod niej ślad, jeśli chodzi o miejsca dla kuracjuszy, można zobaczyć tylko Zdrój Główny. gdzie pozyskuje się wodę siarczkową, stąd siarczanową, stąd często zapach, zwłaszcza jak jest niski pułap chmur, śmierdzi zgniłymi jajkami, bo taki zapach ma ta woda. Ale jest, leczy narząd ruchu, serce i coś, no, i reumatyzm. I reumatyzm, tak jest, te trzy rzeczy wiedziałam, że trzy, jako matematyk to skupiamy się na liczbach, natomiast, no, więc jego córka Izabela rozsławiła Krzeszowice właśnie dla celów rekreacyjnych, leczniczych. Później utraciła znaczenie właśnie, jak mówiłam, Krzeszowice, po czym w 1964 roku wrócono do pomysłu i uzdrowiska, rozbudowano łazienki Zofii. Wtedy stało się to ośrodkiem rehabilitacji narządu ruchu, ale już 3 lata później straciło status uzdrowiska, ale Krzeszowice starają się powrócić do tego statusu.
1: Te lata świetności Krzeszowic to kiedy? To jest międzywojnie, to jest wcześniej, czy to są lata już powojenne?
3: Krzeszowice całe czas są rozchwytywane przez kuracjuszy, ale to miały takie fale, jak pani wspomniała tutaj. To były właśnie, jak otworzono łazienki, czyli po połowie XIX wieku. Później, kiedy doktor Józef Dietl zajął się znowu badaniem źródeł, czyli koniec lat 80., po czym właśnie, kiedy otworzono pierwszy taki sukces, duża ilość kuracjuszy, to był 1835 rok, największa liczba kuracjuszy, potem troszkę to spadło. Kolejny boom 1847 rok, kiedy otworzono kolej na trasie Kraków-Mysłowice i tutaj całe pociągi ludzi przyjeżdżały po prostu, żeby zwiedzać okolice, ale też uczestniczyć w życiu uzdrowiska.
1: Krzeszowice dziś, jakie są plany, jakie są tutaj ambicje mieszkańców, jak one dziś wyglądają, jak funkcjonują, kto jest mieszkańcem Krzeszowic?
3: No, mamy wspaniałych mieszkańców Krzeszowicach, którzy cały czas myślą tego miasta, rozbudowuje się, Krzeszowice się rozbudowują i myślą, władze myślą o reaktywacji uzdrowiska. Już od kilku lat prowadzone były odwierty, pomyślnie prowadzone, przygotowane są tereny inwestycyjne pod nowe lokalizacje ciekawych inwestycji, także no, widzę przyszłość Krzeszowic w dobrych barwach.
1: Muzycznie też Krzeszowice.
3: Muzycznie, tak, dlatego że właśnie w jednym z budynków należących kiedyś do zarządu, nawet nie może nie do zarządu, tylko do obsługi, co powstała zaraz po wojnie szkoła muzyczna i właśnie ta szkoła tutaj i razem z Centrum Kultury i Sportu, który mieści się w dawnym właśnie Pałacu Rozrywki, to w budynku Foksal, nadaje ton życiu kulturalnemu Krzeszowic.
2: Ale też trzeba powiedzieć o sanktuarium.
3: Niedaleko, tak, niedaleko jest, jest klasztor ojców karmelitów, sanktuarium Matki Boskiej Szkapleżnej, to fundacja Tęczyńskich, fundowała go Agnieszka Stęczyńskich-Firlejowa, razem ze swoim bratem Janem Magnusem, ostatnim panem na Tęczynie. I do tegoż sanktuarium ściągają pielgrzymi z Małopolski, ze Śląska, ale też z całego świata. Jest to urokliwe miejsce, przy którym wody również są magiczne. Jest to źródło świętego odtembrowane troszkę poza klasztorem serca. Można to miejsce również. Także, a w Czernej przygotowują się na przygotowali się na pielgrzymów. Mają i miejsca kontemplacji, i miejsca, gdzie można odpocząć, przenocować także.
2: Ale to jak matematyk, jak liczby, to ile osób mieszka w Krzeszowicach?
3: Wiem, że gmina Krzeszowice ponad 10 tysięcy, bo starała się kiedyś o powiat, ale w tym momencie pani nie powiem, bo no to się zmienia. Natomiast no, powiem, że mój Tęczynek to największa wieś gminy Krzeszowice, bo muszę tutaj troszkę powiedzieć o miejscu swojego urodzenia.
1: To może nawet tak zrobimy, że o Tęczynku za moment chwilę porozmawiamy. Teraz posłuchamy jakiegoś utworu. Małgorzata Klerzy dla państwa przygotowała całą playlistę. zajadę piosenek chyba polskich, ale nie tylko, więc jak coś wybierze, to teraz tego posłucham.
2: Polskie też są, ale właściwie przygotowałam też te związane z festiwalem ojcowskim, na który się wybrałyśmy tutaj specjalnie. Dzisiaj kolejne koncerty, no to może właśnie teraz posłuchamy jednego walca w wykonaniu Olgi Rusiny.

0: I to był oczywiście walc. I tak między innymi będzie, takie będą gania do najbliższej niedzieli w ramach festiwalu, piątego już festiwalu Chopin w Ojcowie. Wczoraj był początek na zamku w Koszkwi. Będzie dzisiaj w dzisiejszej audycji trochę opowieści z wczorajszego koncertu, ale dzisiaj także serdecznie Państwa zapraszamy do tego samego miejsca. Godzina 18, zamek w Koszkwi rozpocznie się recitalem słowno-muzycznym. Bożena Stachura, którą znamy z filmu Chopin Pragnienie Miłości, będzie czytać listy George Sand. Listy George Sand oczywiście do Chopina. To taki będzie początek, a później już recital na fortepianie historycznym, godzina 19. Tymczasem my, godzina 12.24, wracamy do Krzeszowic. Z nami pani Anna Łukasik, która jest przewodnikiem tutaj po Krzeszowicach, po zamku Tenczyn głównie, i może do tego Tenczynka właśnie wróćmy, a raczej od niego rozpoczniemy, bo to jest miejsce pani urodzenia, pani wychowania, także no, sentyment na pewno jest. Od czego by pani zaczęła tę opowieść o tym miejscu?
1: Że Tenczynek to taka mała, skromna wieś, a ma już 707 lat. Także no, mamy historię za plecami, mamy się czymś chwalić, a okolica do życia jest przepiękna. Jura Krakowsko-Częstochowska, Kotlina Tenczynka, no naprawdę dają świetne warunki do życia.
2: Zamek Tenczyn to jest...
1: Tak, zamek Tenczyn jest w Rudnie, bo często słyszę, że zamek Tenczyn w Tenczynku. Nie. Chodząc do szkoły, często, bo dzieci z Rudna również chodziły do naszej szkoły w Tenczynku, była kłótnia, czy jest zamek. I doszło do kompromisu. Zamek Tenczyńskich w Rudnie. No tak, zgodnie z prawdą, no ale po prostu każdy dba o swoją małą ojczyznę.
2: Jak on wygląda, bo zamek Tenczyn to są ruiny tak naprawdę.
1: Tak, ruiny, natomiast już 16 lat trwają prace zabezpieczające, bo przed 2010 rokiem, chyba 5 lat albo więcej, zamek był zamknięty, ponieważ groził katastrofą budowlaną. Natomiast w 2010 roku zaczęły się prace zabezpieczające i w 2015 roku pierwsi turyści mogli wejść w lipcu. Nawet nie, chyba jutro jest 23, chyba to było 23 lipca, kiedy otwarto zamek z powrotem dla turystów. Zamek, który zwano Małym Wawelem, Drugim Wawelem albo Równy Wawelowi. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to było zamczysko.
0: I był też browar.
1: Browar, tylko że tak, w najstarszych przekazach w testamencie z 1553 roku jest browar koło zamku. I teraz nie wiemy, czy koło to znaczy poniżej zamku, bo tam też mówi się o winnicach, o browarzysku, czy też browar w folwarku Tenczynek. Bo wiecie państwo, do produkcji piwa trzeba dużo wody, a w Rudnie rzeki nie ma. A w Tenczynku jest i ujęcia wody również. Więc no, na bramie wjazdowej na teren tenczyńskiego browaru kiedyś była data 1700, potem 1553, no ale niestety teraz nie wejdziemy na teren browaru. Od kilku lat browar jest zamknięty. No, ówczesny właściciel zrobił, co zrobił, a szkoda, bo dla ludzi z Tenczynka i okolic browar zawsze był miejscem i pracy, i po prostu no, sentymentu.
2: I jak dziś dojechać do Krzeszowic, do Tenczynka? Czy jest kolej? Można pociągiem? Autobusy jeżdżą z Krakowa?
1: Pociągiem od 1847 roku można dojechać do Krzeszowic. Natomiast z Krzeszowic do Tenczynka turyści przez lata chodzili na nogach szlakami turystycznymi. Albo z Woli Filipowskiej do Tenczka, koło Stawu Wrońskiego, wspaniałego miejsca, które było kiedyś kąpieliskiem, a teraz ostoją Szczerzuj i Raka, i na zamek Tenczyn. Tak właśnie podróżowano. W ubiegłym roku był autobus, który woził turystów z dworca na do koło zamku, bo tam są kopuły i tam była wystawa. Natomiast teraz już autobusy po prostu, którym podróżują zwykli ludzie, potrzebując dostać się w różne miejsca, gminy Krzeszowice czy nawet dalej również, ale najwięcej turystów przyjeżdża samochodami, bo jest nowa, szeroka droga do zamku Tenczyn przygotowana.
2: A zamek Tenczyn znajduje się na wzgórzu.
1: Tak, na wzgórzu wysokości 412 metrów na wygasłym wulkanie. Mimo, że jesteśmy na Jurze, zamek to wykasły wulkan.
2: Jest jakaś legenda związana z zamkiem w tym
1: kraju? O, dużo, dużo legend. Natomiast ja może powiem o takiej, opowiem legendę króciuteńką. Może ją potem przetłumaczę, tak jak robię to na zamku, a powiążę jeszcze z pewną miejscowością, której dotyczy ta legenda. A legenda brzmi następująco. Był sobie rycerz Tynek Starża. Miał dwie córki, Tęcze i Przeginie. Każda dla siebie wybudowała zamek. Zamek Tęczy to Tęczyn, zamek Przegini to Przeginia. No i tłumaczymy. Tynek, czyli skąd pochodził w Krakowie nad Wisłą? Z Tyńca, bo okazuje się, że gdzie teraz klasztor tyniecki, to jak piszą badacze tamtych czasów, już w VIII wieku mogła tam być siedziba Toporczyków, bo tęczeńscy najpierw byli z rodu Toporczyków, ogromnego rodu w czasach państwa wielkomorawskiego. Ale kiedy tworzyło się państwo polskie, po prostu ich stamtąd wygnano. Przeszli niedaleko, do Morawicy. No i właśnie, natomiast wracamy do legendy. Starża, no to zawołanie bojowe, zawołanie rodowe nawiązujące do słowa starożytnym. W tym rozumieniu, że rodzina istniała jeszcze wcześniej niż państwo polskie. Tęcza to imię dziewczyny, ale też nad naszymi terenami bardzo często pojawiają się tęcze. Od tego zjawiska przyrodniczego nazwa lasów, nazwa zamku i nazwa rodziny. A było to na początku XIV wieku, kiedy tam właśnie w 1319 roku wybudowano pierwszą basztę. I to zrobił, i ten pomysł miał nawój z Morawicy. Człowiek, kasztelan, który pomógł Łokietkowi w zdobyciu dzielnicy senioralnej, a w efekcie zostanie królem. No nie za darmo pomagał. Dostał potężne nadania ziemskie. Natomiast już sam zamek budował syn nawoja Jędrzej, który jako pierwszy podpisywał się z Tęczyna. Ale wracamy znowu do legendy. Od tęczy nazwa, od tęcz i imię tęcza dziewczyny, natomiast tęczyn, no bo czasem mówimy mamin, dom, babcin, but, ciocin, zegarek, prawda? Natomiast proszę Państwa, przeginia to... Na południe od zamku Tęczyn są dwie przeginie, duchowna i narodowa, i pod koniec czerwca przeginia narodowa obchodziła swoje 750-lecie. Ja tą króciutką legendę o zamku opowiadam w 10 zdaniach. A pani, która napisała opowieść o przegini, zajęło jej to 4 strony, bo ona rozbudowała jeszcze postać przegiń i tęczy. To były dziewczyny, córki Tynka Starży. Jedna przedstawiana jest z orężem. Ona miała swoją drużynę, która broniła swoich terenów, ale jak bronili, to nie mieli czasu na uprawy, więc byli głodni. Natomiast przeginia poświęciła się dbaniu o pola, więc z kolei jak miała wspaniałe zbiory, no to napadali ją. Więc siostry poszły do porady do ojca, co mają zrobić. Musicie się połączyć. Jedna będzie uprawiała, a druga będzie broniła. Czyli jedna jest od oręża, a druga jest od chleba. Pięknie zakończenie historii, którą poznałam dopiero miesiąc temu. A tak blisko obydwie miejscowości leżą od siebie.
2: Jak się mieszka w gminie Krzeszowice?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak pytam ludzi z Tęczynka, nowych ludzi w Tęczynku, bo takich jak ja, z dziada, pradziada jest nas niewielu. Mamy bardzo dużo nowych mieszkańców. Dlaczego wybrali Tęczynek? To mówili. Bo tu jest wszystko, co człowiekowi do życia potrzebne. Jest kolej, jest autostrada bardzo blisko, jest, jeszcze wtedy mówiono, kanalizacja, internet, przedszkole, szkoła z gimnazjum. To jeszcze w czasach, kiedy gimnazjum było. I sklepy, gdzie można płacić kartą. Teraz to jest oczywiste, ale jak pojedziemy w

0: wspaniałych agatów. Także no, skarby, nazywa się Muzeum Skarby tej Ziemi, Muzeum Agatów, ale miejsce jest cały czas do odkrywania przez wielu, wielu ludzi. Nie tylko z Polski, ale ze świata. Spotykam ludzi naprawdę z całego świata. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś miałam grupę motocyklistów z Brazylii. Z Brazylii, także no to naprawdę druga część świata.
1: Zdecydowanie tak. Też mamy utwór specjalny na teraz. Udało się ściągnąć. Tomasz Rosłan realizuje, prędko zadbał o to, żeby Państwo mogli wysłuchać teraz. A czego?
0: Piosenkę Konik na biegunach, bo jego współtwórcą, pan Dybek, pochodzi właśnie z Krzeszowic.

0: i z tęczynkiem jest związany kto? Jest związany ktoś, kto jest związany z piosenką, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Z Krzeszowicami. To jeszcze raz, jakbyśmy imię i nazwisko przypomnieli.
1: Pan Dybek.
0: Pan Dybek. I to był... I to był konik na biegunach, ale my jeszcze mówimy cały czas o gminie Krzeszowice, a więc też o tęczynku, a z kolei z tęczynkiem związany jest pewien bardzo znany aktor, był związany.
1: Tak jest, mówimy w tym momencie o Bogumile Kobieli. Nazywano go największym aktorem komediowym XX wieku. Przyjeżdżał do Tęczynka, ponieważ jego dziadkowie w Tęczynku mieli dom. I w Tęczynku również po swoim tragicznym wypadku w 1969 roku na trasie z Warszawy do Gdańska, no niestety tam odniósł takie obrażenia, że zmarł w szpitalu i został pochowany w tęczyńskim kościele, na tęczyńskim cmentarzu. I pamiętam jego pogrzeb. Żona szła i niosła grzyby, ponieważ tradycją rodzinną było zbieranie grzybów.
0: Filmy, w których zagrał, które pani zna, lubi?

0: dużo filmów było, ale takie najbardziej popularne to Zezowate Szczęście. No, grywał w teatrzykach, w kabaretach. Także no, starsze pokolenie, czyli takie jak ja, to go pamięta, a młodsze, chociaż byłam zaskoczona, bo mieliśmy w szkole nowego ucznia, przyjechał spoza gminy Krzeszowice i potrafił wskazać turystom, gdzie jest grób Bogumiła Kobieli na cmentarzu, także dumna jestem z niego.
1: To jeszcze jedna, to znaczy to nie jest jedyna, ale na koniec też ważny zabytek w tym czynku, brama zwierzyniecka.
0: Tak jest, mamy taki zabytek, chyba jedyny na świecie, wspaniałą bramę, która prowadziła do lasu hodowlanego, należącego do, stworzonego przez Potockich. Brama, na której można zobaczyć zwierzęta i dzikie, i psy, i prowadziła, cztery bramy kiedyś prowadziły do lasu zwierzyniec, ale jedna od strony właśnie Tenczynka w kierunku Krzeszowic była taka piękna, zdobiona i w 2010 roku została odrestaurowana.
1: I można ją dziś oglądać. My Państwa zachęcamy, żeby udać się do gminy Krzeszowice, zobaczyć Krzeszowice, zobaczyć Pałac Potockich, udać się do Tenczynka, pojechać na Zamek Tenczyn i może by z Panią Anną Łukasik, która tutaj przewodnikiem jest, się spotkać i umówić można?
0: Tak, zawsze można, bo oprowadzanie z przewodnikiem jest w weekendy, to mamy dyżury, natomiast jeśli grupa się zgłasza, to który jeden z dostępnych przewodników również chętnych oprowadza w tygodniu.
1: To ja jeszcze zapytam, czym się zajmuje Stowarzyszenie Nasz Tenczynek?
0: Stowarzyszenie Nasz Tenczynek, to powiem tak, że zostało powołane już 26 lat temu, aby doprowadzić do wybudowania sali gimnastycznej przy szkole. Udało się to. Po 7 latach piękna sala gimnastyczna pełnowymiarowa stała, a teraz działamy na rzecz mieszkańców. Pochwalę się, że wydaliśmy 4 książki o Tenczynku. Aktualnie jest świeżynka, bo w środę będziemy mieć w przyszłym tygodniu promocję tomików raszek jednego z Tenczynian, pana Andrzeja. Jest wielu osobom, on pisze wiersze na różne okoliczności, a postanowiliśmy wydać jego taką najkrótszą formę, czyli fraszki.
1: Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Pani Anna Łukasik była naszym gościem.
0: Jeszcze chcę dodać, że nie tylko książki, ale opracowaliśmy na przykład foldery informujące o Tenczynku. Na przykład w Tenczynku jest 27 kapliczek, można przejść śladem kapliczek. Powstał quest, którego jestem autorką razem z kilkoma osobami, które ten quest tworzyły. Artur, przechodź bokiem. Natomiast jeszcze opracowujemy
1: uczeń rozproszył.
0: Memorki po zamku Tenczyn. Mamy trasę questingową po zamku, którą bardzo trudną, jak się okazuje, ale małżeństwo z Torunia 2 lata temu ją rozwiązało. Zajmujemy się historią, teraźniejszością Tenczynka i zachęcamy mieszkańców do łączenia się w działania.
1: I mamy nadzieję, że Państwo zostali zachęceni i więcej tych ciekawostek, tych opowieści, których jest tutaj co niemiara. Zachęcamy, żeby Państwo już sami odkrywali. Pani Anna Łukasik, to specjalnie dla Pani Anny utwór Anna Maria Czerwone Gitary.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I podróże małe i duże w Radio Wnet trwają i my na taką podróż po Małopolsce Państwa zapraszamy. Kolejny dzień. Hanna Tracz, Małgorzata Kleszcz. Powodem, dla którego jesteśmy w Krakowie i w okolicach, jest Festiwal Chopin w Ojcowie. Już piąty, trwający do 26 lipca. Dzisiaj także koncert o godzinie 19. Kamila Sacharzewska zagra na fortepianie historycznym. Później po wszystkim koło godziny 19.50 będzie spotkanie z artystami. Ale na początek, tak jak wczoraj, festiwal rozpoczęło spotkanie z Piotrem Witem dookoła jego książki Chopin i jego Paryż, tak dzisiaj będzie to recital słowno-muzyczny Bożeny Stachur i właśnie Kamili Sacharzewskiej w związku z listami George Sand do Chopina. I nie tylko, tutaj pojawi się też trochę niespodzianek. Zapraszamy Państwa, bo wstęp jest wolny. A wczoraj wybrałyśmy się także oczywiście na oficjalne otwarcie festiwalu i udało nam się porozmawiać z artystą Tomasz Ritter, który rozpoczął na fortepianie historycznym. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy, jak się przygotowywał, co nam opowiedział o tegorocznym festiwalu.
2: I dosłownie godzinę przed koncertem Tomasz Ritter, naszym gościem, pianista, który rozpoczyna ten festiwal, piąty festiwal w Ojcowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest pan po próbie, właśnie dopiero co, zgadza się?
3: Tak, tak.
2: No i jak myśli, jak emocje przed samym występem?
3: No, czas przed koncertem to jest zawsze bardzo intensywny i pełen taki skupienia czas, gdzie trzeba, zwłaszcza w kontekście fortepianów historycznych, te fortepiany są różne, różnie się zachowują w stosunku do otoczenia. Tutaj mamy otoczenie z jednej strony bardzo piękne, bo zamku, ale z drugiej strony jest to też wymagające ze względu na temperatury, na wilgotność, na transport, który ten fortepian przebył, więc różnego rodzaju trzeba przeprowadzić, że tak powiem, no, że tak się wyrażę, test instrumentu pod różnymi kątami.
2: Fortepian historyczny, co znaczy? Może trochę więcej? Z którego roku? Jakieś didaskalia?
3: Instrument, na którym dzisiaj występuję, to jest instrument Erarda z 1857 roku. Erarda, czyli twórcy instrumentów z Paryża, i między innymi na takich instrumentach grał również Fryderyk Chopin, więc jest to instrument, no można powiedzieć, powiązany z muzyką romantyczną i tymi kompozytorami.
2: Jak się gra na takim fortepianie? Jak się panu na tym gra?
3: No tak jak wspomniałem, te instrumenty potrafią się różnić od siebie, nawet jeśli opuściły fabrykę, że tak powiem, bliźniaczo. Wiek robi swoje, to w jaki sposób były otrzymywane, to też w jakich warunkach obecnie stoją. Instrumenty te mają nieco inną budowę i mechanikę, one są prostostrunne, a nie tak jak we fortepianie współczesnym mamy struny skrzyżowane. To się przekłada na trochę inną barwę dźwięku, na inne kontrasty między rejestrami, na inną dynamikę. Te fortepiany nie były aż takie, można powiedzieć, potężne dźwięku, nie takie pełne, ale daje to przewagi w innych polach, mianowicie klarowności, takiej jasności brzmienia, można powiedzieć. I to się przekłada również na interpretację utworu. Te instrumenty były bardziej pomyślane właśnie z myślą o takich przestrzeniach jak ta, można powiedzieć, nieco bardziej kameralne, nieco bardziej intymne niż dzisiejsze sale koncertowe.
2: Dlaczego pan się zgodził na występ na takim festiwalu?
3: No, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony przez panią profesor Cieniawę i panią Paprocką. No, dla mnie było to oczywiste, że żeby tu wystąpić, również ze względu na moją znajomość z profesorem Olejniczakiem, nieodżałowanym, z którym też miałem przyjemność się spotkać no, niejednokrotnie i pracować na różnych, że tak powiem, płaszczyznach. I dlatego dla mnie to było jakby szybka decyzja, żeby wystąpić na festiwalu jego imienia.
2: Co w repertuarze dokładnie?
3: Zabrzmi muzyka Beethovena, konkretnie jego 32 wariacje, c-moll. Następnie trzy pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna i dalej część chopinowska, w której pojawią się mazurki, ballady, nocturn, polones i etiuda.
2: Kto przychodzi na takie festiwale? Czy pan w ogóle, jak gra, to pana interesuje publiczność? Czy skupia się pan na to, żeby jak najlepiej wykonać te utwory?
3: No, zdecydowanie ta druga raczej odpowiedź, czyli ja jestem pochłonięty swoją pracą i skupiony na muzyce i na tym, żeby wykonać swoją część jak najlepiej. Podejrzewam, że po koncercie będzie więcej okazji się, że tak powiem, zaznajomić z publicznością.
2: A wiedział pan, że tu był kiedyś Chopin w tym zamku?
3: W tym konkretnym? A to nie wiedziałem. No to widzi pani dodatkowa konotacja i mam nadzieję inspiracja może.
1: No to widzimy się po koncercie, a słyszymy w trakcie. Bardzo dziękuję. Tomasz Ritter był naszym gościem. Do usłyszenia.
3: Dziękuję również.
1: Drodzy Państwo, festiwal chopinowski w Ojcowie trwa. Co zresztą słychać, bo dokładnie teraz Tomasz Ritter na fortepianie. I tak będzie nam towarzyszyć. Będziemy go słuchać, będzie w tle. A ze mną pani Bożena Stachura, która jest aktorką, która przyjechała także specjalnie, będzie występować, ale nie grać na fortepianie, chyba że coś mnie ominęło. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jutro, zdaje się, pani na scenie?
4: Bardzo serdecznie zapraszam jutro tu na ten piękny zamek w Koszkwi na godzinę 18, gdzie... Zapraszam Państwa na opowieść o Chopinie oczami George Sand. To jest taki mój pomysł, który zrodził się na Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, kiedy zostałam poproszona o poprowadzenie nocnego konkursu, no nie konkursu, tylko koncertu Nocturne. Nocturne, nazwa inspirowana dziełem muzycznym, który ma taki charakter intymny, właśnie bardzo romantyczny, nastrojowy, i tak chciałam poprowadzić ten koncert i wymyśliłam sobie, że sięgnę po pamiętniki, zapiski George Sand, jej listy do Chopina i przyjrzę się, co ona o tym Chopinie tam wypisywała, i zrobiłam taki kolaż wspomnień George Sand właśnie o tych 8 latach ich związku, ich miłości, która zaczęła się od miłości szalonej, a skończyła się jak miłość matki do chorego syna. I skończyła się tragicznie, bo się nie pożegnali. Chopin nagle odszedł, nie chciał mieć z nią kontaktu, umarł. Nie było jej zgody na to, że nie mogła go pożegnać. I do końca życia tak naprawdę George Sand żyła w takim bólu, że nie rozstali się w przyjaźni. I kochała go do końca życia. Zresztą w najbardziej osobistych rzeczach Chopina właśnie ponoć znaleziono tę pierwszą karteczkę, którą George Sand napisała do niego. On vous adore, panie Chopin, co znaczy ktoś pana uwielbia. I podłożyła mu to podczas koncertu w Paryżu u Pleyela na fortepianie. I tak mu wyznała bardzo odważnie, wtedy to było krytykowane. No, jakieś, że targnęło nią jakieś szalone uczucie. I rzeczywiście wtedy zaczęła się ta ich miłość. Chopin ją bardzo szanował, bardzo liczył się z jej zdaniem. Ona współtworzyła wiele jego dzieł. On się po prostu...
1: No właśnie, czy ta miłość jest zapisana w utworach Fryderyka Chopina jakoś?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak. I myślę, że w ogóle to są badacze od tego. Ja się nie... Nie szczycę taką wiedzą jak badacze. Ja sobie poczytałam to, co poczytałam. Przygotowałam materiał taki, jaki przygotowałam, ale pewnie ci, co się tym zajmują, to potrafią odkryć dokładnie, w którym utworze, gdzie są jakieś ślady. Ale na pewno to ona go zawiozła na przykład na Majorkę, gdzie w klasztorze Kartuzów powstały arcydzieła, jakimi są preludia. I właśnie w moim wieczorku jest cały rozdział poświęcony preludiu deszczowemu. I właśnie Kamila Sacharzewska, która będzie uczestniczyć jako pianistka w tym wieczorze, będzie grała to preludium właśnie po tej opowieści, jak ono powstało. I ono powstało właśnie w czasie wielkiej burzy, w czasie wielkiego deszczu. Stąd inspiracja z przyrody, z lęku, z bólu, który Fryderyk tego wieczoru przeżywał. On tam na tej Majorce miał straszne stany psychiczne. Te preludia to wszystko zawierają. No ale na tę Majorkę zawiosła go George Sand, więc te preludia w jakimś sensie są dzięki niej.
1: Jak to jest się wcielić w taką rolę niełatwą?
4: To znaczy tak, ja się nie wcielam tak, jak aktorki się wcielają w rolę, czyli ja nie gram George Sand, nie udaję George Sand. Ja będę Bożeną Stachurą, która czyta jej jak najprościej i jak naj oddając tej jej poezji, bo ona rzeczywiście pięknie pisała, i te listy, i te wszystkie frazy są niezwykle dla mnie w ogóle nowoczesne i takie jak czytam, to tak jakbym z współczesnej dziewczyny jakieś zapiski o miłości do kochanka. Ale muszę to podkreślić, żeby nie minęło, że ten wieczór to jest tak skomponowany właśnie przeze mnie, że ta opowieść o miłości składa się z 6 rozdziałów, a pomiędzy tymi rozdziałami są, i to jest największy, uważam, cymes tego wieczoru, że są grane na żywo utwory Chopina przez zawsze wybitnych pianistów. Już grałam z uczestnikami konkursu chopinowskiego, bo ja już to kilka razy ten program zrobiłam i tym razem mam wspaniałą nie akompaniatorkę, bo to nie można tak mówić, to jest oddzielna jakby działka. Mam wspaniałą pianistkę, Kamilę Sacharzewską, która tutaj jest związana z tym festiwalem. I ona będzie jakby dialogować z tym tekstem George Sand, który ja będę czytać, bo to jest tak jakby dialog kochanków. Mówi George Sand o miłości, a Chopin odpowiada muzyką. I uważam, że to jest właśnie bardzo potrzebne dopełnienie tego, tego, co sobie zamierzyłam, że same zapiski bez tej muzyki nie dałyby tej pełni miłości, bo to jest tak właśnie wywołanie jakby tej sytuacji, kiedy George Sand go słuchała. Ja sama powiem pani, że jak siedzę na scenie i na przykład grał taki Takashi Yamamoto, wybitny japoński pianista w Sannikach, to robiliśmy w Centrum Międzynarodowym Centrum Chopina, i jak on zagrał preludium deszczowy, to ja się rozpłakałam, bo ja się poczułam zupełnie jak George, która siedziała właśnie tak przy jego fortepianie i on grał fenomenalnie. To jest takie przeżycie niesamowite, że ta muzyka Chopina na żywo jednak to jest zupełnie co innego, jak się słucha z płyt.
5: Chopin jest pani bliski, zdaje się, od lat też znamy panią z filmu Chopin Pragnienie Miłości.
4: Tak, ja właśnie...
5: Możemy trochę wrócić też do tych czasów.
4: Ja właśnie przy tym programie często o tym wspominam, że ja nie byłam dzieckiem kształconym muzycznie, nie byłam w szkole muzycznej, ale wychowywałam się w Dusznikach Zdroju. W Dusznikach Zdroju, w których tak naprawdę Chopin dał pierwszy międzynarodowy koncert. Wtedy to był Niemcy, Duszniki były niemieckim miasteczkiem. I on tam wystąpił jako młody chłopiec, bowiem on się tam leczył na te swoje mustulikcy, ja nie umiem powiedzieć nazwy tej choroby.
5: Mukowiscydozę.
4: Tak, mukowiscydozę. On się tam leczył właśnie w Dusznikach Zdroju, w sanatorium. I Duszniki są bardzo dumne z tego, że Chopin tam w młodości bywał i jest bardzo dużo pamiątek. Jest właśnie dworek Chopina, w którym jest odlana jego dłoń, jego twarz, kopie są zrobione. I ja jako małe dziecko po prostu chodziłam do Parku Zdrojowego, gdzie w czasie międzynarodowych festiwali chopinowskich, które się tam od 80 lat odbywają, ponad 80 już, to ja po prostu tak pamiętam, tak jak teraz tu siedzimy, że ja siedziałam na ławce w parku i grał, po prostu brzmiał Chopin. Potem były pokazy kolorowej fontanny zawsze w czasie tego festiwalu i dla mnie to było też czarodziejskie. A potem, jako 6-letnia dziewczynka, wystąpiłam pierwszy raz w życiu publicznie w dworku Chopina na scenie i zaśpiewałam piosenkę na Dzień Matki.
5: Odsuńmy się. Tak, proszę kontynuować.
4: Piosenkę na Dzień Matki o tym, jak to noc... O nocy. Zaśpiewam piosenkę o nocy, jak to noc zabiera kolory dnia, jak posrebrza wszystko księżycem, i do głowy mi nie przyszło, że za 30 lat na tej samej scenie ja poprowadzę koncert Nocturn. Czyli Nocturn, pieśń nocy. Czyli jakby wyśpiewałam sobie, mając 6 lat, to są takie dziwne... Chodziłam do parku, tam był taki niesamowity pomnik Chopina, który przedstawiał go jako przepięknego, chudego młodzieńca, zawiniętego w takiej jakiejś pozie. I ja jako małe dziecko po prostu stawałam pod tym pomnikiem, wpatrywałam się w Chopina, a potem zagrałam, debiutowałam na dużym ekranie rolą Solange, tak samo wpatrzoną w Chopina, tak samo zatroskaną jego zdrowiem. Także ten Chopin jest niesamowicie obecny właśnie w taki sposób w moim życiu. I teraz, jak już postanowiłam opowiedzieć o tej miłości, to właśnie nie tej małej dziewczynki pod pomnikiem w parku, nie tej szalonej Solange z filmu, tylko oczami dojrzałej kobiety, która go naprawdę kochała nadzwyczajnie, czyli już Sand. I stąd się wziął ten pomysł, że sięgnęłam już, też już jestem, nawet już jestem starsza od George Sand, jak wtedy była w związku z Chopinem. I to wszystko razem tak jakby jest pełnią, uważam. Nie wynika z takiej jakiejś całości. fajnego.
5: To, czy widziała pani ten najnowszy film o Chopinie, Chopin? Też jako człowiek, który grał w filmie i o Chopinie i który w ten sposób jest związany, może ma pani jakąś opinię? Czy jeszcze pani nie widziała?
4: Właśnie chyba profilaktycznie nie zobaczyłam jeszcze tego filmu, żeby nie musieć mieć opinii, bo słyszałam różne i wiedziałam, że będę o to pytana. Na premierę jakby nie poszłam, więc potem już ten film jakoś przeleciał i jakoś jeszcze za nim nie tęsknię. Ja lubię bardzo nasz film.
5: Oczywiście.
4: On nie był dobrze przez wszystkich przyjęty, pamiętam dokładnie.
5: Który ale to był rok? Proszę przypomnieć.
4: Premiera? 2002 rok. W 2000 roku kręciliśmy go, także w ubiegłym roku było 25-lecie od ostatniego Klapsa. A w przyszłym roku mamy 25-lecie od premiery i mam zamiar jakoś to uczcić jakimiś spotkaniami właśnie z kolegami z obsady. Bardzo bym chciała, żebyśmy się we czwórkę spotkali. Danuta Stenka, Piotr Adamczyk, Adaś Woronowicz i ja. I żebyśmy się pierwszy raz się spotkamy od premiery.
5: 25 lat.
4: Mieliśmy 50-lecie Nocy i Dni, a w przyszłym roku mamy 25 lat od Chopina.
5: Pragnienia miłości, które zapewne to pragnienie dotyczy w jakiś sposób każdego z nas. Zapraszamy Państwa na godzinę 18.
4: Na godzinę 18 na zamku w Koszkwi. Kamila Sacharzyska, fortepian. Bożena Stochura, zapiski i listy George Sand. Jest to skomponowane tak, że się naprzemiennie odbywa muzyka i czytanie, więc myślę, że dla każdego coś ciekawego.
5: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Zapraszam. Do usłyszenia.

0: Tak zakończyła oczywiście Anna Szałapak. To ten głos, między innymi ten głos, który niewątpliwie kojarzy nam się z Krakowem, gdzie jest Radio Wnet jeszcze przez chwil parę i opowiadać Państwu będzie, chociaż dokładnie z Krzeszowic, to 20 kilka minut od Krakowa, można spokojnie dojechać pociągiem, a dziś właściwie człowiek ma ochotę jak najmniej być w pomieszczeniach, bo jest bardzo piękne słońce i chociaż wczoraj tak dzień się zaczął, tak później przywitał nas deszcz, ale to nie przeszkodziło bardzo licznie zgromadzić się na koncercie chopinowskim i przed wykonaniem Tomasza Rittera udało mi się spotkać z dwoma bardzo miłymi paniami. Posłuchajmy.
1: Jesteśmy przed koncertem i przed spotkaniem, które otwiera wydarzenie Festiwal Ojcowski, piąty już Festiwal Chopinowski w Ojcowie, chociaż dzisiaj na zamku w Koszkwi ludzie się zbierają, jeszcze trochę czasu zostało. Ja się zapytam, przede wszystkim powiem dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani, która jest słuchaczką Radia Wnet.
2: Jestem słuchaczką Radia Wnet, wierną od wielu, wielu lat, a ponieważ jestem stąd, jestem krakowianką, przewodnikiem turystycznym po mieście i tutaj jestem zaprzyjaźniona z właścicielami zamku w Koszkwi. W związku z tym z większym entuzjazmem przyjąłem wiadomość, że tutaj w Odrych Gniazdach będą odbywać się poszczególne etapy festiwalu chopinowskiego, Koszkiew, Pieskowa Skała, Zamek w Ojcowie, no więc pomysł uważam fantastyczny i w ogóle cały szlak Odrych Gniazd zaczyna funkcjonować tak jak powinien, czyli przyciągać nie tylko mieszkańców Polski, ale też turystów zagranicznych, no ja tutaj obsługuję turystów francuskojęzycznych i którzy mogą poznać dzięki temu naszą historię, naszą spuściznę, no, przez no, takie wielkie nazwiska jak Chopina, ale jak gdyby to jest początek i później można stopniowo właśnie tutaj się zagłębiać w to, co jest naszą ogromną wartością. Od Krakowa, od Babelu, pierwsze Orle Gniazda, aż po Częstochowę jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia, do słuchania, do spotykania ludzi. Super, bardzo mi się podoba ten pomysł.
1: No i tutaj właśnie ludzie się spotykają, pani Maria Witt także z nami, jak nastroje, pani Mario.
3: Dzień dobry. W ogóle kółko się ciągle zamyka, otwiera. Po pierwsze w biurze radia w marcu czy w lutym jeszcze zobaczyłam program jakiegoś festiwalu nieznanego mi, więc się zainteresowałam i to radio mnie przekierowało na organizatorów i ośmieliłam się zaproponować książkę Piotra Witta, czyli męża, o Chopinie, o początkach kariery jego w Paryżu. No i to uzyskało zainteresowanie, bo książka już ma zrobiła swoją ścieżkę, czy swoją drogę i już się dała poznać prawie wszędzie, no ale do Krakowa zawitaliśmy po raz drugi, ale po 10 latach, więc uważam, że pół pokolenia już urosło i trzeba z Krakowem również się zbratać, a zwłaszcza, że festiwal nosi imię Janusza Olejniczaka i myśmy równo 3 lata temu pojechali na jego koncert do Noan, gdzie jest siedziba Georgesa, o której się dużo mówi w tym roku. Jest rocznica jej śmierci, ale Janusz Olejniczak to był wspaniałym pianistą i ja wiele razy na jego koncerty się udawałam iśmy się spotykali czasem prywatnie, nie w gronie przyjaciół, tylko ja za nim biegałam, a oprócz tego biegałam na koncerty jego za czasów jego konkursu chopinowskiego. Byłam młoda, więc miałam siłę biegać za wszystkimi, których polubiłam.
1: Tak, jest też wystawa poświęcona Januszowi Olejniczakowi oraz mam nadzieję, że spotkanie z jego synem Pawłem Olejniczakiem się uda. To życzymy miłego koncertu, dobrych wrażeń. Pani też w Paryżu bardzo często chodzi na koncerty chopinowskie. Pewnie ten poziom jest duży, jest wysoki. Czy jakieś oczekiwania?
3: Nie tylko chopinowskie, więc nie trzeba nas Polaków kwalifikować jako tych maniaków Chopina. Ja rzeczywiście lubię muzykę i Piotr Witt ze mną zaczął chodzić na koncerty właściwie dosyć ustawicznie, ponieważ stracił słuch, to teraz już to jest rzecz przeszła.
1: Ale spotkanie będzie, on otwiera ten festiwal Chopina w Ojcowie, a za chwilę się rozpoczyna, także bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, tak pewnie należałoby powiedzieć.
3: Tak jest.
2: Do widzenia.
1: Pan Jehuda Prokopowicz jest naszym gościem, pianista i półfinalista 19 konkursu chopinowskiego, a także pianista, który wystąpi na 5 festiwalu ojcowskim, na którym się spotykamy, który trwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Co to jest za wydarzenie dla pana szczególne? Jak pan postanowił się na nie ubrać i przygotować?
4: Cały ten festiwal to jest cudowne wydarzenie. To jest jedno z moich ulubionych wydarzeń w roku, ponieważ prowadzą to moi bardzo bliscy znajomi. Mieszkam u nich czasem, ćwiczę na ich świetne fortepianie, więc naprawdę cudowne wydarzenie. Specjalnie przyjechałem wcześniej, żeby być na rozpoczęciu, żeby też zamieszkać, żeby sobie ćwiczyć. Nikt mi nie przeszkadza w tak pięknym Ojcowie, w tak pięknym parku. Także tylko się cieszyć, wypoczywać i sobie spać długo.
1: A skąd pan przyjechał?
4: Przyjechałem z domu, który jest pół godziny stąd, z Krakowa. Dopiero co wróciłem z koncertowania za granicą, ale na szczęście wróciłem do przyjemności polskich.
1: Od czego pan zaczął grę na Yamasze, na której pan ćwiczy, z tego co mi wiadomo?
4: Teraz ćwiczę na Yamasze, tak, tutaj w Ojcowie ćwiczę na Yamasze. Jeszcze niestety nie byłem. Dopiero teraz przyjechałem do zamku w Koszkwi, ale będę ćwiczył na pewno dużo Szpilmana, bo będę grał niedługo w Lublinie. Mam nadzieję, że nie będą mi kazać przestać grać, bo będzie trochę głośno, ale raczej nie przestaną. Nie będą kazać.
1: Pan mieszka w Krakowie na co dzień, to znaczy, że Ojców nie jest panu mało znaną miejscowością, miejscem tutaj na mapie, czy nie, czy dopiero jest odkrywany?
4: Jest odkrywane, nie byłem tu jeszcze często, trochę za rzadko byłem. Mam nadzieję być coraz częściej i coraz bardziej zwiedzać te cudowne okolice sam i nie tylko sam.
1: Bo to nie tylko dlatego, że Chopin był w Ojcowie, Ojców jest piękny.
4: Na pewno nie, ponieważ jest też pan Ryszard Paprocki, który ma wspaniałą willę, w której mogę mieszkać.
1: No właśnie, witamy, dzień dobry, już państwo słyszeli ten głos. Rozumiemy, że te prace tam związane z dłonią Janusza Olejniczaka już wszystko zostało wykonane, tak?
5: Tak, właśnie zabieramy za chwileczkę Judę do siebie, do Ojcowa, żeby przede wszystkim zobaczył, że ma chyba mniejszą dłoń niż Radziwonowicz, dlatego że to jest prawie taka jak u Rachmaninowa. Będziemy badać rozstawy dłoni.
1: Ale to jest jakaś aluzja, tak?
5: Nie, broń Boże, to znaczy chodzi o rozstawy od małego palca do kciuka. Największy, jaki na klawiaturze można zrobić. W związku z tym rzeczywiście zdziwić się można. Karol Radziwanowicz na tym odcisku dłoni ma bardzo dużą tę dłoń.
4: Pozazdrościć też tak. Można na pewno.
5: Ale Lidia Grychtołówna ma za to taką, że dziewczynki 10-letnie mają większe.
1: Tomasz, to faktycznie fascynujące. Tomasz Ritter, który dzisiaj rozpoczyna ten festiwal, grać będzie na fortepianie historycznym. Pan również?
4: Ja nie. Ja będę grał na współczesnym. Na historycznych rzadko grywam bardzo. Przepadam za współczesnymi fortepianami, ponieważ wydaje się można więcej niezwykłości uzyskać, ale może po dzisiejszym recitalu zmienię zdanie.
1: Dlaczego słuchać Chopina? Bo grać Chopina nie każdy może. Jest kilku wybrańców, którzy grają na takim poziomie Chopina, ale też może właśnie każdy powinien grać Chopina. To jest pytanie, po co Chopina słuchać?
4: Gotować każdy może, tak jak grać Chopina każdy może. Według mnie myślę, że to wszystko, co my teraz widzimy, ten piękny zamek tutaj, piękne drzewa i zapachy, które są, to wszystko jest właśnie w muzyce Chopina, więc można po to słuchać muzyki, żeby siedzieć sobie w salonie, a widzieć takie tereny.
1: A jak zagrać Chopina, nie mając fortepianu ani pianina?
4: W duszy, proszę panią.
5: A ja mogę tutaj dodać, że Juda, bo Juda to jest zdrobnienie od Jehudy, Juda niedawno opublikował taką rolkę, która wszystkich chyba w Polsce zdziwiła, gdzie wszedł do jeziora i zaczął grać na wodzie. To znaczy nie było tam fortepianu w tej wodzie, tylko po prostu była tafla wody, no i zaczął grać i później to, no, skończył tę rolkę, opublikował ją i skontaktowałem się gdzieś w jakiś sposób SMS-em czy coś, co ty planujesz, o, zobaczysz. No i teraz nie wiemy, co się stało, bo się chyba coś stało, ale to powiem.
1: Ale się dowiemy?
4: Stało się, już to zostało oficjalnie zaanonsowane, zagrałem na festiwalu Open Air i właśnie ta rolka na tej tafli, to było nagranie do tego festiwalu.
1: To ja od razu takie uzupełniające pytanie. Starsi ludzie przychodzą na takie festiwale, to jest obserwacja poczyniona nawet i tutaj, a zagrałeś na Open Airze. Jak tych młodych zachęcić, czy nie trzeba może zachęcać? Może to jest takie powiedzenie, że młodzi się nie interesują klasyką, a może jest inaczej, a jeśli nie jest inaczej, to jak zachęcić, żeby jednak słuchali?
4: No myślę, że na pewno świetnym pierwszym krokiem jest właśnie wystawienie monumentalnego dzieła Fryderyka Chopina na takim festiwalu jak Open Air. Wydaje się, że jesteśmy w czasach, w których emocjonalność jest to coraz ważniejsza w codziennym życiu człowieka, więc muzyka klasyczna i Fryderyk Chopin, myślę, może być coraz ważniejszy też dla młodych ludzi.
1: Tylko czym będzie nasze życie, jak tak codzienność przejmie ta emocjonalność Chopina? No, co się wtedy stanie?
4: Właśnie przekonamy się, ale mam nadzieję, że jednak na co dzień można też Mozarta słuchać, nie tylko Chopina.
1: I tak zakończyła rozmowę z Jehudą Prokopowiczem Małgorzata Kleszcz. Później powiedziała, idziemy i poszłyśmy, a nawet poszliśmy wszyscy na koncert Tomasza Rittera, który wczoraj odbył się na zamku w Koszkwi. Dziś kontynuacja festiwalu Chopin w Ojcowie. Wszystkie informacje Państwo znajdą w internecie. Dokładny rozkład tego festiwalu, który jeszcze aż do weekendu potrwa, nie tylko w Koszkwi, ale dziś w Koszkwi. I owszem, to tak, posłuchamy utworu teraz Gazebo, I Like Chopin, bo wszyscy Chopina lubią, a przynajmniej wszyscy, z którymi wczoraj mieliśmy przyjemność spotkać się w zamku w Koszkwi.

0: Czy taki suplement do tej naszej podróży po Dolinie Prądnika, po tutaj Jurze krakowsko-częstochowskiej, po której z Małgorzatą Kleszcz podróżowałyśmy właśnie w związku z festiwalem Chopina w Ojcowie, ale też odkrywałyśmy te miejsca, Park Narodowy w Ojcowie, byłyśmy w Pstrągarni, byłyśmy w Winnicach, byłyśmy w tych miejscach różnych okalających właśnie Dolinę Prądnika, no a dziś troszeczkę dalej w Krzeszowicach. No ale będąc w Ojcowskim Parku Narodowym, zabraliśmy Państwa do Willi Zacisze, gdzie rozmawiałyśmy z właścicielem tej willi, ale już po nagraniu, po tej opowieści właśnie o jego tam działalności, o historii tego miejsca, tej zabytkowej willi, w której prowadzi pensjonat, rozmawiałyśmy z nim dalej. Okazało się, że jest z wykształcenia aktorem i prowadzi jedną z pierwszych takich prywatnych szkół aktorskich czy artystycznych, przygotowujących do egzaminów do szkół aktorskich wyższych uczelni w Krakowie. My to teraz tej rozmowy posłuchajmy.
1: Leszek Zdybał. Dzień dobry Państwu.
0: Prowadzi Pan szkołę. Co to jest za szkoła? Kiedy Pan ją założył?
1: My prowadzimy od 1992 roku w Krakowie szkołę taką przygotowującą do egzaminów do szkoły teatralnej. To się nazywa LAT Studio, studio aktorskie. I zaczynaliśmy w Pałacu pod Baranami pierwsze 3 lata. Potem się tam zmienił właściciel w tym pałacu i musieliśmy sobie szukać jakiegoś innego miejsca i znaleźliśmy uroczy budynek na Kazimierzu. No, dzięki pomocy też prezydenta miasta Krakowa. W ruinie ten budynek był na Kazimierzu, to jest po dawnej szkole kleryków żydowskich. Taki w głębi, w oficynie, piękny budynek, stary, z początku wieku. No i tam prowadzimy tą szkołę, już 35. rocznik teraz będzie. Także sporo jest tych naszych kandydatów. My zdobyliśmy tam 1108 dokładnie indeksów do tych szkół. No i takich możemy się pochwalić takimi dosyć...
0: To ja jeszcze zapytam, zanim pan powie o absolwentach. To jest szkoła przygotowawcza, żeby się dostać do uczelni artystycznej?
1: Tak, to jest roczna szkoła przygotowująca. Ona się zaczyna we wrześniu, a kończy w czerwcu i przygotowuje do egzaminów na wyższe uczelnie aktorskie. I tak to już jakby działa, no bo po prostu jakby te uczelnie, no ciężko jest się tam strasznie dostać, prawda? Tam jest około 40 kandydatów na jedno miejsce, w związku z tym no okazało się, że jesteśmy jednak pomocni. Przez rok my ich tam przygotowujemy, oni się integrują ze sobą, są własną widownią też, otwierają się przez ten rok, są cały czas na miejscu, to jest grupa ludzi, która no jest skierowana w tym samym celu, prawda? Oni wszyscy mają te same zainteresowania i tak dalej, no tym się wymieniają, tam piją piwo i rozmawiają na mieście oczywiście.
0: Ale to zajęcia są z czego? To już jest taka namiastka bycia na tej uczelni artystycznej?
1: Tak, to zajęcia są typowo stricte aktorskie, to znaczy są sceny, monologi, piosenka, taniec, ruch w ogóle szeroko pojęty, dykcja, wymowa. No takie podstawowe te praktyczne zajęcia aktorskie, prawda? Czyli nie ma tutaj żadnej teorii. To sobie może każdy pójść gdzieś na jakąś uczelnię i posłuchać wykładów, a tych praktycznych mają wszystkie w jednym miejscu, prawda? Więc to też ma taki swój klimat. To, że oni tam są, że się jakby razem wspierają, że razem dojrzewają w tej sprawie i na koniec te egzaminy zdają.
0: Pan jest absolwentem ówczesnego jeszcze PWST, dzisiaj AST. Kto jest jeszcze w kadrze nauczycielskiej? Kto tych młodych ludzi przygotowuje do tych egzaminów?
1: W kadrze są głównie aktorzy, ale jest kilku reżyserów też, między innymi pan Andrzej Majczak też prowadzi zajęcia ze scen, Dariusz Starczewski, aktor też po krakowskiej szkole, zresztą Andrzej Majczak też jest po reżyserii w Krakowie. Są absolwenci młodsi, którzy też na przykład, nie wiem, Aleksandra Lato, która jest, była 2 lata w Larcie, potem skończyła wrocławską szkołę, w tej chwili uczy w Larcie już któryś tam rok. ludzie, którzy uczą wokalu i ten też na przykład mamy panią od piosenki Agnieszka Grochowicz, która też była w Larcie kiedyś, potem skończyła krakowską szkołę na wydziale wokalnym i ona też uczy piosenki. No tak.
0: Powiedział pan o absolwentach, czy są jakieś właśnie sukcesy, jak wielu tych absolwentów udaje, jak wielu z nich udaje się dostać do tej, na te uczelnie, których nie jest dużo, miejsc nie jest dużo.
1: No tak jak mówię, no.

0: sporo jest tych ludzi takich bardzo znanych, które też jakby nie zapominają o nas i też w swoich jakichś tam relacjach, wywiadach też często mówią o tym, że były w Larcie, czyli tak jakby wpisują ją w swoją historię, prawda? To znaczy na przykład, nie wiem, Paweł Małoszyński zawsze mówi, że zaczynało się to od Lartu, a potem zdał do wrocławskiej szkoły na przykład, nie? Także to weszło już w taki jakby krwiobieg, że też kupę tych absolwentów mamy w szkołach. Oni też ciągle jakby wracają do nas, czy przez media społecznościowe, czy przyjeżdżają do Lartu. Robimy też takie spotkania, w tym roku będzie 35-lecie, prawda? Więc to się już zrobiła taka enklawa, prawda? Tych ludzi, którzy się dostali od nas.
1: Czyli to jest taki przedbieg, przygotowanie się, czy też sprawdzenie się, że może to nie jest dla mnie, no bo co z resztą tych absolwentów, dlaczego oni tam mają przyjść, no to jest dużo indeksów, to pan o tym powiedział, ale jest to jednak jakaś część tych osób, która się dostaje na te uczelnie artystyczne.
0: No pewnie, to znaczy oczywiście część z nich się nie dostaje i to jest oczywiste, natomiast mieliśmy też takie roczniki, gdzie po 50 indeksów mieliśmy jakby zdanych, prawda, tam 80 osobach na rok. Więc to też były takie dosyć... w tej chwili powstało strasznie dużo takich jakby klonów Lartu trochę, że w każdym mniejszym mieście już jest taka jakby...
1: A pan był pierwszy?
0: My byliśmy pierwsi zaraz po Machulskich. Była szkoła Machulskich w Warszawie i my potem powstaliśmy. No i potem zaczęły się już też absolwenci nasi też zaczęli, czy ludzie, którzy u nas pracowali, też zaczęli otwierać te szkoły, no więc one naturalną są dla nas konkurencją. Więc też ten klient, który z całego kraju do nas przyjeżdżał, nie? Z nadmorza, z całego kraju, to w tej chwili on się gdzieś tam zatrzymuje. Zatrzymuje się w Warszawie, zatrzymuje się w Gdańsku. Ci ludzie już rzadziej do nas przyjeżdżają, bo to też trzeba wynająć mieszkanie. Trzeba mieć te pieniądze od rodziców na utrzymanie się w Krakowie, który w sumie nie jest jakiś taki strasznie tani, nie? Więc wiadomo, że trudniej jest w tej chwili zdobywać jakby takie laury, ale myślę, że ci ludzie w ogóle nie skarżą się na to, że byli w tej szkole, a się nie dostali. Że to też jest coś takiego, że oni się bardzo rozwinęli mentalnie i tak jakby wydorośleli. Bo to też jest taka szkoła, o której nasi absolwenci mówią, że oni życzą, żeby każdy przeszedł przez taką szkołę, zanim trafi na studia, niezależnie jakie. Że też to, co się z nimi dzieje, to nie znajdą w sumie w żadnej innej szkole, nie?
1: Ale to, co się dzieje z tymi absolwentami?
0: No, przede wszystkim dowiadują się wielu rzeczy o sobie, prawda? Poznają siebie. My jesteśmy jakby rodzajem lustra, to znaczy mówimy im wszystko, jak oni wyglądają, jak są postrzegani i tak dalej. Większość ludzi nie dostaje tego typu informacji, po prostu idzie trochę jak po ciemku przez mgłę, prawda? Gdzieś tam jakimiś takimi delikatnymi sposobami mogą podejrzewać, że tak są postrzegani. Natomiast tutaj ewidentnie wszystko o sobie wiedzą, bo zresztą koledzy też, którzy siedzą na sali, oni są niejednokrotnie o wiele bardziej radykalni od pedagogów, prawda? Bo oni po jakimś czasie, jak już zrozumieją mniej więcej, jak to działa, to udzielają im takich recenzji wprost, prawda? Mówią, że to jest okej, to jest nie okej, to może być czasem zgodne z naszymi tymi, natomiast na pewno jest o wiele bardziej radykalne. I to na nich bardzo wpływa. To znaczy te recenzje bolą. To one czasami bardzo bolą i zmuszają do ruchu wewnątrz, nie? Także tu cała ta jakby komunikacja, która się u nich rozwija w ciągu tego roku, pomaga im niejednokrotnie potem w osiąganiu sukcesu w innych branżach, nawet jeżeli nie dostaną się do tej szkoły. Także to jest, ja myślę, że to jest bardzo cenne, bo ja widzę, jak oni się zmieniają w ciągu roku. Jak oni, to znaczy nie mówię tylko o zewnętrznym wyglądzie, chociaż to też, nie? Jak zaczynają jakby myśleć, jak zaczynają postrzegać rzeczywistość zupełnie inaczej niż na początku, prawda? Na początku są ograniczeni, jakby zamknięci, przestraszeni. Każdy im mówi, jak mają żyć, jak mają się poruszać, jak mają się komunikować, a nie mają tak jakby swojego w ogóle zdania na ten temat, nie? A tutaj sobie nagle zaczynają po swojemu myśleć i sami jakby biorą odpowiedzialność.

0: za siebie, nie? Że trochę myślą jak swoje mamy, jak babcie i tak dalej. No bo tak, no, przychodzą po liceum, prawda? Są świeże po liceum. Wchodzą w to dorosłe życie.
1: Czyli ta edukacja artystyczna jest troszeczkę szersza. Nie trzeba być koniecznie chcieć być aktorem, żeby absolutnie do takiej szkoły pójść.
0: Absolutnie. No, to jest taka, to znaczy to jest edukacja, taka rozwój po prostu tak jakby no, na wielu płaszczyznach. To nie działa tylko tak, że zresztą to też jest tak, że ilość informacji, która w ciągu roku do nich dociera, jest też tak ogromna, że niektórzy nie potrafią tego tak szybko przerobić, prawda, przed egzaminami. I bardzo często potrzebują jakiegoś czasu, żeby to przetrawić. Zdarza się, że ktoś przychodzi na drugi rok, prawda, i dopiero wtedy jakby zaczyna ten, a jeżeli nie przychodzi na drugi rok, to zdaje na przykład po roku. Że też ten efekt zdawania to też jest coś takiego, że to jest wypadkowa wielu spraw, to znaczy pogody, naszego samopoczucia, tej komisji, ich spojrzenia, akurat tej komisji, prawda, bo to też jest tak, że wiele osób zdaje na przykład do 3 szkół, nic się nie udaje, nawet przez pierwszą eliminację nie mogą przejść, a nagle zdaje we Wrocławiu czy w jakiejś Łodzi na przykład, prawda, no nie była jakiejś, ale w filmówce, nie, że to też jest tak, że każda komisja ma własne wybory, to nie znaczy, że jeżeli oni nie przeszli przez pierwszą eliminację w Warszawie, to znaczy, że już w ogóle wszystko jest pogrzebane. No to znaczy, wszystko jest możliwe właściwie dopiero wtedy.
1: A pan się dostał za pierwszym razem?
0: Ja się na szczęście dostałem za pierwszym razem. No ale powiem pani, że bardzo dużo się w tej szkole nauczyłem, tak sam dla siebie, bo też byłem taki przeładowany informacjami, jak kończyłem szkołę i pewnie wielu rzeczy bym nie zdołał przerobić cały czas pracując na scenie, nie mając w ogóle dnia wolnego, nie zajęty przez pierwsze 10 lat, tak się działo w moim życiu. Nie było sekundy czasu, żeby rozkminić te wszystkie rzeczy, o których się dowiedziałem na przykład na scenach czy na monologach od moich profesorów. I dopiero siedząc na ławce tutaj, przyglądając się tym młodym ludziom, ucząc się na ich błędach, wiele tych rzeczy, o których pewnie bym nie dotarł, dotarłem na sali. Także to był naprawdę super czas i bardzo takie miejsce wzbogacające też mnie. Myślę, wydaje, że też ci ludzie, którzy u nas uczą, oni nie uczą po to, żeby być świetnymi pedagogami, tylko oni tam znaleźli dla siebie coś. Że to jest ważne, że oni tam przychodzą po coś dla siebie, że oni mają jakby swój własny interes w tym, żeby uczyć. Że to nie polega tylko na tym, żeby komuś zaimponować, czy żeby, nie wiem, mówić sobie, że jestem tam Lee Strasberg, prawda? Tylko chodzi o to, że rozwiązuje pani wiele rzeczy, które panią interesują. I ci ludzie, którzy u nas uczą, właśnie tacy są. To znaczy oni są bardzo wkręceni jakby w te swoje zawody, i dzielą się też z tymi informacjami, do których doszli, z tymi młodymi dzieciakami, którzy dopiero przyszli. Mi się wydaje, że to wtedy ma jakiś sens, prawda? Że to jest jakaś taka rzeczywiście partnerstwo, no.
1: Dwustronność, no to dobrze, to można skierować takie zaproszenie albo propozycje do słuchaczy, którzy, młodych słuchaczy, bo rozumiem, że trzeba być absolwentem liceum, czy można też już wcześniej, od którego roku życia można do państwa szkoły aplikować i kiedy i jak to zrobić?
0: To znaczy, my przyjmujemy z reguły ludzi, którzy skończyli, znaczy zdali maturę lub tam jej nie zdali, bo też jakby to, że czy oni mają maturę, to akurat w naszym przypadku to jest szkoła policealna, więc tutaj nie ma takiej konieczności i większość tych naszych studentów jest między 18 a 23 rokiem, czwartym. Czasami zdarzają się też jakieś starsi ludzie, ale to już jest rzadziej. Natomiast też mamy ludzi, którzy są w liceum. No to najczęściej są ludzie z Krakowa, prawda? I oni w ciągu roku, nie wiem, z trzeciej klasy przychodzą na zajęcia, no ale wtedy jakby wymagamy zgody rodziców, no bo tam są też, żeby nie było czegoś, no tam jakby jest to jakby no szkoła dla dorosłych, nie? Więc tak jakby oficjalnie musimy mieć tą zgodę rodziców na to. Zapraszamy serdecznie, dlatego że my w tej chwili mamy właśnie zapisy, nabór na kolejny rocznik i one się kończą 31 lipca tego roku, czyli zostało nam w sumie jakieś 10 dni i też Zapraszamy do zapisywania się, bo jeszcze jest 10 dni. Zapraszamy do naszej rodziny Lart Studio. No i tam na stronie internetowej jest nasza strona internetowa Szkoły Lart Studio. Znajdziecie wszystkie informacje w zakładce rekrutacja. Wszystkie informacje dotyczące płatności i tego, co należy tam przesłać, czyli nie wiem, skan świadectwa maturalnego, taki krótki kwestionariusz osobowy, no i należy dokonać opłaty wpisowej i czesnej za wrzesień. I spotykamy się 1 września na zajęciach w naszym budynku na Brzozowej 6A.
1: To do Państwa wszystkich młodych, którzy takie marzenia mają albo bycia aktorem, albo po prostu takiej szkoły, gdzie artystycznie mogliby się rozwinąć. To jeszcze zapytam Pana, 30 parę lat szkoła funkcjonuje, Pan w tym środowisku aktorskim się obraca i co można powiedzieć o współczesnych polskich aktorach młodych?
0: A mnie się wydaje, że to młode pokolenie jest dużo lepsze niż to średnie pokolenie, prawda? Że naprawdę oni są przebojowi. No, co zresztą takie kariery właśnie jak Tomka Włosoka też jakby pokazują, że to najmłodsze pokolenie, no jest, czy na przykład Mateusz Więcławek, to też jest akurat nasz absolwent, więc to są ludzie przebojowi naprawdę i zdarzają się na pewno takie przypadki, gdzie naprawdę traktują ten zawód jak zawód, prawda? Czyli ciągle się uczą, ciągle się doskonalą, uprawiają sport, nie wiem, no pracują jak zachodni aktorzy. Natomiast no to poprzednie pokolenie, to pokolenie 30-40-latków, no nie jest aż takie zachwycające, prawda? Ale no to się zmienia pozytywnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie. No i zapraszam Państwa do szkoły.
2: Tak, rozmowę przeprowadziła Hanna Tracz i to jest koniec na dzisiaj opowieści z cyklu Podróże Małe i Duże, minuta po godzinie 14, już za chwilę Konrad Mędrzecki, by usłyszał Państwo jego głos, dokąd zabierze Państwa redaktor Konrad Mędrzecki, to się Państwo za chwilę przekonają. Tymczasem żegnamy się, Hanna Tracz, Małgorzata Kleszcz, żegnamy z Krzeszowicami i przynajmniej ze fragmentem województwa małopolskiego. Do usłyszenia wnet.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ. Nocne powtórki wnet.
1: Wszystko płynie, płynie też odysja wyborcza i wypływamy z wód polskiej polityki, chyba że ja prowokacyjnie zapytam naczelnego, głównego, przewodnego analityka Instytutu Zachodniego o polską politykę, ale to zaraz się okaże. Krzysztof Brak, naszym gościem. Dzień dobry.

0: Nidżmy już jest zacenzurowany i w związku z tym 13-letnią współpracę z tym tygodnikiem zakończył Jan Rokita. Był wczoraj, właśnie przedwczoraj, a rzecz jest taka, bo zanim Jana Rokity Przemysław Czarnek podważył całą dotychczasową politykę wschodnią Polski, mówiąc o tym, że Polska powinna wymusić na Zachodzie, na Unii Europejskiej natychmiastowe wstrzymanie pomocy dla zbrojnej, dla jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy.
1: Ja nie wiem, no to jesteśmy już w takiej fazie kampanii wyborczej. Media działają tak, jak działają. Trzeba wyostrzać tak, jak się da. Czyli im większą głupotę powiemy, tym lepiej. Ja teraz nie odnoszę tego konkretnie do jednego czy do drugiego z panów. No i ja nie, ja jestem analitykiem, czyli nie staram się nie uczestniczyć w działaniach PR-owskich i też nie odnoszę się do działań PR-owskich partyjnych.
0: Prawdziwy problem z Czarnkiem polega na tym, że pod pozorem odwetu za nielubiony w Polsce ukraińską politykę historyczną kandydat PiSu na premiera otwarcie wspiera międzynarodowe cele i plany nie tylko samej Moskwy, ale globalnej osi zła stojącej
1: za tym interesem. To tak Rokita powiedział?
0: Tak. By oświadczyć sławny niegdyś termin, by odświeżyć sławny niegdyś termin Ronalda Reagana. Tę oś zła, albo by rzec bardziej neutralnie, sojusz wschodnich despotów tworzy dziś przede wszystkim Pekin, sprzymierzony z Teheranem, Moskwą i Pjongjangiem. I ten międzynarodowy sojusz nienawidzi Europy i Ameryki, konkuruje z Zachodem w walce o hegemonię nad światem i w każdej chwili może znaleźć się w stanie otwartej wojny z NATO i z pozostałymi sojusznikami USA.
1: Słuchaj, ale no jeśli co rozumiem, to mamy taką trójcę, tak? Czarnek, Putin, a nie, jeszcze jest ten...
0: Xi Jinping
1: i ten jeszcze z Korei Północnej.
0: Kim?
1: To czwórce. No daj spokój, no bądźmy poważni. No to, to jest przykład, dlaczego ja się nie będę zajmował polityką wewnętrzną na poziomie PR-owskim. No przecież to, no...
0: To może kiedyś zrobimy dyskusję, Jan Rokita, Krzysztof Rak.
1: No ja nie chcę z politykami rozmawiać.
0: A to były polityk.
1: No wiesz,
0: teraz Sadownik siedzi na podkarpackiej wsi.
1: Jak się cnota raz już straciło, to już... Ja wiem, że są operacje, można to niby przywracać, ale nie żartujmy. Polityka jest też również inny styl narracyjny, a ja nie potrafię w ten sposób dyskutować. No i to powinien z nim pan Czarnek sobie porozmawiać, a nie ja. Ja nie jestem politykiem. I nie będę, nie byłem też politykiem, tak więc no to nie, wymaganie ode mnie, żebym brał w zawodach, nie wiem, brał na 100 metrów z 20-latkami, no popatrz ty na mnie, człowieka, ja mam 60 lat, przyszło 100 kilo wagi, ja nie wygram na setkę. Czyli nie wygram w starciu z politykami, dlatego nie będę z politykami występował.
0: I tak, oto
1: zresztą nie lubię za bardzo polityków. Poza jakimiś wyrywkami.
0: A niemieckich?
1: Politycy niemieccy są elementem analizy i tu wobec polityków niemieckich muszę mieć dystans, żeby być wiarygodnym analitykiem i żeby móc opisywać to po ludzku. A ta opisywanie AfD, bo do tego pewnie zmierzasz, bo widzę po tak twojej jest. Twarzy, że ty nie, myślisz cały czas o tej AfD.
0: Myślę o tej AfD i najbardziej myślę o tym, że tak się z tobą zagadałem o tej polityce, że zapomniałem włączyć nagrania, więc dopiero nasi widzowie na YouTubie nas od tego momentu będą widzieć, a poprzednią część o Przemysławie Czarnku może i celowo zapomniałem, mogą być takie teorie spiskowe, nie
1: naprawdę zapomniałem. Czynność pomyłkowa, freudyzm.
0: Tak jest, żeby twojego...
1: Tylko co to ma wspólnego z seksem, to ja nie wiem.
0: A ja też nie wiem, ale nie, dobrze, to co ma wspólnego też niemiecka polityka, co ma wspólnego, dobrze, AfD.
1: Z seksem?
0: Z Polską. AfD, a sprawa polska, panie doktorze. Koniec tych żartów, teraz na poważnie. Sondaże to są opublikowane. Ja na początku dyskusji wyborczej mówiłem, że te niemieckie sondaże są lepsze, jak chemia trochę, niż te polskie. Tak jest, bo one jakoś tak, jak je oglądam raz na jakiś czas, raz na miesiąc, to tam są takie powolne zmiany. Bo te polskie sondaże tak raz o 5% w jedną, 5% w drugą, tak skaczą lewo, prawo, a tam jest taki jakiś systematyczny trend. Traci Hadecja, CDU, CSU po pół punkta procentowego, po czasami stoi, czasami punkcik procentowy i tak co sondaż rośnie,

0: AfD. Bo na... O pół punkta, o punkcie procentowym do przodu.
1: Ja też nie analizuję sceny polskiej politycznej, bo o tym mówiliśmy, bo to takie mamy, a nie inne sondażownie, tak? No ja przypomnę, jak było, kto miał wygrać wybory prezydenckie, tak? No i wygrał ktoś inny. Nie ten, kto, którego wskazywały sondażownie. Myślę tutaj o prezydencie Nawrockim. O, jeśli idzie o badania niemieckie, tam jest kilka głównych sondażowni i one są, tak jak je obserwuję już od wielu dziesiątków właściwie lat, one są wiarygodne, no i pokazują bardzo wyraźny trend. Zresztą tak notabene, tam jeśli mamy wahania przez różne sondażownie, to mamy wahania 2-3%. No to porównajmy z Polską. Nieraz nam potrafi dziś 10% w tym samym okresie. Tak więc ja te wszystkie badania polskie, sondażownie polskie, już nie powiem do czego one... Nie, nawet do tego się nie nadają, o czym myślę. Wracam, ale zostawmy tą Polskę. Nie,
0: po to zrobiłem ten wstęp o tych sondażach, żeby trochę je uwiarygodnić, te niemieckie badania, i chyba słusznie, jak rozumiem. Żeby
1: ale one nie potrzebują uwiarygodnienia, bo to są poważne badania. No,
0: i żeby na tej podstawie poważnych badań wysnuć tezę o poważnej rozmowie o tym, że AfD idzie do władzy nie w następnych wyborach w roku tam 30 którymś, tylko że AfD idzie po władzę w Niemczech już w najbliższych wyborach do Bundestagu. Taką hipotezę chciałem.
1: No nie wiemy, kiedy będą te najwyższe, najbliższe wybory.
0: No terminy właśnie trochę mamy.
1: No mogą być przyspieszone, no bo widzimy i to, co pokazują, no bo tak... Omijamy, ale weźmy te badania opinii publicznej. Otóż trend jest, można powiedzieć, oczywisty. AfD cały czas rośnie i AfD rok temu wygrywając wybory miała powyżej, ledwo powyżej 20%, dziś ma prawie 30%. Wedle niektórych badań nawet 29%. Czekamy, kiedy przekroczy tę granicę 30%, bo to będzie symbol. To jest pierwszy trend i on jest bezdyskusyjny. Drugi trend jest taki, że głównej partii rządzącej, czyli CDU-CSU, bardzo spada. I można powiedzieć, tam nie ma oczywistego takiego przechodzenia, tak? No ale to, co zyskuje AfD, traci CDU-CSU, bo ja już widziałem badania, w którym CDU-CSU ma 20,5%, czyli zbliża się do granicy 20%, czyli no tak dawno, tak źle już nie było od dawna, a przypomnijmy, CDU-CSU wygrało te wybory 28,5%, czyli no spadek jest koło 7-8%, tak jak wzrost AfD jest 7-8%. Trend Dlaczego? Jest jasny.
0: Dlaczego? I z czego on wynika? Czego nie zrobił kanclerz Merz? Czego nie zrobiła Chadecja, że w ciągu ilu 2 lat? Tego nie straciła 1/3 niemalże poparcia.
1: Moim zdaniem to wynika w dużej mierze ze złego PR-u. Bo polityka to jest PR. Ja obserwuję świetne komunikowanie się partii AfD, co pokazały przed 2 tygodniami zjazd AfD, gdzie był jasny komunikat. My mamy pomysł na Niemcy, my idziemy po władzę. No i po drugiej stronie mamy rząd, który jest podzielony. Rządowi jest bardzo trudno się uzgodnić, bo to jest rząd chadecko-socjaldemokratyczny. I bardzo jest trudno uzgodnić tą agendę reform, no bo te kwestie społeczne, one są istotne, tak? Co prawda udało się to, no ale no, moim zdaniem ten pakiet reform, który będzie, no nie będzie to żadna przyjemność dla wyborcy niemieckiego, na pewno nie pomoże wyborcy niemieckiemu, bo będzie prawdopodobnie zwiększony wiek emerytalny, ograniczony zakres ubezpieczeń zdrowotnych, zwiększanie liczby tygodniowych godzin pracy, etc., tak? To nie jest taki kurs prosocjalny, raczej kurs na reformy oszczędnościowe, liberalne. To być może skończy się za kilka lat odbiciem gospodarki niemieckiej, ale na pewno nie skończy się sukcesem CDU-CSU.
0: Ale zobaczmy,
1: CSU.
0: Że kiedyś Gerhard Schröder taką terapię zastosował i on przetrwał.
1: No nie, no jednak zastosował tę terapię. Ona się potem okazała z dzisiejszej perspektywy skuteczna, ale skutki pozytywne były już po tym, jak przestał w Niemczech rządzić. I analitycy niemieccy zgadzają się również w tym, że prawdopodobnie z tym tak będzie. No bo reformy społeczno-gospodarcze o tym wymiarze, no przynoszą, nie oszukujmy się, skutki po kilku latach.
0: Czyli co, kanclerz Merz i obecna chadecja budują fundament pod przyszły triumf także gospodarczy AfD?
1: Złą komunikacją na pewno tak. Brakiem widocznej poprawy, no bo mówię, nie można powiedzieć, że oni tego pakietu reform już nie mają. Oni po tym roku doszli do pewnego konsensusu. To będzie wdrażane, zobaczymy jeszcze jak, no ale skutki no nie będą na pewno za dwa lata, bo tak byłoby najlepiej, żeby te skutki już były pierwsze za dwa lata i żeby podczas tej kampanii wyborczej to się nam odcisnęło na gustach wyborczych. Raczej Niemcy tak to Niemcy postrzegają, że jest coraz gorzej, że poziom życia jest coraz słabszy, Niemcy coraz mniej konsumują, Niemcy czują się coraz mniej w Niemczech bezpiecznie, no to zaczyna być ta sama, Niemcy trawi ta sama choroba, co inne wysoko rozwinięte państwa Zachodu. Ja to, odnosząc się do socjologii, no widzimy, ja to cały czas powtarzam, bo to jest pewien trend, który jest już od kilkudziesięciu lat. Kurczy się klasa średnia, czyli ta klasa, która była stabilizatorem społecznym, tak? To dzięki niej polityka demokratyczna liberalna mogła być stabilna i te rządy i widzieliśmy do czego się przyzwyczailiśmy, tak, że rosnący stale stopniowo, ale jednak dobrobyt, pewien porządek społeczny, etc., etc. To, co jest w tym micie Zachodu, mamy wkarbowane. No ten czas się ewidentnie kończy i problemem jest to, że to jest również kwestia globalizacji, ideologii tej takiej turbokapitalizmu neoliberalnego, tak? Że mamy, że klasa średnia się kurczy, coraz większa jest klasa niższa, czyli coraz więcej ludzi żyje na takim podstawowym poziomie, coraz większa jest coraz więcej ludzi żyje poniżej poziomu biedy, no i coraz ta klasa najwyższa jest coraz bogatsza, czyli tego środka, który stabilizował system, nie ma,
0: no
1: czyli
0: dobrze,
1: klasy średniej.
0: A to z czym idzie AfD? AfD, które pierwotnie, to już w ogóle zrobię dygresję historyczną, no było partią kilku ekonomistów, profesorów ekonomii sceptycznych wobec euro i sceptycznych wobec ciężaru, jaki na niemiecką gospodarkę nakłada Unia Europejska, no mimo, że to jest też prawda, że akurat Berlin na Unii Europejskiej dużo zyskał.
1: Moim zdaniem, jeśli idzie o ten główny problem, czyli anihilację klasy średniej, oni nie mają żadnego pomysłu, ale jak mówiłem na samym początku, oni są świetni, są coraz lepsi, jeśli idzie o komunikację społeczną, czyli tak zwany PR. No i oni mają prostą receptę. Na czym ta nasza gospodarka i na czym nasz przemysł zyskiwał? Na tanich surowcach energetycznych z Rosji. No to musimy zrobić wszystko, żeby ten handel z Rosją przywrócić. Podczas tego właśnie zjazdu AfD, Weidel, czyli przewodnicząca, współprzewodnicząca AfD z Tiną Chrupalą, bardzo wyraźnie o tym mówiła. Wygramy wybory, zostaję kanclerzem, jadę do Moskwy, negocjuję kontrakty, przede wszystkim kontrakty gazowe. To jest pierwszy. Dwa, no bo wiadomo, to jest też kolejny problem ceny energii elektrycznej, wracamy do energetyki jądrowej, etc., etc. Tego typu takie jakby proste, odpowiadające nastrojom społecznym recepty AfD ma. Remigracja, czyli
0: właśnie, a co z migracją?
1: No coraz więcej się mówi w Niemczech, i to nie tylko AfD, czyli nas na razie po stronie prawicowej, no, że trzeba mówić o koncepcie remigracji. Czyli no jakby to powiedzieć, no tak odsyłania migrantów z Niemiec.
0: Dobrze, bo na przykład Marie Le Pen, a zwłaszcza Jordan Bardella już twierdzą, że tego się odwrócić nie da, że się zaostrzamy politykę migracyjną, nie wpuszczamy nowych, ale ci, którzy są, oto część może nie ma obywatelstwa francuskiego, duża część jest nielegalnie. To ich staramy się wyłapać i odesłać, ale nie czarujmy się. Większość migrantów jest legalnie, a gro problemu to są ludzie urodzeni we Francji. I z tym się trzeba pogodzić i z tym już nic nie zrobimy. I to de facto przyznaje i Bardella, i nawet Marie Le Pen w Wielkiej Brytanii. To przyznaje Nigel Farage i oni w swoich partiach już mają przedstawicieli już rdzennych, ale a to Hindusów w Anglii, a to, prawda, we Francji Somalijczyków czy innych też gdzieś tam się w tylnym szeregu pojawiają, więc tam wśród tej prawicy antysystemowej we Francji i w Wielkiej Brytanii już jest akceptacja, że gro problemu z nami zostanie.
1: A no w Niemczech jest ten sam problem, bo to w większości AfD są też obywatele już Niemiec. Nie.
0: I
1: dosyć
0: co na to
1: szybkie
0: mówi
1: były
0: AfD?
1: Procedury. Moim zdaniem AfD właśnie ze względu na skuteczną komunikację, no nie wnika, jest hasło. No rozmawialiśmy już, no PR polega na drastycznym uproszczeniu, no nazwijmy to tak, jeśli by nie nazywać ogłupieniu czy zidioceniu narracji, i wystarczy, nie trzeba operować skomplikowanymi receptami. No właśnie, co zrobić w takiej sytuacji, gdy ten imigrant, tak, ma obywatelstwo niemieckie, no bo tutaj jest chronione konstytucyjnie. To jest problem na później. Zresztą no, na razie chodzi o to, żeby pozbywać się tych, którzy są na terenie Niemiec, że znaleźli się na terenie Niemiec nielegalnie, a przypomnijmy, no to jest tak, że AfD jest przeciwna migracji, przeciwna nielegalnej migracji, ale w Niemczech jest bardzo wiele sił, bardzo wiele NGO-sów finansowanych szczodrze również z zagranicy, ale i przez państwo niemieckie, które służą właśnie legalizowaniu tych imigrantów. To jest jakby, tu w samych Niemczech jest pewna sprzeczność.
0: A jak Niemcy patrzą, to też rozmawiamy dość cyklicznie, to może nawet kiedyś jakąś książkę z tego wydamy, choroba o tych Niemiec, bo tak się spotykamy mniej więcej raz na miesiąc, na dwa miesiące i rzucamy cały czas kolejny snop światła na tą politykę niemiecką, drogi doktorze.
1: Krzysztofie. Nie jestem doktorem, nie mam na imię doktor.
0: No ale z filozofii doktorat zrobiony, to co ja mam?
1: Nie z filozofii, z historii niestety.
0: A, historia.
1: To ale tak magister. Się nie liczy. Ale magister, oj, to się... A jeszcze jestem magistrem na porządnym Uniwersytecie Warszawskim przed jeszcze za czasów komuny. Wtedy to jak dzisiaj jest, jak prawie jak doktorat. No.
0: Prawie jak habilitacja. Powiedzieli. No dobrze, Krzysztof Rak jest w naszym studio. A jak ten establishment, już Niemcy się jak codziennie czyta pan, czytasz prasę niemiecką, to już się oswoili w elity liberalne berlińskie, że idzie AfD po władzę, już są częścią systemu, już są swoi, oswojeni?
1: Ja zawsze tutaj wyrażałem pewien sceptycyzm, wskazując na to, że AfD nie ma zasobów władzy, takich jak pieniądze, bo na przykład my nie wiemy nic o tym, żeby na przykład przez jakieś grupy gospodarcze AfD była szczodrze finansowana.
0: Chociaż przemysł niemiecki ma historię wspierania radykalnych prawicowych.
1: Wiadomo, o które chodzi, o tego malarza z musikiem, tak? Nie mają
0: algorytm,
1: mediów.
0: Uważaj na algorytmy.
1: Nie mają mediów. Mhm. nie mają dostępu do biurokracji, no bo jednak legitymacja partyjna AfD nie jest przepustką. Nie ma zakazu oficjalnego, ale nie jest przepustką do robienia kariery biurokratycznej. To jest bardzo ważne w Niemczech. Niemcy, biurokracja jest bardziej upartyjniona niemiecka niż w Polsce. Ja to zawsze powtarzam. Tak więc, jeśli popatrzymy na zasoby władzy, czyli tak z punktu widzenia polityki realnej, no to wydaje się, że można być co do tego, że w jakiejś perspektywie realnej, czyli tych 2-3 lat, AfD dojdzie do władzy, wydaje się to być wątpliwe. No ale polityka, a czy ta odpowiedź establishmentu jest tak zła...
0: Jest 30% prawie i to nie maleje. Ten trend, od tego zaczęliśmy rozmowę, naszą niemiecką rozmowę, po polsku, ale o Niemczech, bo jasność od tego, że...
1: Jest coś takiego niemieckie gadanie.
0: Jest.
1: No to co teraz powiedziałeś, to chyba znaczy, że się gada bez sensu, tak?
0: Nie, mam nadzieję, że mówimy z sensem. Że jednak ten trend się nie zatrzymuje, że nie ma jakiegoś szklanego sufitu.
1: No tego nie wiemy.
0: Z badania na badanie jest coraz wyżej.
1: Tego właśnie nie wiemy, bo no, ja trochę znam społeczeństwo niemieckie, bo my patrzymy z tej jednej perspektywy AfD, a społeczeństwo niemieckie jednak w dużej mierze ono jest liberalno-lewicowe. Ten establishment w dużej mierze sobie społeczeństwo wychował. Dlatego media są opanowane przez establishment liberalno-lewicowy. No jest pytanie, ja sobie też to pytanie zadaję, czy jest ten sufit, czy nie? Ja ci nie powiem, czy tego sufitu, czy tego, bo ty stawiasz tezę, że być może tego sufitu nie ma.
0: Nie ma.
1: Ja raczej stawiam, że ono jest, ale coraz bardziej wątpię w ten sufit i jeśli AfD do końca roku, ja to tak stawiam, jeśli AfD do końca roku przekroczy 30% i jeśli w wyborach wrześniowych, na początku września, w Saksonii-Anhalt, AfD zdobędzie władzę w tym landzie, a ma w tej chwili
0: samodzielnie,
1: tak, 40-42%, no to może dojść do pewnego przełomu również w społecznym postrzeganiu.
0: Za chwilę studio białoruskie, to już kończymy. Wiele osób mówi, że to triumf AfD w Berlinie miał być w setną rocznicę, w 33 rok, bo wtedy padały kolejne wybory, że tak Niemcy chcą nam stulecie Europie uczcić triumfem AfD, ale może będzie szybciej. Może to będą wcześniejsze wybory.
1: Wszystko będzie, w dużej mierze,
0: 29.
1: Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie zachowywał się establishment. No i znowu, tu jest, ja mam informacje, które przeciwko tym moim tezom i przeciwko moim intuicjom mówią. No, jesteśmy akurat dzisiaj w takim czasie, że w CDU, czyli głównej partii prawicowej, jest taki bałagan, właśnie Jens Spahn, czyli przewodniczący frakcji, czyli bardzo ważna postać w partii, zrezygnował, no i następcy tego Spahna, no to są tacy, no powiedziałbym, ludzie, którzy w PR-ze nie powinni pracować.
0: I to jest konkluzja naszej rozmowy, bo widać, że pan doktor jest jednak człowiekiem w pewnym wieku, bo CDU, CSU, o czym mówimy, już nie jest wiodącą partią prawicową. Jest nią AfD w Niemczech. Konkluzja?
1: Jestem starym dziadem.
0: Doktor Krzysztof Rak był naszym gościem i to była audycja wyborcza. Dziękujemy bardzo za rozmowę. A teraz już biegniemy do studia białoruskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew. Czyni Miś.
1: Krakowskie przedmieście zalane chmurami, ale w studio Radia Wnet pełno słońca. Razem z Tomaszem Rosłonem realizujemy tą końcówkę lipca, a lipiec pachnie różnymi zapachami, i maciejką, i lipą, ale także deszczem. A dzisiaj o zapachowym savoir-vivre z Irminą Rozmus, z perfumiarką rozmowa nas czeka, więc chyba pełna zapachów, pełna lata, pełna perfumów, no i dobrych wspomnień. Dzień dobry, pani Irmino.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jak to się stało, że została pani właścicielką perfumerii takiej, no, markowej, możemy powiedzieć, chyba na polskim rynku dość lubianej. Jak to się zaczęło?
2: Jak to się zaczęło? Zaczęło się wiele, wiele lat temu, kiedy byłam małą dziewczynką, i pamiętam, że już wtedy bardzo ważny był dla mnie zapach. Bardzo mocno zwracałam uwagę, jak gdzieś pachnie. I zawsze zapach był dla mnie takim elementem, do którego wracałam wspomnieniami. Gdzieś tam ta moja pamięć sensoryczna zawsze mocno działała. Nasz któregoś pięknego dnia wraz z moim partnerem polecieliśmy pierwszy raz do Dubaju. Poszliśmy na Stare Miasto, no i tam po raz pierwszy przepadłam, jak powąchałam wszystkie kadzidła, mirry, udy, i tak dalej, i tak dalej. Przepadłam w tych wszystkich aromatach i stwierdziłam, kurde, to jest chyba to, co ja bym chciała w życiu robić poniekąd. A drugi raz przepadłam, kiedy odkryłam perfumiarstwo niszowe. No i już wtedy wiedziałam, tak, to jest moja droga i zdecydowanie to jest coś, co mnie bardzo porusza, bardzo dobrze się w tym czuję, i tak stwierdziłam, a spróbuję. I tak to się wszystko zaczęło.
1: Madame Irmina Rozmus, tak możemy powiedzieć. Nie ma takiej marki perfum, ale pani nosi w sobie i Orient, i te polskie zapachy niszowe, jak pani je nazwała. Jak to w ogóle da się połączyć? Tak, bo my tacy jesteśmy specyficzni, wolimy coś swojskiego, albo coś bardzo właśnie egzotycznego.
2: I tak, i nie. To znaczy, mam wrażenie, że polski konsument jest coraz bardziej wyedukowany. To znaczy, z jednej strony bardzo dużo czerpiemy z tradycji Bliskiego Wschodu. Wiemy już doskonale, co to jest ud, co to jest olibanum. Wiemy, jaką wartość ma mirra, kadzidło. To jest z jednej strony, a z drugiej strony perfumiarstwo europejskie, które jest, ma wieloletnie tradycje, jest przepięknie rozwinięte, również jest w Polsce obecne, więc w zasadzie to się wszystko trochę ze sobą miesza. Ja zawsze mówię, że warto eksperymentować, to znaczy z jednej strony spróbować sobie czegoś, co jest z Bliskiego Wschodu na przykład, spróbować sobie jakiegoś eliksiru, jakiegoś wyciągu z mirry, z kadzidła, popróbować czegoś z udem, a z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejnego dnia wrócić do czegoś bardziej europejskiego, do jakichś nut cytrynowych, francuskich, albo do czegoś ze słonecznej Sycylii, bo to też lubimy, prawda? Więc gdzieś poniekąd są to dwa odrębne, różne światy, natomiast paradoksalnie zapach jest jeden, węch jest jeden, więc w zasadzie dlaczego tego nie wykorzystać? I możemy korzystać i z dobrodziejstw Bliskiego Wschodu, ale też z tradycji perfumiarskich europejskich. Nie mówiąc już o polskich tradycjach, bo też zaraz właśnie pewnie do tego dojdziemy, mamy je spore.
1: Tak, perfumy to dziedzina sztuki, byśmy powiedzieli, ale też możemy powiedzieć pewna już sakralna też nieraz, bo to też pewne sakrum, sekret i inspiracje, no, jest częścią jakiegoś procesu. Ale to też dla mnie perfumy to mówimy, że nosimy perfumy. To też dźwięk pewien i też muzyka, ale też obraz. Nieraz coś, prawda, i też oddech głęboki, ja tak bym powiedział. A pani, zapach lata, z czym pani się kojarzy? I jak właśnie ta tradycja, skąd zaczęła się ta sztuka perfumiarska w Polsce? Czy mamy jakieś takie początki? Czy to jest tak jak z Mezopotamii, tak? Tam się uważa, że pierwszą taką perfumiarką była ta Patti, czy on, i ona tatarak z mirrą i jeszcze z ciborakiem mieszała. Jak to wygląda w Polsce?
2: Tak, więc jeśli chodzi o, no, na pewno wszyscy słuchacze wiedzą, znają ikoniczną polską markę Pani Walewska. Prawda? To jest jedna z takich najbardziej znamiennych marek, jeśli chodzi o polską kulturę. Wspomniał pan o tataraku. O tataraku, nomen omen, jest już wspomniane nawet w Biblii. W Biblii również możemy odnaleźć pewne konteksty związane z perfumowaniem ciała. Natomiast polskie współczesne perfumiarstwo niszowe jest niezwykle bogate. Nasi perfumiarze naprawdę nie mają się czego wstydzić i mogą spokojnie konkurować z największymi europejskimi brandami. A to, co jest ich przewagą, to jest to, że oni naprawdę czerpią inspiracje z naszej długości i szerokości geograficznej. To znaczy, jeżeli na Bliskim Wschodzie nutami dominującymi są mirra, kadzidło, ud, szafran, prawda, to w Polsce będziemy mieli bursztyn, lipę, herbatę, czarną porzeczkę. Więc jeżeli miałabym określić takie polski zapach polskiego lata, to dla mnie zawsze będzie to lipa, kwiat lipy, ale też na przykład czarna porzeczka. Liście czarnej porzeczki roztarte w dłoniach i wtedy zamykamy oczy, wąchamy i po prostu przenosimy się na polską wieś. Ja zawsze robię takie ćwiczenie, jeżeli jestem na jakichś targach albo na jakimś evencie perfumiarskim, to i podchodzą do mnie osoby i mówią, a proszę mi pokazać coś ciekawego. No więc ja zawsze robię takie ćwiczenie, gdzie pokazuję osobom jedne z moich ulubionych perfum polskich, polskiej marki, perfumy Bojara, gdzie główną nutą zapachową jest zapach mokrego mchu. Psikam odrobinkę tych perfum na bloter i daję osobie, żeby powąchała i proszę zawsze, żeby ktoś zamknął oczy, powąchał ten bloter i powiedział mi, gdzie się teraz znajduje. I proszę mi wierzyć, że odpowiedzi na to pytanie są tak przeróżne, co człowiek to opinia. Dla mnie na przykład zapach tych perfum to jest las o 6 rano we mgle, gdzie jest jeszcze taka troszeczkę wilgoci w powietrzu. I bardzo dużo takich komentarzy zawsze dostawałam. A z kolei z drugiej strony, po drugiej stronie spektrum, pamiętam, że kiedyś na evencie podszedł do mnie pan, dałam mu ten zapach do powąchania i pan zamknął oczy, skrzywił się strasznie i powiedział mi, dokładnie cytuję, wie pani co, to pachnie jak taki stary, zatęchły, drewniany domek w ośrodku z lat 80. A ja mu powiedziałam, no dobrze, czyli pamięć zapachowa zadziałała. Przeniosła pana w zupełnie inne miejsce, w zupełnie inne okoliczności. Z tym się ten zapach kojarzy. Więc w zależności od tego, czy ile mamy osób, wspomniał pan o malarstwie. To jest, ja zawsze mówię, że z perfumiarstwem jest trochę jak z malarstwem, czyli jeżeli mamy przepiękne dzieło sztuki, obraz i ogląda je kilkanaście osób, to zawsze każda z tych osób będzie miała troszeczkę inną opinię na temat danego obrazu. Coś w tym obrazie innego daną osobę poruszy, sprawi, że zacznie o tym myśleć, zastanawiać się, jakieś emocje wzbudzi. I z perfumiarstwem jest dokładnie tak samo, to znaczy każdy zapach my interpretujemy poprzez jakieś swoje własne filtry, doświadczenia, więc analogia do malarstwa uważam, że jest bardzo trafna. Jak najbardziej, więc ta, tak taka chyba spuentowała.
1: Taka kompozycja pani, właśnie ten mech, bo to mnie zainteresowało, bo ja pochodzę z takich Borów Tucholskich i tam jak jadę do Leśna...
2: Fantastyczny region.
1: Nad jezioro, to tam są i takie miejscowość jest Odry i Leśno, gdzie szlak bursztynowy prowadził i tam jak czytam historię, to ludzie tamtejsi w dawnych czasach nawet mchami się żywili, ale nie wiedziałem, że też z tego robili właśnie takie olejki. A jak to w tej kompozycji, taki mech połączony z nardem, z tym biblijnym, czy z olibanum, jak to może nas właśnie, tak jak pani powiedziała, że przywoływać jakieś takie, no wręcz można by powiedzieć, rajskie zapachy?
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, tak jak powiedziałam wcześniej, trochę działamy na zasadzie pamięci sensorycznej. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia, doświadczenia, jakieś emocje w sobie nosi, więc dany zapach może to wszystko nam przywołać. Jeżeli zamykamy oczy i wąchamy coś, co kojarzy nam się z dzieciństwem, z jakimś, z czymś, co jest spokojne, co jest relaksujące, to automatycznie wracamy w to miejsce. Akurat ten mech, o którym teraz rozmawiamy, to jest taki bardzo charakterystyczny, taki, mi się kojarzy ten zapach właśnie z Polską, bo to jest zapach takiego, wie pan, polskiego lasu. 6 rano wchodzi pan do lasu, jest wilgotno, jest mgła, jest wilgoć na tym mechu, więc tak jak człowiek zamknie oczy, to naprawdę może się tam przenieść. Natomiast wracając jeszcze do Biblii i do nardu, bo wspomniał pan o tym, no przecież w pieśni nad pieśniami, zdaje się, tak, o ile się nie mylę, wspomniano o samym olejku nardowym. A czym był olejek nardowy? Olejek nardowy w czasach biblijnych był jednym z najbardziej luksusowych towarów i jakby, jak to powiedzieć, żeby ugościć kogoś, albo żeby
1: okazać gościnność, tak.
2: Dokładnie, żeby okazać komuś najwyższy szacunek, wykorzystywano do tego właśnie olejek nardowy. Nomen omen, był to dokładnie ten olejek, którym nacierano stopy Chrystusa też, więc zgodnie z
1: tak, tak, dlatego
2: biblijną.
1: Nawet ktoś tam narzekał, że ile ona się wykosztowała, przecież ten olej,
2: tak,
1: ile można by
2: dokładnie
1: ubogich wzmocnić, charytatywne dzieła, nie? A dokładnie, tutaj człowiek jest ważniejszy niż, prawda, jakieś tam nasze prace.
2: Tak, zdecydowanie. To była jedna z najdroższych wówczas substancji, jaka w ogóle istniała. Z tego, co czytałam jeszcze wczoraj, to ten właśnie, ta odrobina tego olejku nardowego, która została wtarta w stopy Chrystusa, była warta, to była równowartość rocznego zarobku czyjegoś. Więc proszę sobie wyobrazić, jak bardzo drogocenna była ta substancja.
1: Jak ktoś musiał kochać, tak, tą osobę, którą właśnie tak przyjmował czy ugaszczał. Pani Irmino, zapachy wędrują. Pani od razu, jak mówi o zapachach, to ja powędrowałem na Kaszuby, pani aż
2: do Orientu. No to bardzo dobrze, znaczy, że pamięć sensoryczna jakaś zadziałała. Tak?
1: Ale to jest też, tak, słowa też wędrują, bo słowo paridaida, to perskie chyba słowo i ono trafiło do Anglii z Iranu, a brzmi paradise, tak? Znamy
2: tak,
1: wszyscy to słowo. I to jest takie piękne. Jak byśmy ułożyli ten zapachowy savoir-vivre na lato? Bo dla mnie lipiec kojarzy się, tak jak mówiliśmy, z lipą, przede wszystkim z miodem lipowym, ale też z zapachem właśnie, a sierpień już zupełnie inaczej. Ja zawsze sierpień zaczynam od 1 sierpnia, czyli rocznicy wybuchu Powstania Wolności, godzina W, Powstania Warszawskiego i zawsze jakoś tak smak, aromat kawy zbożowej, nie wiem, bo w domu mieliśmy tą kawę zbożową, gasiła pragnienie w sierpniu, jak tam pomagaliśmy przy dożynkach, ale też był zapach taki sierpniowy, to dymu, no bo Powstanie Warszawskie...
2: Właśnie miałam to powiedzieć, że to dym, zapach dymu, nie?
1: Mhm. To porozmawiamy o tych zapachowym savoir-vivre na resztę lata. Po piosence, którą pani pierwszą podaruje słuchaczom? Taką związaną z wędrowaniem z zapachami.
2: No to może Aurorę, żeby było tak nostalgicznie na początek.
1: Poprosimy.

0: Perfumy to język naszej skóry, ale też zapach, który nas otacza. Perfumy bez tego zapachu wokoło i bez zapachu naszej skóry wszystko byłoby nieme, ktoś pięknie powiedział. Gdzie przenoszą nas zapachy? Gdzie właściwie, co w nas wywołują? O tym dzisiaj rozmawiam z Irminą Rozmus, perfumiarką, właścicielką perfumerii. I takie pytanie właśnie, czy przenoszą nas od razu do ogniska domowego? Przenieś mnie do domu, tak słyszeliśmy w utworze.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Przenoszą nas dokładnie tam, w zależności od tego, jakie sami mamy doświadczenia, jakie mamy wspomnienia. Często mówi się, jaki jest twój smak dzieciństwa? Zadaje się ludziom czasem takie pytanie. Niektórzy, dla niektórych smakiem dzieciństwa jest kasza manna z syropem malinowym. Dla kogoś będzie to kanapka z twarożkiem. Dla kogoś innego będzie to świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Dokładnie tak samo jest z zapachami. Jaki jest twój zapach dzieciństwa, z czym ci się kojarzy. Dla niektórych będzie to zapach kwiatów na łące i otwartego okna o 6 rano albo o 7 rano i słońca, promieni słonecznych, które wpadają do pokoju. Dla kogoś innego będzie to zapach chociażby gotowanego mleka. Ludzie mają sentyment ogromny do takich rzeczy, więc w zależności od tego, jakie my sami mamy doświadczenia, jakie mamy wspomnienia, jakie emocje nosimy w sobie i powąchamy dany komponent, dany składnik, to przeniesiemy się dokładnie w takie miejsce, jakie nam siedzi w głowie. I to dokładnie jest tak jak z tymi perfumami, o których rozmawialiśmy przed przerwą, gdzie główną nutą jest mokry mech. Jedną osobę przeniesie to właśnie na kaszuby, do lasu, nad jezioro, a innej osobie będzie się kojarzyło z ośrodkiem wypoczynkowym z lat 80., o którym już rozmawialiśmy w poprzednim wejściu, więc w zależności od tego, co my mamy sami w głowie i w sercu, to tak trochę działa na zasadzie pamięci sensorycznej.
0: A jak łączyć zapach z osobą, bo z obrazem to tak mniej więcej powiedzieliśmy, czy z krajobrazem, i co wpływa na wybór naszych perfum?
1: Co wpływa na wybór perfum? Myślę, że cały czas bym chyba odnosiła się do tych doświadczeń i do wspomnień. Natomiast ja bardzo zachęcam zawsze do takiej odwagi zapachowej i zachęcałabym Państwa również do tego, żeby po prostu eksperymentować, żeby się nie bać dziwnych zapachów, żeby próbować wychodzić poza tą swoją taką zapachową strefę komfortu i próbować nowych rzeczy. Mam na przykład koleżanki, które od 10-15 lat używają tych samych perfum. I mówię im, dziewczyny, spróbujcie czegoś nowego. Nie, ja jestem tak przyzwyczajona do tego mojego zapachu, to jest mój zapach, ja się z nim dobrze czuję. Okej,
0: okay, i chcę być utożsamiana z tym zapachem. Pewnie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jakieś nuty zapachowe sprawiają, że ktoś, dana osoba się w tym zapachu po prostu dobrze czuje. Natomiast ja mimo wszystko zachęcam do eksperymentowania. Te eksperymenty, żeby była jasność, nie zawsze są udane, ale poszerzają nasze horyzonty. To jeszcze się tak podzielę z Państwem taką anegdotą. Miesiąc temu byłam w Tallinie i tam weszłam do takiej malutkiej perfumerii niszowej i tak powiedziałam pani, a proszę mi pokazać coś takiego najbardziej egzotycznego, najbardziej dziwnego, co pani ma. I pani dała mi te powąchania perfumy, gdzie główną nutą zapachową był zapach benzyny na przykład. Nie rezonował ze mną ten zapach, powiem szczerze. Jakoś ta benzyna była dla mnie tak tam wyczuwalna, że naprawdę zamknęłam oczy i byłam na stacji benzynowej, tankowałam samochód. Natomiast mój partner, który był ze mną, był absolutnie zachwycony tym zapachem i wziął od razu kupił.
0: Ja lubię bardzo morskie zapachy, ale też czasami mnie urzeka zapach na przykład świeżo wydrukowanej książki.
1: Och, uwielbiam, oczywiście. No takim zapachem charakterystycznym, do którego bardzo wiele osób ma sentyment, ja na przykład uwielbiam, po prostu uwielbiam, nie potrafię tego wytłumaczyć dlaczego, ale naprawdę kocham, jest zapach świeżo skoszonej trawy. Po prostu uwielbiam. Więc i bardzo dużo osób ma takie ciągoty do takich właśnie zapachów, do takiego profilu zapachowego zielonego, czyli na przykład mech, paproć, drewno, wędzone drewno, liście czarnej porzeczki. I to bym powiedziała, że to też jest taki profil zapachowy, który jest bardzo często obecny w tych polskich markach, polskich niszowych markach, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałam Państwu, w Polsce naprawdę mamy bardzo zdolnych perfumiarzy, którzy nie boją się eksperymentować, którzy czerpią z naszego dziedzictwa i z naszych jakby możliwości, jeśli chodzi o przyrodę, czyli na przykład mamy tam lipę, mamy właśnie drewno, mamy paproć. Gdyby Państwo kiedyś mieli okazję powąchać jakieś perfumy z nutą paproci, naprawdę polecam, bo są przepiękne i to pachnie naprawdę jak polski las na Kaszubach.
0: Kwestia doboru zapachu. Jak idziemy, no nie wiem, do pracy, do biura, siadamy przy biurku, czy idziemy do świątyni, czy idziemy na jakieś spotkanie towarzyskie. Jak to zobrazować? Jak tutaj dobrać? Jak pani myśli?
1: Ja zawsze mówię, taka złota zasada, powiem kolokwialnie, nie przedobrzyć. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ zawsze warto pamiętać o tym, że w momencie, kiedy idziemy do biura, albo do restauracji, albo na przykład wsiadamy do samolotu, mamy wokół siebie ludzi. Nie każdy jest

0: Tak, do konkretnej okazji. Jest przykład z restauracją. W momencie, kiedy idziemy do restauracji, to główną rolę odgrywa danie i zapach tego dania. Więc jeżeli się wylejemy na siebie flakonik perfum, tudzież pół flakoniku perfum na bazie kadzidła, mirry, szafranu albo piżma, no to troszeczkę zgasimy jakby zapach smak tego dania. Tak, dokładnie. To nam wpłynie na nasze odczucie związane z jedzeniem. Więc wtedy starajmy się wybierać coś lżejszego, takiego cytrusowego, albo właśnie te nuty morskie.
1: Podoba mi się to podejście pani, bo ono jest takie... Bo nachalność taka, czy narzucanie się zapachem, to tak mi się kojarzy czasami, jak przejdę ulicą i idzie taka nastolatka i tak wyperfumowana, że po prostu pół ulicy tym zapachem pachnie. I we mnie wtedy taki widać się taki krzyk tej nastolatki, że ona jakby taka czuła się niekochana, że chce na siebie mocno zwrócić uwagę. I to jest, ja wolę jednak taką subtelność, delikatność w tych zapachach. Piosenka, bo myślę, to będzie dobre taki przejście do takich ogrodów zapachowych i do tego savoir vivre, które ciągle się przewija w naszej rozmowie. To teraz posłuchamy piosenki też związanej z zapachem. Home Sweet Home? Nie, może coś innego.
0: A może Jungle?
1: Jungle. Posłuchajmy, tak. To jest Smile, taki tytuł.

Ogrody Orientu, tradycyjne na kształt kwadratu lub prostokąta, alejki pod kątem prostym, lewa strona odbiciem prawej, cztery ogrody perskie. Czachar, bak, tak pięknie nawet to się nazywa.

0: nazywać dźwięcznie. Każda roślina w tym ogrodzie ma taki swój sekret. I królową tych zapachów jest oczywiście róża. Róża to zawsze symbolizuje ukochaną osobę. Jak rozkwita, widzimy jej twarz taką pełną zagadek. Później słyszymy uśmiech, odgadujemy nawet ten zapach kochanej osoby w ciemności. I w Iranie to jest ciekawe, że nawet turla się dzieci pod takim dywanie z wysypanych płatków róż, bo to zapewni szczęście, rozwój. Mało tego, jak wyjeżdżają z tego kraju gdzieś do innych, to zabierają dywany ze sobą, bo na nich są właśnie te ogrody perskie. Czy my mamy tak zapach przenosić, jak właśnie robią to ludzie Orientu? Pani Irmina.
1: Dlaczego nie? Tak, rozmawialiśmy już o tradycjach Bliskiego Wschodu. Tak, to w jaki sposób oni do tego podchodzą i jak bardzo jest to dla nich ważne, jest naprawdę fascynujące, ponieważ to jest dla osób mieszkających na Bliskim Wschodzie zapach jest równoznacznie ważnym elementem, jak to, co na siebie ubieramy, co jemy, jak traktujemy swoje ciało, jak podchodzimy do duchowości. Naprawdę jest to element kulturowy, który jest bardzo wpisany w tamtejszy region i budzi to taki mój ogromny szacunek do tej tradycji. Wspomniał pan o róży, róża damasceńska, tak? Więc to jest jeden z takich najbardziej charakterystycznych komponentów w perfumiarstwie z tamtego regionu. Warto też pamiętać o tym, że olejki zapachowe w tamtym regionie mają też takie funkcje troszeczkę związane z klimatem i higieną. To znaczy, jeżeli żyjemy w gorącym, pustynnym i suchym klimacie, to naturalne olejki zapachowe chronią skórę przed palącym słońcem. Tworzy się na skórze tak zwana okluzja, czyli my zapobiegamy dzięki temu odparowywaniu wody ze skóry. Więc to też jest takie nie tylko związane z samym faktem, że chcemy ładnie pachnieć, ale w kulturze arabskiej jest to bardzo tak mocno zakorzenione jako taki aspekt naprawdę dbania o siebie i dbania o innych.
0: Ale też o stan ducha pani powiedziała. Ta, to połączenie mi się podobało, że to pokazuje klasę osoby, tak? Bo na przykład w tej kulturze narcyz to są oczy, tak? Wiadomo, oczy są zwierciadłem duszy. Złote hiacynty to są warkocze, tak? Włosy, jakie ktoś ma, bo często właśnie skrapiamy włosy. To jest ciekawe. Niektórzy odzież, a niektórzy włosy. I podobno włosy najdłużej niosą zapach.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Biały jaśmin to są zęby w tej kulturze, czyli piękne białe. Kwiat wiśni to są perły na szyi, liście platanu to dłonie, sosnowa szyszka to serce, a cyprys to smukła sylwetka. Taki najbardziej ulubiony zapach Orientu, ten cyprys. Ale on pokazuje właśnie, że ta kobieta nie tylko, że zapach, ale też ma takie aerodynamiczne kształty i właśnie tą głębię duchową jej. To jest ciekawe.
1: Tak, zdecydowanie jest to też w pewnym stopniu połączone z duchowością i z religijnością, ponieważ w momencie, kiedy ludzie idą do meczetu, tak, zawsze starają się, żeby byli czyści, dobrze wyglądali, więc to jest pewnego rodzaju oddanie też szacunku i sobie, i otoczeniu, no i bóstwu, prawda? Że chcemy być jak najlepszą wersją siebie i to też jest związane z dbaniem o własną skórę, o własne ciało i o własny zapach. Wspomniał pan o włosach. Tak, zdecydowanie. Jeżeli chcemy ładnie pachnieć, włosy są najlepszym nośnikiem, ale też jak wszyscy doskonale wiemy, na Bliskim Wschodzie okadzano się. Czyli okadzano swoje na przykład ubrania, tak? Wiemy, czym jest bakhur, czyli to takie charakterystyczne arabskie kadzidło, które jest, z którego potem uwalnia się bardzo aromatyczny dym. Ten fragment drewna jest nasączony zawsze olejkami, przyprawami i rzuca się go na taki rozgrzany fragment, dzięki czemu on uwalnia dym i bardzo często właśnie w rejonie Bliskiego Wschodu ludzie okadzają się tym dymem, żeby jeszcze dodatkowo ładnie pachnieć. A tu z kolei płynnym akcentem przechodzimy do kolejnej tradycji która wywodzi się z Bliskiego Wschodu i przywędrowała do nas i też się ją stosuje, czyli layering. Czyli nakładamy kolejne warstwy na siebie zapachów, które są ze sobą kompatybilne, tak żeby nie przytłoczyć otoczenia, ale jednocześnie dbać o siebie. Czyli raz olejek, dwa mamy ten dym z kadzidła, a trzy dodatkowo jeszcze na przykład możemy się uperfumować perfumami. Więc zachęcam Państwa bardzo gorąco, żeby czerpać z tradycji Bliskiego Wschodu, bo naprawdę jest to fascynujący.
0: Ale też z naszej tradycji, bo na, tak, Bliskim Wschodzie, uważają, że pierwsza róża, taka karmazynowa, czerwona, to wyrosła gole Mahumadi, czyli w, jakby z potu Mahometa. No to jest ciekawe.
1: Tak.
0: A chrześcijanie jednak uważają, że z krwi pojawiła się na koronie cierniowej Chrystusa. To jest ciekawe, że te róże damasceńskie, o których pani mówiła, ja pamiętam, jak byłem w Meksyku przed obrazem Guadalupe, on powstał z tych płatków, bo jak wysypał ten Indianin tą tilmy róże, to podobno były właśnie damasceńskie, które w grudniu zakwitły tam w Meksyku. To właśnie dla mnie ten obraz pachniał właśnie różami. To było ciekawe. Cała świątynia pachniała tymi różami. Jak właśnie zachować tą taką swoją wrażliwość, nie tylko brać coś obcego, ale też być przywiązanym do tego, co nasze, tradycyjne. To powiemy po piosence, bo teraz...
1: To może po piosence, dobrze.
0: Tak, właśnie, coś dobrego się wydarzy, albo coś niespodziewanego. To tą piosenkę i później pani powie o tym właśnie, o tych niszowych perfumach, które pani produkuje. Irmina Rozmus. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie. Miłość i śpiew. Czyli miś. Każda roślina to taka gwiazdka, co świeci w nocy i lampka i pewnie w dzień także daje światło, a perfumy to światło roślin, tak mówił Victor Hugo. No ale pisarze mają wyobraźnię. Jakie światło dla pani Irminy dają perfumy?
2: Jakie światło? Piękne, jasne i takie, które prowadzi mnie przez życie, mówiąc poetycko. A wracając do troszeczkę na ziemię, jeżeli miałabym powiedzieć na przykład, czym się charakteryzują polskie perfumy, bo przed przerwą napomknął pan, że do tego wrócimy, to co mi się podoba u polskich perfumiarzy, to jest to, że oni naprawdę czerpią z tego, co mają. Czyli na przykład w polskich perfumach niszowych, gorąco państwa zachęcam, by eksperymentować w tym temacie, znajdziemy na przykład bursztyn. Znajdziemy polski las iglasty, znajdziemy łąkę, znajdziemy zioła, które są fantastycznym nośnikiem zapachu.
0: Skoszone siano, trawa.
2: Skoszone siano, trawa, uwielbiam po prostu. To jałowiec, świerk, brzoza, więc wszystkie te takie nasze rodzime rośliny naprawdę można zamknąć we flakonach.
0: Podobno Kleopatra to żeglarzom żagle skrapiała, żeby szczęśliwie płynęli, a w Polsce, no nie wiem, co dominuje, woda kolońska, królowa polska, nie wiem, czy to ona jest tak jak woda królowej węgierskiej. Słynna.
2: Woda kolońska, tak. Mamy też wody perfumowane i mamy czyste perfumy. Wiadomo, wszystko opiera się o tym, jaki mamy stopień zaperfumowania, więc jeżeli chcemy pachnieć intensywniej, wybieramy perfumy, pamiętając również o tym, żeby nie przedobrzyć, tak jak mówiłam, bo wtedy pachniemy miesiąc danym zapachem i żeby nie przytłoczyć otoczenia. Najczęściej z tego, co obserwuje rynek, to konsumenci wybierają jednak wody perfumowane i teraz jest taki trend, z tego, co zauważyłam, raczej wybieramy małe pojemności. Wolimy mieć większy wybór, jeśli chodzi o mniejsze pojemności i mieć kilka tych flakoników więcej na półce niż jeden duży, więc zachęcam Państwa.
0: A pani flakoniki, pani ma dużą kolekcję i własnych perfum i flakoników, kto projektuje?
2: Moja kolekcja prywatna moich flakoników ma już osobną szafę w domu, więc tak, jest spora. W przyszłym roku mamy takie ambicje, żeby zacząć produkować własne perfumy. Na razie mam to szczęście, że pracuję z osobami, które są piekielnie zdolne i które tworzą perfumy, które ja mogę dalej Państwu puszczać w świat. Nie są to tylko marki polskie, chociaż ta kategoria naprawdę zajmuje szczególne miejsce w moim sercu, ale też na przykład bardzo Państwu polecam podróże zapachowe po Europie. Chociażby takim bardzo nieoczywistym kierunkiem, jednym chyba z moich ulubionych, jest Norwegia. Mamy u siebie w portfolio markę chociażby Tat, która pochodzi właśnie z Norwegii.
0: I zapach fiordów.
2: Zapach, tak. Tam jest na przykład suszona śliwka i bardzo dużo takiego dymu tytoniowego. No przepiękny jest ten zapach. Człowiek zamyka oczy i naprawdę przenosi się w zupełnie inne miejsce. Fantastyczne mamy marki, pochodzą na przykład z Węgier. To jest rynek, który mnie ostatnio bardzo zaskoczył.
0: No właśnie, ta woda królowej Węgier, to jest jedna z takich. Ta już chyba tradycja, historia bardzo długa.
2: Tak, dokładnie. I naprawdę rynek węgierski, to w jaki sposób tam ludzie też do tego podchodzą. W momencie, kiedy byłam parę miesięcy temu w Budapeszcie, przeszłam się po perfumeriach i naprawdę robi to wrażenie przepiękne. Tak,
0: to zrobili Węgrzy dla królowej Jadwigi naszej, ale jak my właśnie dzisiaj dla Jadwigi, jakie byłyby takie perfumy popularne, czy dla róży, czy dla kogoś, kto jest dla nas no, najważniejszy na świecie. Pani co by doradziła? Jak mężczyzna dla swojej wybranki wybiera jakieś perfumy, to jakie? Bo ja jak przychodzę do pracy i spotykam tutaj koleżanki, dziennikarki, teraz jest w studio akurat Ksenia, ale czy Małgosię, czy Magdę, wczoraj miała imieniny, więc wszystkiego najlepszego, to też one mają zapach. Ja od razu, one wchodzą i ja od razu wiem, że weszła ta osoba do studia.
2: No, czyli jest jakaś, jakoś jest, następuje jakieś utożsamienie danej osoby z danym zapachem, prawda? Ja zawsze rekomenduję takie neutralne, jeżeli nie wiemy nic o danej osobie, nie wiemy jakie perfumy kupić, sprezentować, to zawsze warto wybrać coś, co jest świeże, niezbyt nachalne. Fantastyczną nutą jest na przykład kwiat pomarańczy, figa. Ja osobiście uwielbiam...
0: Jaśmina jak wchodzi, to od razu mi z tym zapachem, nie tylko z imieniem.
2: Zdecydowanie. Jaśmin, gardenia. Chociaż na przykład ja bardzo, bardzo lubię naprawdę i świetnie to pachnie, chociaż to też nie jest oczywiste, jeżeli w perfumach mamy wyczuwalną nutę rabarbaru. Proszę kiedyś spróbować perfum, gdzie mamy nutę rabarbaru. Naprawdę coś fenomenalnego. No i ten nasz polski bursztyn. Naprawdę.
0: A jaki zapach do Anny pasuje, do Doroty, do Irminy, żeby było też z imieniem związane?
2: Do Irminy? Jaki zapach pasuje do Irminy? No Irmina lubi cięższe klimaty, czyli troszeczkę kadzidła, szafranu może odrobinka z jakimś czymś delikatnym, świeżym, więc tak bym chyba siebie określiła.
0: To wszystko w dużej cenie.
2: O, wie pan, i tak, i nie. Można poszukać coś takiego też rozsądnego. Anna mi się kojarzy chyba z lipą, tak bym powiedziała. Lipa albo coś...
0: Anki zimne poranki z rosą.
2: Z rosą, albo wracamy ponownie do mchu, prawda? Naszego polskiego mchu na Kaszubach, więc...
0: A Dorota, bo imię jest związane z podarunkiem, to co najlepiej podarować, jakie kwiaty?
2: No, ja bym weszła w gardenię, w jaśmin, no i chyba w różę. Róża to jest, jak wchodzi się do kwiatów.
0: Czyli róża dla każdej kobiety.
2: Róża dla każdej kobiety zawsze myślę, że będzie odpowiednia, więc jak najbardziej tutaj można w to celować. Znaczy,
0: no, a tych płatków róż to trzeba podobno, tak mówią na wschodzie, że trzeba tyle, ile waży słoń. Zebrać.
2: Dokładnie.
0: To strasznie dużo.
2: Dokładnie.
0: To całe lato by pracować.
2: Tak drogocenne, prawda? Ponieważ są niektóre składniki faktycznie w perfumach, niektóre komponenty są pozyskiwane przez bardzo długim, czasochłonnym i takim naprawdę pracochłonnym procesie. Stąd później jest troszkę, wynika ta cena, prawda? Jeżeli mamy dobrej jakości składnik, który jest jeszcze ciężko dostępny, a chcemy go wykorzystać, to potem gdzieś to widać w cenie. To musi po prostu swoje kosztować.
0: Ja już będę dziękował, bo już zbliżamy się do końca.
2: Wiem, możemy o tym mówić jeszcze długo.
0: Pani Irmina Rozmus i perfumeria Elmet, piękna taka nazwa też, rezonuje z ludźmi i zapach, to czym się perfumują, co na siebie nakładają. I to jest piękne, że mogliśmy o tym porozmawiać, ale chciałbym, żeby pani zaprosiła nas, bo w październiku pani szykuje piękny projekt i to na Pradze, a Praga też ma specyficzny zapach, tak? Fabryki Poleny, nie wiem, Nivei, nie wiem, jeszcze Koneser i jeszcze inne rzeczy, ale kamienic. Dokładnie. Przede wszystkim z Ząbkowskiej, ze Stalowej. Jak pani, co tam będzie się działo? Dlaczego tam właśnie warto przyjść na pani ekspozycję i na wypróbowanie tych niszowych polskich perfum?
2: No więc w październiku wraz z marką Tat, z panią Aleksandrą Osmo, szykujemy niezwykłe wydarzenie. Cieszę się, że pan wspomniał o tej Pradze i o zapachu Pragi, bo dla mnie Praga to jest zawsze stara cegła, tak mi się kojarzy, i przepiękna jest, przepiękna stara cegła. Natomiast chcemy zrobić wernisaż połączony z doświadczeniem olfaktorycznym. Także już wkrótce więcej informacji.
0: I o tym porozmawiamy w następnym spotkaniu.
2: Tak, oczywiście.
0: I słowo używane najczęściej w reklamie perfum to jest zmysłowe, ale my dzisiaj mówiliśmy z pasją, bo pasją pani Irminy Rozmus są perfumy. Dziękuję pięknie za ten zapach, który pani przyniosła na koniec lipca i na resztę lata. Dziękuję za realizację. Dobrego weekendu wszystkiego i tym wszystkim, którzy wyjeżdżają, żeby dobry zapach na podróż zabrali. Życzę. A jaki

0: to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Wiadomości wnet.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Jej kandydaturę zatwierdził Senat, kończąc tym samym procedurę wyboru. W ubiegłym tygodniu poparcie dla niej wyraził również Sejm. Nowa RPO obejmuje urząd po profesorze Marcinie Wiącku, który sprawował tę funkcję od 2021 roku. W wyścigu o stanowisko rywalizowała z Adamem Borowskim, kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Jemeńscy rebelianci Huti wspierani przez Iran oświadczyli, że zaatakowali dwa saudyjskie tankowce przepływające przez Morze Czerwone. Według rebeliantów statki miały naruszyć ogłoszoną wcześniej przez nich blokadę morską. Na razie nie ma niezależnie potwierdzonej informacji o ataku. Amerykańskie służby wywiadowcze badają, czy Rosja mogła pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataków dronowych na obiekty CIA w rejonie Zatoki Perskiej. Jak informuje Reuters, analizowane jest m.in., czy Moskwa przekazała Teheranowi dane o celach lub zaawansowane technologie wykorzystywane w atakach. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, śledczy nie mają na razie jednoznacznych dowodów na udział Rosji, zwracają jednak uwagę na dużą skuteczność i precyzję uderzeń oraz wcześniejsze wsparcie techniczne, jakiego Rosja udzieliła Iranowi. Jak podaje agencja, w marcu zaatakowano co najmniej dwa obiekty CIA, placówkę mieszczącą się na terenie ambasady USA w Riyadzie oraz ośrodek we wschodnim Iraku. Część źródeł twierdzi, że celem były także inne obiekty amerykańskiego wywiadu, jednak szczegółów nie ujawniono.
3: Prognoza pogody.
2: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu 16. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 55 km na godzinę, chyba że podczas burzy, wtedy do 70.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kochanie, napiłbym się kawy.
11: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
10: Kaśka. Złotą Wosebę.
11: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
12: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
5: O. Reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
15: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
13: To była autopromocja.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
16: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
17: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
18: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
19: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
20: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę humusu.
19: Niam, niam, niam. Czuję się jak w Birmingham. Jakiś deserek?
20: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
19: Sheehan luck, znaczy się thank you very much.
7: Czarne i białe. Rasizm jest zły. Od początku ludzie byli dyskryminowani, zniewalani, torturowani, zabijani ze względu na rasę czy kolor skóry. Oczywiście dzisiaj nie powinno mieć to miejsca, nie w cywilizowanym społeczeństwie. Jakiś czas temu byłem za granicą i zostałem zaproszony do jednej z tak zwanych ekskluzywnych restauracji i zauważyłem coś, na co inni może w ogóle nie zwrócili uwagi. W tym miejscu nie było ani jednej czarnej osoby. Ani jednej. Można ją spotkać na stacjach benzynowych, sprzątających ulice, biura, bardzo często przy pracach fizycznych. W niektórych stanach jest ich więcej, w innych bardzo mało. Jezus umarł za każdego. Za Żyda, za Greka, czarnego, białego, bogatego czy biednego. Bez różnicy. Po prostu za każdego. Gdzie zatem zaczyna się rasizm? W naszych sercach. Wynika on ze złych postaw, z braku współczucia, braku przebaczenia, niechęci, izolacji, zabierania możliwości wypowiedzenia się. Bez względu na to, jak na to patrzysz, rasizm jest zły. To jasne, jak czarne na białym.
8: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: I startujemy z Porankiem Wnet. Jest godzina 7:09, a dzień 23 lipca, czwartek. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj będzie dużo o polityce krajowej, bo o 12:00 spotkanie na szczycie. Mateusz Morawiecki spotka się z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślają media, jak podkreślają zainteresowane strony, spotkanie ostatniej szansy dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy się zostanie grupa Mateusza w PiS-ie, czy wyjdzie i założy nową formację na polskiej scenie politycznej? O tym dzisiaj porozmawiamy i z Mariuszem Staniszewskim, i z Andrzejem Gajcym, i też potroszę z Łukaszem Jasiną, ale politycznie także zapytamy przewodniczącą klubu Lewicy, Annę Marię Żukowską, która będzie po godzinie 8:10 naszym gościem, ale też o sytuacji w koalicji Donalda Tuska, nie najłatwiejszej, porozmawiamy, bo sondaże opinii publicznej, sondaże tego, jak działa rząd, oceny Polaków, jak się ich zapyta, czy wszystko idzie w kraju w dobrym kierunku, nie są dla obecnego rządu sprzyjające. No i zobaczymy, czy przedstawiciele tego rządu mają jakiś pomysł na kampanię wyborczą. Będzie też trochę o tym, że zmienia się rynek medialny w Polsce i być może TVN zmieni swoje oblicze medialne. Wczoraj decyzja Komisji Europejskiej, która zezwala na przejęcie grupy, która zarządza TVN-em, przez bardziej prawicową korporację medialną, więc będzie może małe trzęsienie ziemi w polskich mediach, o tym też powiemy, ale na początek zajmiemy się trochę relacjami polsko-niemieckimi. Mam nadzieję, że już jest z nami, a za chwilę także zobaczymy Aleksandrę Fedorską. Dzień dobry, pani redaktor. Słyszymy się, ale czy się zobaczymy?
1: Ja z mojej strony bardzo chętnie chciałabym się z Państwem zobaczyć, jednak jeszcze nam się ikonka z kamerką nie otworzyła, ale ta z mikrofonem jest już otwarta, trudno mi powiedzieć.
0: To skoro się słyszymy, no to rozmowę możemy rozpocząć, a rozpoczniemy od filmu, którym wczoraj pochwalił się Donald Tusk, bo zaczniemy od rozmów i sytuacji między Polską a Niemcami.
1: Tak, premier...
0: A to zobaczmy, posłuchajmy, to jest film.
2: W ramach sojuszy NATO nasze żołnierze wnoszą swoje kompetencje współpracy i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.
3: Razem z żołnierzami niemieckich sił zbrojnych wykonujemy zadania inżynieryjne, wymieniamy doświadczenia, a także budujemy wzajemne relacje. Zadaniem wojsk inżynieryjnych w programie Tarczy Wschód jest rozbudowa inżynieryjna terenu po to, aby skanalizować ruch przeciwnika.
0: Tak to wygląda. To jest relacja dwóch żołnierzy, polskiego i żołnierza niemieckiego, z budowy Tarczy Wschód. Donald Tusk mówi jasno, takie rzeczy, żołnierze Bundeswehry na granicy polsko-niemieckiej, to jest możliwe tylko pod rządami Donalda Tuska. Cieszyć się czy się niepokoić, pani redaktor?
1: Niemieckich saperów od dłuższego czasu, ponieważ wypłynęło to bardzo dziwnie. Mniej więcej pół roku temu niemiecki dziennikarz gazety Die Bild, Julian Röpke, właściwie przypadkiem usłyszał rozmowę wiceministra Zalewskiego ze swoim odpowiednikiem niemieckim i tam padły takie uzgodnienia. Dla niemieckiego dziennikarza było to zaskoczeniem, ponieważ każda misja wojskowa niemiecka musi zostać zatwierdzona przez Bundestag. a on wiedział, że takiego czegoś w ogóle nie ma w planach. I Julian Repke opublikował to, co można powiedzieć przypadkiem się dowiedział. I takim to właśnie kanałem, sposobem dowiedzieliśmy się, że poza Bundestagiem, poza wszelkimi obradami także Sejmu i za plecami polskiego prezydenta przybędą do nas niemieccy żołnierze. Planowano wstępnie, żeby było ich mniej więcej 50, potem była mowa nawet o 100. Obecnie to, co się dowiadujemy nie ze strony polskiej, bo tu poza tym mało informacyjnym filmem, muszę powiedzieć bardzo płytkim, wręcz dziecinnym, filmem bardzo infantylnym. Dowiadujemy się ze strony niemieckiej od eksperta Tomasa Wigolda, że mamy obecnie na stan dzisiejszy do czynienia z 15 inżynierami i że w planach jest zakończenie tej całej akcji w październiku tego roku, ale może to być jeszcze przedłużone. Tomas Wigold, wspaniały ekspert niemieckiej wojskowości, tłumaczy, że tak mało o tym wszystkim wiemy, ponieważ to wszystko jest związane z tym porozumieniem polsko-niemieckim dotyczącym właśnie współpracy wojskowej. Państwo sobie przypominają 17 czerwca, taka troszeczkę też niejasna sytuacja tego podpisanego porozumienia. I Wigold zwraca na to uwagę, że to porozumienie do dzisiaj nie jest publicznie udostępnione. Nawet dla niego, dla takiego eksperta.
0: I on ale zwraca jeszcze raz, te relacje, tak, że ta obecność żołnierzy Bundeswehry, którą to pochwalił się wczoraj i wojsko, i sztab generalny, i Donald Tusk, są na podstawie dokumentów, których no, nie znają ani polscy, ani nawet niemieccy, czy częściowo nie znają niemieccy eksperci.
1: Na to wygląda, tak. Tak to przedstawił sprawę wczoraj Tomas Wigold. Z pewnością ekspert, którego autorytet jest znany nie tylko w Niemczech, także mi się zdaje w Polsce. Ja bardzo często sięgam po tego eksperta i wiem, że inni analitycy także w Polsce korzystają z jego wiedzy.
0: To w takim wypadku, czy my też wiemy, co mogą, a czego nie mogą żołnierze niemieccy w Polsce? To z względów historycznych, politycznych zawsze budzi duże emocje, jeżeli w Polsce pojawiają się zorganizowane grupy Bundeswehry. Część osób powie histeria, jesteśmy przecież w NATO i wspólnie tworzymy bezpieczeństwo Polski. Czy może powinniśmy się po prostu cieszyć, że niemieccy inżynierowie wojskowi, saperzy jeżdżą koparkami i ustawiają zapory betonowe gdzieś na polskiej granicy wschodniej?
1: Z pewnością jest to sporym zaskoczeniem w tym, jak już moim zdaniem bardzo infantylnym filmiku widzimy stawianie tych takich betonowych jeży, są one prozaicznie nazywane. Moim zdaniem strona niemiecka nie ma zbytnio doświadczenia z takim czymś, ponieważ swoich granic w ten sposób nie zabezpiecza. Więc tu jestem bardzo zaskoczona, że mówi się o szalonym jakoby doświadczeniu tych 15 jak na razie żołnierzy, a w tym jest także dowództwo tej całej akcji, więc możliwe, że tak te spychacze i to wszystko jest obsługiwane dosłownie przez no niewielu, może 5, 6, 7 niemieckich żołnierzy. Mi to wszystko wygląda na taki bardziej show obecnie niż coś poważnego. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, aby w przypadku układaniu tej właśnie tutaj bariery, bo tak należy to określić, na naszej granicy, potrzebne by były nam jakieś wspierające nas wojska.
0: Ale może tu nie chodzi o jakąś wielką pomoc logistyczną i o duży udział sprzętu, tylko o symbol tego, że niemieckie siły zbrojne są w Polsce obecne. No ale też pani redaktor miała takie wątpliwości, co właściwie robią, no bo ci niemieccy żołnierze żołnierze muszą przyjechać, dojechać, poruszają się i na terytorium Polski, no było, nie było, operują.
1: Tak, tak, to prawda, ale to nie są tylko oczywiście wojska niemieckie, bo też inne kraje NATO też są obecne. W Polsce mamy przykład, mamy na przykład Holendrów, ale także inne wojska i one nie budzą potrzeby, aby nagrywać o tym takie dziwne filmy, które kończą się słowem zjednoczenie. Nie wiem, nie było dotychczas potrzeby nakręcania takich filmów. Zwykle takie filmy są produkowane lub emitowane w przypadku wspólnych ćwiczeń. I to są wtedy takie dłuższe już filmy, nie aż tak reklamujące i też z wyższym poziomem informacji, bo tu mamy raczej do czynienia z czymś wizerunkowym. Dla mnie nie jest całkiem jasne, dlaczego Bundeswehra czy pan premier pomaga wizerunkowo Bundeswehrze. Jest to co najmniej zaskakujące.
0: To jest zaskakujące, dlaczego premier, to rzeczywiście nieraz nas zaskakuje stosunek premiera do Federacji Niemiec, chociaż aktualnie Berlin, zdaje się, Polsce nie jest specjalnie przychylny. No, warto wspomnieć kwestię i sprawę koalicji antybalistycznej, gdzie nie chciał Polski Kijów, ale na ten brak zgody Kijowa także wyraził akceptację Berlin. To jedno pytanie i od razu dorzucę drugie o Mercosur. Czy jest tak, że ta umowa, po której dużo sobie niemiecki biznes obiecywał, a my mieliśmy dużo obaw, chyba cały czas je mamy, co do jakości żywności, ale także co do kondycji polskiego rolnictwa, okazuje się, że ta umowa na razie przynajmniej nie ratuje niemieckiego przemysłu.
1: Nie ratuje, ponieważ konkurenci globalni Niemiec, to znaczy Stany Zjednoczone i Chiny, zareagowały w ten sposób, że to one ze swojej strony nawiązały bardziej ścisłe relacje handlowe właśnie z krajami Mercosur zawczasu i przedstawiły im po prostu lepszą ofertę. Oferta niemiecka, bo to Niemcy tak bardzo parli na ten Mercosur, polegała jedynie na sprzedaży ich dóbr technologicznych, a mniej na inwestycjach. Lecz kraje Mercosur, one nie chcą pozostać w pozycji kolonialnej, one chcą się rozwijać. I ich warunkiem były inwestycje i transfer technologii. Na to Niemcy nie chciały się zgodzić, myślały, że po prostu zaskarbią sobie rynek zbytu. To jest myślenie krótkowzroczne i właściwie myślenie jeszcze w takim formacie postkolonialnym USA. Natomiast weszły szczególnie tutaj w bliższe relacje z Argentyną, której zaproponowały cały pakiet szerokich inwestycji. Podobne oferty skierowali także do innych krajów tego regionu. Chiny także, bardziej cicho, ale też inwestują i transferują technologie.
0: Czyli co? Z dużych obietnic Mercosur dla Europy, a w szczególności dla niemieckiego przemysłu, niewiele zostało, a zagrożenia no, odczuwamy trochę, jeżeli chodzi o niepokój o jakość żywności, bo coraz więcej badań pokazuje, że ta żywność nie jest najlepszej jakości, ale też jeżeli chodzi o stan polskiego rolnictwa, które będzie musiało teraz z krajami Ameryki Południowej konkurować, a za chwilę może dojdzie także rolnictwo i zasób ukraiński. Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata, była naszym gościem na początek poranka. Dziękuję bardzo za rozmowę i za relację z stosunków polsko-niemieckich.
1: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
0: Do widzenia i do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 7.23 na zegarach. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm oraz widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. To do naszych YouTuberów informacja i podziękowanie. Subskrybentów właśnie jest ponad 450 tysięcy. Idziemy w kierunku 500 000. Za wszystkie subskrypcje bardzo dziękujemy. No i liczymy, że uda się może w tym, a może w przyszłym roku magiczną liczbę 500 000 subskrypcji przebić. Za to trzymamy kciuki. To też się dzieje dzięki naszym patronom patronet.pl/radiownet, a my teraz, tak jak zapowiadałem wcześniej, zmienimy temat trochę polskiej polityki, a trochę polityki zza oceanu. Naszym gościem Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, pisarz na YouTubie i w internecie, portal Dobitnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może jednak od spotkania, zanim do zamieszania, potencjalnego zamieszania na polskim rynku mediów. O TVN-ie porozmawiamy, ale najpierw godzina 12, samo południe, spotkanie na Nowogrodzkiej, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński. Jest jeszcze co zbierać z Prawa i Sprawiedliwości? Czy ten podział już jest de facto już zarządzony, tylko trzeba go ogłosić?
4: Tego oczywiście do końca nie wiemy. Ja się spodziewam jednak, że jakaś resztka rozsądku w tych politykach jest i znajdą jakiś sposób na wyjście z twarzą z tej sytuacji, bo sprawy zaszły bardzo daleko. Politycy PiS-u w mediach społecznościowych mówią do siebie, piszą do siebie, zamknij się, albo oskarżają się o różne niecne czyny. Natomiast ultimatum stawiane, jakie postawił Jarosław Kaczyński, oczywiście teoretycznie były to władze partii, natomiast wiadomo, że decydujący głos miał tu Jarosław Kaczyński. Ultimatum stawiane politykowi, czy politykowi takiemu jak Mateusz Morawiecki, ale też politykom, którzy odgrywali ważną rolę w rządzie Mateusza Morawieckiego i w ogóle rządach Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat, jest cokolwiek, by nie mówić, trochę nie na miejscu. To nie jest tak, że politykom, którzy mają już taki całkiem poważny background, doświadczenie w sprawowaniu władzy i niewątpliwie ogromne sukcesy gospodarcze i społeczne, można stawiać tego rodzaju ultimatum. To trochę jakby chyba... To są takie próby zarządzania partią trochę nie z tej epoki. Myślę, mam takie wrażenie. W związku z tym mam nadzieję, że do jakiegoś, znaczy to przesilenie, które już, z którym już mam do czynienia, ono i tak wywołało wystarczająco dużo zamieszania, ale też w pewien sposób, ja mam takie wrażenie, że w pewien sposób oczyściło atmosferę, bo już wiadomo, kto jest kim, wiadomo, ileś brudów wyszło na wierzch, ileś brudów zostało powiedzianych, więc to jest w mojej ocenie jest to wystarczający powód do tego, czyli wystarczająco dużo się stało, żeby już się nie dzielić. Natomiast jeżeli te emocje nadal są tak rozgrzane, jak wskazywałyby na to media społecznościowe, no to prawdopodobnie do niczego dzisiaj do porozumienia nie dojdzie, chociaż wydaje mi się, że jednak zagrożenie secesji jest na tyle poważne i na tyle niekorzystne dla obu stron, że do jakiejś formy ugody powinno dojść, aczkolwiek nie jesteśmy w głowach ani Mateusza Morawieckiego, ani Jarosława Kaczyńskiego, ani doradców tych ludzi, w związku z tym nie wiemy dokładnie, jakie emocje nimi szargają. Wiemy natomiast, że rzeczywiście, że obie strony są bardzo tak bojowo nastawione do tego konfliktu, co jest trochę... Tak naprawdę to jest dziwaczne, bo w sytuacji, kiedy obecny rząd Donalda Tuska ma same problemy, kompromituje się na każdym kroku, Tusk zalicza porażkę za porażką i w zasadzie wydałoby się, że otwiera się taka autostrada do władzy dla prawicy, to prawica mówi, nie Donald, podamy ci jeszcze pomocną dłoń, jeszcze będziesz mógł sobie porządzić przez 4 lata, a my zajmiemy się sobą. No to jest jakaś absurdalna sytuacja.
0: Jest, ale z drugiej strony ten konflikt narastał i on wybuchał co jakiś czas. On jakby był, stał się trwałą rywalizacją między obozem Mateusza Morawieckiego, a pozostałą częścią Prawa i Sprawiedliwości. I być może nie tylko o ambicje chodzi, ale także o istotny program, o kwestie Ukrainy, o kwestie Unii Europejskiej, o kwestie chociażby także polityki rozwojowej, że tutaj nagle się okazało, że w PiS-ie są no de facto dwie wrażliwości i dwie programowo partie. Chociaż wczoraj Waldemar Buda pisał, że przecież Konfederacja też tak żyje programowo, Ruch Narodowy do Nowej Nadziei często ma się nijak, często to są programy wrażliwości wykluczające się, a mimo to Konfederacja jako jeden byt polityczny bez większych widocznych wstrząsów jedzie od wyborów do wyborów.
4: To akurat nieprawda, że bez większych wstrząsów politycznych, ponieważ te wstrząsy tam są, a relacje między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem Mentzenem są raczej chłodne, by nie powiedzieć bardzo ograniczone, o tak może. Natomiast rzeczywiście ten kryzys, który jest w Prawie i Sprawiedliwości, on jest charakterystyczny w ogóle dla partii prawicowych dzisiaj i to jest też istotne, ponieważ nawet jeżeli byśmy założyli, że PiS dzisiaj, że premier Morawiecki i premier Kaczyński się dogadają jakoś, prawda, ustalą jakąś wersję wspólną i do secesji nie dojdzie, to mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet jeżeli te partie dzisiaj, czy w najbliższych wyborach by pokonały koalicję obywatelską z przyległościami, to nie wiemy, jakby ten rząd miał wyglądać i nie wiemy, czy on by w ogóle wyglądał, ponieważ sytuacja jest taka, że Sławomir Mentzen raczej ciąży ku Tuskowi, jest mu bliżej do Donalda Tuska i to widać coraz wyraźniej. Natomiast Krzysztof Bosak raczej chciałby się chyba dogadać z PiS-em, jako podmiot taki absolutnie niezależny. Natomiast jeżeli chodzi o te podziały w PiS-ie, one nie są, znaczy ja nie odnajduję tam dużych różnic programowych, one oczywiście są, ale to nie jest najważniejsza kwestia. To są kwestie osobiste, personalne. I dla mnie, powiem szczerze, że jak byłem od początku przeciwnikiem, czyli nie przeciwnikiem jako jakiś stronnik, tylko zastanawiało mnie to, dlaczego PiS tak łatwo przyjął en bloc wszystkich posłów suwerennej Polski do swoich szeregów. Tak dzisiaj widać, że to jest, ten konflikt jest właśnie efektem tego takiego łatwego przyjęcia tych polityków. Wiadomo było od początku, że to są ludzie, którzy po pierwsze Morawieckiego nie trawią, a po drugie są to ludzie, którzy od dawna grali na konflikt. Oni grają na konflikt. Chcieli ambicją Zbigniewa Ziobry i jego otoczenia było najpierw przejęcie części, urwanie się z PiS-u i przejęcie części Konfederacji. Kiedy Konfederacja dała im jasny sygnał, żeby sobie poszukali miejsca gdzie indziej, to zaczęli mieszać raczej tutaj w okolicach PiS-u. Natomiast to jest formacja, która gdyby startowała osobno, dostałaby może 1, może 2% głosów. Natomiast dzisiaj ta formacja tych kilkunastu posłów nagle macha tak naprawdę całym PiS-em i to jest dość zabawne. To jest po prostu ogon macha psem. I to jest zaskakujące, że tak wielu zwolenników, tak wielu stronników tych kilku czy kilkunastu działaczy uzyskało w PiS, przy czym warto zwrócić uwagę, że nie wszyscy politycy suwerennej Polski są nastawieni tak konfrontacyjnie. Jest grupa bardzo pracowitych posłów byłej suwerennej Polski, dzisiaj w ramach PiS, która wcale nie gra na ten konflikt. To są ambicje kilkunastu osób, i tak naprawdę one doprowadzają cię do takiego ogromnego kryzysu.
0: Do kryzysu największej partii, jeśli chodzi o klub parlamentarny w polskim Sejmie. To jest tak, powiedzieliśmy, że opozycja, ta największa partia opozycyjna daje pewien prezent rządowi, tą kłótnią podaje Tuskowi oddech w niełatwym momencie, ale może nad koalicją rządzącą też się zbierają ciemne chmury i polityczne, ale też medialnie. Wczoraj Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przyjęcie koncernu Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount, więc to powoli, krok po kroku, ta duża fuzja się dokonuje. To może zmienić kształt medialny nad Wisłą, może spowodować, że najważniejsza stacja telewizyjna dla Platformy przez lata stanie się stacją nieco bardziej stonowaną.
4: To jest ciekawa historia, bo tak naprawdę teoretycznie, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, premier Donald Tusk ma jeszcze narzędzie, ponieważ pisał TVN na listę spółek strategicznych, ma narzędzie do tego, żeby na przykład wystąpić do Paramount Skydance o to, że owszem, ale że z punktu widzenia interesów Polski TVN musi być sprzedany komuś innemu. Teoretycznie taka możliwość jest. Myślę, że praktycznie premier nie będzie się narażał na śmieszność, ponieważ jeżeli z takim wnioskiem by wystąpił, a Paramount by po prostu go zignorował, co przecież wcale nie jest wykluczone, to wyszedłby na osobę, która jest pozbawiona absolutnie sprawczości. I cała ta operacja wówczas paręnaście miesięcy temu z wpisaniem tej

0: sierpnia sąd federalny w Oakland ma się tym zająć i wypowiedzieć, więc ta jeszcze ścieżka nie jest gotowa, ale już jest zgoda Brukseli, warunkowa co prawda, ale jest, tam chodzi nie o kwestię TVN-u, tylko o dystrybucji filmów, więc tak jakby Komisja Europejska w ogóle nie patrzyła na to, czy Donald Tusk w cudzysłowie straci, czy nie straci TVN-u, no ale maszyna rusza, tylko tak, no ktoś może powiedzieć, to jest któreś. Trzecie, a zmiana właścicielska w TVN-ie, o ile dobrze liczę, do tej pory to nie przynosiło żadnej zmiany medialnej, bo to jest duży okręt, to jest usadowiony, ma swoich widzów, chociaż ostatnio widzowie TVN-u przechodzą do Telewizji Polskiej w likwidacji, bo tam znajdują bardziej radykalny przekaz, który niektórym pasuje lepiej.
1: Sytuacja jest taka, że do tej pory właściciele, zmieniający się właściciele TVN-u nie różnili się specjalnie między sobą, jeżeli chodzi o tak powiem, sympatie polityczne czy światopogląd. Natomiast tutaj zmiana jest dość fundamentalna, ponieważ już widzimy, że władze Paramount Skydance, które przejęły na przykład radio CBS, zwolniły tam wszystkich po prostu, czy prawie wszystkich dziennikarzy. Oczywiście z powodu formalnie z powodu tego, że to się nie opłacało, że to było z powodów finansowych czy takich zarządzania pieniędzmi. Natomiast nie da się ukryć, że był tam dość jasny jednak podtekst polityczny czy światopoglądowy. I nawet jeżeli tutaj ten profil TVN-u nie zmieniłby się jakoś tam fundamentalnie, to z pewnością stacja przestałaby być takim narzędziem walki Donalda Tuska z opozycją. Czyli przestałaby być, przynajmniej na pewien czas, przestałaby być elementem sprawowania władzy, bo tak naprawdę dzisiaj TVN jest narzędziem do sprawowania władzy, jest stacją podległą premierowi i premier używa jej jako swojego narzędzia do kształtowania opinii publicznej. W związku z tym odcięcie mu takiej możliwości na pewien czas nawet spowodowałoby duże zachwianie w polityce informacyjnej, która i tak jest w tym przypadku nie najlepsza. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardziej istotna tak naprawdę. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, ponieważ TVN jest częścią większej korporacji, natomiast TVN jest bardzo zadłużony i nawet jeżeli ma, jak powiem, ogromne wpływy obecnie od spółek Skarbu Państwa, to nie jest to spółka, która powiedzmy jest perłą w koronie. No, raczej jest to kula u nogi dzisiaj. W związku z tym wyobrażam sobie, że jak przyjdą nowe władze, to pierwsze co zrobią, to albo obetną bardzo honoraria tych wszystkich gwiazd, które tam są, a które nie wyobrażają sobie, wyobrażają sobie, że są warte tych pieniędzy, które co miesiąc otrzymują, a nie są. W związku z tym pozbycie się części tych gwiazd, tych twarzy TVN-u spowoduje, że tak naprawdę charakter tej stacji, bardzo jednoznaczny i bardzo taki agresywny, się zmieni. I to jest coś, co będzie się działo tak z dnia na dzień, natomiast wyrzucenie kilku agresywnych dziennikarzy z TVN-u, albo skompromitowanych po prostu swoją stronniczością, swoją nie, taką nierzetelnością, czy wręcz rozpowszechnianiem fake newsów, jak mieliśmy to do czynienia wielokrotnie, spowodowałoby, że po prostu TVN się oczyści z tych ludzi najbardziej takich serwilistycznych i najbardziej powiązanych z obecną władzą. To wystarczy, żeby ta ochrona medialna obecnego rządu, to ten element sprawowania władzy przestał funkcjonować tak, jak teraz funkcjonuje.
0: O czym mówił Mariusz Staniszewski. Historia długa, przed nami jeszcze przynajmniej jedna odsłona, ale to po wczorajszej informacji z Brukseli wydaje się, że maszyna ruszyła i pewna kosa nadciąga nad TVN, a tym samym i nad dużą część koalicji rządzącej. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Do

do usłyszenia. A my, skoro mamy czwartek, czwartkowy poranek wnet, to je mamy godzinę 7:40, to zanim w naszym studiu pojawi się Andrzej Gajcy, który spieszy do nas ze swojej pracy po rozmowie z Jackiem Sasinem, więc mam nadzieję, że za chwilę tutaj jak się pojawi, to będą też newsy polityczne o tym, jak wygląda sytuacja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przed tym spotkaniem, to my oczywiście, jeżeli jest czwartek, to meldujemy się w Paryżu w ramach Kroniki Paryskiej.

0: Kronika Paryska.
1: I przy telefonie, jak co czwartek, redaktor Piotr Wit.
2: Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. To bardzo dobrze, jeżeli własne błędy czegoś nas nauczą, ale znacznie taniej wypada nauka na błędach cudzych. Na prawicy polskiej doszło do historycznego rozłamu. Z tej okazji radziłbym politykom zapoznać się z okolicznościami dojścia do władzy François Mitterranda przed laty. Nieszczęście Francji może wielu niejednego nauczyć. Od 10 lat w moich kronikach paryskich mówiłem o nieboszczyku prezydencie jako odpowiedzialnym w wielkiej mierze za obecną dekadencję. Nie byłem odosobniony. Po śmierci prezydenta jego najbliżsi sprawujący władzę przemianowali Quai du Louvre na Quai François Mitterranda, na brzeże François Mitterranda. Bardzo trafna nazwa, ocenili paryżanie, ponieważ na brzeże François Mitterranda wpada w Ruelle des Petites Truanderies, po polsku uliczkę drobnych łajdac. François Mitterrand w ostatnich latach życia, zdając sobie sprawę z opinii kursujących na jego temat, wiele czasu poświęcał utrwaleniu pochlebnego wizerunku swojej osoby i swoich zasług politycznych w świadomości przyszłych pokoleń. Kazał zbudować szklaną piramidę Louvre imienia François Mitterranda, Wielką Bibliotekę Francji imienia François Mitterranda. Za przykładem Paryża dobrze myślący merowie socjalistyczni pokryli Francję małymi piramidkami imienia François Mitterranda na rynkach miast i miasteczek i przemianowali główne ulice na jego cześć. Wszystko to nie pomogło, aby przeinaczyć historię. Dzisiaj już nawet w małych miasteczkach wyborcy są przerażeni trwałymi rezultatami jego polityki. A cóż dopiero publicyści i historycy, świadomi wyrządzonych szkód. Za życia prezydenta pisarz Jean-Edern Allier opublikował jadowity pamflet Utracony honor prezydenta. Zmarł wkrótce potem w niejasnych okolicznościach. Sébastien Le Canuet książkę o dojściu prezydenta do władzy zatytułował W bandzie zorganizowanej, a słynny dziennikarz śledczy Jean Montaldo inną książkę Mitterrand i 40 złodziei. Montaldo latał nad posiadłością Mitterranda awionetką ciągnącą sztrajfę z napisem Oddajcie pieniądze. W bieżącym roku 2026 z okazji setnej rocznicy urodzin prezydenta ukazało się wiele książek. Nie ma mowy o Bibliotece Narodowej, ani o piramidach. Ton licznych nowych biografii streszcza tytuł Erika Branki. Infamis, który wszystkich oszukał i zrujnował Francję. Najnowsze dzieło historyka jest doskonale udokumentowane. W znacznie spokojniejszym tonie słynny Instytut Thomasa More'a opublikował przed paroma dniami 50 ważnych decyzji, które zrujnowały Francję. Wśród tych 50 dewastatorskich decyzji 18 najważniejszych należy do Mitterranda. Zastrzeżenie istniało od początku. Jakoś w rok po naszym przyjeździe do Paryża przy obiedzie w Niedzielę Palmową nasz gospodarz przemysłowiec Henri Mathieu powiedział, kiedy zachwycaliśmy się liderem prawicy, Jacques Chirac zafundował nam misję Mitterranda. Niewiele wiedzieliśmy jeszcze wówczas o demokracji francuskiej i to stwierdzenie przyjęliśmy jako wyraz jakiejś osobistej animozji pana Mathieu. Znacznie później dowiedzieliśmy się, że aby zrozumieć dramatyczne zwroty akcji na francuskiej scenie politycznej, nie wystarczy znajomość walk partyjnych, konkurencji, programów i idei. Trzeba jeszcze dobrze prześledzić powiązania personalne aktorów tej niewielkiej ilościowo trupy, gdzie ambicje osobiste górują bardzo często nad interesem ogółu. Pod wieloma względami dwaj przywódcy prawicy francuskiej, Giscard d'Estaing i Jacques Chirac, byli do siebie podobni. Obaj bardzo wysocy, 1,96 m. Giscard najmłodszy prezydent w historii republiki, Chirac najmłodszy premier. Reputowany ekonomista Giscard uchodził za fenomen pamięci i zdolności intelektualnych. Jako jedyny minister przychodził na konferencję z prezydentem bez notatek. Miał w głowie wszystko: liczby, daty, nazwiska, wydarzenia. Chirac ze swej strony charakteryzował się niezmordowaną energią i wytrwałością w pracy. Prezydent Pompidou nazywał go swoim buldożerem. Jeżeli by mu polecić przewiercenie tunelu między Pałacem Elizejskim i Matignon, za tydzień tunel byłby gotowy, mówił Pompidou. Siedziby premiera i prezydenta znajdują się na przeciwległych brzegach Sekwany. Kiedy Giscard, wybrany prezydentem republiki, mianował Chiraca premierem swojego rządu, Francuzi przyjęli ten wybór z zadowoleniem. Intelekt Giscarda w połączeniu z energią Chiraca wróżą nam jak najlepiej, mówił naród. Przyszłość pokazała inaczej. Przy wszystkich pozornych podobieństwach dwóch liderów prawicy różniło bardzo wiele. Giscard, spadkobierca wielkich bankierów, ześrodkował wszystkie swoje siły na interesie republiki, nie zaniedbując własnych, ale też i nie czyniąc z nich głównego celu. Katolik, podobnie jak generał de Gaulle, godził się z laicyzmem republikańskim i z separacją kościoła od państwa, ale bez fanatyzmu. Konserwatysta w swojej polityce oświatowej i kulturalnej kierował się zdrowym rozsądkiem bez ideologicznych uprzedzeń. Zawdzięczamy mu m.in. istnienie Muzeum d'Orsay. Dawny dworzec kolejowy, jeden z najpiękniejszych na świecie, był skazany przez postępaków na zniszczenie. Ładunki wybuchowe już były założone, kiedy Giscard unieważnił postępową operację. Chirac, syn i wnuk znanych działaczy masońskich, we wczesnej młodości żył ideami skrajnie lewicowymi. W momencie jednak kampanii prezydenckiej Giscarda był już od dłuższego czasu nie tylko nawrócony na przekonania prawicowe, ale stał praktycznie na czele ruchu konserwatywnego i z całą swoją energią agitował za Giscardem przeciwko Mitterrandowi. Zacząwszy bardzo wcześnie karierę polityczną, w 1974 roku stał już na czele strategicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uzyskał władzę nad prefektami policji i co więcej, dostęp do akt osobowych, teczek czołowych osobistości politycznych republiki. W wieku 32 lat wiedział wszystko o wszystkich. Jego poparcie było decydujące. Giscard za to oddanie musiał powierzyć mu utworzenie rządu. Zaczęli urzędowanie w 1974 roku w momencie bardzo trudnym. Ubiegłoroczny pierwszy kryzys naftowy szczególnie mocno dotknął Francję. Nastała drożyzna, dewaluował się frank, alarmująco wzrosło bezrobocie. Wobec kryzysu prezydent i jego premier przyjęli całkiem odmienną strategię. Chirac, radykalny, nie godził się na żadne ustępstwa. Giscard pod presją Zjednoczonej Koalicji Socjalo-Komunistycznej zmuszony był czynić koncesje lewicowe, głównie w dziedzinie społecznej, celem ratowania rozsądnych zasad ekonomicznych. Po dwóch latach otwartego konfliktu premier podał się do dymisji. Wkrótce umocnił swoją pozycję lidera francuskiej prawicy i objął stanowisko mera Paryża, wskrzeszone dla niego po 105 latach uśpienia i pretendował do urzędu prezydenckiego. W kampanii prezydenckiej jako kandydat Zjednoczonej Prawicy wystąpił z ostrą krytyką urzędującego prezydenta. Mimo to w pierwszej turze wyborów przyszedł dopiero na trzeciej pozycji, daleko za Mitterrandem. Pierwszą turę wyborów wygrał dużą ilością głosów Giscard d'Estaing. Gdyż tymczasem profesor ekonomii Raymond Barre, mianowany przez niego na czele rządu, znakomicie podreperował gospodarkę kraju. Przed drugą turą Chirac, lider prawicy, nie poparł ustępującego prezydenta. Mitterrand kandydował jako wybraniec koalicji lewicowej ze wspólnym programem partii socjalistycznej i komunistycznej. Obiecywał umocnienie franka, likwidację bezrobocia, równość, odebranie bogatym. Znamy tę piosenkę. Chirac ograniczył się do zalecenia: niech każdy głosuje według własnego uznania. To było jednoznaczne z poparciem udzielonym Mitterrandowi. W rezultacie wybory 1981 roku wygrał socjalokomunista, który w następnych latach zrujnował Francję. Sądziłem, że w obecnej polskiej sytuacji ta stara francuska historia warta jest przypomnienia. Do usłyszenia.

0: Weronika Paryska.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Po reklamie.
5: Za minut 9, godzina 8, czyli 7:51 w naszym studiu już jest Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Pierwsza rozmowa dnia.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Zadam, bo my nawet nie konkurujemy, my się uzupełniamy. Jak państwo skończą oglądać Andrzeja Gajcego, to mogą słuchać Radia Wnet, wszystko się uzupełnia. Dzisiaj u ciebie był Jacek Sasin, tak, który nie jest wiceprezesem PiSu, bo nie dowiózł na Podlasiu koalicji w sejmiku, ale wydaje się, że jest kimś więcej.
6: No był szefem Stowarzyszenia Przemysłowa Czarnka, który już rozwiązali, zawiesili i w ogóle się z niego wypisali. Więc tak, był u mnie dzisiaj gościem. No i ma nadzieję, że za 16 godzin i 8 minut
5: tak do północy, na zegar,
6: no tak, mniej więcej tyle zostało. No jednak PiS będzie razem, jednością, jedną pięścią, że nie dojdzie do podziału, bo to nikomu nie służy, że Mateusz Morawiecki się opamięta, że uzna przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, że zrezygnuje ze swoich personalnych ambicji, by być szefem stowarzyszenia, może szefem PiSu, może szefem własnej partii, że się zreflektuje, no i dla dobra Polski podpisze rezygnację ze stowarzyszenia i że po północy wszyscy będą znowu jedną wielką, kochającą się rodziną Prawa i Sprawiedliwości.
5: W ramach tejże partii.
6: I z ręką na sercu mówi, że chce. On naprawdę chce z ręką na sercu, by Mateusz Morawiecki został w Prawie i Sprawiedliwości.
5: Ty, drogi redaktorze, mu wierzysz.
6: A ty nie?
5: No to już pozostawiamy państwa domyślności. Państwa domyślności, pozostawiamy tą dyskusję, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Posłuchaj, zapytam to w takim przypadku, panie redaktorze, w tej formie oficjalnej.
6: Dobrze, panie redaktorze.
5: Tak, w tej oficjalnej formie zostaniemy, żeby już nie było. To się chyba szybciej rozwiąże. Dzisiaj o 12, czy nie?
6: To pytanie, czy to jest spotkanie ostatniej szansy, jak niektórzy mówią. A są tacy, którzy coraz częściej mówią, że to jest pożegnalne spotkanie, rozwodowe spotkanie, że potrwa bardzo krótko, no nie będzie na nim Adama Bielana, którego w ogóle podobno nie ma w kraju.
5: A to
6: wszyscy mówią w PiSie, no jak nie ma Adama Bielana, to i nie będzie kot długiej kolacji. No i że tu się bez Adama Bielana nie da niczego posklejać. No więc no pytanie, no mój gość, nawiązuje wciąż do Jacka Sasina, wierzy, że na tym spotkaniu Mateusz Morawiecki powie, dobrze, panie prezesie, uznaję, przepraszam, mea culpa, i no i że PiS będzie jedno, no bo to nikomu nie służy dzisiaj w PiSie, aby PiS się rozpadał, ale tak samo PiSowi mój gość mówi, i tu wielu też polityków mówi, że no tak jak jest, to tak być nie może. No więc z jednej strony...
5: A jak ma być? To co ma się zmienić w tym PiSie? No, po tej dzisiejszej rozmowie.
6: No to jest dobre pytanie, bo z jednej strony wszyscy mówią o jedności, jedności, jedności, a z drugiej strony, no tak być nie może, jak jest teraz. Czyli dwa płuca się nie sprawdziły. Płuco, które funkcjonuje poza organizmem, no nie może funkcjonować, bo nie jest płucem tego organizmu. No więc to jest... ja mam wrażenie, tak zupełnie szczerze, no, że tu wszyscy grają,
5: ale
6: a my podświadomie czujemy, jak jest naprawdę, nikt nie chce tego przyznać.
5: To zedrzyjmy te maski, mówmy szczerze, jak to ma...
6: ale my nie jesteśmy w Prawie Sprawiedliwości, my tylko to obserwujemy.
5: Tak, ale
6: możemy się mylić.
5: Możemy się mylić, ale w co gra Mateusz Morawiecki? Czy możemy opisać? Gra o własną partię, czy gra jeszcze o przejęcie Prawa i Sprawiedliwości?
6: No to postawmy taką hipotezę. Gdyby Mateusz Morawiecki chciał zakładać swoją własną partię, to by to zrobił już dawno. Mógłby to zrobić w każdym momencie.
5: Ale może potrzebował mitu Załużyckiego, może potrzebował tego wyrzucenia, że to jest właśnie jakiś
6: bardzo istotny. No i jest taka narracja, że Mateusz Morawiecki robi wszystko, by zostać wypchniętym z tej partii. Kolejna narracja jest taka i ona poniekąd, jakby się temu przypatrzeć, jest gdzieś tam logiczna i może nawet prawdziwa, że to ultimatum jest tak naprawdę przystawieniem pistoletu do głowy, bo Mateusz Morawiecki nie ma wyjścia. I o to pytałem też mojego gościa, w tym sensie, że ono jest tak skonstruowane zmyślnie, że Mateusz Morawiecki albo się ugnie i no, wyjdzie trochę na polityka, no, któremu wszystko każe prezes Jarosław Kaczyński. I to, co każe, to on robi, czyli prezes Jarosław Kaczyński chce rozwiązania stowarzyszenia, to Mateusz Morawiecki to robi. Chce rozwiązania zgromadzenia, jaki ma być grill 31 lipca, gdzie tam jest no, sporo już panelistów zaproszonych, w zasadzie dopięty jest przecież ten, ta impreza, żeby tą imprezę rozwiązał, czyli ma Mateusz Morawiecki publicznie przyznać, skłonić głowę, powiedzieć, dobrze, robię wszystko, co chce prezes Jarosław Kaczyński, partia. No i wychodzi na polityka, który no, po takiej sytuacji no, staje się mało wiarygodny do jakiejkolwiek przyszłej roli w polityce, jakąkolwiek by chciał pełnić, czy być premierem, czy nie wiem, szefem może PiSu za jakiś czas, no, czy generalnie staje się wizerunkowo. Dla niego jest to katastrofa. I z drugiej strony barykady politycy blisko związani z profesorem Czarnkiem mówią, no, ale przywództwo w PiS jest jedno. To jest Jarosław Kaczyński. I albo Mateusz Morawiecki uznaje, albo droga wolna. No i to jest takie ultimatum dzisiaj zbudowane, bo między bajki należy, proszę państwa, włożyć kwestię subwencji. Bo był taki temat subwencji, że jest zagrożone. Państwowa Komisja Wyborcza jasno tutaj mówi, tu nie ma żadnego związku. Subwencja Prawo i Sprawiedliwość nie straci, jeśli będzie funkcjonowało takie stowarzyszenie.
5: No tak, ale to jest też słowo Ryszarda Kalisza. To wiesz, to jest bardzo jasne, że Ryszard Kalisz...
6: Ale nie było wczoraj przypadkiem jakiejś odpowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej na to?
5: Tak jest, na papierze. Ale czy pan redaktor wierzy w to, że w tej chwili PKW poda jedną analizę, a zaraz potem poda drugą?
6: PKW może za chwilę podać i trzecią, i czwartą.
5: No właśnie, więc takie trochę wypuszczanie. Idźcie, nic wam nie gorzej. Ja, Ryszard Kalisz, drogi Jarosławie, gwarantuję ci, że za to nie odbiorę ci...
6: Działają inne stowarzyszenia w innych partiach. I tutaj o subwencje się nikt nie martwi. Natomiast myślę, że znaczy, chyba tu wiemy to wprost. No tu nie o subwencje chodzi, tak? Tu chodzi no rzeczywiście o to, czy dzisiaj Mateusz Morawiecki, ta grupa 20, 30, 40 parlamentarzystów jakby skłoni tą głowę i powie, dobrze, zostajemy w PiS-ie, rezygnujemy ze wszystkiego, co zbudowaliśmy w przeciągu tych kilku miesięcy.
5: I mamy kapitulację Morawieckiego.
6: I to jest kapitulacja Mateusza Morawieckiego.
5: Albo?
6: I tego zaplecza. No albo...
5: Albo Jarosław powie, dobrze, już miejcie to stowarzyszenie, no, jest kapitulacja
6: i podobno, Jarosława Kaczyńskiego. I podobno to nie wchodzi w grę. Tym razem podobno to nie wchodzi w grę.
5: Czyli rozłam.
6: I to też jest narracja. Tak myślę, chociaż nie wiem, nie było nas na Nowogrodzkiej, że to sam prezes Jarosław Kaczyński miał tym razem powiedzieć, stawiamy taki ultimatum, że to nie zostało zasuflowane, nikt za tym nie stoi, żadna intryga. No takie są publiczne zapewnienia frakcji maślarzy. No i jeśli rzeczywiście wierzyć tej narracji, że to jest tym razem już osobista decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie powtarzał, przypomnijmy to, że rozłam w PiS-ie to jest najgorsze, co może się tej partii przytrafić, że musimy być jak jedna pięść, że jedność jest tutaj najważniejsza, aby pokonać Donalda Tuska i przejąć władzę, no to jeśli rzeczywiście to jest inicjatywa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to się nie cofnie. Pytanie, czy może się cofnąć?
5: Czy
6: wizerunkowo? Czy prezes by stracił? No i znowu tu wchodzimy w kolejną narrację, która mówi, no jeśli prezes się cofnie, to będzie potwierdzenie tego, że jego głos w partii już niewiele znaczy. I takie narracje też są rozpuszczane, tych narracji, spinów. To jest ciekawe. PiS chyba jest dzisiaj taką partią, która najwięcej takich narracji do mediów dziennikarzy wypuszcza, rozprowadza, poddaje te wszystkie narracje,
5: prawda,
6: które...
5: Prawda jest taka, żeby dostać jakąś informację z Lewicy, z Platformy, z PSL, trzeba się nachodzić. Informacje z PiSu same do człowieka trafiają. chciał, wystarczy tylko mieć telefon.
6: Jakiś SMS dostałem. Patrzę. Nie, to tym razem nie. Chociaż są tacy, którzy życzą mi, żebym jadł dużo masła. Nie jem masła.
5: Więc rzeczywiście to jest specyficzna formacja. A taka teoria, że to wszystko ustawka. Że to uznano gdzieś w sondażach, że dobrze, żeby Mateusz Morawiecki miał własną partię, więc niech on wyjdzie. A kiedy on wyjdzie, to wtedy, prawda, się podzielimy jak samitnie i będziemy jak rozwód Konfederacji z Braunem, który nie zaszkodził Konfederacji, nie tylko jej pomógł i na pewno Braunowi też nie wyszedł na złe.
6: No i ja słyszałem już jakiś czas temu, kilka tygodni temu, taką historię, że miał na przełomie roku Mateusz Morawiecki pójść do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i taki scenariusz właśnie położyć na stole, że chce założyć własną partię poza PiS-em, żeby nie generować tych konfliktów, żeby walczyć o tą centroprawicę, ten no, tych wyborców, którzy dzisiaj nie za bardzo za PiS-em chcą głosować, że położył takie rozwiązanie bezpośrednio w rozmowie, no i miał usłyszeć, nie, jedność Mateusz jest najważniejsza, na to mojej zgody nie ma. No i teraz, to jest historia opowiedziana przez jednego z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, który zarzekał się, że ona jest prawdziwa. I zresztą jak pytałem o to po drugiej stronie, to uzyskałem potwierdzenie, że mogło tak rzeczywiście być, że coś jest na rzeczy w tej historii. No jak zwykle.
5: Ale jak rozumiem, na poczet jedności Jarosław Kaczyński nie zamierza oddać swojego przywództwa w partii.
6: Natomiast ja zastanówmy się, kto na tym najbardziej skorzysta. Bo to zawsze trzeba tak myślę, czytać też politykę, kto skorzystałby na takim rozłamie najbardziej. I czy rzeczywiście to się będzie opłacało, tak? I patrząc na tą dzisiejszą układankę na sondaże, można postawić taką hipotezę, no, że PiS zdaje sobie sprawę, że może więcej tych punktów procentowych niż te 20-25 nie uzyskać w przyszłorocznych wyborach. Kurs na odbijanie wyborców Konfederacji okazuje się kursem do tej pory nieskutecznym. Czy on będzie skuteczny dalej bez Mateusza Morawieckiego? Trudno tutaj wyrokować. Wydaje się, że raczej nie, bo obu konfederacjom, zarówno Konfederacji Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mentzena i tutaj druga Konfederacja Grzegorza Brauna, no tym ugrupowaniom rośnie. Dzisiaj sumarycznie mają większe poparcie.
5: Często
6: mają więcej niż PiS. Co pokazuje, że no, do tej pory nie widać tego efektu przejmowania wyborców Konfederacji. Ale i teraz mamy tą grupę wyborców takich centroprawicowych, którzy zagłosowali na PSL, zagłosowali na Szymona Hołownię, może nawet na Koalicję Obywatelską, żeby dać kolejną szansę. I wielu może być takich wyborców, którzy patrzą dzisiaj i mówią, no ci zawiedli, na PiS nie chcemy głosować, nie ma na kogo. No i może właśnie partia i to by się jakby łączyło z tym, co mówi bardzo często Mateusz Morawiecki, że PiS powinien otworzyć się na bardziej centrowego, centroprawicowego wyborcę. I tutaj spotykał się zawsze z reakcją taką na PiS nigdy takiej wyborcy nie zagłosuje. Czy ona jest ta, czy to jest prawdziwa ocena, realna? Wydaje mi się, że jednak PiS na głosy centrowych wyborców, centroprawicowych, tutaj ma szansę powalczyć.
5: To już dwa pytania na koniec zadam i dwie teorie. Jedna, że to jest wszystko przygotowanie pod późniejsze zjednoczenie. Że na chwilę idziemy, osobno łowimy, a potem pod auspicjami prezydenta robimy jedną dużą listę prawicową. Może nawet z częścią Konfederacji, jakby prezydent bardzo mocno wszedł i przekuwamy to na nowo. To jest jedna teoria.
6: Nie wierzę w tą teorię dzisiaj. Patrząc po poziomie nie chcę powiedzieć nienawiści, ale złowrogości między choćby PiS-em czy Konfederacją. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj sobie wyobraża, że Sławomir Mentzen pójdzie na jednej liście, czy do Senatu, czy do Parlamentu, albo będzie tworzył rząd z Jarosławem Kaczyńskim. Potem, no dzisiaj Sławomir Mentzen się cieszy, bije brawo i mówi, prędzej PiS wybierze likwidatora niż premiera, tak? Więc jesteśmy na rok przed wyborami. To się przez rok wiele może wydarzyć w polityce. Dzisiaj stawianie kategorycznych takich tez, to się nie wydarzy, a to się wydarzy, jest obarczone dużym ryzykiem. Ale dzisiaj przy tych emocjach nie wierzę w taką listę. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce iść razem z Konfederacją i w drugą stronę to samo. Myślę, że też to nie byłoby dla szerokiej prawicy dobre. no bo jednak obecny system Donta tutaj by preferował w tym momencie Koalicję Obywatelską, która no, będzie robiła w tym najbliższym roku wszystko, co możliwe, aby
5: wchłonąć
6: PSL, wchłonąć Polskę 2050, Centrum, no będzie oferowała miejsca na listach i myślę, że wielu tych polityków się na to złowi.
5: O czym mówił Andrzej Gajca. Może na koniec przyjdzie prezydent i to jakoś załatwi.
6: Ja nie chcę, żeby... Bogucki. Ale no właśnie, i tu jest premier Bogucki. Po raz kolejny się pojawia. Ten temat był badany osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Padła ta propozycja, to jest fakt. Padła na przełomie roku. Wtedy spotkała się z odmową ze strony zarówno ministra Boguckiego, jak i prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj Kanał Zero podał, że to już jest dogadane, że jak PiS wygra wybory, no to to będzie kandydat na premiera. Ja to traktuję bardziej w kategoriach narracji pewnej i jakby jeszcze bardziej potrząśnięcia tym ulem w PiSie, jaki jest, ale niewykluczone. Niewykluczone, że Zbigniew Bogucki mógłby być tym kandydatem, który połączy i będzie jakimś rozwiązaniem dla tego pomysłu, żeby prawica jednak, jeśli będzie miała taki wynik, mogła się dogadać i stworzyć rząd. No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj Konfederacja zgodziła się na rząd, nie wiem, gdzie premierem jest Przemysław Czarnek. To jest raczej niemożliwe. A PiS się nie zgodziłby na to, żeby premierem został Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen, tak? No pytanie, co z Grzegorzem Braunem, bo tutaj nikt nie chce z koroną polską wchodzić do rządu, przynajmniej na razie.
5: Pożyjemy do wyborów, to się pewnie pozmienia i z tej szarady zrównania wychodzi Zbigniew Bogucki, a nam wychodzi postawić się kropkę Andrzej Gajcy, dziennikarz Telewizja Republika. Pierwsza rozmowa dnia, 6:50. Od poniedziałku do piątku.
6: Tak.
5: A my teraz mamy od poniedziałku do piątku po godzinie 8:00 serwis informacyjny.
1: Wiadomości wnet.
7: Potężny pożar w Warszawie, jak poinformował w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP Wojciech Gralec, pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku wybuchł najprawdopodobniej wczesnym rankiem między godziną 5 a 6. Płonie najprawdopodobniej warsztat samochodowy oraz kilka okolicznych obiektów, przede wszystkim salonów samochodowych. Istnieje zagrożenie dla pobliskich budynków. W akcji gaśniczej na warszawskim Targówku uczestniczy ponad 30 zastępów Straży Pożarnej. Na miejsce skierowano również grupę operacyjną Komendy Wojewódzkiej PSP oraz specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Strażakom udało się opanować otwarty ogień i obecnie nad miejscem pożaru unosi się głównie dym. Ratownicy nadal poszukują jednak głównego źródła pożaru. Według wstępnych szacunków żywioł objął obszar o powierzchni około 3,5 tysiąca m². Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka ukończyła studia MBA na Kolegium Humanum, ustalił portal Zero.pl. Jak podano, naukę odbywała w latach 2021-2022, a dyplom z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia uzyskała po roku zdalnych zajęć i przygotowaniu pracy wspólnie z dwiema innymi osobami. Według publikacji wiceminister wcześniej informowała o zdobytym tytule MBA, jednak kilkanaście miesięcy temu wzmianka o nim zniknęła z jej publicznie dostępnego życiorysu. Kęcka jest pielęgniarką z wykształcenia, doktorem nauk o zdrowiu, a od 25 roku pełni funkcję wiceministra zdrowia, odpowiadając między innymi za dialog społeczny i nadzór nad uczelniami medycznymi. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Jej kandydaturę zatwierdził Senat w ubiegłym tygodniu. Poparcie dla niej wyraził również Sejm. Nowa RPO obejmie urząd po profesorze Marcinie Wiącku, który sprawował tę funkcję od 21 roku. W wyścigu o stanowisko rywalizowała z Adamem Borowskim, kandydatem popieranym przez PiS. Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali, że zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Według ich oświadczenia celem były jednostki Enselia i Layla, które miały naruszyć ogłoszoną przez nich blokadę morską. Na razie niezależnie potwierdzono jedynie atak na pierwszy z tankowców. Saudyjska agencja prasowa podała, że Enselia została trafiona podczas rejsu przez Morze Czerwone, co doprowadziło do pożaru na dziobie statku. Huti twierdzą, że do ataku użyli dronów i pocisków rakietowych oraz zapowiadają kontynuację działań na szlakach morskich. USA przeprowadziły 12. z rzędu noc nalotów na cele wojskowe w Iranie. O zakończeniu kolejnej fazy operacji poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, czyli CENTCOM. Według amerykańskiej armii zbombardowano magazyny rakiet i dronów, obiekty należące do irańskiej marynarki wojennej, stanowiska rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy systemów obrony przeciwlotniczej. Waszyngton przekonuje, że działania miały osłabić zdolność Iranu do przeprowadzania ataków na statki handlowe i żeglugę cywilną. Teheran zapowiada zdecydowaną odpowiedź na amerykańskie uderzenia. Utrzymujące się napięcie w regionie budzi obawy o bezpieczeństwo transportu ropy naftowej.
2: Prognoza pogody.
7: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem, na termometrach od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu najchłodniej tam około 16. Wiatr umiarkowany, choć okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, w czasie burzy szybszy do 70.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
2: Autopromocja.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing.
13: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
2: To była autopromocja.
4: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
14: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
15: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
16: Kto tam?
17: Byliśmy umówieni na rozmowę.
16: Zapraszam na wywiad.
15: Wywiad Wnet.
5: Za nami publicyści, za nami rozmowy o tym, jak to wygląda w polityce, a teraz czas na polityka. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Lewicy i wiceprzewodnicząca całej Nowej Lewicy. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
5: O 12 spotkanie na szczycie na Nowogrodzkiej. Cieszycie się z rozpadu ewentualnego Prawa i Sprawiedliwości?
18: Nie wiem, po prostu obserwujemy to z zainteresowaniem, jak pewnie wszyscy, którzy się interesują polityką, dlatego że to by było ciekawe zjawisko, dlatego że duża partia, jedna z jednak historycznie najsilniejszych w Polsce, wielokrotnie wygrywająca wybory, mająca największy obecnie klub w Sejmie parlamentarny, miałaby się podzielić i to w sposób taki, że nie odejdzie tam 5 osób czy ileś, tylko słyszy się nawet o 40 posłach, którzy mieliby ten klub opuścić i utworzyć jakiś osobny. Nie wiem, bo to nie jest moja partia, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale czekam na to rozstrzygnięcie, no bo też patrzymy na pewno na to, czy rzeczywiście prezes Kaczyński ma jeszcze rząd dusz w swojej partii i czy będzie tak, jak powiedział, bo powiedział dosyć radykalnie. Albo wychodzą jego koledzy z różnych stowarzyszeń, które utworzyli, albo wychodzą z partii.
5: Jest deklaracja i jest pewien klincz. Dla was to jest szansa w koalicji rządzącej?
18: Znaczy, my mamy stabilną większość w tej kadencji, więc w tym momencie nic się nie zmieni. Zobaczymy, jak to wpłynie w ogóle na sondaże wyborcze, ale to będziemy obserwować w przyszłej kadencji Sejmu. No, mogę powiedzieć jedynie, że na pewno ciekawiej mi się słucha pana premiera Morawieckiego niż pana już chyba niedoszłego premiera Czarnka, no bo Czarnek to po prostu stara się być taką konfederacją bis, pokrzykuje, ale to merytoryki w tym za dużo nie ma.
5: A Morawiecki? Były premier.
18: Ma ciekawe pomysły niektóre. No to nie jest, nie mam co kryć, że jeżeli chodzi o jakieś kwestie dotyczące infrastruktury, rozwoju państwa, to ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w przyszłości, a rządy się zmieniają, bo na tym polega demokracja, będą kontynuowane, takie jak między innymi Centralny Port Komunikacyjny.
5: Premier Tusk napisał na X-ie,
18: elektrownia atomowa.
5: Mateusz grilluj. Kibicujecie Mateuszowi Morawieckiemu, żeby grillował w 31 lipca?
18: Znaczy, jeżeli muszę jako lewicowa osoba dealować z jakąś prawicą w Polsce, to wolę ten dialog toczyć i spór polityczny z Mateuszem Morawieckim, bo tak jak mówię, on jest bardziej ugruntowany merytorycznie, niż z takimi osobami właśnie jak pan Czarnek, z którymi nie ma żadnej dyskusji, ani nie może być żadnego porozumienia na żadnym polu, bo jemu nie o to chodzi.
5: Jeżeli będzie klub, to będzie zgoda lewicy na wicemarszałka dla Morawieckiego?
18: Nie wiem tego, nie wyprzedzajmy zdarzeń. Najpierw zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj.
5: Ale kierunkowo zagłosowała pani za...
18: Nie wiem, mówiąc szczerze, ten gabinet marszałkowski już jest chyba wypełniony do granic możliwości, jeżeli chodzi o liczbę
5: koalicja
18: gabinetów.
5: Koalicja rządząca wzięła wszystko, to prawda.
18: Cały czas czekało miejsce na marszałka z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Czekało, więc to miejsce jedno, czekać. Jeden wakat ewidentnie cały czas jest.
5: I czeka na klub Mateusza Morawieckiego ewentualny?
18: Tak jak mówię, nie było w ogóle takiej rozmowy w koalicji, więc nie umiem odpowiedzieć teraz na to pytanie, tylko mówię, jakie są fakty, wakat jest, a co się wydarzy dzisiaj, to zobaczymy.
5: Patrzę na to, co piszą senatorowie, posłowie Koalicji Obywatelskiej, Adam Szeinfeld, a propos różnych koalicji. Wyobrażam sobie koalicję Tusk, Mentzen, Kaczyński, Kosiniak.
18: No ja sobie nie wyobrażam, myślę, że też pan poseł Mentzen sobie nie wyobraża, no bo pożenić ogień z wodą,
5: pani przewodnicząca wie, co odpowiedzą złośliwi, w tym ja na przykład.
18: O Giertychu od pana.
5: Tak jest.
18: Tak, ale
5: kiedyś
18: wtedy
5: zadeklarowała pani żadnej koalicji z Giertychem, a teraz
18: ale
5: co?
18: Giertych jest jedną osobą. Wcześniej wtedy nawet nie był wtedy w Platformie, teraz w Koalicji Obywatelskiej. Był takim wolnym elektronem, więc czym innym jest rozmawianie o jakiejś osobie, która się zapisała do jednej z partii koalicyjnych, a czym innym rozmawianie o formacji, która ma swój określony program i o liderze tej formacji, tak jakim jest Sławomir Mentzen. Trudno mi sobie wyobrazić, i myślę, że każdemu z państwa również, koalicję dwóch partii o tak różnych programach, choćby gospodarczych, czy takich, które dotyczą praw pracowniczych. No, jako żywo formacja pana Mentzena nie stoi po stronie pracowników. W sporze pracownik kontra pracodawca zawsze weźmie stronę pracodawcy, a my odwrotnie. Więc to nie jest to do wyobrażenia, po prostu.
5: Czyli tutaj Adama Szeinfelda poniosła wyobraźnia.
18: Fantazja go poniosła, ewidentnie. Tak.
5: Polityczna fantazja. Trzyma pani przed sobą Dziennik Rzeczpospolita, a tam cały artykuł pod tytułem Rok Żurka.
18: To czytałam akurat inny właśnie o tym Morawieckim, a o Żurku nie czytałam jeszcze.
5: A co pani myśli, przewodnicząca, o roku pana ministra Żurka? Sprawdził się jako minister sprawiedliwości?
18: Nie jest tajemnicą, że ja jednak z panów dwóch będących w tej kadencji ministrem sprawiedliwości wolałam pana ministra Bodnara, bo jemu zarzucała mu ta, powiedzmy, silniczkowa strona, że za wolno, za mało i tak dalej. Nie ma tych rozliczeń, Ziobro nie ma w więzieniu. A przecież to nie minister wsadza ludzi do więzienia, robią to sądy, a najpierw robi to prokuratura, syn musi postawić zarzuty. Ale myślę, że dobrze mi się pracowało z ministrem Bodnarem w tym sensie, że on organizował dużo spotkań, konsultacji, naprawdę rzeczy były przegadane, a czasami jak jakiś z ministerstwa, albo nie z ministerstwa, ale jednak wiadomo, że inspirowany przez ministerstwo projekt wjeżdża do Sejmu, to jest to na ostatnią chwilę na chybcika i ciężko. ciężko się pracuje w taki sposób, że jest jakiś projekt uchwały Sejmu i on jest na 24 godziny przed tym.
5: Ciężko się pracuje z ministrem Żurkiem?
18: Nie, w tym, znaczy mówię, że tak w inny sposób. No, bardziej spokojnie, wyważonie i tak więcej czasu było na dyskusję z ministrem Bodnarem. Natomiast minister Żurek też jest dobrym ministrem. Ani jeden, ani drugi nie zrealizuje fantazji, które niektórzy nadal mają, że w 2 tygodnie, tak jak premier Tusk, co sam już przyznał, że chyba był zbyt optymistyczny, że da się doprowadzić do prawomocnych skazań kogokolwiek, bo procesy w Polsce łącznie z instancją odwoławczą po prostu tyle nie trwają.
5: Rozliczeń, które obiecał Donald Tusk, nie będzie.
18: Dzieją się oczywiście inne procesy, są stawiane zarzuty, czy to w aferze RARS na przykład, czy Funduszu Sprawiedliwości, ale no, z oczywistych względów, to znaczy ucieczki dwóch panów, pana Romanowskiego i pana Ziobry, co jest naprawdę żałosne. Powiedzmy sobie szczerze, żeby minister sprawiedliwości uciekał z własnego kraju, no jest to żałosne.
5: A minister sprawiedliwości, który mówi, że przywiezie go w bagażniku, to nie jest żałosne?
18: To było bardzo takie mocno niefortunne, jeżeli chodzi o naszą historię, sformułowanie. Mówię to jako członkini lewicy oczywiście.
5: Czyli co, Żurka, pana ministra Waldemara Żurka poniosły emocje?
18: Nie, no, nie wiem, to jakaś była chyba wypowiedź o natury publicystycznej, ale tak nie zastanowił się pan minister nad tym, jak ona się może skojarzyć, nad jej głębszym znaczeniem.
5: Czyli co, rok Żurka, jak ocenia lewica?
18: Jako ciekawy, jeżeli chodzi o projekty legislacyjne, na przykład dotyczące czy to ułatwienia rozwodów, czy to teraz, co się pojawiło, praw dotyczących równego podziału opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu, czy to nowelizacji kodeksu karnego. No szereg też takich drobnych nowelizacji. Ta praca się toczy, taka nie dotycząca stricte polityki, nie dotycząca takich spraw typu Ziobro, tylko rzeczywiście ułatwiająca życie ludziom, mająca przyspieszyć też pracę sądów. Tutaj mówię na przykład o kwestii młodszych asystentów sędziego, którzy mają już od 3 roku studiów prawniczych, znaczy po ukończeniu będą mogli wspierać sędziów i to ma przyspieszyć działanie polskich sądów. Mam nadzieję, że też Krajowa Rada Sądownictwa wreszcie do niej dotrą konkursy, które pan minister rozpisze, bo jest 1000 wakatów sędziowskich i to też jest taka luka w systemie, która obniża płynność i szybkość.
5: Na razie pan minister będzie starał się karać tych sędziów, którzy już są. Zapowiedział to ostatnio na KRS-ie, że będzie regresja sądownicza, że będzie starał się cofać tych, którzy już otrzymali od poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa nominacje.
18: Mi się to wydaje mało możliwe od strony prawnej.
5: Znaczy, czyli rozumiem, co, sędziowie, którzy już są?
18: Znaczy nie,
5: ci, których powołała ta nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa, którą kontestowaliście jako koalicja rządząca, jako opozycja wcześniej, to ci sędziowie jednak są dobrzy już?
18: To w ogóle nie była dyskusja o tym, którzy są dobrzy, którzy są źli, tylko czy zostali powołani
5: w żółci, czerwoni, zieloni, trzy kolory.
18: Sposób prawidłowy, zgodny z zasadami państwa demokratycznego, czy też nie, czy też gdzieś na jakimś etapie, w tym momencie na etapie KRS-u byli, naszym zdaniem tutaj pojawiła się ułomność tego powołania związanego z...
5: No i dobrze, i mieli wracać do innych zawodów, albo mieli być cofani, co teraz nie będzie tych powrotów, nie będzie tych usuwanych
18: sędziów. Ta ustawa, którą przygotował pan minister Żurek, nie została podpisane przez pana prezydenta, więc to się nie wydarzy w tym momencie. I myślę, że się już w przyszłości nie wydarzy, bo to już będzie za daleko w las, żeby to wszystko odkręcać.
5: Czyli co, w tej chwili koalicja rządząca mówi sądy zostawiamy tych sędziów, zamykamy sprawę.
18: Ja to, jak obserwuję, obserwuję sędziów, to często to jest spór stricte personalny. Spór o jakiś, nie wiem, gdzieś awans ileś lat temu, który jedna osoba dostała, inna nie dostała. Czasami to o to chodzi. Nie chodzi w tym często o politykę. Stety, niestety, no sędziowie też są ludźmi, ale takie mam wrażenie, że większość sędziów chce spokojnie orzekać, niezależnie od tego, która Krajowa Rada Sądownictwa ich wybrała.
5: I pani jako wiceszefowa Nowej Lewicy, przedstawiciel tej partii w KRS-ie mówi do tych sędziów: damy wam spokój, orzekajcie. Nie będziemy was ścigać, nie będziemy was dzielić teraz na kategorie zieloni, żółci, czerwoni. Sprawa zamknięta?
18: Nie wszystkie sprawy są zamknięte. Trudno sprawy takie jak aferę hejterską zamknąć tak zupełnie.
5: Ale tu mówimy o jednostkach.
18: Ale tutaj, o kilku, tak, mówimy o jednostkach. I ja zawsze mówiłam, że wszystkie te postępowania, które powinny dotyczyć weryfikacji powołań sędziowskich, powinny być indywidualne.
5: Czyli marzenia ministra Żurka o wielkiej weryfikacji sędziów?
18: Nie ma odpowiedzialności zbiorowej.
5: Nie ma. Czyli marzenia ministra Żurka, że zbiorowo zweryfikuje sędziów, trafiają między bajki pana ministra.
18: Mogą być tylko i wyłącznie postępowania dyscyplinarne, które w niektórych przypadkach, takich jak pana Piebiaka, obecnego też członka KRS-u, blokuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Po prostu nie uchyla mu tego immunitetu, nie można mu dyscyplinarnych zarzutów, czyli w ramach tutaj już wymiaru sprawiedliwości wewnątrz korporacji sędziowskiej postawić. Ale no i niestety to jest tak, że to jest po 5 latach, ona się przedawnia. Czyli jak to się przedawni, to tego postępowania dyscyplinarnego nie będzie, co nie zmienia mojego krytycznego, bardzo negatywnego stosunku do pana sędziego Piebiaka.
5: Kto jest w Polsce prawdziwą lewicą? Pytanie do Anny Marii Żukowskiej, przewodniczącej klubu Nowej Lewicy.
18: Pan, to jest takie pytanie, kto jest prawdziwym zespołem rockowym, tak? Albo, no wiele jest pewnie, w zależności od tego, co kto lubi, jakie ma upodobania. I każdy na pewno będzie, każdy fan, bo czasami polityka też się zamienia w takie bardziej fanowskie relacje niż stricte racjonalne i ocenianie programu wyborczego, to będzie uważał, że ta partia, na którą głosuje, pewnie pan zmierza do tego, że partia Razem, że my, przypomnę, jest jeszcze Polska Partia Socjalistyczna, partia z najdłuższą historią jako partia w Polsce, jest Unia Pracy, więc tych lewic jest kilka i jest też lewica społeczna, która sama siebie nie nazywa lewicą, ale to są na przykład ruchy miejskie w wielu miastach, które jednak mają bardzo dużo punktów stycznych programu właśnie z nami, z lewicą.
5: A tak mówił Adrianie Borgu pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Zobaczmy, posłuchajmy, to będzie wstęp do dalszej części rozmowy.
10: Razem z Konfederacją i z PiS-em. No to jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili. Jak pani widzi, zgłosiłem, przedstawiłem część rzeczy, które lewica dowiozła.
5: Dowiozła, ale też nie dowiózł Adrian Zandberg. Lewica dowozi, Adrian Zandberg nie dowozi. W dalszej części cytatu było słowo, jak z Adrianka zrobi się Adrian, wtedy będziemy współpracować. Będziecie czy nie będziecie?
18: Współpraca zawsze jest możliwa, niezależnie od tego, z jakiej formacji się wywodzi, dlatego że czasami głosujemy nad projektami też przecież nie lewicowych formacji, tylko czy to naszych partnerów, czy nawet PiS głosuje za naszymi. Różnie to wygląda w przypadku rozwiązań ustawowych, ale jeżeli chodzi o współpracę wyborczą, to na ten moment ona mi się nie wydaje możliwa, bo byłaby niewiarygodna zarówno dla naszego wyborcy, jak i dla wyborcy partii Razem. Bo dla
5: A wasze programy tak bardzo się różnią?
18: Nie różnią się. Różni nas pragmatyka polityczna. Czyli to jak my sobie wyobrażamy politykę, czym ona dla nas jest. Dla nas, dla Nowej Lewicy, jest realizacją przynajmniej części naszego programu, nie 100%, bo 100% nie zrealizuje żadna formacja, bo wszystkie rządy w Polsce były rządami koalicyjnymi. Ten poprzedni Prawa i Sprawiedliwości też rządził z Solidarną Polską i też nie wszystko, co mu się zamarzyło, mógł zrealizować. Więc to nigdy nie jest 100% i bycie takim maksymalistą, że albo zrealizujemy cały swój program, albo w ogóle rzucamy zabawki, do widzenia, to no to nas różni.
5: A to
18: bo
5: może
18: partia Razem ma super program, cudowny, naprawdę fantastyczny. Tylko niczego z niego nie zrealizowała, bo nie ma wpływu na rządzenie. No i tyle.
5: A Lewica, ty co zrealizowała? Na przykład, co dowiózł dla ludzi nauki pan minister Kulasek?
18: Budowa akademików i remonty akademików, ewaluacje prac naukowych, no, to jest nowy system punktacji.
5: A akademiki tyle, za złotówkę?
18: To nie, akademik za złotówkę to
5: nie... Obiecywaliście akademiki?
18: Bo były dwie propozycje, więc nie chcę się pomylić, bo już coś było o 1000 złotych.
5: Dużo było propozycji, tak. Ale miały być tańsze, nie zostały zrealizowane.
18: Dlatego, że nie ma wystarczająco dużo środków na to. I na coś się musimy zdecydować. No, wydajemy dużo na zbrojenia, to nie wydajemy na coś innego, bo nie mamy tylu środków w budżecie. Owszem, my cały czas namawiamy do tego, do czego nasi partnerzy nie chcą się dać namówić, bo ich to strasznie przeraża, żeby jednak porozmawiać o podatkach, o systemie podatkowym w Polsce.
5: A my zaraz porozmawiamy o podatkach, ale chciałem się ten wątek partii Razem zakończyć. Bo może rację miał pan poseł Artur Łącki, który był na pani miejscu 2 tygodnie temu. Potem, co prawda, dostał zakaz chodzenia do mediów na 3 miesiące, ale mówił, że właśnie partia Razem to są czekiści, a on woli tą nową lewicę, bo to tacy liberalni ludzie, jak na przykład pan były minister nauki, pan minister Wieczorek, że to jest taki business center club i że to są liberałowie i że da się z nami dogadać. Cytuję wiernie pana posła Artura Łąckiego. Może o to chodzi, że wy tak naprawdę jesteście kawiorową lewicą i stąd tak wam dobrze w tej koalicji, a Denowi Zandbergowi nie.
18: Że Adrian Zandberg w ogóle nie jest w koalicji, więc nie jest mu ani dobrze, ani źle.
5: No przez chwilę był w jednym klubie i głosował za tym rządem.
18: Tak, to prawda. Natomiast to był eksperyment, który się nie udał. Od początku był ryzykowny, to znaczy jeden klub będący zarówno koalicją, jak i opozycją. To się jednak nie sprawdza, tak się nie da. No i dlatego tak się skończyło, jak się skończyło, że partia Razem musiała opuścić nasz klub, chcąc być dalej w opozycji. I pyta pan mnie tak, co dowieźliśmy? Dowieźliśmy, czy to program Aktywny Rodzic, dofinansowanie in vitro z budżetu państwa, renta wdowia, podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tysięcy złotych, budowa nowych połączeń kolejowych, czy odtwarzanie tych, które były od wielu lat nieaktywne.
5: To wszystko sukcesy lewicy.
18: Sukcesy wspólne naszego rządu w części naszych ministerstw, w części też sukcesami jest to, że zablokowaliśmy zmiany naszym zdaniem złe.
5: No dobrze, ale to może skoro jest tak dobrze, to a z Zandbergiem tak daleko, to jedna lista z Platformą, czy z Koalicją Obywatelską.
18: Nie, to się nie wydarzy.
5: Dlaczego? Skoro wspólnie rządzicie i chcecie wspólnie dalej rządzić. Bo jak jeżeli ten układ ma się odtworzyć, to właśnie lewica, koalicja, to może jedna wielka lista.
18: To są jakieś marzenia już od wielu lat części pewnych środowisk
5: i samego premiera w pewnym
18: właściwie
5: momencie
18: związanych z główną tą partią, czyli Koalicją Obywatelską. No ale dobra, no to przecież widać, jak to się kończy. Gdzie jest Nowoczesna? Gdzie jest Inicjatywa Polska? Zieloni jeszcze się ostali, ale...
5: No wszyscy są w ramach jednej koalicji obywatelskiej.
18: Ale na przykład we Wrocławiu Zieloni przeszli do naszego klubu Lewicy, opuścili klub Jacka Sutryka.
5: A propos podatków, o to obiecałem. Lewica cały czas optuje za jakąś formą podatku katastralnego. Wasza ustawa jest w Sejmie.
18: Tak. Tak, jesteśmy za tym, żeby opodatkowywać majątek, nie powierzchnię mieszkania, bo czy to lokalu mieszkalnego, domu też. Ta wielkość opodatkowania będzie rosła od trzeciego mieszkania w górę, pierwsze i drugie będzie neutralne, czyli takie opodatkowanie jak obecnie na podstawie podatku od nieruchomości, więc od powierzchni. Ma naszym zdaniem to uwolnić dużo mieszkań na rynku, bo nie będzie się opłacało ich trzymać po prostu.
5: No dobrze,
18: część osób je sprzeda.
5: Podatek katastralny, a wasz wiceminister, pan minister Lewandowski, odpowiedzialny za budownictwo, zachęcał sobie na wiecu, że własność nie jest bezpieczeństwem, że jak ktoś ma 80-metrowe mieszkanie, to może go na to nie stać, więc lepiej go spieniężyć, sprzedać i mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. To jest wizja lewicy, podatek katastralny i brak własności.
18: Nie, absolutnie nie brak własności. Są trzy rodzaje własności w Polsce. Nadal przecież jest jeszcze własność spółdzielcza, prywatna i komunalna. I niczego w tej mierze nie zamierzamy zmieniać, tylko...
5: Ale będzie promować inny sposób.
18: Tak, będziemy promować, bo czasami należy sobie zadać pytanie, jeżeli wydaje się gdzieś na czynsz znaczną część swojej na przykład emerytury, powiedzmy, że ten czynsz to jest razem z opłatami za wodę, za ogrzewanie 1300 zł, ta emerytura wynosi, nie wiem, 3000. To jest dużo proporcjonalnie. Pytanie, czy jednak nie zamienić tego mieszkania na mniejsze. To jest też projekt nasz tak zwanej odwróconej hipoteki dotyczącej samorządów, projekt rządowy, który zakłada, że samorządy będą mogły odkupywać takie mieszkania z możliwością tak zwanego dożywocia, czyli mieszkania tam przez osobę, która była do tej pory właścicielem, ale za mniejszy
5: czyli
18: czynsz.
5: Czyli przekazywania własności od osób prywatnych
18: miastu,
5: do samorządów.
18: Samorządów.
5: No, które potem gminie. Co będą z tym robić?
18: Potem będą miały te mieszkania w zasobie komunalnym, będą mogły nimi dysponować na przykład dla większych rodzin, no bo takie 80-metrowe, jak pan wspomina, mieszkanie jest bardzo dobrym mieszkaniem dla kogoś, kto ma kilkoro dzieci.
5: I przekazywać.
18: Natomiast dla samotnego emeryta
5: taką wizję,
18: niekoniecznie.
5: Czyli mam taką wizję, że z jednej strony katastralny dla tych, którzy mają kilka mieszkań, a z drugiej strony ktoś nie ma dochodów, ma emeryturę, to oddaj nam, czyli państwo albo samorządowi swoje mieszkanie, a potem my się tym zatroszczymy.
18: No, jest to pewnego rodzaju propozycja, która jest propozycją dobrowolną.
5: A nie jest to powrót do czasów słusznie być może minionych? A nawet na pewno słusznie.
18: Ale w sensie, bo źle się kojarzy to sformułowanie komunalny, tak? Bo się
5: chociażby.
18: Komuna, przypomnę, oznacza...
5: Albo filozofia.
18: Słowo komuna oznacza wspólnotę.
5: Tak
18: a
5: jest.
18: Samorząd jest taką wspólnotą. I taka wspólnota powinna dbać o wszystkich jej członków, w tym o starszych, o wielodzietnych, tak, żeby mieli gdzie mieszkać.
5: A nie jest tak, że własność jednak daje wolność, bo jak patrzę na sprawozdania finansowe posłów lewicy, to wy jakoś wszyscy mieszkacie we własnych mieszkaniach.
18: No ja nie.
5: Ale na przykład pan Maszek Czarzasty, to już ma parę nieruchomości. na własność, no, prawda?
18: Tak, utrwaliło się w latach 90. przekonanie, że właśnie ta zła komuna to kazała ludziom mieszkać nie w swoich mieszkaniach i wszyscy marzyli o tym, żeby się zadłużyć aż potąd, byle mieć swoje mieszkanie. Czy to jest wolność, jeżeli ktoś ma taki kamień u nogi na 35 lat, kredyt, rata 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych? Czy to jest wolność, tak jak mówiłam, tej emerytki, która mogłaby na przykład wyjechać gdzieś do sanatorium, ale no nie wyjedzie, dlatego że musi na ten czynsz miesiąc w miesiąc wywalać 1/3 swojej emerytury i zajmować się mieszkaniem 80-metrowym. My dajemy wybór. My nikogo do niczego nie przymuszamy. Mam nadzieję, że ten wybór się utrwali. To znaczy ludzie dostrzegą zalety tego, że mają wiele różnych możliwości. Ktoś chce mieć mieszkanie na własność. Proszę bardzo, nie ma problemu.
5: A także mogłoby przekazać samorządowi. Minister zdrowia, dobrze, że udało się obronić przed wotum nieufności?
18: Myślę, że to nie ma większego znaczenia w tym momencie, kto jest tym ministrem zdrowia, bo już i tak czas do końca kadencji bije, 1,5 roku i jeszcze wybieranie kolejnego nowego, zanim ten nowy się wdroży, nie ma to większego sensu, bo pani minister i tak wykonuje tak naprawdę polecenia pana premiera i na szczęście to polecenie wreszcie się pojawiło, bo chyba też do pana premiera dotarło to, co między innymi mówiłam, czyli że jeżeli nie zajmiemy się pilnie tematem ochrony zdrowia, nie wdrożymy systemowych rozwiązań, to możemy przez to przegrać.
5: A to, co pokazał rząd, to były systemowe
18: rozwiązania? To jest tak i to są rozwiązania w dobrym kierunku i jeszcze niewystarczające. Cały czas toczą się rozmowy, co jeszcze zrobić. Natomiast są to zmiany, które mają udrożnić ten system, tak żeby na przykład e-kolejka, tak żeby można było rzeczywiście zarejestrować się na wizytę i się wyrejestrować z niej szybko, żeby widzieć, ile jest osób w danej kolejce, żeby to wszystko zinformatyzować i

0: usług było wystarczająco dla ludności na danym terenie, ani za dużo, ani za mało. W sensie nie 10 oddziałów kardiochirurgicznych i 0 oddziałów, nie wiem, onkologicznych. Po prostu trzeba to zracjonalizować. Mamy dużo poziomów i rodzajów szpitali, w sensie własności. Mamy spółki miejskie, mamy szpitale powiatowe.
1: Kiedy pani deklarowała, że pani będzie rozmawiać i namawiać, żeby nie likwidować, to pani nie miała wtedy tej wiedzy?
0: Dotyczącej czego? Systemu
1: porodówek.
0: Całego? Nie, dotyczącej porodówek. Wiedzę mam taką, że rzeczywiście, żeby zapewnić dobrą opiekę, bezpieczeństwo, trzeba zapewnić pełną obsadę oddziału, taką, która rzeczywiście przyjmuje tych porodów no, więcej niż jeden raz w tygodniu. Ale ja uważam, że, na,
1: w Lesku
0: że to, co
1: było
0: można
1: ponad
0: zrobić
1: 200
0: na takim
1: porodów
0: terenie
1: rocznie,
0: czyli... jak Lesko, które jest teraz terenem trudno dostępnym, to powinno to być usługa po prostu. Dowożenia, do potencjalnie nawet helikopterem, tak, żeby szybko dana pacjentka mogła się znaleźć.
1: Ta deklaracja z 2 lutego, że będzie pani o porodówki walczyć, już jest nieaktualna.
0: Nie, walczę
1: cały czas.
0: 19
1: zlikwidowanych w tym roku, to jest Turek, Złotów, Grodzisk Wielkopolski, Radzymin Podlaski, Siemianowice Śląskie, Będziny, no i Leżańsk. I to chyba nie są
0: kwestia
1: wszystkie.
0: Kwestia myślę, że leży w wycenie, i o tym rozmawiałam z panią minister, w wycenie tych świadczeń, bo rzeczywiście taki poród w szpitalu, w którym rzadko się rodzi dziecko, a jest zapewniona, tak jak mówiłam, pełna obsada, kosztuje często więcej niż w prywatnej klinice. Kosztuje łącznie, bo to musi być anestezjolog, pielęgniarka, lekarz, cała sala w razie czego przygotowana operacyjna do na przykład porodu cesarskiego i to kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, co najmniej. Więc to kosztuje szpital, a chodzi o to, ile szpital potem, że tak powiem, zarabia na tym z NFZ, gdyż niestety jesteśmy w logice wolnorynkowej i w Polsce szpitale mają zarabiać i to zawsze jest duży problem, tak? Bo
1: to
0: powinny po prostu głównie leczyć.
1: Ten wątek i patrząc na sprawczość lewicy w tej koalicji i na personalną sprawczość pani przewodniczącej, to udało się którąś porodówkę uratować, czy nie?
0: Na ten moment nie udało mi się, bo to wymaga, tak jak mówię, zmiany wyceny tego świadczenia, czyli wszystkich rzeczy, które dotyczą porodu.
1: To na koniec wróćmy na prawicę.
0: Ale cały czas jestem w kontakcie z panią minister, cały czas rozmawiamy.
1: A propos Rzeczpospolitej, tutaj rozpoczęliśmy naszą rozmowę prawie, że sąd zablokował decyzję o zmianie nazwy partii Grzegorza Brauna. Powinno pójść się dalej, powinno zdaniem lewicy zdelegalizować się Konfederacji Korony Polskiej?
0: Powiem tak, kiedyś jak byłam młoda, to myślałam, że wystarczy zdelegalizować ONR i taki mieliśmy postulat, jak byłam w młodzieżówce jako Federacja Młodych Socjaldemokratów. No i myślałam, że to będzie rozwiązanie, nagle, nie wiem, poglądy parafaszystowskie znikną z kraju. No tak nie jest, to znaczy można zlikwidować organizację, następnego dnia ci sami ludzie mogą sobie założyć nową organizację, nowe stowarzyszenie. To tak nie działa, że po prostu się zlikwiduje, no okej, może to będzie inna nazwa, ale problemem są te poglądy, a nie kwestia istnienia takiej czy innej, innej formacji. Dla mnie problemem jest to, że jest tyle ludzi, którzy chcą głosować na formację Grzegorza Brauna, obojętnie jak ona by się nazywała. I pytanie, z jakiego powodu? Czy rzeczywiście przekonują ich głównie taki hejt antyukraiński, zresztą dotyczący różnych mniejszości, czy to też seksualnych, czy Żydów? No, tam to jest pełen pakiet, bym powiedziała, u pana Brauna, ksenofobiczny. Czy są jakieś inne powody? Czy powodem jest lęk przed pewnymi rozwiązaniami, które proponuje Unia Europejska? I tu bym pogrzebała, tu bym się oddała takiej raczej refleksji, a nie na temat tego, czy ta partia się nazywa tak, czy śmak. To zresztą przeczytałam ten artykuł, to może wynikać z tego, że ktoś inny już wcześniej zarejestrował nazwę, tak jak to zrobiono w przypadku partii pana Hołowni, który też się musiał jakoś tam inaczej nazwać, bo ktoś go wyprzedził. To są takie złośliwostki.
1: No dobrze, ale partia Grzegorza Brauna w tej chwili jest silna i rośnie w siłę, może właśnie kosztem kryzysu establishmentu, który rządzi.
0: Tak.
1: Polską i
0: tego, to, że... Opozycja zawsze rośnie na kryzysie establishmentu, czyli tych, którzy aktualnie
1: szerzej,
0: rządzą.
1: Ale szczerze, że po prostu jest tak, że elity trzeciej RP się nie sprawdziły.
0: Ale teraz już ciężko powiedzieć, czy jesteśmy w tej logice elit trzeciej RP. Jesteśmy na pewno nadal w logice duopolu i od lat się mówi o tym, że PiS, Platforma, że to ile to można ciągnąć, no ale generalnie na razie cały czas to tak trwa. Oczywiście z takimi partiami jak nasze, które bez których się nie da rządzić, czy pewnie w drugą stronę z partiami prawicowymi, PiS bez innych partii prawicowych też nie da rady rządzić. Więc to się powoli, ale się zmienia, ten duopol.
1: Zmienia się duopol, to dobrze, ale też jest tak, że co nabroiły partie rządzące poprzednie i obecne, to w tej chwili ci, którzy

0: No właśnie, ci, którzy idą i rosną, mają się na czym tuczyć i może na tym polega demokracja. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, miłego dnia.
0: A za chwilę Łukasz Jasina. Tą chwilę spędzimy z dżinglem, który dla Państwa wybierze realizator.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: A teraz na koniec poranka wnet trochę wypłyniemy nam wody polityki międzynarodowej, bo się dzieje. Donald Trump stara się walczyć z Iranem w Zatoce Perskiej. W Kijowie jest próba zmiany władz wojskowych. A w naszym studiu jest dr Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ale może widziałem, że wypowiadał się ostatnio pan doktor na temat sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, kryzysie przywództwa.
1: Zdarza się, ale właściwie wszystkie nasze wypowiedzi mogą o 12 nie mieć żadnego znaczenia.
0: To prawda, o 12 spotkanie, więc zobaczymy. Ale to trochę jak z Donaldem Trumpem. Też nie wiadomo, czy nasze wypowiedzi mają znaczenie. Ale dobrze, to zacznijmy od Ukrainy. Tam najpierw odchodzi lubiany i popularny minister obrony, popularny wśród Ukraińców minister obrony tamtego kraju, a teraz zmiana na stanowisku szefa sił zbrojnych, naczelnego dowódcy.
1: No i tu już jest zupełnie inna sytuacja. Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz tydzień temu, nie było wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przynajmniej na chwilę ustanie ten kryzys, który wywołał swoimi decyzjami. Na razie go ustał, bo pamiętajmy, że obok odwołania ludzi popularnych zawsze można jednak zrobić w polityce taką rzecz, która jest mądra i odwołać kogoś niepopularnego. A osobą dość niepopularną, niecenioną w ukraińskim społeczeństwie, nie mającą wielkiego autorytetu był Aleksandr Syrski, naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych. Człowiek, którego bardzo łatwo jest obciążyć winą za różnego rodzaju problemy ukraińskiej armii. I został on właśnie zastąpiony przez swojego następcę, który przynajmniej na razie ma w ukraińskim wokabularzu kartę bohatera, jest ceniony, szanowany, posiadał kilka takich bardzo mitycznych rzeczy w swoim dorobku, łącznie z uratowaniem ludzi w Mariupolu w roku 2014. Więc po załatwieniu bardzo niemądry sposób sprawy ministra obrony, Wołodymyr Zełenski powetował sobie to wymianą naczelnego dowódcy sił zbrojnych
0: tego państwa. I uratował swoją polityczną skórę?
1: Nie, na jakiś czas pewnie uratował, bo to jest zawsze kwestia kupowania czasu na kilka miesięcy, kilka tygodni. W wypadku polityków takich jak on w tak kryzysowej sytuacji, każdy dzień może mieć znaczenie. Więc na pewno na razie uratował sobie skórę poprzez być może zdobycie kilku punktów do popularności, ale jak już wspominaliśmy też kiedyś w naszych rozmowach, wyhodował sobie już tydzień temu groźnego rywala do stanowiska prezydenta za kilka miesięcy, więc może na krótką metę zyskał, ale na dłuższą stracił.
0: A będą na Ukrainie w końcu wybory?
1: No jeżeli Wołodymyr Zełenski ich nie przeprowadzi teraz, to one się już chyba nigdy nie odbędą. I to jest bardzo ogromny problem polegający na tym, że Wołodymyr Zełenski, jeżeli nie przeprowadzi pod pewną kontrolą wyborów, w których będzie jednak w stanie te wybory wygrać, może kiedyś w przyszłości zostać pozbawiony władzy już przez tych, którzy zdobędą popularność w tym czasie, kiedy on będzie tych wyborów nie przeprowadzał.
0: Czyli co? Czyli, że nagle Ukraina zostanie jak Nikaragua, gdzie dyktator ogłosił, że już więcej wyborów nie będzie. Ostatnio był w 21 i już więcej nie trzeba.
1: Daniel Ortega jest znacznie starszy od Wołodymyra Zełenskiego i ma znacznie większe doświadczenie, bo przypominam, że z 10-letnią przerwą po tym, jak oddał władzę, jest prezydentem chyba od 1979 roku. To dłużej niż ja żyję i pan redaktor. Władimir Putin także na wniosek Walentyny Tereszkowej praktycznie jest prezydentem dożywotnim Rosji, więc myślę, że Wołodymyr Zełenski nie chciałby tego przeprowadzić, ale jest faktem ogromnym, bardzo znaczącym, że on nie jest w stanie kompletnie zdecydować się na to i nie ma zielonego pojęcia jako człowiek i prezydent, co robić po zakończeniu swojej prezydentury. Bo jeżeli staje się
0: zakładnikiem sytuacji politycznej?
1: I politycznej, i swojej własnej psychiki, i pewnego rodzaju historycznych zaszłości, bo jednak stał się postacią historyczną w ciągu ostatnich kilku lat prezydent Ukrainy.
0: Przynajmniej we własnym mniemaniu.
1: Faktycznie też, tylko postać historyczna zazwyczaj nigdy, z wyjątkiem chyba na Pawła II, nie jest jednoznaczna.
0: To się zgadza. Kim jest nowy szef? Mówił pan doktor o pewnym nimbie bohatera. Coś się zmieni w wojnie na Ukrainie?
1: Przede wszystkim zmieni się niewiele, bo każdy naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy ma do dyspozycji określoną ilość żołnierzy, ma do dyspozycji określone poparcie, ma do dyspozycji określone możliwości. Jak to bardzo niefajnie, ale prawdopodobnie w chwili jakiegoś przepływu szczerości odchodzący generał Syrski określił, armia znajduje się w defensywie, ale i w ofensywie. No to jest taki troszeczkę opis bardzo trafny tego, co się w tej chwili na wojnie na Ukrainie dzieje. Specjaliści od wojskowości, których mamy wielu, prawdziwych i nieprawdziwych, określiliby to pewnie lepiej. Ukraina z jednej strony jest państwem bardzo ofensywnym, co wie każdy, kto próbuje teraz przejechać przez Rosję albo w ogóle kupić w Rosji paliwo. Bo dzięki takim, a nie innym dywersyjnym, partyzanckim działaniom Ukrainy na tyłach, Rosja ma w tej chwili bardzo wiele problemów. Ale z drugiej strony Sama ofensywa Rosji na terenie Ukrainy nie jest na razie powstrzymywana. Tereny, które zostały zajęte, są ciągle okupowane. Na froncie sytuacja jest bardzo niewesoła i tego nowy dowódca nie zmieni, ale będąc człowiekiem popularnym, szanowanym, mając większy autorytet w społeczeństwie, będąc kimś, kogo nie można podejrzewać właśnie o działania defensywne, kogo się podejrzewa o to, że pragnie walczyć za swój kraj, może mieć przynajmniej duże wsparcie społeczne. A to jest ważne w wojnie toczonej przez demokratyczne państwo.
0: Może mieć poparcie społeczne, ale czy będzie miał, kiedy trzeba będzie kolejnych młodych ludzi na Ukrainie łapać w łapankach, na ulicach miast, dostarczać do wojska, do armii? Czy to będzie możliwe? Czy dalej będzie ta popularność możliwa, kiedy ta brutalna rzeczywistość frontu, kiedy wielu Ukraińców na froncie służyć nie chce albo opuszcza kraj legalnie, nielegalnie, albo będąc na terenie kraju robi dużo albo zgoła wszystko, żeby do armii nie trafić.
1: Przez wiele lat Ukraina stosowała bardzo sprzeczną politykę, jeżeli chodzi o pobór. Teraz na razie wyczerpuje rezerwę mężczyzn w naszym wieku, po 30. Starała się przez lata ratować młodych ludzi, którzy mieli stanowić takie zaplecze demograficzne narodu. Przy jego ewentualnej odbudowie, przed tymi poborami, rzeczywiście bardzo wielu młodych ludzi wyjechało do krajów, choćby takich jak Polska, co zresztą nie buduje w Polsce polsko-ukraińskiej przyjaźni, bo wielu Polaków jest przekonanych, że oni uciekli przed wojskiem. Wcale większość, proszę państwa, nie uciekła. Ale
0: duża część.
1: Ale sporo.
0: Sporo rzeczywiście jest tutaj, tak. bo nie chce służyć ukraińskiej armii i tego nowy dowódca nie zmieni,
1: nie przeprowadzi wielkiego propagandowej operacji dotyczącej wstępowania ludzi do armii. Wojna musi się prędzej czy później skończyć. Ukraina nie ma sił, które tą wojnę jej pozwalają prowadzić. Niestety, po pierwsze, Rosja w dalszym ciągu ma jakieś siły, które pozwalają jej tę wojnę prowadzić. Jest państwem większym rezerwuarze ludnościowym. Mimo różnych kryzysów, które bardzo poprawiają przeciwnikom Putina humor, nie są to kryzysy, które są w stanie doprowadzić do jej upadku i ma więcej potencjalnych szans dyplomatycznych na rozwiązanie tego problemu. Więc zaczynam tutaj powoli dostrzegać to, że Wołodymyr Zełenski szuka także nowym naczelnym dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, kogoś, z kim się podzieli odpowiedzialnością za klęskę, która wprawdzie formalnie można oczywiście propagandowo być jakoś przykryta, ale będzie klęską, bo do Ukrainy nie powrócą te terytoria, które są w tej chwili przez Rosjan zajęte.
0: Nie wróci, a...
1: No przy rozejmie, jakby był zawierany ciągle przy kilku miesięcy, nie.
0: Politycznie Wołodymyr Zełenski się uratował.
1: Na razie. Każdy polityk ratuje się tylko na razie.
0: Czekamy na ewentualne wybory na Ukrainie. Te relacje polsko-ukraińskie, także te postępy prac poszukiwawczych, a potem ekshumacyjnych na Wołyniu i deklaracja. Trochę dziwna deklaracja Wołodymyra Zełenskiego, że teraz będzie więcej zgód na te ekshumacje.
1: Pożyjemy, zobaczymy.
0: I jeszcze dziwniejsza, że będą odtajnione jakieś dokumenty. Podobno wszystkie zostały już dokumenty byłego NKWD w tej sprawie zgromadzone. Odtajnione. To co jeszcze może
1: moich kolegów właśnie
0: Zełenski.
1: W gronie moich kolegów historyków, a znam chyba naprawdę wszystkich polskich znawców tematu, którzy pracowali w ukraińskich archiwach i wiedzą mniej więcej, co tam się znajduje, a nawet bardziej więcej niż mniej, ta akurat część decyzji prezydenta nie wzbudziła żadnego entuzjazmu, bo to dokumenty naprawdę są nieźle na Ukrainie poodtajniane. Ten dostęp jest ogromny, zwłaszcza od roku 2014, kiedy zmieniła się na Ukrainie władza i naprawdę to było jedyne państwo postsowieckie, w którym Polacy mogli naprawdę współpracować z archiwistami. I to się nie zmieni. Polscy historycy posiadają, moim zdaniem, wystarczający w tej chwili zasób informacyjny dotyczący losu Polaków na Ukrainie i to nie tylko kwestii zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, ale tego, co się działo po 1939 roku, chociażby co robiło NKWD na Polakach. Więc jest to niezłe. Prezydent Zełenski nie ma obowiązku się na tym znać i może ogłaszać z wielkim triumfalizmem, że coś jeszcze odtajni. Może coś się zdarzy. Nie wiem. Natomiast co do ekshumacji, bardzo dziękujemy prezydentowi Zełenskiemu za tą deklarację. Przyda się tych zgód więcej. Notabene myślę, że prezydent Zełenski ciągle jeszcze nie wie, że mógłby Polskę w ten sposób politycznie jakoś trollować, dając tych zgód bardzo wiele, bo nawet Polska przy naszych bardzo dużych siłach kadrowych, jeżeli chodzi o kwestie ekshumacyjne, nie byłaby w stanie tego wszystkiego zorganizować. Natomiast rzeczywiście...
0: A to życzymy, wolę, żeby dał na wszystkie i potem ewentualnie...
1: Żeby to było jakoś realizowane.
0: Tak jest.
1: Poczekamy, zobaczymy, bo deklaracje polityków są takie, jakie są. Wołodymyra Zełenskiego półtora miesiąca ostatniego konfliktu politycznego z Polską, którego nie wygrał, zmusiło do bardzo ważnej deklaracji w naszym kierunku i teraz trzeba po prostu dyplomatyczną drogą od niego to egzekwować. Nie cieszyć się, ale i nie smucić, robić to, bo to był w dużej mierze nasz sukces. Cieszymy się z tego, że do tego doszło.
0: Był sukces, chociaż jak na razie, a właśnie na razie jest tak, że ta asertywna polityka i prezydenta, nie wiem czy rządu, jeżeli rządu to...
1: Zdarzało się, różnych ministrów.
0: Rzeczy, ale w tej chwili jakoś, że Kijów musiał się cofnąć, że taka deklaracja musiała się pojawić, że na Kijów uznał, że nie jest w stanie z Warszawą wygrać albo Warszawę całkowicie zmarginalizować.
1: Póki co Kijów się nie cofnął, bo nie zrezygnował z tej decyzji, która Tursko wywołała, ale uciekł do przodu bardzo dobrze. Bo tak naprawdę nam zawsze zależało na jakichś nowych decyzjach w sprawie ekshumacji. Na pewno pomogła tutaj asertywna polityka, do której w pewnym momencie przyłączył się w większości wypadków rząd. Po swoich takich początkowych deliberacjach wewnętrznych, zwłaszcza premiera Tuska i ministra Sikorskiego. Pomogło też na pewno stanowisko Amerykanów, którzy wyraźnie wskazali stronie ukraińskiej, że sobie takiego konfliktu nie życzą i że Wołodymyr Zełenski powinien trochę racjonalnie podchodzić do europejskich sojuszników, więc tu pomagają nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Też myślę wytrwały lobbying tych ukraińskich polityków, którzy znają się na świecie i wiedzą, że Polska jest ważnym sojusznikiem Ukrainy.
0: Spójrzmy na chwilę na Bliski Wschód. Eskalacja konfliktu. Donald Trump deklaruje, że będzie teraz atakował obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, środki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. Za każde uderzenie Iranu na jakąś instalację amerykańską ma być trafiony jeden most albo elektrownia.
1: Pragnę notować, że generalnie Amerykanie już bombardowali wszystkie tego typu obiekty, zdaje się, w historii swojego bombardowania Iranu, więc
0: i
1: nie
0: chyba
1: jest to
0: się nie
1: nic nowego.
0: Udało.
1: Na razie Iranu nie pokonali. Bardzo niefajnie Donald Trump pracuje nad tą sprawą, bo podważa wszystkie swoje decyzje, odchodzenie od kolejnych porozumień i tak dalej, i tak dalej. Jego zmienne deklaracje dotyczące dążenia do pokoju i wojny. Ta wojna nie jest, przynajmniej na razie dla Donalda Trumpa, jakąkolwiek możliwością sukcesu, więc mówiąc też szczerze, z powodów politycznych powinien się z tego wycofać. Tymczasem pakuje się w nią i nie wygrywa na tym ani propagandowo, ani politycznie.
0: Nie wygrywa, a za chwilę ma wybory midtermy, ale ma też konflikty z Izraelem. Może nie personalnie Donald Trump, ale jego wiceprezydent J.D. Vance jest politykiem, który coraz mocniej na rząd, a może i w ogóle na Izrael, na pewno na rząd, będą mieli Netanyahu naciska.
1: No to jest jednak zupełnie człowiek o zupełnie innych powiązaniach niż Donald Trump. Człowiek, który nie ma tak silnych powiązań z biznesem, z państwem Izrael, jak jednak dorobił się ich przez lata także za pośrednictwem Kushnerów Donald Trump. Ma też taki, a nie inny swój elektorat. On reprezentuje magę, która wcale nie jest filosemicka, o czym też się często zapomina. W ogóle amerykański filosemityzm, jak wiemy, składa się z różnych części, ale jest też bardzo silny, podskórny antysemityzm i J.D. Vance jako polityk przewidujący, mający o połowę lat mniej niż Donald Trump i człowiek, który myśli bardzo poważnie, ciągle, bez względu na decyzje Donalda Trumpa, które kiedyś muszą nastąpić o starcie w wyborach prezydenckich w roku 2028, musi próbować zdjąć odium proizraelskości, które na Trumpie powoli jest umieszczane przez zwłaszcza część prawicowych, skrajnie prawicowych propagandystów Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump niewiele robi, aby sobie z tym problemem poradzić. Do tego wszystkiego, pamiętajmy, narasta tutaj jeszcze kwestia dużego centrum w Stanach Zjednoczonych, które nie znosi Izraela, nawet jeżeli nie z pozycji prawicowych, to z uwagi na jego obecną politykę, chociażby wobec mniejszości islamskich.
0: To jest zapowiedź pewnej zmiany kursu republikanów. Donald Trump trzeciej kadencji mieć nie będzie. Teraz midtermy, to pewnie jego ostatnie wybory. Potem odchodzi. No i właśnie J.D. Vance jest otypowany jako jeden z tych, który może stać się kandydatem republikanów.
1: W dotychczasowym amerykańskim systemie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zawsze urzędujący w wypadku prezydenta, który nie może dalej startować, był żelaznym kandydatem na to, aby to stanowisko kandydować i ewentualnie je objąć.
0: I co, i ten sojusz trochę tradycyjny dla amerykańskiej prawicy, dla republikanów, między Waszyngtonem republikańskim a Tel Awiwem. Właśnie się kończy na naszych oczach.
1: Czy się kończy, to nigdy tego nie wiem. Benjamin Netanyahu i
0: ale nastroje w Ameryce są jasne.
1: Są anty. Są dość nieprzyjemne. Natomiast
0: że trudno się dzielić.
1: To jest za silny sojusz, ale ten sojusz właśnie w roku 2026 wpuszcza Amerykę w ogromne problemy. To Izrael bardzo mocno stał, przynajmniej można na niego próbować to zrzucić za błędną jednak decyzją o rozpoczęciu eskalacyjnych działań wojennych w Iranie, które oczywiście wojną nie są według Donalda Trumpa, albo są, jak ma akurat inny humor. I trzeba jednak zacząć powoli otwierać się na tych, którzy tej decyzji wobec Donalda Trumpa nie popierają i wybaczają mu ją ciągle z uwagi na to, że jednak jego przeciwnicy są dla nich gorszym wyborem. Coś takiego jak w Polsce. Bardzo często wybacza się decyzję swoim, choć bardzo złą, niezgodną z ich teoriami, tylko dlatego, że tamci są gorsi.
0: No dobrze.
1: No ale wybory się zbliżają i ludzie mogą nie zagłosować na J.D. Vance, jak będzie takim dalej posłusznym, małym misiem.
0: A może nie być? Może wiceprezydent nagle być kimś, kto będzie kwestionował działania własnego
1: To zależy
0: prezydenta.
1: Od decyzji biznesu i deep state'u, który stoi także za kandydaturą. Donald Trump nie jest wszechmocny wbrew temu, co mu się wydaje.
0: Nie jest wszechmocny także w tych relacjach między Waszyngtonem a Tel Awiwem?
1: Każdy prezydent jest wszechmocny do momentu swojego ustąpienia z urzędu, a potem staje się panem na emeryturze. Donald Trump łamał już wprawdzie te wszystkie zasady, ale nie jestem pewien, czy tym razem to złamie.
0: A co znaczy panem na emeryturze, czyli panem, który musi dbać o interesy, o własny majątek?
1: Przede wszystkim Donald Trump bardzo mocno w czasie tej prezydentury dba o swój majątek i majątek swojej rodziny. I to
0: związanej z Tel Awiwem?
1: Związanej z Tel Awiwem, związanej z różnymi środowiskami, nie tylko z Tel Awiwem, żebyśmy tutaj nie sieli spisków związanych z wszechmocą Żydów, broń Boże. Natomiast Donald Trump i jego rodzina będą podejmować także z uwagi na te biznesowe powiązania decyzje co do tego, kogo wesprą w roku 2028 w kandydowaniu na prezydenta. Więc oby się też J.D. Vance tutaj nie przeliczył, bo mimo wszystko bez błogosławieństwa Trumpa J.D. Vance prezydentem nie zostanie. Tak jak u nas jednak ciągle Jarosław Kaczyński jest potrzebny wszystkim prawicowym działaczom PiSu, jednego, drugiego, trzeciego, czy co tam będzie.
0: To się okaże, drogi doktorze, o godzinie 12 dzisiaj.
1: Spotkanie na szczycie.
0: Będziemy dla państwa to spotkanie, nie wiem, czy relacjonować, ale może się pojawimy przed nowym.
1: Jak mówiła moja babcia, no jakby się nie chcieli godzić, to by się nie spotykali, ale z drugiej strony to bardzo różnie wychodzi też w historii.
0: No właśnie, jedno spotkanie było się nie pogodzić.
1: Biedny rzecznik Bochenek musi te wszystkie oświadczenia wydawać.
0: Nie jest łatwo być rzecznikiem. I to jest konkluzja naszej rozmowy z byłym rzecznikiem MSZ-u Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, był naszym gościem. Odyseja Christophera Nolana. Dobry film, zły film?
1: Bardzo dobry, wbrew pozorom. Chyba jedna z najwierniejszych paradoksalnie adaptacji Odysei, jakie widziałem w historii filmu światowego. Widziałem na razie prawie wszystkie. Lepszy był tylko powrót...
0: Łącznie z Heleną?
1: Helena była uzasadniona dramaturgicznie, proszę państwa. I jak ktoś film obejrzy, to myślę zrozumie, że ta jej czarna uroda była bardzo uzasadniona dramaturgicznie. To nie spodziewałem się, że to powiem. Tak.
0: Nie.
1: Historycznie nie, ale bądźmy szczerzy, proszę państwa, z całym szacunkiem Odyseja nie jest książką historyczną.
0: No jest eposem narodowym konkretnego ludu.
1: Tak, konkretnego
0: Greków,
1: ludu,
0: który wygląda...
1: który stał się tekstem kultury światowej. Najlepszym filmem, jeżeli państwo chcą zobaczyć coś naprawdę superwiernego Odysei, idealnego, to powrót Odysa do Itaki z Ralphem Fiennesem, który powstał rok temu i którego nikt jakoś na świecie nie oglądał, czekając na Odyseję Nolana. Natomiast powiedzmy tak, no jakby to była Odyseja, już miała być tak bardzo wierna, to dlaczego nie mam tego zrobić po starogrecku? W końcu to angielskiego też się trzeba czepiać, że w tym filmie występuje.
0: No, jak Mel Gibson kręcił Apokalipto, to wszyscy aktorzy mówili...
1: I pasję wcześniej po łacinie.
0: No i po aramejsku.
1: Notabene tam wszystkim się mieszały strasznie dialekty łacińskie. Mówię to jako wtedy świeży absolwent historii na KUL-u. Jedni mówili z akcentem niemieckim, bo to są takie ustalone przez niemieckich językoznawców i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, idźcie na Odyseję, sami ocencie. Film ma pewne wady, na przykład co najmniej połowa osób w tym filmie grających nie umie grać. Ale to już są zupełnie inne problemy. Oczywiście... Achillesa tam nie ma. Nie wierzcie też w ciąg dalszy tej krytyki żadnego. Achillesa nie ma na tym filmie.
0: Ach, to...
1: I nie gra go sympatyczny aktor po zmianie płci.
0: Tak
1: tranzycji.
0: Jest. Już nie wiem teraz mówić, chyba Elon Page. Czy Elon...
1: Tak, ja nigdy nie pamiętam, jak on się teraz nazywa.
0: No tak to jest, jak się zmienia. No cóż, doktor Łukasz Jasina się nie zmienia. Jest
1: chyba, że na gorsze.
0: Dziękuję bardzo za wizytę. Państwu dziękuję za uwagę. To był poranek wnet. Jeszcze będzie Odyseja Wyborcza, będzie Łukasz Piebiak o roku Żurka, ale będą też rozmowy na temat sytuacji w PiS-ie i tej dyskusji, chociaż w naszym studio będzie poseł Marek Suski, więc stronnictwo tak zwanych maślarzy się pojawi i będzie analizować na bieżąco, co tam się wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości. Będzie też Piotr Gursztyn. Porozmawiamy i o historii, i o polityce. To już wszystko po 10:00. A teraz zapraszam państwa na serwis informacyjny.

0: Wiadomości wnet.
1: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka ukończyła studia MBA na Collegium Humanum, ustalił portal Zero.pl. Jak podano, naukę odbywała w latach 2021-2022, a dyplom z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia uzyskała po roku zdalnych zajęć i przygotowaniu pracy wspólnie z dwiema innymi osobami. Według publikacji wiceminister wcześniej informowała o zdobytym tytule MBA, jednak kilkanaście miesięcy temu wzmianka o nim zniknęła z jej publicznie dostępnego życiorysu. Kęcka jest pielęgniarką z wykształcenia, doktorem nauk o zdrowiu, a od 2025 roku pełni funkcję wiceministra zdrowia, odpowiadając m.in. za dialog społeczny i nadzór nad uczelniami medycznymi. Potężny pożar w Warszawie, jak poinformował w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP Wojciech Gralec, pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Torgówku wybuchł najprawdopodobniej wczesnym rankiem między godziną 5 a 6. Zapłonął najprawdopodobniej warsztat samochodowy oraz kilka okolicznych obiektów, przede wszystkim salonów samochodowych. Istnieje zagrożenie dla pobliskich budynków. Strażakom udało się opanować otwarty ogień i obecnie nad miejscem pożaru unosi się głównie dym. Ratownicy nadal poszukują głównego źródła pożaru. Według wstępnych szacunków żywioł objął obszar o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Ponad 10 tysięcy osób ewakuowano z południowo-zachodniej Francji z powodu gwałtownie rozprzestrzeniającego się pożaru lasów. Ogień objął już około 2 tysięcy hektarów terenów na zachód od Bordeaux. Z żywiołem walczy około 500 strażaków. Jak poinformowały lokalne władze, sytuacja pozostaje bardzo trudna, jednak dotychczas nikt nie odniósł obrażeń. Pożar wybuchł w rejonie popularnej wśród turystów zatoki. Wśród ewakuowanych jest wielu wczasowiczów przebywających na polach kempingowych. Stany Zjednoczone przeprowadziły 12. z rzędu noc nalotów na cele wojskowe w Iranie. O zakończeniu kolejnej fazy operacji poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Według amerykańskiej armii zbombardowano magazyny rakiet i dronów, obiekty należące do irańskiej marynarki wojennej, stanowiska rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy systemów obrony przeciwlotniczej. Waszyngton przekonuje, że działania miały osłabić zdolność Iranu do przeprowadzania ataków na statki handlowe i żeglugę cywilną. Teheran zapowiada zdecydowaną odpowiedź na amerykańskie uderzenia. USA i Arabia Saudyjska podpisały porozumienie o pokojowej współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Według amerykańskiego Departamentu Energii umowa otwiera amerykańskim firmom szeroki dostęp do saudyjskiego programu energetyki atomowej. Jak pisze BBC, treść porozumienia nie została ujawniona. Amerykańskie media informują jednak, że w przyszłości może ono umożliwić Arabii Saudyjskiej wzbogacanie uranu. Technologia ta może służyć zarówno do produkcji paliwa dla elektrowni jądrowych, jak i materiału do budowy broni atomowej. Zarówno Waszyngton, jak i Riad podkreślają, że umowa ma służyć wyłącznie pokojowemu rozwojowi energetyki jądrowej oraz pogłębianiu współpracy gospodarczej oraz strategicznej między obydwoma państwami.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem, na termometrach od 17 na północy do 22 stopni, na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu najchłodniej, bo tam 16 stopni, wiatr umiarkowany, choć okresami dość silny, w porywach do około 55 km na godzinę, w czasie burzy do 70.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
6: Blisko czy daleko?
5: Jedno i drugie.
6: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
5: To możliwe?
6: W Radiu Wnet jak najbardziej.
7: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
5: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
7: Słuchajcie Radia Wnet.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
11: Hand
0: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. To audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
11: To była autopromocja.
12: Wnet tu i tam, czyli
13: wakacyjne podróże małe i duże.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
14: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na audycję Podróże Małe i Duże z jednej z 8 stolic Radia Wnet. 95,2 to Kraków, bo jakoś tak działa ta Małopolska, że nie chce się z niej wyjeżdżać. Głównym powodem, dla którego Radio Wnet przybyło i będzie w najbliższych dniach w Krakowie i okolicach, jest festiwal Chopin w Ojcowie. Ten trwa i potrwa jeszcze trochę i jeżeli tylko Państwo mają czas lub są w okolicy, naprawdę warto się wybrać, przyjechać. Wszystkie wydarzenia są darmowe, a dzisiaj przed nami kolejne koncerty. Jesteśmy po także wyjątkowym spotkaniu wczoraj. Były czytane listy George Sand do Chopina, później oczywiście recital na fortepianie. Przypomnijmy, że cały festiwal, już piąty w tym roku, otworzyło spotkanie z panem Piotrem Witem, którego dzisiaj Kronikę Paryską mogli Państwo usłyszeć w poranku. To było spotkanie do koła książki Przedpiekle Sławy, Chopin i jego Paryż, ale pan Piotr Wit w Krakowie w dalszym ciągu jest. Myślę, że w koncertach będzie uczestniczył jako słuchacz, oczywiście, chyba że coś nas zaskoczy. A mówię o tym dlatego, że może ktoś z Państwa jeszcze chciałby zakupić książkę, naprawdę dobrą, genialną książkę, bardzo nasyconą, Chopin i jego Paryż, Przedpiekle Sławy, i jeżeli są Państwo tutaj w okolicy, to to jest na pewno okazja do tego, żeby z panem Witem się spotkać i taką książkę zakupić. A dzisiaj kolejne koncerty w cudnym miejscu, zamek w Pieskowej Skale. To no, poza tym, że oczywiście ogromna historia, to też ogromne przestrzenie. Można się tam wcześniej zjawić, żeby trochę po tych komnatach się poprzechadzać. A startujemy dzisiaj o godzinie 17.20. Dużo koncertów. Chyba dzisiaj jest najintensywniejszy dzień. Będą recitale fortepianowe, nowe, ale także recital słowno-muzyczny. Startujemy 17.20, a skończy się wszystko spotkaniem z artystami i nocnym zwiedzaniem zamku. Więc myślę, że już bardziej nie trzeba nikogo zachęcać. To zamek w Pieskowej Skale, a dokładnie jego dziedziniec arkadowy. Jeżeli tylko nie będzie padać, a myślę, że nawet jeżeli będzie, bo chyba w prognozie są takie może średnio cieszące plany, to na pewno organizatorzy mają na to jakiś swój pomysł. Także dzisiaj zapraszam. Godzina 17. Najlepiej przybyć trochę wcześniej, bo ostatnio gość przybyli bardzo licznie, a więc może dobrze byłoby zająć sobie miejsce. Ale dzisiaj będziemy trochę narzekać na Kraków. Oczywiście jest dużo miłych rzeczy, o których można mówić, ale też trochę bałaganu. Poza sprawami politycznymi wciąż czekamy. Prezydenta nie ma. Tak trochę dzieje się też sytuacji smutnych. Dzisiaj od nich rozpoczniemy dzisiejszy program. Będziemy mówić o willi, przedwojennej willi, która została zrównana z ziemią. To jej smutny koniec przy Alei Focha. Taka perełka, wręcz modernistyczna perełka, która już teraz nie ma jej, a zrobiła miejsce dla luksusowego hotelu Nobu. Kto wydał na to zgodę i na jakiej podstawie? To jest trochę taka rozmowa post factum, bo już prace trwają i niebawem powstanie tam na pewno przepiękny, luksusowy hotel. No ale co to była za willa i co to mówi o tym mieście i jego rządzących, o tym porozmawiamy już za chwilę. Pani profesor Monika Bogdanowska, która jest konserwatorem dzieł sztuki, będzie naszym gościem, a ja tylko dodam, że to jest hotel Nobu sieci Roberta De Niro, a więc słynny aktor przyjechał do stolicy Małopolski i taką podjął decyzję i już praca w re, drodzy Państwo, już roboty stoją, już panowie pracują i już niebawem będziemy zamiast modernistycznej willi na Alei Focha obserwować luksusowe hotele. Także to będzie to słowo, a jeszcze porozmawiamy o muzyce i muzykach. Wiemy, że jak się przechadzamy Krakowem, zresztą w większości dużych miast tak jest, że często stoją muzycy i nam te spacery przeważnie umilają swoją muzyką, ale żeby tak się stało, to muszą, jak się okazuje, przebyć długą drogę administracyjną, która i tak nie zawsze kończy się sukcesem. Jak to wygląda z tej drugiej strony? Jakie zgody są potrzebne albo jak często kończy się to takim mandatem od Straży Miejskiej. Dzisiaj także słowo będzie o tym w audycji Podróże Małe i Duże. 95,2 to tutaj Państwo mogą nas słuchać w jednej z 8 stolic Radia Wnet i ja do tego serdecznie zachęcam. Jest godzina 9.13. Posłuchamy Amelii i za chwilę połączymy się z panią profesor Moniką Bogdanowską.

0: I to była ścieżka dźwiękowa, jeden z utworów z filmu Amelia. Dzisiaj w audycji będzie nam na pewno towarzyszył. Godzina 9.16. Państwo słuchają Radia Wnet. My mamy już połączenie z panią profesor Moniką Bogdanowską, która jest konserwatorem dzieł sztuki, a także w latach 2019-2021 Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków. Pani profesor, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I będziemy rozmawiać o przedwojennej willi, właściwie o jej wyburzeniu przy Alei Focha 24 w Krakowie, mimo wielu protestów mieszkańców. No niestety, willa została wyburzona, co na jej miejscu powstanie, o tym też za moment, ale jaka była pani reakcja na to, czy panią to w ogóle zdziwiło?
1: Znaczy cała sytuacja, tak jak była opisywana w mediach, bo znamy tę sytuację przede wszystkim z mediów, była niezwykle dynamiczna. Wiedzieliśmy, że jest realizowana inwestycja przy sąsiednim obiekcie, czyli przy biurowcu Miasto Projektu, ale mieszkańcy tej, powiedzmy, no takiej małej dzielnicy Krakowa, Półsia Zwierzynieckiego, alarmowali, że też są wykonywane przez inwestora jakieś ruchy przy tej willi, która bezpośrednio sąsiaduje z miastoprojektem, a znajduje się na narożniku ulicy Krasińskiego i Alei Marszałka Focha. Więc jest takim bardzo ważnym punktem też dla osób, które tą ulicą się przemieszczają. Ponieważ nie każdy musi znać Kraków aż tak dobrze, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie to jest, to może też powiedzmy, że jest to ulica, która biegnie wzdłuż krakowskich Błoń i może być znana odwiedzającym Kraków, ponieważ patrząc od strony Starego Miasta, od strony ulicy Piłsudskiego, z rejonu Plant, na końcu widzimy kopiec Kościuszki. Także jest to no, bardzo piękna ulica, bardzo pięknie zakomponowana i tu od razu chcę powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Mianowicie ta część miasta, ta ulica była tą komponowaną ulicą w okresie międzywojennym. To był teren, który był przeznaczony na teren mieszkalny, cała ta dzielnica, tam nie miało być ani przemysłu, ani dużych instytucji. To był teren generalnie sąsiadujący z rozległymi terenami rekreacyjnymi, a rodzaj zabudowy, który tam ustalono, który przyjęto, to właśnie miały być wille w ogrodach, czyli jakby utrzymanie tej takiej właśnie kompozycji miasta opartej o rekreację, wypoczynek i wygodne zamieszkanie. I to jest jedna właśnie z takich willi. Była jedna z takich willi.
0: No a teraz będą tam wypoczywać klienci hotelu.
1: No nie wiemy, kto będzie wypoczywać. Ja im dobrze życzę. To nie jest ich wina, że tak się sprawy toczą i tak wyglądają inwestycje. Natomiast no, opór społeczny był tutaj bardzo duży, przede wszystkim dlatego, że ta inwestycja, która początkowo obejmowała biurowiec, nagle zaczęła się rozrastać. Nagle zaczęła pochłaniać kolejne sąsiadujące działki. Co było zaskakujące, dlatego że akurat te działki, ta i sąsiednia, też od strony ulicy Focha, zapisane są w planie miejscowym jako podlegające ochronie z racji tego, że budynki są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, właśnie jako taka forma, czyli willa w ogrodzie. To jest zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, czyli jest to akt prawa miejscowego. I teraz dzieje się coś takiego, że w ramach inwestycji następują dziwne ruchy. To znaczy najpierw na wniosek inwestora ta willa zostaje wyłączona z gminnej ewidencji zabytków. Tu się działo dużo różnych rzeczy. Inwestor składał wniosek o wyłączenie, potem go wycofywał, potem naciskał na konserwatora miejskiego, konserwator miejski odmówił. Po czym został zwolniony ze swojego stanowiska i całą sprawę przejął konserwator wojewódzki. I nawet konserwator wojewódzki powiedział, że tu była niezgodność z konserwatorem miejskim. Konserwator miejski stracił zresztą swoje stanowisko po 20 latach pracy. Nagle, z dnia na dzień, tak można powiedzieć, został odwołany ze stanowiska, tam nie pełnił obowiązku pracy. Nie. Także przedziwna sytuacja, gdzie konserwator wojewódzki staje po stronie inwestora, wyłączając obiekt wpisany do gminnej ewidencji po to, żeby inwestor mógł powiększyć swoją inwestycję.
0: Czyli dokładnie, przepraszam, wejdę w słowo, czyli dokładnie kto wydał zgodę na to, żeby ta willa została rozebrana?
1: No, jeżeli chodzi o stronę konserwatorską, konserwator wojewódzki. Pomimo, że generalnie ten obszar jest we władaniu konserwatora miejskiego, to jest kwestia podziałów kompetencyjnych. Już nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, żeby nie zanudzić. Ale generalnie to jest teren, którym zarządza biuro konserwatora miejskiego, nie wojewódzkiego. Więc tutaj konserwator wojewódzki jakby przejął władanie nad tym obszarem, wyłączył willę z ewidencji, potem okazało się, że ona jednak nie została wyłączona, tylko ma być trochę zachowana, ma być wyburzona. Generalnie przekaz, który szedł w mediach, był bardzo poplątany. To już nikt do tego nie dojdzie, jakie tutaj były ruchy wykonywane. Fakty. Willa była w gminnej ewidencji zabytków, willa została wyburzona. Jest pusty plac. I inwestor może realizować to, co chce. I teraz, oczywiście to wszystko było poparte opiniami różnych autorytetów, rzeczoznawców i tak dalej. Natomiast te opinie jakby nie uwzględniały jednej rzeczy, to znaczy tego, od czego zaczęłam, a mianowicie, że ten obszar był wyjątkowy właśnie dlatego, że wzdłuż ulicy stały wille w ogrodach. Nieduże budynki otoczone zielenią. Teraz zostało to przejęte, będzie stanowić jakąś część, nie wiem, całej tej inwestycji związanej z miastoprojektem. Nie znamy dokładnych projektów, nie wiemy dokładnie, co tam będzie. No pewnie była to kwestia po prostu czysto techniczna, potrzeba dodatkowego wjazdu na działkę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest bardzo dużo niejasności wokół tej sprawy. Widzimy, że to, co jest najważniejsze, jakby konkluzja tej całej historii. Mamy zapis w miejscowym planie, który powinien być zasadą, zgodnie z którą wszyscy postępują. To znaczy, jeżeli obiekt jest łączony do gminnej ewidencji, oczywiście można go wyłączyć z tej ewidencji, ale musi być ku temu solidne uzasadnienie. Ja tego uzasadnienia nie widzę, poza tym, że wszyscy poszli na rękę inwestorowi.
0: Trochę zatem jakby ten zapis nic nie znaczył. Czytamy, że jednocześnie obiecano historyczną rekonstrukcję, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie zatwierdził taki plan, według którego przedwojenna willa ma zostać odbudowana od zera. Plan jest taki, że ten nowy obiekt ma zachować taki modernistyczny, zewnętrzny styl, no tylko że ma zyskać funkcję komercyjno-usługową. Może to dobrze?
1: Konserwacja to jest zachowanie. Konserwacja nie oznacza wyburzenia i budowy na nowo. I przywoływanie tutaj jakichkolwiek argumentów, a nawet bezczelne odwoływanie się, nie wiem, do odbudowy Warszawy po wojnie, jest po prostu tak ogromną obrazą dla intelektu i dla wiedzy, że w ogóle trudno z tym dyskutować. To znaczy, jeżeli służby konserwatorskie pójdą po linii, a niestety widzimy ten proces w całym kraju, Krakowski Urząd Konserwatorski nie jest tu żadnym wyjątkiem, ale widzimy ten proces, że służby konserwatorskie godzą się na wyburzenie zabytków po to, żeby zbudować kompletnie nowe obiekty. I co gorsza, okazuje się, że te obiekty często pozostają w rejestrze zabytków. To jest, ja powiem tak, konserwacja zabytków w Polsce nie istnieje. To jest koniec. Spadliśmy na dno, już po prostu niżej upaść nie można. I ta willa jest tylko jednym z przykładów tego procesu. Bardzo mnie martwi, że nie ma w Polsce instytucji, która stanęłaby w obronie zabytków, bo nie ma ani stowarzyszenia, ani organizacji, ani ludzi. Generalnie to w ogóle nie jest sprawa, która zajmuje też polityków, poza tym, że lubią dawać pieniądze na zabytki i potem się przy nich lansować. Tracimy nasze dziedzictwo krok po kroku, każdego dnia. Każdego dnia kilkaset obiektów, podejrzewam, idzie do wyburzenia, przekształcenia i zniszczenia. Tak to wygląda.
0: To bardzo smutna konstatacja. Pani profesor, mimo tego pani angażuje się nawet w taki głos, w próbę chociażby uświadomienia, czy właśnie ratunku takich miejsc. To ma sens zatem, poza symbolicznym?
1: Na posterunku trzeba stać do końca, jak orkiestra na Titaniku. Trzeba po prostu grać, trzeba grać larum i trzeba uświadamiać ludzi, co się wokół nich dzieje. Dlatego, że oczywiście to bardzo złożone sprawy, ale żyjemy w świecie, który się zamienia w świat cyfrowy, przenosimy się do jakiegoś metaversum, rzecz przestaje być istotna, obiekt przestaje być materialny, przestaje być istotny. Ale przez tę swoją trwałość, przez to istnienie, to jest ten punkt odniesienia. To jest ta sytuacja, w której małe dziecko, a byłam świadkiem takiej sceny, wchodzi do katedry wawelskiej i klęka, pada na kolana i mówi wow. To jest ten moment, że my zaczynamy to po prostu tracić. A to jest tak ogromnie, to jest tak nieprawdopodobnie ważne, ponieważ to spaja nas wszystkich, to nas wszystkich łączy, bo to jest nasze, prawda? Nikt nam tego nie przywiózł, nikt nam tego nie dał z góry. My możemy się do tego odnieść, to jest materialne, możemy tego dotknąć i poczuć. Więc tak, warto. Do ostatniej chwili.
0: I myślę, że taką kropką dobrze jest zakończyć. Już Państwo nie zobaczą tej przedwojennej modernistycznej willi przy alei Fosza 24 w Krakowie. Teraz to nie wiem, czy czekamy, to jest dobre słowo, ale czekając czy nie czekając, na pewno w tym trakcie coś będzie tam powstawać. Co dokładnie, to o tym jeszcze będziemy mówić na antenie Radia Wnet. Pani profesor Monika Bogdanowska, która jest konserwatorem dzieł sztuki, była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani profesor.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Również,
0: może,
1: dnia, dziękuję.
0: Może w trochę przyjemniejszym temacie usłyszymy się wkrótce. Godzina 9:27. Słuchamy w dalszym ciągu jednej z piosenek z utworów z filmu Amelia. Może trochę umilą nam ten poranek, a później jeszcze na moment wracamy do Krakowa.

No, nie mogę Państwu tego zrobić, że będziemy słuchać najsmutniejszego z utworów do tego filmu, a to jest bardzo długa i wspaniała ścieżka dźwiękowa i ja to u Państwa nie zasmucę, no ale dobrze, to teraz będzie utwór niejako, o którym będziemy rozmawiać, bo twórcą jego jest Sebastian Smoleń, który od kilku lat koncertuje także właśnie w miejscach publicznych na rynku w Krakowie i o tym, jak to wygląda z takiej obserwacji z punktu administracyjnego, ile trzeba rzeczy wypełniać i gdzie się znaleźć, żeby później na takim rynku móc legalnie zagrać. O tym będzie opowiadał, ale to wcześniej wysłuchamy jednego z jego najnowszych utworów.

0: Wakacje trwają i to jest czas oczywiście podróży. Podróżujemy po różnych miastach, także Polski. I dzisiaj będzie przystanek w Krakowie. Każdy z nas pewnie przynajmniej raz na krakowskim rynku się znalazł. Tam często dobiega do naszych uszu miła muzyka. I to są muzycy, którzy często w ten sposób zarabiają. Są w takich miejscach jak rynek czy innych turystycznych miejscach. Ale dzisiaj przyjrzymy się temu, jak to działa i to oczami właśnie muzyków, którzy z takiego miejsca chcą skorzystać, bo to, jak się okazuje, jest trochę skomplikowane, jest pewnym labiryntem czy do pokonania. O tym będzie opowiadał Sebastian Smoleń, muzyk, który już od kilku lat chociażby z takiego krakowskiego rynku korzysta lub stara się korzystać, żeby właśnie swoją twórczość pokazywać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: No właśnie, bo to

0: w oficjalnej drodze formalnej, która moim zdaniem nie ma końca, uzyskać uprawnienia na wykonawstwo artystyczne uliczne w Krakowie, no przede wszystkim plenerowe, można tak to ująć, jest komisja. Komisja egzaminacyjna, która od kilku lat przynajmniej, wcześniej było to chyba troszkę inaczej, spotyka się w ostatni czwartek miesiąca. Tutaj już mamy pewien zgrzyt logiki, gdyż, no już pomijając kwestię tego, że terminy komisji są bardzo ograniczające artystów, muzyków i no, trzeba rzeczywiście akurat ten jeden konkretny dzień w miesiącu dysponować wolnym czasem, to drugą rzeczą, która pozostawia sporo do życzenia, są kompetencje samej komisji. Kiedy wraz z przyjaciółmi wówczas w trio mieliśmy swoją misję uzyskania pozwolenia na legalne wykonawstwo artystyczne w Krakowie, bo ilekroć przystępowaliśmy do tak zwanych streetów, czyli występów ulicznych. Zdarzały nam się rozmaite komplikacje z udziałem Straży Miejskiej, gdzie no wprawdzie, o ile sami reprezentanci Straży Miejskiej byli wobec nas, można powiedzieć, pobłażliwi i niekoniecznie karali nas mandatami, a jedynie upomnieniami, kazali po prostu się zwijać. Tak, jeśli chodzi o próbę dojścia do tego, by legalnie przebrnąć tą całą administracyjną kwestię, no to rzeczywiście udało się w końcu w taki jeden czwartek zebrać. No a z uwagi na to, że to jest jeden dzień w miesiącu, to pamiętam, że ja wówczas nie byłem do dyspozycji. Z uwagi na to moi koledzy wystąpili w duecie, zgłaszając mnie jako trzeciego członka zespołu. No i formalnie taki egzamin powinien wyglądać w ten sposób, że zgłaszamy listę repertuaru, którym dysponujemy, i komisja z tego repertuaru, który tam powinien wynosić kilkadziesiąt, może kilkaset utworów, może wybrać jeden z nich i sobie go zażyczyć. No natomiast sama komisja okazuje się, że jakimiś szczególnymi kompetencjami muzycznymi niekoniecznie dysponuje, gdyż wówczas była taka sytuacja, że zespołów, no to był chyba rok 2021, przystąpiło do egzaminu bodajże 29, oczywiście wszystkie zespoły otrzymały pozwolenie na wykonawstwo artystyczne. Natomiast w Krakowie jest bardzo rygorystyczna zasada, że występować nie wolno z nagłośnieniem, bądź tak naprawdę dowolnym urządzeniem elektronicznym, które w jakikolwiek sposób mogłoby amplifikować dźwięk. Jeden z zespołów w kolejce do egzaminu miał w swoim zestawie instrument taki jak kachon, instrument perkusyjny, tak, w takim kształcie bryły. No i jeden z członków komisji zapytał zespołu, czy to, co dzierży w ręku, to nie jest głośnik, no bo jeżeli to jest głośnik, no to oczywiście zespół zostanie zdyskwalifikowany z uczestnictwa w przesłuchaniach, no co było już bardzo absurdalne.
1: To udowadnia to, tak, faktycznie, jakie te osoby tam mogą zasiadać, jeżeli chodzi o te konkretnie kompetencje. No dobrze, no i to wiemy, chociaż już sama kwestia może dziwić tego braku zgody na to nagłośnienie. Czy to jest dziwne?
0: Czy to jest dziwne? No, w niektórych wypadkach mogłoby to być uzasadnione, natomiast jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z osobą hałasującą, bądź grupą hałasującą, wówczas po prostu coś takiego, no, powinno faktycznie wymagać interwencji, prawda? Zwłaszcza jeżeli jesteśmy tam w strefie turystycznej czy w strefie mieszkalnej. Natomiast jeżeli ktoś jest faktycznym wykonawcą sztuki, posiada kompetencje, umiejętności, żeby na instrumencie grać i umilać faktycznie przy tym innym czas, no to nie wiem, czy realnie stanowi on jakieś zagrożenie dla porządku publicznego. Myślę, że wręcz przeciwnie. Natomiast tu, co jest istotne, w Krakowie występując z głośnikiem czy bez, nie otrzymujemy mandatu za zakłócanie porządku publicznego, zakłócanie ciszy, hałasowanie, przekroczenie jakiegoś porządku decybeli, tylko mandat za blokowanie pasa ruchu. I tutaj właśnie występuje ten niesamowity absurd, że niby nagonka jest na nagłośnienie, na hałas i tak dalej, a tak naprawdę interwencja Straży Miejskiej odbywa się pod szyldem mandatu za blokowanie pasa ruchu.
1: Można nie przyjąć? Pan kiedyś dostał taki mandat?
0: Zostałem owszem spisany, otrzymałem wówczas upomnienie. Prawdopodobnie dostałbym mandat, ale na szczęście grupa słuchaczy wokół mnie wywarła pewną presję na strażników miejskich, dzięki czemu chyba mandatu wówczas nie otrzymałem, natomiast rzeczywiście zostałem spisany i było to upomnienie za blokowanie pasa ruchu.
1: Na środku rynku na przykład tak może być.
0: Jeszcze zabawniej, bo to było na Kazimierzu. gdzie

0: w zasadzie ruch samochodów jest chyba zabroniony, przynajmniej poza wyjątkami.
1: Dlaczego tak jest?
0: No to tu przechodzimy do drugiej fazy uzyskania pozwolenia na występ w Krakowie. Otóż jeżeli komisja, nazwijmy to czwartkowa komisja, już uzna, że nasze kompetencje artystyczne są wystarczające, wówczas możemy od nich otrzymać przydział na poszczególne lokalizacje, gdzie możemy zająć swoją przestrzeń w danym dniu. To trzeba zgłosić wcześniej. Co więcej, trzeba tę przestrzeń opłacić. Pamiętam, że 5 lat temu było to bodajże 3 zł i 14 groszy za metr kwadratowy, a wówczas chyba mierzono, że każdy muzyk powinien zajmować 2 metry kwadratowe. No natomiast trzeba to z odpowiednim wyprzedzeniem wiedzieć, zgłosić. Na przykład nie wiemy, jaka będzie pogoda w sobotę, ale chcemy zagrać w sobotę w jakimś miejscu, na które jeszcze musimy otrzymać pozwolenie komisji. No i jest to trochę hazard, gdyż no, nie da się z takim wyprzedzeniem pewnych rzeczy przewidzieć. Niemniej jednak wówczas ta komisja zaproponowała nam bardzo nieatrakcyjne lokalizacje w takim kontekście, że nie ma tam zbyt wielu ludzi, co jest oczywiste, że kiedy występujemy, chcemy być słyszanym przez wielu ludzi. W związku z czym my podziękowaliśmy za szlachetne propozycje komisji i zapytaliśmy, jak moglibyśmy na przykład uzyskać pozwolenie na występy na takich ulicach jak Grodzka, Floriańska, Szewska, gdzie wiadomo, że turystów jest więcej, ma nas kto słuchać. Może się też to wiązać z dużo lepszymi gratyfikacjami finansowymi niż na przykład występ na bulwarach Wiślanych, które wówczas były jedną z propozycji. No i dostaliśmy informację, że takie pozwolenie uzyskamy w Zarządzie Dróg i Mostów miasta Krakowa. No to oczywiście szybko rozeznaliśmy się na stronie, jak takie pozwolenie uzyskać. Znaczy, no, pozwolenie komisji już mieliśmy. Teraz już potrzebowaliśmy konkretnie pozwolenia na lokalizację. No i pamiętam, że dobijaliśmy się telefonicznie, dobijaliśmy się mailowo, próbowaliśmy różnych numerów, różnych maili. No w większości przypadków bez odzewu. Często po prostu nikt nie odbierał tych telefonów. Nie dało się z nikim skontaktować, odpowiada sekretarka albo w ogóle sygnał się urywał. No więc pewnego dnia postanowiliśmy osobiście się pojawić w Zarządzie Dróg i Mostów. A jako, że był to 21 rok i jeszcze dość zaawansowana faza, no już nie lockdownu, ale tych postpandemicznych obostrzeń, to kiedy pojawiliśmy się na miejscu, przywitał nas ochroniarz słowami, że no niestety teraz w okresie COVID-u Zarząd Dróg i Mostów funkcjonuje tylko zdalnie, więc proszę się kontaktować telefonicznie lub mailowo. No i tego dnia postanowiliśmy jednak kontynuować naszą przestępczą, kryminalną działalność na terenie miasta Krakowa, gdyż okazało się, że po prostu droga do tego, by legalnie tam występować, jest chyba zamknięta i jest pewnym niekończącym się kołem. I dlatego właśnie wykroczenie takiego muzyka kara się mandatem za blokowanie pasa ruchu, bo nie mamy pozwolenia na tę konkretną przestrzeń, te nasze 2 metry kwadratowe, które mogą oczywiście całkowicie sparaliżować ruch na przykład na ulicy Szewskiej.
1: Trochę to wygląda tak, jakby ta komisja chciała delikatnie mówiąc zniechęcić muzyków. Czy to jest słuszny tok myślenia?
0: Myślę, że nie tyle sama komisja, co generalnie cały ten proces administracyjno-prawny. On jest na tyle zabiły i na tyle nie dający żadnych gwarancji, że w zasadzie zniechęca do tego, by dalej nim podążać. No my w tamtym momencie, kiedy już pocałowaliśmy klamkę w Zarządzie Drugim Mostów, stwierdziliśmy, że rezygnujemy po prostu z tej drogi i chyba rozsądniej będzie po prostu unikać ewentualnych starć ze służbami na naszych jakże szkodliwych koncertach muzycznych, które też, zaznaczę, odbywały się bez nagłośnienia i nie były hałaśliwe. Myślę, że nikt nie miał obiekcji, byliśmy raczej bardzo ciepło witani. No natomiast kiedy oczywiście widzieliśmy w oddali patrol Straży Miejskiej, no to nieco dynamicznie opuszczaliśmy nasze stanowiska wraz z instrumentami i stawaliśmy się niewidzialni.
1: Rozumiem, że to panów czy pana zespół w pełni nie zniechęciło, tylko dalej są próby.
0: Tak, każdy z nas został w taki czy inny sposób zawodowym muzykiem, natomiast ten problem nie dotyczy tylko występów ulicznych, bo to, o czym ja mówię, no to było lata temu, kiedy jeszcze nie zajmowaliśmy się muzyką, można powiedzieć, etatowo i był to jeszcze taki młodzieńczy zryw do tego, żeby coś pożytecznego zrobić, zwłaszcza w okresie COVID-u, gdzie no, nie był to najlepszy okres dla muzyków zawodowych. Natomiast ten problem przez życie pojawia się dalej, gdyż dokładnie te same przepisy dotyczące tak zwanego Parku Kulturowego Kraków obowiązują, kiedy na przykład występujemy w restauracjach. Na przykład w restauracjach na Kazimierzu, w restauracjach na Starym Mieście, czyli też w obrębie rynku. Okazuje się, że wszystkie te przepisy obowiązują. No i teraz jak poszczególne restauracje to obchodzą? No szczególnie widać to na rynku, jeżeli pani redaktor urządzi sobie taki spacer godzinami wieczornymi na rynku, zauważy pani, że każdy zespół muzyczny, duet bądź soliści znajdują się jeszcze w obrębie struktury budynku restauracji. To znaczy, że na przykład jest otwarte okno, szerokie okno, czy też coś w rodzaju tarasu, ale artyści są wewnątrz, na przykład duet fortepian-wokal, i oni wykonują muzykę w stronę ogródka restauracji. Dlatego też jak staniemy na środku rynku w Krakowie, no to dźwięk dobiega do nas różnej treści z bardzo wielu kierunków jednocześnie. W zasadzie jest to całkowity Saigon. Natomiast to jeszcze teoretycznie mieści się gdzieś tam w, nazwijmy to, luce prawnej, gdyż oni nie blokują pasa ruchu, prawda? Znajdują się jeszcze na terenie restauracji. Natomiast gdyby już z instrumentem i mikrofonem, czy tam głośnikiem, znajdowaliby się oni metr przed tą restauracją, faktycznie w tym ogródku, no to wówczas Straż Miejska miałaby zupełne podstawy do interwencji. I w wielu tych miejscach dzieje się tak, że po prostu kiedy pojawi się, nazwijmy to, alert o możliwej takiej interwencji, no to wówczas te głośniki, które kierują się w stronę ogródka restauracyjnego, są gdzieś tam chowane, można powiedzieć zasłaniane przez firankę, czy tam położone pod parapet, żeby w razie czego nie było podstaw do wystawienia mandatu przede wszystkim muzykom, bo nie restauracji.
1: To jest komedia absurdu, faktycznie, jak się tego słucha. Czy myśl poza tym, żeby zmiana prawa, to jest to, co przychodzi do głowy, no ale jak inaczej to zmienić, no bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to są opary absurdu co najmniej.
0: Nie zapowiada się póki co na żadną zmianę i nie wydaje mi się, żeby ten problem jakoś szczególnie przejmował władze miasta, które chyba w tym momencie bardziej martwią się o swoje własne posady, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie rewolucje w mieście Kraków. Natomiast no, przedsiębiorcy...
1: Myślał pan, przepraszam, wejdę w słowo, jak już się ta sprawa, na którą pewnie nie tylko mieszkańcy Krakowa czekają, ustabilizuje z prezydentem, ażeby jakoś może spróbować z tą sprawą się wybrać, jakoś tę sprawę omówić?
0: Nigdy nie byłem bierny, jeszcze za kadencji dotychczasowego prezydenta, kiedy bardzo zbulwersowało mnie hasło w jednym z jego postów Kraków Miasto Kultury, które dla mnie jest zupełnie niezgodne z rzeczywistością. No oburzony tym hasłem po prostu w komentarzu podzieliłem się swoją, no nie tyle opinią, co swoimi doświadczeniami z branży muzycznej i tego, jak jesteśmy beznadziejnie traktowani przez głupie prawo dotyczące tak zwanego Parku Kulturowego. Napisałem bardzo spójną, treściwą wiadomość, dość długą, która też została udostępniona przez bardzo wielu muzyków, zwłaszcza tych funkcjonujących na terenie Krakowa. Naprawdę miałem wiele reakcji pod komentarzem i on nie spotkał się niestety z odpowiedzią prezydenta, choć byłem, myślę, bardzo grzeczny, kulturalny i w dość precyzyjny sposób wyraziłem, co jest problemem. Natomiast kilka komentarzy wyżej, prawda, pojawiła się jakaś uwaga o pochodzenie partyjne prezydenta i tam już się wywołała bardzo gorąca dyskusja z autorem.
1: Z tym wygrać, tak.
0: Czyli okazuje się, że moja konstruktywna krytyka tym razem nie zasłużyła na zauważenie i rozpatrzenie, także obawiam się, że możemy mieć bardzo podobne sytuacje w przyszłości i nie spodziewałbym się, że tu jakaś zmiana legislacyjna nastąpi prędko.
1: Zastanawia mnie również taki ludzki, zwykły dialog z osobami, które zasiadają w komisji. Co one o tym sądzą? Czy skąd się tam wzięły? Miało to miejsce?
0: Nie, nigdy nie poznałem takiej osoby osobiście, nie miałem okazji zadać tego pytania, natomiast nie wiem, czy to sama komisja i jej skład tutaj są źródłem problemu. Ja myślę, że taka komisja jest w ogóle niepotrzebna. To znaczy, nieco przypomina to taką praktykę jeszcze z lat 80., chyba też 70. Nasi profesorowie na Akademii Muzycznej często opowiadali, że jeszcze właśnie za czasów komuny było coś takiego jak komisja przyznająca tytuł muzyka muzyka zawodowego, prawda? Jeżeli ktoś nie miał tego tytułu muzyka zawodowego, to nie mógł pobierać wyznaczonej stawki za koncert, która za czasów komuny była dokładnie taka sama dla wszystkich muzyków o tym samym tytule. Więc trochę mi to przypomina tę praktykę. Natomiast no tutaj jakby nie mamy do czynienia z wyrównywaniem stawek, tylko z tym, żeby po prostu nie być ściganym przez służby. Bo jakby na to nie patrzeć, Straż Miejska jest pewnym egzekutorem prawa i my w momencie grania na skrzypcach chociażby to prawo bardzo poważnie przekraczamy, co jest bardzo zabawne.
1: Praca pełna adrenaliny, no niewątpliwie tak trochę negatywnie o tym mieście, chociaż chyba prawdziwie. Czy możemy to jakąś pozytywną myślą zakończyć? Czy może pan jako muzyk, który też w wielu miejscach próbuje, coś dobrego powiedzieć o Krakowie? Jeżeli to miałoby być wymuszane, to proszę się nie zmuszać.
0: Można by to docenić zaradność tych osób, które już długo funkcjonują w tym, nazwijmy to, administracyjnym bagnie i niejako nauczyli sobie jakoś sobie z tym radzić. Też często, kiedy zaczynamy grać w nowej restauracji, nowo otwierającej się, bądź w restauracji, która funkcjonuje z muzyką już długo, to pierwsza rzecz, pierwszy dialog to jest instrukcja tego, co robić w przypadku interwencji Straży Miejskiej, co jest bardzo piękną inicjatywą i za to niektórych menedżerów restauracji naprawdę doceniam.
2: O czym mówił Sebastian Smoleń, to taki w takim dzisiaj wydaniu przedstawiamy Państwu Kraków, ale wydanie także na pewno prawdziwe. Słońce zaszło, nie wiem jak to rozumieć, pewnie tak, że przez chwilę słońca nie będzie. Godzina 9.53, jeszcze trochę będzie o tych opowieściach w związku z festiwalem chopinowskim. Dzisiaj koncerty, gramy do niedzieli, czy uczestniczymy w tych koncertach, a teraz utwór, ponieważ w tym roku trzecia edycja Brda Jazz Festival, na której także wystąpi Sebastian Smoleń, który był moim gościem. Tak, posłuchamy na zakończenie jego utworu, a festiwal rozpocznie się 21 sierpnia w Tucholi. Wstęp także jest wolny, bardzo piękna rzeka Brda przepływa. Oby dopisała nam pogoda. To tym utworem Sebastiana Smolenia, Grand of Basis, się z Państwem pożegnam. Nazywam się Małgorzata Kleszcz i słyszymy się na pewno w net. Zdaje się, że to będzie jeszcze z Krakowa. Dobrego dnia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Reklama.
4: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
6: Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Wiadomości Wnet. Potężny pożar wybuchł dziś rano w Warszawie. Jak poinformował w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Komendy Głównej Wojciech Gralec, pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku wybuchł najprawdopodobniej około godziny 5 lub 6. Zapłonął warsztat samochodowy oraz kilka okolicznych obiektów, przede wszystkim salonów samochodowych. Strażakom udało się opanować otwarty ogień i obecnie nad miejscem pożaru unosi się głównie dym. Ratownicy nadal poszukują głównego źródła pożaru. Według wstępnych szacunków żywioł objął obszar o powierzchni około 3,5 tysiąca m². Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka ukończyła studia MBA na Kolegium Humanum, ustalił portal Zero.pl. Jak podano, naukę odbywała w latach 21-22, a dyplom z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia uzyskała po roku zdalnych zajęć i przygotowaniu pracy wspólnie z dwiema innymi osobami. Według publikacji wiceminister wcześniej informowała o zdobytym tytule, jednak kilkanaście miesięcy temu wzmianka o nim zniknęła z jej publicznie dostępnego życiorysu. Kęcka jest pielęgniarką z wykształcenia, doktorem nauk o zdrowiu, a od zeszłego roku pełni funkcję wiceministra zdrowia, odpowiadając m.in. za dialog społeczny i nadzór nad uczelniami medycznymi. Ponad 10 tysięcy osób ewakuowano z południowo-zachodniej Francji z powodu gwałtownie rozprzestrzeniającego się pożaru. Ogień objął już około 2 tysięcy hektarów terenów na zachód od Bordeaux. Z żywiołem walczy około 500 strażaków. Jak poinformowały lokalne władze, sytuacja pozostaje bardzo trudna, jednak dotychczas nikt nie odniósł obrażeń. Pożar wybuchł w rejonie popularnej wśród turystów Zatoki Arcachon. Wśród ewakuowanych jest wielu wczasowiczów przebywających na polach kempingowych. Współzałożyciel platformy Hugging Face, Thomas Wolf, ostrzega, że niedawny cyberatak przeprowadzony przez zaawansowane modele sztucznej inteligencji OpenAI może zapowiadać nową erę zagrożeń w cyberprzestrzeni. W rozmowie z BBC podkreślił, że podobne ataki mogą wkrótce stać się powszechne, a wiele firm nie jest jeszcze na nie przygotowanych. OpenAI poinformowało, że podczas testów autonomiczne modele AI wydostały się z kontrolowanego środowiska i zaatakowały systemy platformy Hugging Face. Wolf powiedział, że firma początkowo nie wiedziała, skąd pochodziło około 17 tysięcy prób ataku z różnych adresów IP, jednak zdołała je powstrzymać. Zdaniem eksperta z Machine Intelligence Research Institute, Nate'a Sorsa, szczególnie niepokojące jest to, że modele AI zignorowały zabezpieczenia mające uniemożliwić prowadzenie cyberataków i działały wbrew intencjom swoich twórców. Grecja jest o krok od zakupu nowoczesnego wielowarstwowego systemu obrony powietrznej z Izraela. Jak informuje Reuters, tamtejsza Rada Bezpieczeństwa ma zatwierdzić kontrakt o wartości 3,5 miliarda euro. Trzon systemu, nazwanego tarczą Achillesa, mają stanowić izraelskie radary oraz pociski przeciwlotnicze i przeciwrakietowe. Ateny planują także zakup bezzałogowców produkowanych w Izraelu i USA. To element szerokiego programu modernizacji greckich sił zbrojnych. Do 1936 roku Ateny zamierzają przeznaczyć na ten cel około 28 miliardów euro. W planach są również zakupy amerykańskich myśliwców F-35 oraz fregat z Francji i z Włoch.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet po poranku, gdzie dużo mówiliśmy o tym, co się dzisiaj wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości o 12. No ale chyba nie mam wątpliwości, że i od tego tematu zaczniemy Odyseję wyborczą. W naszym studiu Marek Suski, poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość, niedoszły lider Stowarzyszenia Przyjaciół Porozumienia Centrum imienia Lecha Kaczyńskiego, czy jakoś cię pomyliłem?
2: No, tak mniej więcej taka nazwa, Porozumienie Centrum Stowarzyszenia.
1: Stowarzyszenie.
2: Imienia Lecha Kaczyńskiego, ale skoro nie zakładamy stowarzyszeń, to my nie
1: rejestrujemy. Nawet takich?
2: Nawet takich, no bo dla dobra Polski, dla jedności Prawa i Sprawiedliwości nie chcemy stwarzać wrażenia, że jakieś konkurencyjne stowarzyszenia powstają. Co prawda to miało na celu bardziej taki historyczny charakter, no, nawiązując do tradycji Porozumienia Centrum, które jednoczyło, w końcu zbudowało też Prawo i Sprawiedliwość w oparciu o przedstawicieli wielu ugrupowań, no to raczej takie konsyliacyjne stowarzyszenie.
1: Miał tam nawet wejść Jarosław Kaczyński, jako do jedynego stowarzyszenia, tylko chciałby przystąpić, no ale nie będzie Stowarzyszenia Porozumienia Centrum, nie będzie Stowarzyszenia Po pierwsze Polska, a będzie Stowarzyszenie Rozwój Plus?
2: No to zobaczymy. Tu dzisiaj rozmowa będzie być może rozstrzygająca w tej sprawie.
1: Ale konkludywna? To już jest ten moment, dzisiaj o 12 jak... już się przetnie w jedno albo w drugą stronę, to będzie tak się ciągnąć i co 3 miesiące, no ostatni, ostatni taki kryzys to jest koniec zimy, początek wiosny tego roku, marzec.
2: To polityka to jest wieczny kryzys, jak popatrzeć na to, co się dzieje w Platformie, pedofilia, zoofilia, lekarz, który no, bez uprawnień wykonywał bardzo odpowiedzialną funkcję, a ściga się sygnalistę, a nie aferzystę, no to tam dopiero jest kryzys państwa, no bo oni rządzą. U nas no, są rozmowy, demokratyczna partia ma to do siebie, że jest dyskusja na temat programu, na temat metod realizacji, na temat metod odsunięcia od władzy tej fatalnej dla Polski ekipy 13 grudnia. No i tak to wygląda.
1: Tak wygląda polityka, że w tej chwili wszyscy się patrzą na Prawo i Sprawiedliwość i nie żyją kłopotami rządu. O to wam chodziło?
2: No myślę, że nie. No i właśnie dlatego warto by było zakończyć i rozpocząć budowanie programu wspólnie, razem. Bo razem jesteśmy w stanie odsunąć złą władzę od tego niszczenia Polski i dobrze sprawować władzę, bo pokazaliśmy przez 8 lat tych rządów Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy właściwie jedyną poważną partią, która ma program, umiejętności, zdolnych ludzi, która dba o Polskę, która jest patriotyczna, co się to nie podoba, no bo w Unii Europejskiej raczej chcą likwidacji państw narodowych, a w koalicji 13 grudnia są tacy posłowie, którzy mówią, że oni są Europejczykami polskiego pochodzenia, a nie Polakami. Więc jest to diametralna różnica i Prawo i Sprawiedliwość jest potrzebne Polsce, jest potrzebne zjednoczone.
1: Zjednoczone, a da się zjednoczyć z Mateuszem Morawieckim? Czy nie jest tak, że były premier publicznie, oficjalnie i wprost podważył przywództwo Jarosława Kaczyńskiego?
2: No, to już wielokrotnie było. Ja pamiętam już od lat 90., kiedy niektórzy mówili, koniec Kaczyńskich, już są na aucie, już się nie podniosą. I tak co jakiś czas pojawiają się szczególnie ci, którzy nam źle życzą i źle życzą Polsce, to mówią, że koniec z tymi Kaczyńskimi. Używają tu oczywiście różnych słów. 8 gwiazdek ostatnio, podobno w Moskwie, promowane tego rodzaju zachowania. No ale jakoś Polska trwa, polscy patrioci są, nie chcą Polski oddać w macki zagranicy, czy to jest ze wschodu, czy z zachodu.
1: No dobrze, ale jak pan poseł patrzy na to, co się dzieje w tej chwili, choćby z sondażami PiSu? Coraz częściej sumowane konfederacje obydwie mają więcej poparcia niż wy. Coś się stało, że ta prawa ściana wam bardzo mocno odjechała.
2: No może nie tyle, że mocno odjechała, ale współpracuje z Platformą i popiera Platformę w wielu działaniach, udając, że jest taką trzecią drogą. No, ludzie zmęczeni są, tak jak niektórzy mówią, konfliktem pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą. To Konfederacja lansuje, że to jest wojna plemienna, że to nie jest tak, że to jest walka o przyszłość Polski pomiędzy patriotami i antypolskim rządem. No, mówią PiS, PO jedno zło.
1: No dobrze, tak nie, mówią nie i zyskują chcą... poparcie. I zyskują no, ludzi, którzy przynajmniej prawda. Tak to deklarował w wywiadach Jarosław Kaczyński. Kiedyś pomagają, byli u was i Przemysław Czarnek miał ich odzyskać. No,
2: pomagają Platformie w ten sposób. No, teraz mogę powiedzieć, że jest próba zebrania podpisów w Radomiu za odwołaniem prezydenta, fatalnego prezydenta z Platformy i Konfederacja mówiła, nas to nie interesuje. No oni po prostu popierają Platformę tymi działaniami. No a w przyszłości pewnie będzie koalicja, no bo ja słyszę tam takie głosy, że no z Platformą być może, z PiS-em nigdy. No to tam Mence, no,
1: ale
2: Lippler.
1: Są też inne głosy. Krzysztof Bosak, który mówi, z Platformą raczej nie, a z PiS-em jesteśmy w stanie rozmawiać. To jest ostatni sprzed 2 tygodni cytat z Krzysztofa Bosaka, więc też są
2: no
1: takie
2: właśnie.
1: Głosy.
2: Czyli tam u nich też jest ostry konflikt. Ostry
1: ale
2: spór.
1: Oni jakoś potrafią tak go rozgrywać, że się nie okładają na X-ie, nie wyzywają sobie po imieniu i nie wysyłają sobie pozwów do sądu, jak wasi działacze.
2: To prawda, rzeczywiście to jest niepotrzebne.
1: I coś się z tym zmieni?
2: Mam nadzieję.
1: A jak to się zmieni? Jarosław Kaczyński jeszcze ma taki autorytet, taką władzę, żeby, żeby zapanować nad partią?
2: Jarosław Kaczyński ma ogromne umiejętności. Można powiedzieć najbardziej utalentowany polityk z największymi sukcesami w ciągu ostatnich 35 lat od roku 89. Z niczego stworzył silne ugrupowanie, które no, można powiedzieć 3 razy wygrało wybory. Nawet 4 razy, no bo w tam 2005 roku też mieliśmy najlepszy wynik. Wtedy zostaliśmy przez Platformę zaatakowani, bo miał być premier z Krakowa, no albo ten z tego ugrupowania, które wygrał. Myśmy wygrali, Platforma się obraziła. Zresztą taka gra. No, oni tylko wtedy uważają, że jest demokracja, kiedy oni rządzą. No i mamy sytuację taką, jak w tej chwili. No, w pewnym sensie ja bym wolał, żeby nasi koledzy prowadzili dyskusję programową wewnątrz partii, ale młodzi ludzie, młodzi politycy mają temperament gorący i czasami swoje żale wylewają publicznie.
1: Kto ma te żale? Kto je wylewa publicznie?
2: No to już ja nie będę krytykował moich kolegów. Mam nadzieję, że jednak dojdzie do porozumienia i będziemy wspólnie, razem pracować dla dobra Polski, bo inaczej ta banda, która dzisiaj rządzi, będzie rządzić dalej.
1: Pan poseł był kiedyś ministrem bardzo blisko współpracującym z Mateuszem Morawieckim. Kiedy on obejmował tekę premiera, poprosił pana, żeby był pan w jego gabinecie.
2: Tak, i rzeczywiście przyjąłem to jako duże wyróżnienie. Pracowałem z premierem gabinet przez ścianę. Mieliśmy gabinety. Mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo pracowity i kompetentny człowiek. Szkoda by było, gdyby odszedł z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Szkoda? Naprawdę byłoby tak, że...
2: Tak, tak. No, tak uważam, że jest potrzebny Prawu i Sprawiedliwości.
1: A nie może
2: tak
1: być jak... i w PiS-ie, i w stowarzyszeniu?
2: To zależy. Jeżeli stowarzyszenie ma powielać pracę polityczną i no, mieć charakter partii politycznej, no to nie da się być w dwóch.
1: A jakby stowarzyszenie takich... zmieniło swój charakter?
2: No, gdyby zmienił swój charakter, to być może, no myślę, że...
1: A to może być element kompromisu, który zapadnie dzisiaj po południu, że Mateusz zostaje, pan Mateusz Morawiecki, były premier, zostaje w swoim stowarzyszeniu.
2: Mam nadzieję, że
1: a ono zmienia charakter.
2: Jarosław Kaczyński, który umie budować koalicję i potrafi znaleźć rozwiązania w bardzo trudnych sytuacjach, że znajdzie jakieś rozwiązanie. Wiem, że Mateusz Morawiecki, też z nim na ten temat rozmawiałem, też chce służyć Polsce. Więc jeżeli z dwóch stron...
1: A jakie sygnały? No bo jak na razie spór idzie o stowarzyszenie.
2: No idzie spór o stowarzyszenie. I
1: jeden
2: on
1: mówi...
2: On ma pewne podstawy,
1: a drugi mówi nie zrezygnuje. No to gdzie tu jest pole do kompromisu?
2: No jest, zawsze jest pole do kompromisu. Natomiast no, ten no spór wynika... Ten spór wynika z tego, że mamy takie ekspertyzy, które mówią o tym, że PKW nam po prostu zabierze środki, a Platforma, patrząc na to, jakich ma ministrów, może wystąpić nawet o delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości, bo będzie to wygodny pretekst, żeby zlikwidować jedynego tak naprawdę konkurenta na scenie politycznej. I wtedy oczywiście Konfederacja, która udaje dzisiaj opozycję wobec Platformy, zdobędzie wiele mandatów, część z nich się dogada z Platformą i Tusk będzie dalej rządzić. To jest takie groźne, co może się wydarzyć. Chcielibyśmy tego uniknąć, przynajmniej ja bardzo chciałbym, bo wszystkich szanuję, koleżanki i kolegów, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości. No i mam nadzieję, że uda się znaleźć jakiś kompromis, jakieś rozwiązanie.
1: Na długo do wyborów staniecie się na bazie tego kompromisu skuteczną, sprawną partią polityczną?
2: My jesteśmy sprawną partią polityczną o dużej sprawczości. Pokazaliśmy to podczas rządów. No,
1: a ostatnie tygodnie pokazują tą sprawczość tej machiny?
2: Wszyscy, no dzisiaj jesteśmy w opozycji. No, opozycja niestety nie ma sprawczości. Jeszcze taka, która jest zwalczana, gdzie tutaj widzę minister Żurek w
1: rok
2: gazecie.
1: Żurka.
2: Rok Żurka. I u niego są spotkania z tymi, którzy nas atakują siepaczami Platformy i tam pewnie ustalają jakąś strategię. W tym spotkaniu zresztą brała udział też pani Grzegorczyk-Abram, która ma być rzecznikiem praw obywatelskich. Ja ją pytałem na tym przesłuchaniu, co ona tam robiła i jaki był temat tego spotkania. Czy tam planowano napad na Prawo i Sprawiedliwość? Jak nas atakować, bić, kopać podczas tych uroczystości? Powiedziała, że nie pamiętam. To rzeczywiście, to pokazuje, jak groźna dzisiaj w Polsce rządzi antydemokratyczna partia. To, że oni się nazwali demokratyczną opozycją, to tylko jest no, takie przebranie, taka mimikra polityczna. No, udają coś innego, a tak w gruncie rzeczy są partią o zapędach dyktatorskich i takimi metodami działają. No, jeśli po moim wystąpieniu pod pomnikiem wzywa się na przesłuchanie członków, nawet nie potrafią nazwy wymienić, bo napisali członków żołnierzy wyklętych Armii Krajowej na przesłuchanie w sprawie mojego wystąpienia, no to nawet takie rzeczy mają być zwalczane, no nie wiem, jakie popełniłem przestępstwo, to tak fatalne rządy, już nie powiem o tym, katastrofalnym wydarzeniu w szpitalu południowym, no to wyszło na jaw. Czy o pedofilii, zoofilii w Platformie, która jest całkowicie wyparta.
1: No jest wyparta, a wy na tym nie korzystacie. To jest ciekawe, no, że ta władza mimo tej afer w sondażach trzyma się nieźle.
2: To jest ciekawe, bo zamiast mówić o złych rządach Platformy, mimo że mamy spotkania programowe, zamiast mówić o programie, o rozwiązaniach, to tu w tej nawet sytuacji w waszej stacji rozmawiamy o tym, że w PiS-ie jedni drugim wytykają jakieś w gruncie rzeczy drobne różnice, które urastają do jakiejś rangi problemu. No bardzo mnie to martwi.
1: Dobrze, teraz przejdźmy do Platformy. Jak rozumiem, dzisiaj kompromis. To jest na pół...
2: Mam na to nadzieję.
1: Na 90 minut przed spotkaniem ma nadzieję na kompromis Marek Suski. Będziemy patrzeć, ten kompromis faktycznie się w jakiś sposób wykuje dzisiaj. A co dalej? Po kompromisie i co dalej? Jaka lista?
2: Idziemy do przodu.
1: Z jakim
2: rozliczamy
1: programem?
2: Afery Platformy. No i budujemy kolejne spotkania programowe, bo tych spotkań już było wiele na każdy temat. Będą kolejne i będziemy budować program ratowania Polski po tym zniszczeniu, jakich dokonuje dzisiaj Platforma.
1: zniszczenie. Teraz będzie kolejne spotkanie. Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński będą dyskutować na kolejnej konferencji Alternatywa 2.0, ale była duża konferencja w Katowicach programowa.
2: Była.
1: Potem są te konferencje, a całościowego programu i takich zwartych punktów programowych, no może poza jednym, który ogłosił Przemysław Czarnek, czyli podniesienie drugiego progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych, to nie ma.
2: No nie no, a odstąpienie od ETS-u, czyli ulga dla naszych przedsiębiorców i dla naszych obywateli, no to też jest, propozycja.
1: I przewodniczący Sejmowej Komisji Energii przez lata, to jest hasło.
2: Nie, to nie jest hasło. Jest konkretny projekt ustawy, który no, jest w tej chwili procedowany.
1: Bo ja go nie widziałem.
2: Jeden z projektów został odrzucony, no nie mamy większości. Jest inny projekt, który mówi, jak to zrobić, no ale tutaj inicjatywa należy zgłoszenia. Zresztą została zapowiedziana przez pana Przemysława Czarnka. Będziemy nad tym debatować, chociaż ze smutkiem muszę powiedzieć, że ta koalicja zmierza cały czas w kierunku jeszcze zaostrzenia tych różnych niedogodności, podwyższenia cen. No, po wprowadzeniu tego kolejnego ETS-u, to benzyna być może będzie po 12 zł, nie po, tak jak wczoraj tankowałem za ropę, 8, prawie 19. Pytałem, jak to nie 5,19? No nie. No, premier obiecał, ale to są właśnie obietnice Platformy Obywatelskiej. Mamy sytuację, w której rzeczywiście jesteśmy gnieceni tymi różnymi podatkami od węgla na przykład, no bo inni już nie mają, szczerpali swoje złoża, więc my mamy teraz płacić za to, że mamy, im na to, że na przykład oni będą za te pieniądze zatłaczać dwutlenek węgla do kawern po wydobyciu u siebie na przykład ropy.
1: Ale 8 lat wam ten system na tyle nie przeszkadzał, że nie było woli rewizji. A przecież nieraz rozmawialiśmy, jak wyrzuciliście
2: o energetyce. Dotycząca ograniczenia. No zresztą, jak pamiętamy, jak tam 5 czy 6 euro była tona dwutlenku węgla, to właściwie nie miało wpływu. No jak teraz jest kilkadziesiąt, blisko 100, no to wykańcza naszą gospodarkę, a po tym drugim ETS-ie to w ogóle będzie Armagedon. Wszyscy będą musieli swoje domy ocieplić, być może założyć pompy ciepła, marznąć w zimę, siedzieć w kurtkach, no bo Polska to nie Hiszpania. W Hiszpanii to te pompy ciepła może się sprawdzają, u nas nie. Więc mamy sytuację, w której nawet zimą, kiedy były mrozy, to my uruchamialiśmy nasze już wyłączone dwusetki węglowe, niezbyt dużej wydajności, bo trzeba było ratować system energetyczny europejski, bo no, te wiatraki czy fotowoltaika zimą nie dawały rady. Więc szaleństwo, które jest w Unii Europejskiej, jest przenoszone przez ten rząd. Ja mogę powiedzieć, no, bardzo szanuję niektóre osoby z Platformy za kulturę osobistą, no ale absolutnie nie zgadzam się z tym, co proponują w energetyce, bo to zniszczy rzeczywiście polską gospodarkę.
1: Jak pamiętam energetykę, to jest i Ostrołęka, i kopalnia Krupiński, więc też jest tak i umowa z górnikami, i minister energii i klimatu Janusz Kurtyka.
2: Tak, to prawda. Rzeczywiście można było pewne rzeczy inaczej załatwić. Ale wtedy mieliśmy sytuację taką, że Unia nam zakładała nóż na gardle i mówiła albo, albo. No, tylko że nie dotrzymali słowa. Okazuje się, że tam też rządzą ludzie, którzy biorą przykład z Tuska, albo Tusk z nich. Cóż szkodzi obiecać, a później figa z makiem.
1: Czyli dajcie się oszukać.
2: No niestety tak to wygląda, że tam też rządzą ludzie, którzy nie dotrzymują słowa.
1: Teraz jest refleksja, także Mateusz Morawiecki, że z Unią Europejską trzeba twardo, bez kompromisów, bez szukania porozumienia.
2: A inne państwa to jak negocjują z Unią Europejską? Twardo, nawet
1: Węgry Orbana, jak czasami się stawiały, a czasami jak chodzi o Zielony Ład, podpisały wszystko jak leci.
2: No to prawda? My też w niektórych sprawach się stawiamy, a w niektórych nie. No, nie kwestionujemy w ogóle idei bycia Polski w Unii Europejskiej, natomiast kwestionujemy to, że Polska ma być dojona, mimo że to kraj, który wychodzi z komunizmu, który dopiero zaczyna budować swoją gospodarkę, ma być stłamszony, bo zaczyna być konkurencją dla niektórych, no, którzy uważają, że Polska to jednak taki kraj podrzędny. No tutaj no, są w Europie nadludzie i są podludzie. Uważam, że Polska nie powinna się na to godzić. A znając też Mateusza i z nim pracując, to wiem, że on jest wielkim patriotą Polski i też bierze pod uwagę to, w jaki sposób Polska jest traktowana. Brałem udział w różnych spotkaniach międzynarodowych. Naprawdę bronił polskiego interesu.
1: Dobrze, to zapytam na koniec, skoro tak dobrym i tak dobrze broniącym polskiego interesu za granicą premierem był Mateusz Morawiecki, to dlaczego teraz kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek?
2: Taka zapadła decyzja po pewnych analizach. Jeśli chodzi o pana Przemysława Czarnka, był ministrem, który miał też ogromne sukcesy. No i z punktu widzenia przyszłości i możliwości też pozyskania nowego elektoratu i zatrzymania tego, który gdzieś dryfuje i jest zaniepokojony, a Przemysław Czarnek z tego punktu widzenia jest lepszym kandydatem, a też jest świetnym fachowcem. Poza tym jest lubiany, sympatyczny i niekonfliktowym, co jest też dużą zaletą, bo...
1: A Mateusz Morawiecki jest konfliktowy?
2: Mateusz Morawiecki jest, tak jak powiedziałem, bardzo zdolnym politykiem, który ma bardzo wielkie ambicje, a trudno jest powiedzieć, że w naszym elektoracie miałby takie samo poparcie jak Przemysław Czarnek, chociaż niektórzy bardzo go cenią i wiem, że część naszego elektoratu na przykład wolałaby, żeby był kandydatem na premiera, ale większość naszych wyborców woli Przemysława Czarnka. No jeżeli demokracja polega na słuchaniu ludzi, no to to tego rodzaju decyzja
1: to trafia do Mateusza Morawieckiego, jak pan z nim rozmawiał ostatnio, że jest taka sytuacja polityczna, że on nie może być kandydatem PiS-u na premiera.
2: Ja
1: przyjmuje to?
2: Czy... mogę powiedzieć, że każdy człowiek ma prawo mieć o sobie bardzo dobre zdanie.
1: Ale jeżeli to bardzo dobre zdanie o siebie, o sobie samym przykrywa rzeczywistość, utrudnia analizę realną faktów, to dobre samopoczucie powoduje, że człowiek maluje trawę na zielono i nie widzi rzeczywistości.
2: To już na ten temat się wypowiedziałem. Każdy ma prawo mieć o sobie bardzo dobre zdanie i tyle.
1: A polityk nie powinien mieć pewnego dystansu do siebie i racjonalnie patrzeć na własne możliwości?
2: Powinien mieć racjonalne spojrzenie na swoje możliwości i szanse dla ugrupowania. Natomiast taka ocena własnej osoby, własnej osobowości, własnego odbioru jest bardzo trudna. Każdy z nas jednak uważa siebie za osobę wyjątkową. I słusznie, bo każdy z nas jest wyjątkowy. I tyle. Natomiast jest decyzja partii, która moim zdaniem powinna być uszanowana, a nawet jeżeli są różnice zdań, to one nie powinny wychodzić na zewnątrz, bo to jest niedobre po prostu.
1: Jak na razie średnio wam się to udaje. Na koniec cytat.
2: No to prawda, średnio się to udaje.
1: Sprzed pół godziny premier Mateusz Morawiecki wstawił nagranie na platformie X. Nagranie jest takie. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości, chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce. Bądźmy wielkim obozem polskich spraw, bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy, odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski. Koniec przekazu sprzed pół godziny Mateusza Morawieckiego.
2: Być może to jest zapowiedź kompromisu.
1: Będziemy czekać, jak ten kompromis będzie wyglądał. Naszym gościem był Marek Suski, który przyniósł obrazki. Coś w radio nie widać, ale...
2: Nie widać,
1: ale możemy pisać. Jest i Donald Tusk, jest i koń. Nie wiem, tak, czy jakoś łączyć ten koń, to...
2: Nie,
1: ale to nie jest...
2: Nie, to jest po prostu tak,
1: to nie jest koń w toce.
2: Jestem zaproszony. do pewnego programu, w którym poproszono mnie, żeby zaprezentować jakieś swoje prace. Mam takie malutkie, doteczki się mieszczą, bo tych dużych no, to trudno jest przewieźć. No, akurat wybrałem dwa, no, jedno polityczne, drugie niepolityczne. Dużo koni maluję. Rzeczywiście jak była wystawa, to tych koni tam no, była największa ilość tematów końskich. Niektórzy sobie żartowali, że Giertek przyszedł i powiedział, że mu się podoba, bo dużo jego rodziny jest. Nie wiem, czy to prawda. Natomiast rzeczywiście jest tam też taka no, odpowiadająca pewnej historii z Donaldem Tuska, bo jest z czapeczce Peru, ze słońcem Peru na piersi, z takim dopiskiem, że na jego piersi świeci słońce Peru za walkę z PiS-em i za cud Bajeru, no bo rzeczywiście walczy z PiS-em i bajeruje. No to jeden z rysunków, które zrobiłem do komiksu o Platformie Obywatelskiej.
1: Komiks o Platformie Obywatelskiej?
2: Tak, zrobiłem kiedyś taki komiks.
1: Będzie druga
2: gdzie
1: część?
2: Był, no nie wiem. Teraz coraz trudniej mi jest, jeśli miałbym malować kogoś z Platformy, no bo jednak tak źle rządzą, że chyba nie zasługują na to, żeby poświęcać im więcej czasu, chociaż niedawno, jakby wybory prezydenckie, to narysowałem, bo to już nie malowane, tylko narysowałem, jak Donald Tusk prowadzi Trzaskowskiego na uwięzi i mówi do niego, żeby jadł te ziemniaki, bo tam w korycie są te ziemniaki, które pani Gajewska zaniosła do DPS-u. Z taką przepaską El Presidente, no bo miał być prezydentem, na szczęście nie został wybrany. No taka trochę żartobliwa karykatura.
1: I te karykatury, jakąś wystawę może trzeba będzie zrobić w Sejmie. No, albo...
2: Była wystawa w Sejmie, to jeszcze za czasów ma, to był za czasów, kiedy Szymon Hołownia był marszałkiem. Rozmawialiśmy któregoś dnia, bo z marszałkiem Hołownią żeśmy sobie żartowali, no, ma poczucie humoru. Niestety Czarzasty nie ma. Albo może ma, ale jakieś specyficzne. No, grozi mi karami, jak pytam o to, kiedy będzie wniosek o odwołanie pani Wielichowskiej, koleżanki pedofilki, zoofilki, no to mówi, będzie pan ukarany. Ta wystawa była, no, myślę, że się podobała.
1: No i to jest puenta naszej rozmowy artystyczna. Marek Suski, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.
1: Pan poseł ma dobre informacje, czy będzie kompromis sam.
2: To nie są informacje, to są życzenia, bo informacje będą po spotkaniu.
1: Czy ma dobrą intuicję i rozeznanie w Prawie i Sprawiedliwości, no, a my za chwilę do naszego studia wracamy.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: Odysei wyborczej, cały czas czekając na spotkanie Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński o 12:00. Trochę porozmawiamy o polityce w PiS-ie, ale także o tym, jak wygląda sytuacja za naszą wschodnią granicą. Naszym gościem Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, historyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Autor książki Rosjanie są jacyś inni. Książki, której ciągle jeszcze nie przeczytałem, a leży na moim biurku, się na mnie patrzy co jakiś czas i obiecałem redaktorowi, że jak ją przeczytam, a to się mam nadzieję niedługo wydarzy, to będę mógł porozmawiać dogłębnie, ale na początek, zanim na wschód się wybierzemy, polska polityka i te tysięczne komentarze, co się właściwie dzieje z PiS-em, jaka to jest historia, gdzie partia, która przez 8 lat

0: sprawnie, mniej lub bardziej, ale działała, rządziła. Jarosław Kaczyński potrafił rozgrywać konflikty, czasami je chować, czasami je wygrywać, jak z Jarosławem Gowinem. Teraz od paru ładnych miesięcy nie jest w stanie wyprowadzić partii z ewidentnych turbulencji, albo nie chce wyprowadzić na ten moment z tych turbulencji.
1: No, zawsze jak się ocenia politykę, dwie teorie. Jedna taka bardzo logiczna, aż spiskowa, wręcz można powiedzieć na granicy schizofrenii, że wszystko jest zaplanowane, ukartowane, że oni są tam dogadani i to jest teatr i w ogóle. No a druga, no, według mnie bardziej realna, że w polityce ogromną rolę odgrywają emocje, antypatie, także doraźne, bardzo krótkoplanowe, małe czyjeś interesiki, a te dalsze są gdzieś tam dalej, że tak, taktyka bardzo często wygrywa nad strategią. Ta druga teoria mi jest trochę bliższa. W każdym razie...
0: Czyli, że nie ma tutaj, zdaniem pana redaktora, jakiegoś drugiego dna, że to celowy rozłam, który jest zaplanowany, ale... żeby potem się połączyć na wiosnę czy w lato, żeby stworzyć element synergii w takie wielkie, dalekosiężne plany polityczne, to pan redaktor nie wierzy.
1: Ja uważam, że politycy, także ci najbardziej wybitni, nie mają planów, mają cele. No bo nie ma sensu w ogóle planować, bo bardzo dużo rzeczy się zmienia po drodze. Więc ważne są cele, a nie plany, tak w ogóle. A jeszcze trzeba zawsze uwzględnić taką dynamikę zdarzeń nie do przewidzenia, czyli to, że nie wiem, trzeciorzędny poseł Iksiński, który nie ma jakiegoś znaczenia i nie ma też dużego rozumku, ale ma dużo odsłon w mediach społecznościowych, coś napisze obraźliwego, potem będzie reakcja, potem kontrreakcja i taka zła krew się rodzi wśród ludzi. I to też ma wpływ na te osobiste antypatie i środowiskowe antypatie, bo to się składa na większą całość, też odgrywają swoją rolę. No generalnie to, co ja mówię teraz, no to się składa na taki wydźwięk pesymistyczny, jeśli chodzi o tę jedną konkretną historię, o której tutaj rozmawiamy. Wydaje mi się, że jakieś takie zaplanowanie czy ustalenie chociażby czegoś takiego, że jakiś taki będzie pakt o nieagresji, no jeśli się obie strony rozejdą, a potem się zejdą i będzie wspólna lista, będzie trudne. Nie mówię, że to niemożliwe, no ale prawdę powiedziawszy, jak patrzę to, co się dzieje właśnie we wspomnianych przeze mnie mediach społecznościowych, mimo apelu prezesa, czyli tutaj władzy najwyższej, mówię o Jarosławie Kaczyńskim, żeby wziąć łyk zimnej wody i się tam nie obrażać i tak dalej, no to ten apel przyszedł bez echa i to przeszedł bez echa nie tylko po tej stronie, która jest oskarżana o chęć rozłamową i odejścia, czyli tak jak ta grupa Mateusza Morawieckiego, ale także wśród posłów, którzy są w tej grupie tak zwanych maślarzy, czy też to też bardzo widać wśród ziobrystów, którzy mają narrację taką, że oni są za jednością, że rozłamowcy to zdrajcy i tak dalej, że jedność się liczy. No to nie posłuchali się prezesa, ani jedni, ani ci, tym bardziej ci drudzy, którzy akurat tutaj szermują hasłem jedności, no i tam wypisują jakieś rzeczy, które druga strona uważa za obraźliwe, odpowiada równie gwałtownie. Ta dynamika wzajemnego obrażania się zaczyna działać. Zwracam też uwagę na takie zjawisko, które zauważyłem też w mediach społecznościowych. No, przepraszam, że wokół tego się krążę, no, ale tego krążę, no, ale nasze życie, nasza debata publiczna już przeszła na ten poziom w zasadzie. Media społecznościowe wszystko ogarniają, bo nikt nie rozmawia ze sobą przecież w tramwaju na temat polityki, że zaczynają się też obrażać nawzajem wyborcy PiS-u. Z jednej i z drugiej strony, bo jest grupa, która tam się sympatyzuje z Morawieckim, jest grupa, która antypatyzuje z Morawieckim, czyli sympatyzuje z tą drugą stroną i ci ludzie zaczynają się obrażać, a ponieważ ktoś, kto jest zaangażowany jakoś w tę debatę, często zna tych ludzi, wie kto to jest, bo to albo ci ludzie są pod nazwiskami, albo często mają jakieś tam niki, ale no piszą od lat, więc wiadomo, jakie mają poglądy i co wcześniej pisali, i także ten podział zaczyna dotyczyć też już wyborców PiS-u i to jest rzecz bardzo niebezpieczna dla prawicy.
0: Jest niebezpieczna, bo rodzi podziały wewnątrz elektoratów. No, ale jak się patrzy na sondaże, to można wyznać tezę, nawet hipotezę, że ewentualna partia Mateusza Morawieckiego to To trochę bardziej zagrożenie dla Konfederacji, może nawet dla korony Grzegorza Brauna. Paradoksalnie, ale jak się na tym pomyśli, na tym, kto jest wyborcą Grzegorza Brauna, jakie ma zarobki, to dla niego Mateusz Morawiecki może być interesujący. Mówię paradoksalnie, no bo COVID, bo Ukraina, to jest wszystko jasne, to wszystko wiemy, ale często jest tak, że wyborcy mają swoje przemyślenia, mają swoje własny obraz świata i nie zawsze się słuchają takich prostych podziałów politologicznych lewo, prawo. I stąd może taki atak i na Mateusza Morawieckiego i na tą inicjatywę właśnie ze strony i Konfederacji i Korony Grzegorza Brauna, bo to te partie mogą czuć się najbardziej zagrożone. Wyborca, który nie lubi PiS-u, bo PiS jest zaściankowy, bo PiS jest małomiasteczkowy, bo PiS jest dla starszych ludzi, to właśnie inicjatywę Mateusza Morawieckiego, tak jak podkreślam, dla niektórych paradoksalnie może uznać za ciekawą.
1: Może, ale nie wiem, bo ja znam te teorie, one krążą.
0: Bo to też to nie jest tylko moja teoria, to też wynika z części badań, że tam, gdzie się pojawia partia Mateusza Morawieckiego, to wyraźnie te same badania pokazują odpływ od Konfederacji, a miejscami także przepływy od Grzegorza Brauna, więc ta hipoteza jest poparta badaniami sondażowymi, bardzo niepewnymi w tym wypadku, bardziej niż zwykle. I
1: dokładnie,
0: tak te sondaże.
1: Bardzo niepewnymi. Ja bym położył na to nacisk. Ja nie chcę tego kwestionować, powiedzieć nie, to jest absolutnie głupie. Ja chciałbym tu wyrazić swój sceptycyzm płynący z ostrożności, że te badania, w Polsce badania są bardzo płytko prowadzone, bardzo doraźnie. Ta metodologia budzi spore wątpliwości. Owszem, jak ktoś na to patrzy, no to na zasadzie trochę takiej intuicyjnej potrafi odczytywać pewne rzeczy, ale to jest bardzo ryzykowne. Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o sondaże tej przyszłej partii Morawieckiego, jeśli ona powstanie, według mnie jest to wielka zagadka. W obie strony. Może się skończyć jak z Pejotenem, a może nagle się okazać, że jest to rakieta, która wyniesie Morawieckiego i jego ugrupowanie jako coś nowego. I ja powiem szczerze, że ja sam osobiście, mimo że ja się zajmuję jako dziennikarz polityką trzech dekad, tutaj sam nie potrafię jakoś jednoznacznie zaprognozować, czy jemu się uda, czy się nie uda. Nie wiem. Dla mnie jest to ogromny znak zapytania. Natomiast ta druga rzecz, o której tu wspominałeś, czyli że Konfederacje mogą się czuć zagrożone, też tego nie neguję, ale też nie wiem. To też jest tak na czuja trochę powiedziane. Czy tak może być? Jest taka wskazówka, która mogłaby to sugerować. Mianowicie ja sam znam takich ludzi, którzy mają prawicowe poglądy, ale jednocześnie żyją w środowisku wielkomiejskim, w związku z tym oni nie będą się przyznawać z powodu presji środowiskowej do tego, że popierają PiS, więc nie popierają tego PiSu, no ale Konfederacja to już coś takiego, co tam Konfederacja Męcenowsko-Bosakowa, to już coś, co uchodzi w ich środowisku, w związku z tym oni są zwolennikami Konfederacji, a ponieważ ludzie sobie racjonalizują swoje postępowanie, w pewnym momencie oni to jakoś absorbują jako wewnętrzne przekonanie i to potrafią sobie sami sobie uzasadnić, że są zwolennikami Konfederacji. Więc są tacy ludzie, ale ja powiem szczerze, że ja nie wiem, ilu tych ludzi jest, tacy, którzy mogliby być pisowcami, ale się z powodu presji środowiskowej wstydzą tego, więc wybierają Konfederację. Nie mam pojęcia, ile jest takich osób, czy to jest duża grupa, czy to jest mała, bo ja to teraz przytaczam przecież dowód trochę z anegdoty, czyli z moich jakichś prywatnych obserwacji. I więc, ale jeśli jest to duża grupa, to być może rzeczywiście, tylko to stawiamy hipotezę teraz. No, ja staram się tu być ostrożny.
0: Hipotezy i pewna ostrożność. Na pewno jest tak, że jak się patrzy na ten rozłam, to dzisiaj Krzysztof Bosak, który mówi premier, który jeszcze 2 lata temu rządził, no już nie 2, bo prawie 3 lata temu rządził, a teraz przedstawia się jako nowa świeżość, to nie jest dobry pomysł. No i też podobnie Sławomir Mentzen, który atakuje Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że za chwilę to PiS będzie mogło wyznaczyć likwidację, a nie kandydata na premiera.
1: Przy czym według mnie zarzut wobec Morawieckiego, że był niepopularnym premierem i jest zużytym politykiem, on się z biegiem czasu dezaktualizuje. Po prostu tak działa ludzka pamięć w polityce i politycy, którzy w danym momencie odchodzą z jakiejś tam funkcji i są uważani za skrajnie niepopularnych, to po iluś tam miesiącach, zwłaszcza latach, to nagle się okazuje, że stają się z powrotem popularni. No takim spektakularnym przykładem w Polsce był Jerzy Buzek, który odszedł jako skrajnie niepopularny premier. PiS go nie chciał wziąć na swoje listy do Europarlamentu, a to były pierwsze wybory do Europarlamentu, które były uważane wówczas za coś kompletnie niepotrzebnego, nikt tam nie chciał iść, to tak jakiś po prostu ślepy kanał polityczny. I Buzek prosił polityków PiS-u, aby go przygarnęli. Ci uznali, że on będzie obciążeniem, nie wzięli go i z jakichś powodów Platforma Obywatelska wzięła Buzka jako kandydata na Śląsku startował, czyli u siebie, i, no, i wykręcił najlepszy wynik w całym kraju i potem stał się znowu powrotem. Oczywiście nie, to nie był szczebel premiera, on miał też swoje lata, to też trzeba uwzględnić, ale z powrotem był popularnym politykiem jako eurodeputowany i miał bardzo dobre wyniki. Więc ja uważam, że czas gra na korzyść Morawieckiego, w tym sensie pamięci tego, co się wydarzyło, jest oceniany na tle rządów Donalda Tuska. Narracja Konfederacji jest o tyle ryzykowna, jest najbardziej ryzykowna dla tej grupy pisowskiej, tej maślarsko-ziobrystowskiej, bo oni będą musieli się w stosunku do niej określić. Czy Morawiecki był złym premierem, jak mówił to właśnie w tej wypowiedzi Krzysztof Bosak? No to oni będą musieli robić jakieś szpagaty. No może trochę nie był zły, no ale trochę był zły i tak dalej. No i to będą robili wicepremierzy, ministrowie i wiceministrowie Morawieckiego. Tak jak ten zabawny człowiek, który był wiceministrem rolnictwa i w rządzie Morawieckiego, chwalił się tym, na swojej winiecie, a potem ostatnio atakował Morawieckiego jako doradcę Tuska. No, on przez lata pracował u doradcy Tuska. No, wiedział o tym, że pracował u doradcy Tuska, więc to staje się groteskowe. A taka groteska w polityce no, to jest czymś bardzo szkodliwym dla tego, kto jest groteskowy. Nawiasem mówiąc, Konfederacja też już nie jest partią świeżą. To jest partia, która już długo, długo była. To będą jeszcze pytania, a właściwie co wy chłopaki potraficie? Bo wszystkich krytykujecie, jesteście świetni jako krytycy operowi, ale może byście wyszli na scenę i sami zaśpiewali. No i tutaj będzie problem dla Konfederacji, że ona będzie też zostanie testowana. Więc no, ja nie wiem jak to będzie. No, po raz setny się zastrzegam, no.
0: Że nie wiadomo jak to będzie, rzeczywiście trochę poczekamy, ale zaryzykuję stwierdzenie, że po tym co się wylało, to czy z jednej strony w polityce mówi się wszystko jest możliwe i można się pogodzić, ale w tym wypadku w kontekście najbliższych wyborów to trudno sobie wyobrazić, żeby ta zgoda budowała sprawną, biało-czerwoną drużynę, z jakim hasłem kiedyś PiS szedł do władzy. Ktokolwiek teraz wyjdzie z PiSu i mówi po jakimś kompromisie jesteśmy jedną wielką, biało-czerwoną drużyną, nie wiem czy zabrzmi najbardziej wiarygodnie.
1: No tak jest, oczywiście. To jest scenariusz skrajnie szkodliwy i dla jednej, i dla drugiej strony tego konfliktu, czyli dla całego PiSu, czy właściwie już byłego PiSu może, nie wiem, nie mam pojęcia. To powoduje, a znamy reguły ordynacji wyborczej, jaka u nas jest, że następna kadencja Donalda Tuska się staje coraz bardziej pewna, dlatego że on będzie miał wspólną listę strony tak zwanej demokratycznej z PSL-em, łącznie z Unią Centrum, czy jak to się nazywa, ten nowy byt. Może kogoś jeszcze weźmie pojedyncze osoby z Polski 2050, resztę wyrzuci. No i oprócz tego będą cztery drobne listy prawicowe, no jeszcze lewica też będzie, no akurat to Tuskowi jest potrzebne. I tak jak mówił na antenie telewizji, w której obaj występujemy i pracujemy, czyli w Polsce 24, poseł Ryszard Wilk, przestraszony, zresztą poseł z Konfederacji, że rysuje się scenariusz, w którym Donald Tusk dzięki tej ordynacji, dzięki rozdrobnieniu prawicowej strony będzie miał 240 posłów, czyli sam sobie będzie rządził, nie będzie potrzebował koalicjantów, no i miód i orzeszki dla niego będą, mimo że jest to najsłabszy rząd w historii III RP, prawda? Powiedziawszy, patrząc po bardzo wymiernym wskaźniku, czyli ocenach popularności rządu i o popularności premiera, a te pomiary czyni CBOS, czyli instytucja rządowa, która zresztą robi to pod nazwiskiem, pyta ludzi, ludzie pod nazwiskami mówią, czy lubią, czy nie lubią ten rząd, więc można uznać te badania akurat za miarę wiarygodne, dość mocno wiarygodne. No ale taka jest sytuacja, no sorry, taki mamy klimat. No i ten klimat został stworzony, będzie przerzucanie się winy, ale to tylko będzie pogrążało obie strony, no bo co ludzi, co wyborców obchodzi, kto jest winny, kiedy oni po prostu nagle zostaną skazani. Mówię o wyborcach prawicy na kolejne 4 lata rządów Donalda Tuska. Więc, ale tutaj są jeszcze 2 czynniki, które być może troszeczkę to naprawią, czyli presja wyborców. To jest coś takiego, o czym mówił Zbigniew Bogucki, co ja sam zresztą byłem świadkiem na pewnych uroczystościach, że wyborcy podchodzili do posłów PiSu i mówili: tylko się nie kłóćcie, tylko się pogódźcie i tak dalej. Ta presja jest dość silna. Akurat wyborcy PiSu, wbrew stereotypom, jakie panują zwłaszcza w mediach liberalnych, oni są wierni, zaangażowani, ale jednocześnie dość wymagający. A żyjemy, ja też zwrócę uwagę na coś takiego, żyjemy w czasach mediów społecznościowych, o czym już mówiłem, media społecznościowe zostawiają ślady. Więc ludzie, którzy przez lata bronili na przykład Mateusza Morawieckiego jako premiera, pisali tam na różnych mediach społecznościowych, no nie będą chyba kasować tych wpisów. Oni poza tym sami pamiętają, co pisali, wojując z jakimiś ludźmi, którzy popierają drugą stronę. Oczywiście mogą sobie wytłumaczyć, a wtedy Morawiecki był inny, a potem zdradził, no ale w każdym razie no, ten mechanizm będzie działał. Zresztą to też dotyczy strony tej Mateusza Morawieckiego, że oni będą teraz, jeśli będą atakowali, nie wiem, byłego wicepremiera Jacka Sasina, no to też będą musieli odpowiedzieć na pytanie, no jak on jest taki zły, to dlaczego był dobry, kiedy był wicepremierem? No i to działa w obie strony, no ale to powtarzam, wracamy do tego tematu groteski, która jest zabójcza w polityce. No i kolejny czynnik, który może jakoś na to wpłynąć, no to osoba, która cieszy się największym autorytetem w ogóle społecznym, a szczególnie już na prawicy, czyli pan prezydent Karol Nawrocki. No jest ten dowcip o Gajowym, który przegonił partyzantów i Niemców z lasu, więc takie oczekiwanie na prawicy, ono już jest zauważalne, ale będzie narastało, że Gajowy przyjdzie i wygoni z lasu tych, którzy się tam biją w tym lesie.
0: I będzie tym, który pogodzi prawicę. Na koniec obiecałem wędrówkę za wschód. Rosja. Kolejny dzień pożarów. Zresztą w Warszawie też warto mieć pożar. Nie wiemy do końca, co się stało. Nie będziemy spekulować. Płonie warsztat samochodowy z samochodami, więc warsztat samochodowy i samochody, które przed nim stoją. O tak, trzeba powiedzieć poprawną polszczyzną. Pożar jest dość spory. Trwa dogaszanie. Został opanowany. Wybuch około 5 rano. Był dość rozległy. Warszawa, dzielnica Targówek, czy osiedle Targówek, tam doszło do tego pożaru, ale w Rosji znacznie większe pożary, tutaj już nie ma wątpliwości, od ukraińskich dronów, a Rosjanie coraz bardziej są dotykani wojną. Pytanie, czy to coś zmieni? To w kontekście książki, o której tytuł warto przypomnieć, dlaczego Rosjanie są inni.
1: No ja jako historyk ją pisałem, a nie jako futurolog czy komentator bieżącej rzeczywistości rosyjskiej.
0: Ale gdyby w Polsce działo się to, co dzieje się, gdyby Polska napadła jakiś kraj i potem ten kraj by się bronił...
1: Błąd, tak powiem, logiczny. Porównujesz społeczeństwo zupełnie innym, jak to mówią Rosjanie, mindsetie. Bo Rosjanie lubią takie słowa.
0: Uwielbiają anglicyzmy, nie chodzą na siłownię, chodzą do workoutu i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. Oni uwielbiają anglicyzmy, mimo że bardzo nie lubią Ameryki, z którą nigdy w ogóle nie wojowali, tak nawiasem mówiąc, nigdy nie było wojny Rosji z Ameryką. W każdym razie to jest inne społeczeństwo. Według mnie ono jest całkiem cierpliwe i stosunkowo zdyscyplinowane, chociaż ta dyscyplina jest też inna niż to, co my znamy jako dyscyplinę. To jest bardziej wymuszone, no ale to działa w każdym razie. Kolejki do stacji benzynowych chyba się zmniejszają, przynajmniej takie są doniesienia, nikt tego nie kwestionuje, więc ten kryzys paliwowy, który ich tam jakoś dotknął, zszedł. Teraz z jakichś powodów, które są bardzo ciekawe, ale nie do końca jeszcze opisane, są atakowane centrum takiej firmy wysyłkowej gigantycznej Wildberries, co ma znaczenie, to według mnie nie jest przypadek, a tak w ogóle... My mamy troszeczkę skrzywioną optykę, bo te ukraińskie drony sobie latają nad Rosją i niszczą instalacje naftowe już ponad rok, czy około roku, bo to się latem zeszłego roku zaczęło. Teraz to zaczęło i my myślimy, że to tam Zełenski ze swoimi generałami to wysyła i to tak samo sobie lata, oni wybierają i właściwie nikt do tego nic nie ma. A Rosjanie na swoich portalach piszą, według mnie całkiem słusznie, że tam trzeba przyglądać się i zrozumieć, dlaczego tam są amerykańskie paluszki. To znaczy, to byłoby niemożliwe absolutnie bez amerykańskiej pomocy wywiadowczej, bez rozpoznania kosmicznego, czyli tej wojskowej wersji Starlinków, czyli łączności przede wszystkim. Gdyby Amerykanie powiedzieli, nie pozwalamy, to Ukraińcy by tego nie zrobili, a gdyby Ukraińcy się upierali, to Amerykanie by im wyłączyli. Pojawiały się pojedyncze jakieś doniesienia, że amerykańskie służby wywiadowcze, oczywiście za zgodą Pentagonu i pewnie samego prezydenta Trumpa, który musi o tym wiedzieć, prowadzą tę kampanię i że to jest kampania zaprojektowana przez Amerykanów, żeby zrobić te przykrości Rosjanom. No jest ciekawe, dlaczego walnęli w to w Wildberries. No pewnie nie dlatego, że to jest konkurencja dla Amazona, bo to nie jest konkurencja dla Amazona, tylko że jest to jakiś element takiej krytycznej infrastruktury w tym sensie, że tam jakieś rzeczy są przesyłane, że to uderza troszeczkę na zasadzie klocku. Ja teraz zgaduję, to nie mam wiedzy, no ale domyślam się powiedzmy tam per analogiam, że jak to może działać. Jak klocki domina, że jak jeden się uderzy, to tam ten klocek numer 200 się przewróci i wtedy będzie dopiero jakiś efekt. Więc może o coś tutaj takiego chodzić, ale no tutaj na pewno nie ma przypadków, tylko my jeszcze bardzo mało wiemy, no ale no taki jest charakter wojny, że jednak tajemnica wojskowa obowiązuje i nie mamy prawa w ogóle wiedzieć o pewnych rzeczach.
0: To jest prawda, jeśli chodzi o konflikty zbrojne, ale taka wizja, że Rosjanie, no może nie ci z głubinki, ale ci trochę znający świat, Petersburg, Moskwa, w pewnym momencie jak nie ma internetu, dostępu do internetu, nie ma przesyłek, słabo jest z paliwem, powiedzą, no nie, drogi Władimirze, to już za dużo, to taka wizja, tak jak znasz i opisujesz historycznie Rosjan, nie wydaje ci się możliwa.
1: Na tym etapie wydaje mi się mało prawdopodobna, z tego powodu, że akurat te dwa wielkie miasta są stosunkowo mało dotknięte tymi wszystkimi przykrościami. Ci ludzie nie trafiają na front, ich to jakoś mniej dotyczy, żyją w miarę znośnie. Głubinka rzeczywiście żyje źle i ona jest eksploatowana, ale nikt się tam specjalnie nią nie przejmuje. Trochę jednak też przejmuje, to się cofnę akurat o krok, bo jednak do tej pory to wszystko robiono pieniędzmi, że tam sypano pieniądze jak na rosyjskie warunki całkiem przyzwoite i to jakoś działało. O elitach, takich już stricte elitach, czyli po prostu w jakimś ludziach z wielkiego biznesu, no to od dawna się mówi, że oni są spacyfikowani w sensie politycznym. Oni nie mają najmniejszych aspiracji politycznych, ich jedynym jakimś celem jest zachowanie pozycji społecznej, majątków i tak dalej, więc oni się nie liczą jako siła polityczna. Takie opinie czytam, słyszę. Co robią tam spec-służby, no to tego tym bardziej się nie dowiemy, więc one jakiś tam przewrót dokonają i tak dalej, ale to jest pytanie, dlaczego i po co. No i Rosjanie naprawdę są inni od nas, mają inne cele, mają inne aspiracje, inne antypatie niż my. Uważają Zachód za coś bardzo wrogiego ze swojej natury, więc ja nie widzę tam jakiejś szczególnej motywacji do tego, żeby szukać zgody.
0: O czym mówił Piotr Gursztyn. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia, a my pędzimy do serwisu informacyjnego.
2: Wiadomości wnet. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka ukończyła studia MBA na Kolegium Humanum, ustalił portal Zero.pl. Jak podano, naukę odbywała w latach 21-22. Dyplom z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia uzyskała po roku zdalnych zajęć i przygotowaniu pracy wspólnie z dwiema innymi osobami. Według publikacji wiceminister wcześniej informowała o zdobytym tytule, jednak kilkanaście miesięcy temu wzmianka o nim zniknęła z jej publicznie dostępnego życiorysu. Kęcka jest pielęgniarką z wykształcenia, doktorem nauk o zdrowiu, a od ubiegłego roku pełni funkcję wiceministra zdrowia, odpowiadając m.in. za dialog społeczny i nadzór nad uczelniami medycznymi. Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapowiedział 20% obniżkę podatku od nieruchomości dla pubów, klubów i mniejszych sal koncertowych w Anglii. Mają wejść w życie od kwietnia przyszłego. Według kancelarii premiera przeciętny pub zaoszczędzi około 1100 funtów rocznie. Koszt programu szacowany na 100 milionów funtów ma zostać sfinansowany dzięki przeglądowi ulg podatkowych dla części przedsiębiorstw, między innymi sklepów sprzedających papierosy. Ulga nie obejmie największych obiektów koncertowych. Jak pisze BBC, przedstawiciele branży gastronomicznej ekonomicznej z ostrożnością przyjęli zapowiedź, podkreślając, że kluczowe będą szczegóły dotyczące tego, które lokale zostaną objęte wsparciem. Eksperci zwracają też uwagę, że plan może nie zapewnić pełnego finansowania programu. Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali, że zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Według oświadczenia celem były jednostki Enselia i Layla, które miały naruszyć ogłoszoną przez nich blokadę morską. Na razie niezależnie potwierdzono jedynie atak na pierwszy z tankowców. Saudyjska agencja prasowa podała, że Enselia została trafiona podczas rejsu przez Morze Czerwone, co doprowadziło do pożaru na dziobie statku. Huti twierdzą, że do ataku użyli dronów i pocisków rakietowych oraz zapowiadają kontynuację działań morskich. Współzałożyciel platformy Hugging Face Thomas Wolf ostrzega, że niedawny cyberatak przeprowadzony przez zaawansowane modele AI firmy OpenAI może zapowiadać nową erę zagrożeń w cyberprzestrzeni. W rozmowie z BBC podkreślił, że podobne ataki mogą wkrótce stać się powszechne, a wiele firm nie jest jeszcze na nie przygotowanych. OpenAI poinformowało wcześniej, że podczas testów autonomicznych modele sztucznej inteligencji wydostały się z kontrolowanego środowiska i zaatakowały systemy platformy Hugging Face. Wolf powiedział, że firma początkowo nie wiedziała, skąd pochodziło około 17 tysięcy prób ataku z różnych adresów IP, jednak zdołała je powstrzymać. Zdaniem eksperta z Machine Intelligence Research Institute szczególnie niepokojące jest to, że modele AI zignorowały zabezpieczenia mające uniemożliwić prowadzenie cyberataków i działały wbrew intencjom swoich twórców. USA i Arabia Saudyjska podpisały porozumienie o pokojowej współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Według amerykańskiego Departamentu Energii umowa otwiera amerykańskim firmom szeroki dostęp do saudyjskiego programu atomowego. Treść porozumienia nie została ujawniona, ale amerykańskie media informują, że w przyszłości może ono umożliwić Arabii Saudyjskiej wzbogacenie uranu. Technologia może służyć zarówno do produkcji paliwa dla elektrowni jądrowych, jak i materiału do budowy broni atomowej. Zarówno Waszyngton, jak i Riad podkreślają, że umowa ma służyć wyłącznie pokojowemu rozwojowi energetyki jądrowej oraz pogłębianiu współpracy gospodarczej i strategicznej między oboma państwami.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
6: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
5: To możliwe?
6: W Radiu Wnet jak najbardziej.
7: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12:00 tylko w Radiu Wnet.
5: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
7: Słuchajcie Radia Wnet.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja. Ramafuni passé
10: avec mes souvenirs. Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Autopromocja.
1: Odyseja wyborcza.
2: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. A teraz naszym gościem Łukasz Piebiak, sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Słyszymy się i widzimy się. To dobry znak na początek rozmowy. A zajmiemy się ministrem Waldemarem Żurkiem, też pana byłym kolegą z sędzim, nawet kiedyś w jednym stowarzyszeniu, bo teraz pan sędzia Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski reprezentuje. A zajmiemy się dlatego, ponieważ dzisiaj mija rok urzędowania ministra Waldemara Żurka. Jak powiedziała dzisiaj w Poranku Wnet Anna Maria Żukowska, też jako posłanka, nie jako sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa, wolała pana Bodnara, a pan Żurek działa chaotycznie, czasami na oślep, tak można by było wywnioskować z wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej. No i nie dowiózł tego, co miał dowiózł, nie dowiózł rozliczeń. Jak pan ocenia rok Waldemara Żurka jako ministra sprawiedliwości?
3: No, zgodnie z przewidywaniami miałem okazję z panem redaktorem rozmawiać na temat Waldemara Żurka niejednokrotnie. Moja ocena zawsze była krytyczna, ale oparta na po prostu znajomości człowieka i znajomości jego dokonań. Ten człowiek zawsze grał na siebie, ten człowiek zawsze znany był z tego, że mówi dużo, że mówi ostro, niektórym się to podoba, innym nie, tylko że jeżeli przychodzi do robienia, no to tu już jest dużo gorzej. No i jest takie hasło polityczne tych, którzy rządzą i elementem tej układanki politycznej jest Waldemar Żurek. Robimy, nie gadamy. Waldemar Żurek robi coś dokładnie odwrotnego, to znaczy gada, a nie robi. Szczerze powiedziawszy, właściwie każda jego obietnica, a przez ten rok zdążył ich trochę złożyć, okazała się niedowieziona, albo nic nie zrobił, albo zaczął robić i mu się to wszystko w rękach rozsypało. Miały być rozliczenia osoby, które były pierwsze na jego liście, umknęły prokuratorom, którzy podlegają prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi. Nie dlatego w mojej oczywiście ocenie, że to są jacyś straszni przestępcy, którzy muszą uciekać po świecie z tego względu, że organa ścigania się nimi zainteresowały, no tylko dlatego, że te procesy mają charakter ewidentnie polityczny i to nie jest tak, że nie wiadomo, gdzie czy Zbigniew Ziobro, czy Marcin Romanowski się znajdują. Wiadomo, no, znajdują się w krajach, w których zdecydowano się udzielić im ochrony w związku z tym, że polskie organa ścigania, polska prokuratura jest tak dalece zinfiltrowana politycznie, że oni nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces i oczywiście można mi wierzyć albo nie, bo ja akurat z tymi dwoma politykami kiedyś współpracowałem w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale jeżeli to jest ocena na przykład profesora Ryszarda Piotrowskiego, który no nijak nie jest kojarzony z konserwatystami czy z polską prawicą, no to myślę, że możemy temu wierzyć. A tego jest bardzo dużo. No, Waldemar Żurek opowiadał, jak będzie rozdzielał funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Chyba nic w tej sprawie nie zrobił. Miała być ustawa praworządnościowa, która miała uporządkować chaos. Chaos jest coraz większy. Miała być nowa ustawa o KRS-ie. Ta ustawa została zawetowana, w związku z tym zrobiono jakąś śmieszną, bezprawną procedurę opiniowania kandydatów do KRS-u i nagle KRS wybrany dokładnie w taki sam sposób jak dwie poprzednie Krajowe Rady Sądownictwa z neo-KRS-u nielegalnego stał się legalnym, praworządnym, europejskim KRS-em. Miała być reforma prokuratury, teraz jest na etapie opiniowania zmiana regulaminu wewnętrznego urzędowania jednostek prokuratury, no, która tak naprawdę wzmacnia zależność prokuratorów od góry, od prokuratora generalnego, od prokuratora krajowego. Miała być reforma prawa rodzinnego, no nie ma tej reformy prawa rodzinnego, są konferencje prasowe, gdzie Waldemar Żurek wychodzi i opowiada, co on zrobi, no ale to taki trochę Stefek Burczy Mucha. Tak to widzę.
2: Ale też nie będzie chyba, o czym też pan wspomniał, ataków na sędziów. Przecież ostatnio to wspomniał na Krajowej Radzie Sądownictwa, że jakoś będzie starał się jeszcze usuwać sędziów, ale już nawet koalicjanci w to nie wierzą. To, co było wiadome chyba od początku, ci sędziowie, którzy przeszli procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa pod obecną ustawą i dostali powołanie od prezydenta, będą orzekać i paleo sędziowie nie zdołają usuwać innych sędziów z zawodu. Pytanie, czy dalej będą zdarzały się przypadki, że będzie się podważało wyroki.
3: No to oczywiście jest poza zakresem kompetencji Waldemara Żurka, to znaczy on może wydawać takie dyspozycje podległym sobie prokuratorom, ale ostatecznie co do podważania wyroków, no to niestety robią to moje koleżanki i moi koledzy po fachu, czyli sędziowie. Jest ich niezbyt wielu, ale jest grupka, nie wiem, 100 aktywistów sędziowskich, którzy ze szkodą dla społeczeństwa zajmują się podważaniem wyroków, ale no właśnie, w świecie politycznym, nawet tym zbliżonym do Waldemara Żurka, wspomniał pan o pani poseł, z którą zasiadam w Krajowej Radzie Sądownictwa, no wydaje się już przesądzone, że to się nie uda. To są bajki o podważaniu statusu tak zwanych neosędziów. Wszyscy jesteśmy sędziami. Ja mogę osobiście boleć, że ta Krajowa Rada Sądownictwa, ten minister sprawiedliwości ma takie wielkie zamiłowanie do starszych sędziów, że wszyscy robią wszystko, żeby ci sędziowie po 60, bliżej 70, często już niezdatni z przyczyn zdrowotnych do dalszego orzekania, już na pewno nie z takimi siłami jak sędziowie młodzi. A często mianowani jeszcze przez Radę Państwa są takimi umiłowanymi sędziami Waldemara Żurka. Widać, że posłuchu dla tych koncepcji wśród młodszego pokolenia sędziów czy średniego pokolenia sędziów nie ma. To ludzie pamiętający PRL są bardziej skłonni do tego, żeby podważać innych sędziów i sprawiać chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości. No i chyba słusznie Waldemar Żurek odczytał, że jeżeli gdzieś ma sojuszników w wymiarze sprawiedliwości, to poza, nie wiem, setką fanatyków z Justicji i Temis, to są to starsi sędziowie i trzeba na nich stawiać. Tylko że prawdziwe problemy wymiaru sprawiedliwości to są właśnie bezprawne uchylane wyroki, oczekiwanie miesiącami czy latami, kompletnie rozbite sądownictwo warszawskie, zwłaszcza w pionie karnym, poprzez te pomysły najpierw Bodnara, potem Żurka, robienia get i odsuwania nowych sędziów od sądzenia spraw. No, bandyci będą wychodzić albo z niskimi wyrokami, albo w ogóle na wolność bez wyroku z uwagi na przedawnienie, jeżeli teraz czeka się w sądzie apelacyjnym w Warszawie, gdzie są prawdopodobnie najcięższe sprawy w Polsce, karne i polityczne, sądzone kilka lat na rozpoznanie apelacji, bo nie wiem, tacy sędziowie, tacy doświadczeni sędziowie jak Radzik, Schab, Lasota czy wielu, wielu innych nie mogą orzekać w sprawach apelacji karnych, tylko mają orzekać ci tak zwani paleosędziowie. No to cóż, czas biegnie nieubłaganie, przedawnienie jest ratunkiem dla wielu przestępców i ten ratunek nadchodzi i będzie nadchodził coraz bardziej, ale ktoś to sądownictwo, nie tylko warszawskie, no ale warszawskie jest najbardziej spektakularne i znam je najlepiej, bo tutaj orzekam od 20 lat, no ktoś to spowodował i ktoś za to powinien zapłacić. Ja nie mam jakiejś krwiożerczej natury. Moje koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski to też nie są jakieś osoby dyszące rządzą nienawiści i chęcią rozliczeń, ale no osobiście złożyłem pewnie 10, może 15 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kilka dotyczących Adama Bodnara, kilka albo i więcej dotyczących Waldemara Żurka, no, który nic sobie nie robi z polskiego prawa, a jest to tym bardziej skandaliczne, że właśnie piastuje taką funkcję, a nie inną. Mógłbym to to długo wymieniać. Na razie w prokuraturze wiadomo, że żaden prokurator albo niemalże żaden prokurator nie poważy się postawić zarzutów swojemu szefowi, ale czas biegnie szybko i myślę, że kiedyś za to odpowie. Także karnie, no bo nie można wyrzucać prezesów wbrew regułom, nie można nie wskazywać kandydatów do Krajowej Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, bo to demoluje po kolei wszystkie instytucje podległe, czy w jakiś sposób powiązane z ministrem sprawiedliwości. No, każdy odpowiada za swoje czyny, a urzędnik publiczny tym bardziej.
2: Do sądów jeszcze wrócę. Na sekundę czytam komentarz co do roku Żurka na łamach Dziennika Rzeczpospolitej. Wyszedłbym w kierunku prokuratury, bo tu zdaje się, że o ile w sądach jest opór, to coraz więcej osób mówi, że w prokuraturze to pan minister Żurek ma bunt.
3: No, takie są. Ja oczywiście środowisko prokuratorskie znam trochę słabiej niż sędziowskie, bo nigdy nie byłem prokuratorem, a prawo karne nie jest moim ulubionym działem prawa. Ale także w naszym stowarzyszeniu są prokuratorzy i oni opowiadają, co się dzieje w tych środowiskach. Tam rzeczywiście, tak jak to medialnie jest pokazywane, to jest prawda. Jest jakiś konflikt między wąską grupką prokuratorów powiązanych z Waldemarem Żurkiem, a większą grupką prokuratorów powiązanych z Dariuszem Kornelukiem, no, który nie jest prokuratorem krajowym, ale wykonuje faktycznie funkcję prokuratora krajowego. No i do tego jest jeszcze pewnie ponad 5000 prokuratorów, którzy przyglądają się temu z coraz większym zażenowaniem, jak dwie upolitycznione ekipy Żurkowców i Kornelukowców demolują ten niebywale ważny organ, jakim jest prokuratura, bo przestępczość nagle nie zaniknęła, co więcej w kontekście choćby rosnącej migracji i ze wschodu, i z zachodu do Polski ta przestępczość wzrasta i dobrze by było, żeby się prokuratura tym zajęła. Wygląda na to, jakby te wszystkie podpalenia, te wszystkie akty sabotażu robione nie wiadomo przez kogo, ale można się domyślać, że z inspiracji wrogich Polsce państw i sił na świecie. No nikt tego nie wykrywa, nikt tego specjalnie nie ściga. Jakieś drony latają nad terytorium Polski, czasem spadają. Ukraińska rakieta zabija dwóch obywateli polskich i do dzisiaj nie wiadomo, czy cokolwiek w tej sprawie ustalono, czy nie ustalono. Nie twierdzę, że celowo, no ale fakt jest faktem. To są problemy polskiej prokuratury, przestępczość pospolita, szpiegostwo, przestępczość białych kołnierzyków, mafie VAT-owskie znowu wróciły, potężne pieniądze, które tak brakuje w budżecie państwa, no gdzieś tam uciekają. I na tym nie widać, żeby się koncentrował Waldemar Żurek czy pan Korneluk. Powołuje się jakieś zespoły, wiadomość bodajże z wczoraj, że zespół, który już nie pamiętam, czym się miał zajmować, bo to taka moda w tej prokuraturze, żeby powoływać zespoły, no stał się zespołem jednoosobowym, z Ewą Wrzosek jako szefową i jednoosobowym zespołem, bo prokurator, podejrzewam, miał dosyć drugi, który był w tym zespole i zrezygnował z lukratywnej delegacji do prokuratury krajowej. Więc widać nawet z perspektywy osoby, która no, nie ma żadnych kontaktów w środowisku prokuratorskim, że to się wszystko sypie. W Sądzie Najwyższym ci prokuratorzy od Korneluka od czasu do czasu dostają dotkliwe, można by powiedzieć po ludzku, strzały, bo nagle się okazuje, że ktoś jest nieprawidłowo powołany, czy nie może występować. To dotyczy zwłaszcza tych spraw immunitetowych, gdzie ten temat wadliwości wywodzącej się od tej wadliwości pierwotnej, że no, nie Barski podejmuje decyzję, tylko Korneluk jest dokładnie analizowany, no i od czasu do czasu prokurator jest odsyłany na ławkę dla publiczności. No myślę, że mówię, nie byłem nigdy prokuratorem, ale gdybym był prokuratorem, to pewnie spaliłbym się ze wstydu, gdyby sąd mi powiedział: panie prokuratorze, proszę opuścić tę ławkę prokuratorską i przesiąść się na miejsce dla publiczności, bo pan tu nie reprezentuje urzędu prokuratorskiego, a przecież takie sytuacje znamy z Sądu Najwyższego i można oczywiście twierdzić, że to neosąd najwyższy, czy neosędziowie w Sądzie Najwyższym, czy izba się nie podoba i tak dalej, no ale jest takie powiedzenie o złej baletnicy, której wszystko przeszkadza, no i tak to wygląda zresztą. Jest taki pion w prokuraturze, który cieszy się złą sławą, niby zlikwidowany, ale jednak istniejący, czyli dawna prokuratura wojskowa. I tam też wypadałoby coś z tym zrobić, bo jeżeli mamy do czynienia z najściem na siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa, wtedy kiedy jeszcze tam fizycznie przebywali legalni rzecznicy dyscyplinarni Radzik, Schab i Lasota, no to kto tam wchodzi? No prokuratorzy wojskowi, tak? No już może dzisiaj nie w odrębnej strukturze, ale prokuratorzy wojskowi, tak? No sami tam nie weszli. Ktoś ich tam wysłał i ktoś wiedział, że oni taki rozkaz wykonają, mimo że dla każdego w miarę uczciwego prawnika jest no, nie do wyobrażenia sytuacja, że wchodzi się do siedziby organu konstytucyjnego w asyście uzbrojonych funkcjonariuszy i rozwala się łomem szafy po to, żeby poszukiwać akt i potem, żeby może mi z tego zrobią znowu jakieś postępowanie, skręcać ordynarnie sprawy sędziów, których ta władza lubi i ceni, a jednym przecież z takich sędziów, którego sprawy skręcano albo próbowano skręcać, jest aktualny minister sprawiedliwości. Ja przypominam, że było zażalenie pana rzecznika Radzika i sędzia znalazł się uczciwy i w związku z tym toczy się postępowanie na przykład dotyczące tego daru trójlokacji pana Waldemara Żurka, który jednocześnie miał przebywać w Warszawie, w Krakowie i w Kijowie i w każdym miejscu wykonywać jakąś pracę i za każdą pracę otrzymywać wynagrodzenie. Więc to wszystko nie zniknie. To wszystko kiedyś będzie musiało być wyjaśnione. Nie dlatego, że ja jestem taki kryfiożerczy, czy Radzik jest taki kryfiożerczy, no tylko myśmy co innego przyrzekali. Myśmy przyrzekali stać na straży prawa, niezależnie od tego, czy los nas postawi w danym sądzie, na stanowisku rzecznika dyscyplinarnego, czy prokuratora, bo przecież, tak jak wspominałem, pewnie większość prokuratorów, ja takich wielu znam, jest uczciwa, ciężko pracuje, bardzo często w trudnych warunkach. To nie jest komfort sali sądowej, to jest często dyżur, na którym się przyjeżdża do samobójców, do sytuacje, z którymi styka się prokurator, naprawdę nie są sytuacjami, z którymi większość ludzi chciałaby się stykać, więc tym większe uznanie dla uczciwych, ciężko pracujących prokuratorów i tym większa hańba dla tej garstki, która najęła się na służbę politykom i tę służbę wykonuje, ale myślę, że to się zmieni i to kiedyś zostanie po prostu rzetelnie zbadane i rozliczone w uczciwym procesie, do którego każdy ma prawo, czy gangster, czy urzędnik publiczny, który nie wykonuje tego, do czego powinien być predestynowany.
2: O czym mówił Łukasz Piebiak, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości, obecnie przedstawiciel sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziękuję bardzo za rozmowę, a do koniec zapytam, Waldemar Żurek dotrwa do swojej drugiej rocznicy, dotrwa do końca tej kadencji na stanowisku?
3: To w Według mnie nie, chyba że nikt inny się nie znajdzie chętny.
2: No i to chyba jest podsumowanie roku Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości. Łukasz Piebiak, naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my kończymy dosyć wyborczą. Dzisiaj jeszcze usłyszymy się po 19 w Wieczorze Wnet.
1: Odyseja wyborcza.

0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Dzień dobry. Agata Antoniewicz przy mikrofonie. Labas ritas jums, laba diena jums. W Wilnie dzisiaj mamy pogodę 18 stopni na plusie i generalnie trochę deszczowo, ale miejmy nadzieję, że w weekend będzie trochę więcej słońca. Nadajemy dzisiaj audycję z bardzo takiego ciekawego miejsca, bo z pokoju kombatantów na zaproszenie Rajmunda Klonowskiego. I dzisiaj będziemy rozmawiali nie tylko o kombatantach, ale również o tym, co ważne na Litwie, co się w Wilnie zdarzyło za ostatnie kilka dni i co będzie miało miejsce już niebawem. A patrzę na zegar i wybiła godzina 12:31 na litewskim zegarze. Polski zegar wskazuje godzinę 11:31.
3: Wileński przegląd zdarzeń.
2: Wilno przygotowuje się do pierwszego historii Festiwalu Rzeki, który już w najbliższą sobotę, 25 lipca, uświetni obchody święta patrona miasta, świętego Krzysztofa. Nad Wilią trwają ostatnie przygotowania, wytyczono już widowiskową trasę, na której rozegrane zostaną pierwsze w krajach bałtyckich wyścigi tandemów Red Bull, a Biały Most zmienia się w serce festiwalowych wydarzeń. Na mieszkańców i gości czekają koncerty, pokazy filmowe, zajęcia sportowe, taniec oraz liczne atrakcje rozlokowane wzdłuż obu brzegów rzeki. Wieczorem na scenie wystąpią litewskie gwiazdy Colors of Bubbles, Angelu oraz zespół Ba. A muzyczne święto zakończy plenerowe Silent Disco na dachu Muzeum Energetyki i Technologii. Organizatorzy zapowiadają dzień pełen muzyki, aktywności i letniej atmosfery, która połączy Wilno z jego rzeką jak nigdy dotąd. Wilno po raz piąty zamieni się również w europejską stolicę Korgi. 15 sierpnia w parku Wingis odbędzie się rekordowy Korgi Race Vilnius 2026 z udziałem ponad 100 psów z 7 krajów. Sensacją tegorocznej edycji będzie pierwszy w Europie start amerykańskiej gwiazdy wyścigów Mr. Korgi Ktona z Kalifornii, który zmierzy się z litewskim czempionem Moką Zdruskienik. W programie nie zabraknie widowiskowych sprintów, parady kostiumów, konkursów na najgłośniejsze szczekanie i najlepsi psi nos oraz nowy konkurencyjny agility i wyścigów bieg. Wydarzenie, które zaczynało jako lokalna inicjatywa, dziś przyciąga uwagę światowych mediów i promuje Litwę w wyjątkowo pozytywnym świetle. Finałowy wyścig na 50 metrów będzie transmitowany na żywo, a organizatorzy zapraszają całe rodziny. Atrakcji nie zabraknie także dla najmłodszych. Jeśli więc 15 sierpnia będziecie w Wilnie, Park Wingis stanie się miejscem, gdzie sport, dobra zabawa i psia energia dobiegną ramię w ramię. Vaidas Baumila powraca z utworem Kas Ira, w którym w szczery i emocjonalny sposób opowiada o trudnościach w relacjach oraz problemach z wzajemnym porozumieniem. Za chwilę na naszej antenie zabrzmi piosenka pokazująca, że czasem najtrudniejsze pytanie w związku brzmi po prostu: co się dzieje? Posłuchajmy.

0: Bieleńskiego oraz członek Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie RP, Rajmund Klonowski.
1: Dzień dobry.
0: Panie Rajmundzie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, a raczej za to, że pan mnie zaprosił tutaj do tego właśnie pokoju, w którym te pamiątki, te zdjęcia, to wszystko nas otacza, w ogóle atmosfera niesamowita. Ale zanim przejdziemy do rozmowy o samym właśnie tym miejscu i o sprawach związanych z kombatantami, to chciałabym również zahaczyć wczorajsze spotkanie, bo ono było bardzo ważne. Spotkanie z Poczobutem, który przyjechał do Wilna i był tutaj w sali teatralnej Domu Kultury Polskiej. Oczywiście również pan uczestniczył w tym uroczystym przyjęciu. Jakie emocje panu towarzyszyły?
1: No przede wszystkim to też sporo emocji było na scenie, gdzie najpierw laudację dla Andrzeja Poczobuta wygłosił sygnatariusz aktu niepodległości i prezes Wileńskiego Radia z Nadwili Czesław Okińczyc. Sam zresztą bardzo się podczas tej laudacji wzruszył, co nie dziwi, bo no, rzeczywiście postawa Andrzeja Poczobuta jest chyba rzadka we wszystkich czasach, bo jest to postawa konsekwencji w wierze w wolność, konsekwencji w byciu demokratą i jest to postawa taka bardzo polska, bardzo historycznie przecież budząca zachwyty w każdym pokoleniu, więc no, rzeczywiście to wzruszenie mecenasa Okińczyca się udzieliło też zebranym, ale o swoim wzruszeniu mówił także i redaktor Andrzej Poczobut, o tym, że właściwie no przecież Wilno dla Grodna, z którego on pochodzi, no to jest naturalną stolicą, bo stolicą dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i że w sumie to przecież po zwolnieniu z więzienia, no to do Wilna miałby bliżej niż do Polski. Też jadąc do Wilna akurat teraz, no to pierwszy raz zobaczył Niemen. Pierwszy raz od prawie 6 lat, bo po raz ostatni widział tę rzekę przed zamknięciem w więzieniu. I to mnie się wydaje, że rzeczywiście no było to spotkanie emocjonalne pod względem i historycznym, i pod względem też takim stricte psychologicznym. W pewnym momencie Andrzej Poczobut powiedział, że no kiedy widział poprzednio swojego syna, no to on miał 11 lat, a teraz jest wyższy od niego. I to jest, myślę, taka rzecz, która daje pewien wgląd w tę perspektywę, bo ze strony no to nam się wydaje, że 5 lat to nie jest dużo. W przypadku wielu z nas no to te 5 lat po prostu prześlizgnęło się przed oczyma, że właściwie no, nie zauważyliśmy, że chwilę temu była pandemia COVID-u, zaraz potem wojna się zaczęła i w tym wirze wydarzeń tracimy poczucie czasu. Czym innym jest 5 lat spędzone w więzieniu i to jeszcze w sytuacji, kiedy administracja więzienna człowieka szykanuje. Więc rzeczywiście ten czas wygląda zupełnie inaczej. No i przede wszystkim ta świadomość, że w przypadku Andrzeja Poczobuta to jest 5 lat chociażby obserwowania tego, jak rosną jego dzieci, jak rozwija się jego środowisko, jego rodzina i ten czas, którego po prostu mu się nie zwróci.
0: Jednym również z tematów głównych może była sytuacja Polaków na Białorusi, nauczanie języka polskiego na Białorusi też. No i on zwrócił również, na ile udało mi się zaobserwować, właśnie uwagę ogromną na rolę mediów polskich poza granicami kraju. Jakie znaczenie mają dziś media polskie na Litwie dla całej wspólnoty Polaków?
1: W ogóle media mają znaczenie bardzo duże, bo to akurat, skoro wspomniane zostało uczenie się języka polskiego, no to trzeba mieć świadomość, że w wielu krajach postsowieckich, które były pod rosyjską okupacją w czasach Związku Sowieckiego, czyli Łotwa, Białoruś, Ukraina,

0: Mołdawia też, no to w tych krajach faktycznie Polacy i osoby polskiego pochodzenia musieli się uczyć języka polskiego po roku 90 od nowa. Dlatego, że język polski na tych terenach zasadniczo jako zjawisko powszechne nie przetrwał. Spośród wszystkich krajów okupowanych przez Rosję w czasach sowieckich język polski przetrwał tylko na Litwie, a to się wiązało z tym, że my mieliśmy tutaj polskie media. Oczywiście to były polskie media istniejące z laski władz okupacyjnych, ale one jednak były nośnikiem języka. Zresztą o tym też Andrzej Poczobut mówił na spotkaniu, że mimo, że była tam też propaganda sowiecka, to ona była w języku polskim, czyli ten język polski przetrwał. A co to oznaczało? Że mieliśmy zachowany dostęp do polskiej literatury, do Pana Tadeusza, do Nadniemnem Elizy Orzeszkowej, do trylogii Sienkiewicza, do całego tego wielkiego bogactwa kulturowego, do którego Polacy w innych republikach sowieckich, którzy utracili język polski, dostępu do tych dzieł nie mieli. Więc siłą rzeczy w tym względzie no, widzimy, że zachowanie mediów jest sprawą kluczową.
1: Teraz media są niedofinansowane na Litwie i właśnie jedno z pytań było, jak zrobić, żeby media były dofinansowane, jak zrobić, żeby jednak nie były zamykane kolejne ośrodki, gdzie właśnie prace prowadzą redaktorzy tutaj lokalni, na przykład takie jak telewizja teraz BMTV, która cierpi niedobory.
0: To znaczy telewizja BMTV, ona nie cierpi niedoborów, tylko po prostu nie otrzymała finansowania, w związku z czym będzie prawdopodobnie musiała być zamknięta. Przy czym my tutaj nie mówimy o jakichś kolosalnych środkach. Właściwie mówimy tutaj o pieniądzach tego rzędu, jakie pewien słynny warszawski lekarz zarabiał w ubiegłym roku w ciągu miesiąca. Więc to nie możemy powiedzieć, że państwa polskiego nie stać na taki wydatek czy jeszcze coś. Zwłaszcza, że media, one pełnią rolę nie tylko zachowania języka, ale pełnią też funkcję układu odpornościowego. Dlatego, że nie ma co ukrywać. Jesteśmy cały czas zagrożeni ze strony rosyjskiej przez rosyjską dezinformację, przez propagandę. I tam, gdzie nie mamy mediów, no to tam nasi ludzie są narażeni na to, że po prostu ta propaganda, ta dezinformacja nimi zawładnie. I to prowadzi do kolosalnych kosztów, nie tylko społecznych, ale też stricte materialnych, bo ludzie, którzy zostają zarażeni tą dezinformacją, oni są podatni na rekrutację przez różne rosyjskie komórki dywersyjne. Później widzimy, jak to działa, że dochodzi do jakichś aktów dywersji, sabotażu i tak dalej, gdzie koszty później likwidowania tego skutków, no to się liczy w dziesiątkach milionów euro. I media przed tym są pewną linią też zabezpieczenia. Jeżeli z tego rezygnujemy, no to nie ma co się dziwić, że później ponosimy koszty gdzieś indziej. O kosztach alternatywnych, no to ekonomiści mówią od stuleci, między innymi też przecież Mikołaj Kopernik, którego kojarzymy jako badacza kosmosu, ale przede wszystkim był ekonomistą, więc tutaj nie mówię teraz niczego nowego, niczego rewelacyjnego. Jeżeli chodzi o finansowanie mediów, no to w ubiegłym roku na media polonijne polskie władze przeznaczały 17 milionów złotych. W tym roku było to nieco ponad 10 milionów. Senat, który chce opiekować się Polonią, no nie potrafił zabezpieczyć środków na to, żeby media polskie poza granicami i polonijne mogły zachować ciągłość działania.
1: Kilka dni temu rozpoczął pracę nowy rząd litewski. Może to zbyt wcześnie na jego ocenę, ale myślę, że jest to dobry moment, aby porozmawiać o oczekiwaniach polskiej społeczności. Jakie nastroje dostrzega pan dziś wśród Polaków na Litwie i czy pojawiają się nadzieje na nowy etap dialogu z władzami?
0: To znaczy, no, jesteśmy republiką demokratyczną, w związku z czym dialog obywateli z władzami toczy się cały czas. To, że akurat nastąpiła pewna rekonstrukcja rządu, to jest chyba procesem w demokracjach też naturalnym. I liczymy na to, że dobre rzeczy zostaną zachowane, że będą kontynuowane chociażby racjonalne zakupy sprzętu dla wojska, będą zachowane różne inwestycje. Z drugiej strony oczywiście istnieją problemy, które nie są rozwiązane, nie są rozwiązywane. No to to między innymi jest kwestia pisowni nazwisk, używanie języka polskiego w urzędach, różne rzeczy wynikające z ustawy o mniejszościach narodowych, którą też mamy oczekiwanie, że będzie ona trochę dopracowywana. Przede wszystkim, żeby uwzględniała bardzo istotny czynnik, czyli ochronę mniejszości narodowych przed rusyfikacją. Bo widzimy tendencję, która zresztą jest potwierdzana badaniami naukowymi, że tam, gdzie mniejszości narodowe, w tym Polacy na Litwie, tracą swój język ojczysty, to nie następuje asymilacja i nie wchodzi w tą przestrzeń język litewski, tylko tam wchodzi język rosyjski. A za językiem rosyjskim no to wchodzi też propaganda, wchodzi też dezinformacja. Więc w związku z tym no, należy dążyć do tego, żeby w ogóle język rosyjski z życia publicznego, życia politycznego Litwy został wyeliminowany, żeby nie grał roli drugiego de facto języka w państwie. Dlatego, że jego funkcjonowanie na takim poziomie stanowi dla nas egzystencjalne zagrożenie.
1: No właśnie, bezpieczeństwo państwa ma takie jakby dwutorowe znaczenie. I sytuacja geopolityczna, które sprawiają, że problemy mniejszości narodowych schodzą na dalszy plan. Tak się daje zauważyć właśnie. A może właśnie gdzieś warto pokazać, że silne państwo buduje się także poprzez wzajemne zaufanie swoich obywateli. To jest taki ten drugotorowy znak, właśnie też stawiający na bezpieczeństwo.
0: Właściwie to, co pani redaktor mówi, jest w dzisiejszych czasach może trochę odkrywczą rzeczą, ale potwierdza, że nowe to jest dobrze zapomniane stare. Bo poszanowanie praw mniejszości narodowych, ale mówimy tutaj o rdzennych mniejszościach narodowych, nie o imigrantach, zwłaszcza nielegalnych imigrantach, to jest kwestia, która leżała u podstaw w ogóle tworzenia Unii Europejskiej. Miałem okazję kiedyś poznać jeszcze jednego z ojców założycieli, Ottona von Habsburga. I no, jakby sensem projektu europejskiego było to, żeby mieć Europę bez wojen. I temu był podporządkowany projekt europejskiej integracji. I w tym projekcie oczywiście mniejszości narodowe też odgrywają znaczącą rolę z tego względu, że w dobie nacjonalizmów, no to i pierwsza i druga wojna światowa, one były wywołane de facto podziałami po liniach etnicznych. Nie da się zbudować w Europie ani jednego państwa, które byłoby stuprocentowo czyste etnicznie, że powiedzmy Polskę zamieszkiwaliby w 100% Polacy, Litwę w 100% Litwini i tak dalej. Dlatego, że po prostu rzeczywistość nie działa w taki sposób. Na każdym terenie historycznie gdzieś tam żyją rdzenne mniejszości narodowe. Polacy na Litwie po raz pierwszy wspomniani zostali w listach księcia Giedymina z 1323 roku. Litwini na terenie dzisiejszej Polski żyją też tak samo od XIII-XIV wieku. Podobnie zresztą Niemcy, Rusini, ludność żydowska, więc trzeba siłą rzeczy dbać o to, żeby mniejszości narodowe też się dobrze czuły w swoich krajach, których są obywatelami, które niekoniecznie są ich krajami tytularnymi, jak Litwa dla Polaków na Litwie, żeby ich prawa były zabezpieczone, dlatego że państwo, w którym wszyscy obywatele, niezależnie od narodowości, niezależnie od wyznania, dobrze ze sobą żyją w zgodzie, to jest państwo bezpieczne. A państwo, w którym następuje jakiegoś rodzaju polaryzacja, w tym także na tle narodowościowym, no to jest państwem, które jest zagrożone, bo można na tych podziałach grać i prowadzić do jego destabilizacji.
1: Wczoraj premier Litwy, Mindaugas Sinkevičius, podczas rozmowy z prezydentem Polski Karolem Nawrockim podkreślił, że wzmocnienie strategicznego partnerstwa z Warszawą należy do najważniejszych priorytetów jego rządu. Czy pana zdaniem taka deklaracja może przełożyć się również no, na poprawienie sytuacji Polaków mieszkających tutaj na Litwie? Czy pozostanie przede wszystkim elementem współpracy w obszarze bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej?
0: No, takie deklaracje są mile, ale to, co rzeczywiście może poprawić sytuację, co może budować jakościowe relacje, to są działania. I w tym aspekcie no, są rzeczy, które wymagają poprawy. Zresztą niektóre bardzo pilne interwencje, jak chociażby kwestia polskich szkół w powiecie trockim na Litwie, gdzie rzeczywiście liczymy na to, że pewne kroki zostaną podjęte, żeby po prostu nie było poczucia krzywdy wśród Polaków na tamtej stronie i być może, żeby ukrócone zostały destabilizujące te nasze relacje działania mera powiatu trockiego.
1: No cóż, przejdziemy trochę do takich luźnych tematów, no bo teraz zbliża się Święto Krzysztofa, Święto nad rzeką. Jako przewodnik po Wilnie z pewnością obserwuje pan, jak zmienia się sposób opowiadania o mieście. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się właśnie ten festiwal rzeki, o którym mówiłam na samym początku, który ma zwrócić uwagę mieszkańców i turystów na Wilię jako ważną część tożsamości Wilna. Czy uważa pan, że takie wydarzenia mogą pomóc odkryć miasto zupełnie z innej perspektywy i przypomnieć, jak ogromną rolę rzeka odgrywa w historii stolicy Litwy?
0: No ja myślę, że jest to ten festiwal pewnym też wyrazem może takiej transformacji marketingowej Wilna. Wydaje mi się, że tutaj marketingowcy akurat jednak mogliby się bardziej trochę zainteresować historią Wilna, żeby ją opowiadać z innej perspektywy. No bo po pierwsze od jakiegoś czasu mówi się o dniach, o festiwalu Krzysztofa, a jednak w przypadku Wilna tu chodzi nie o jakiegoś Krzysztofa, tylko o świętego Krzysztofa. O tego konkretnego takiego olbrzyma, niosącego przez mokradła nie kogoś tam, tylko konkretnego Jezusa Chrystusa, który to święty Krzysztof jest patronem kierowców, no ale jest także patronem Wilna, znajdującym się w jego godle. Więc z tą rzeką, no to też jest trochę tak, że próbuje się trochę zmienić ten wektor opowieści o Wilnie, bo mnie się zawsze tak nasuwało takie skojarzenie, że dla Wilna jednak ważniejsza jest nie tyle sama Wilia, co Wilenka. Bo rzeczywiście Wilia jest rzeką żeglowną. Ona powodowała, że Wilno kiedyś było miastem portowym, o czym dzisiaj się mało pamięta. Przed II wojną światową nawet mieliśmy ulicę portową. Tyle tylko, że ta portowość Wilna, ona się skończyła w okresie międzywojennym ze względu na trwający wówczas konflikt między Litwą a Polską o granicę. Tych kilkunastu lat wystarczyło, żeby Kowno i Wilno się przeorientowały logistycznie na swoje regiony. Ta więź wileńsko-kowieńska rzeczna została de facto przerwana i nigdy nie odbudowana. Nad czym trochę ubolewam. No a z drugiej strony dzisiejsze władze miasta próbują rzeczywiście czynić z Wilii taką oś miasta, co być może też nie zawsze i nie do końca dobrze się udaje. Festiwal rzeki brzmi fajnie, mam nadzieję, że on się przyjmie. Z drugiej strony no, widzę też takie opinie podobne do tego o festiwalu Chlodnika w Wilnie, że to jest takie marketingowe wydarzenie, za którym nie idzie właściwie nic konkretnego.
1: Przyciąga turystów.
0: Czy aż tak bardzo przyciąga? Turyści przybywają do Wilna niezależnie od festiwali, więc tak na dobrą sprawę no, może przyczynia się do budowy jakiejś marki miasta, ale na ile to będzie skuteczne, to będziemy w stanie ocenić po kilku latach.
1: Na zakończenie właśnie nie mogę nie powiedzieć o tym, że jesteśmy, jeszcze raz właśnie przypomnieć, że jesteśmy w miejscu takim szczególnym, w pokoju Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie. Jak wygląda życie ostatnich żyjących kombatantów i czy są jeszcze jacyś kombatanci żyjący?
0: No na Litwie to już żyjących kombatantów nie ma. Natomiast no, my staramy się kontynuować tę działalność stowarzyszenia, które kiedy powstawało w latach 90. no to zrzeszało środowisko około 400 kombatantów łącznie. W tym nawet jeszcze byli ostatni żyjący legioniści. I więc siłą rzeczy to też wymaga pewnej transformacji, no bo teraz organizacja zrzesza wnuków, dzieci, kombatantów, ale też i sympatyków, osoby zainteresowane historią, więc w tym momencie to jest...
1: Dużo tej młodzieży jest?
0: Nie przesadnie, ale to wynika z powodów też demograficznych, których wszyscy mamy świadomość. I część działalności natomiast jest kontynuowana w takim sensie, że od samego początku dobroczynnego stowarzyszenia kombatantów na Litwie jednym z filarów tej działalności była dbałość o groby. Więc to nadal się dzieje, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie te groby były stawiane właśnie przez członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, między innymi w Kolonii Wileńskiej. Nie do wszystkich cmentarzy, które były przez stowarzyszenie budowane, mamy dostęp. Zresztą jak w Mikuliszkach czy Surkontach na Białorusi, no to one przez reżim łukaszenkowski zostały zniszczone. Ale tam, gdzie jest to możliwe, no to staramy się o te cmentarze dbać, je dokumentować, promować także wiedzę historyczną o tych wydarzeniach. Więc ta działalność jest w miarę możliwości kontynuowana.
1: A pan jest prezesem, gratuluję. Jeszcze chciałabym tak, może chyba podziękować. Podziękować za to, że przyjął pan tutaj Radio Wnet Studio Wilno. I życzyć panu wszystkiego najlepszego w dalszej pracy, owocnej pracy.
0: No myślę, że mogę bez przesady powiedzieć, że jestem serdecznym przyjacielem Studia Wilno i Radia Wnet, więc bardzo dziękuję, a słuchaczom życzę miłego dnia.
1: Naród żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o tych, którzy do niego, dla niego poświęcili swoje życie. Właśnie to Władysław Bartoszewski napisał, taki cytat. I chyba tym cytatem kończymy dzisiejszą naszą audycję. Ja dziękuję Rajmundu Klonowskiemu za udział w audycji.
0: Dziękuję.
1: I żegnam państwa, mówiąc papa. Z wami była Agata Antoniewicz.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Wnet. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości. Spotkanie ostatniej szansy Kaczyńskiego z Morawieckim. Jest nowa rzecznik praw obywatelskich. Prezydent zaprzysięży profesora Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości wnet.
0: Na godzinę 12 zaplanowane zostało spotkanie ostatniej szansy Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Do dzisiaj członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego mają czas na jego opuszczenie. Jeżeli tego nie zrobią, najprawdopodobniej zostaną usunięci z partii i klubu parlamentarnego. Chodzi o złożenie oświadczeń przez członków PiS o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Mamy około 150 oświadczeń wśród samych posłów, przekazał Jacek Sasin w radiu RMF. Dodał, że brakuje około 40. Senat wyraził zgodę na powołanie adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. W trakcie wystąpienia w Izbie Refleksji Abram wskazywała między innymi na problem przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania.
2: Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowanie wynosiła ponad 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości zakwestionowania podstaw dalszego pozbawienia wolności. Sama przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzę sprawy osób, które były krzywdzone seksualnie w dzieciństwie, a na tak zwaną sprawiedliwość, na rozstrzygnięcie sprawy czekają po 14, nawet 17 lat. Przewlekłość postępowań to problem systemowy, który oznacza lata życia w niepewności.
0: Gregorczyk-Abram zastąpi na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka. Kandydatem PiSu był Adam Borowski. We wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od profesora Sławomira Patyry. Ponad miesiąc temu został on wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie było problemów proceduralnych, powiedział w Polsat News szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jednocześnie dodał, że od czterech osób wybranych przez Sejm w tym roku na sędziów Trybunału, prezydent nie będzie odbierał ślubowania do czasu wyroku Trybunału w ich sprawie.
3: Profesor Patyra nie szedł do Sejmu, nie uczestniczył w szopce, nie składał ślubowania wobec kolumn sejmowych czy wobec marszałka Sejmu.
4: Wobec autorytetu Sejmu Rzeczypospolitej.
3: Nie ma takiej procedury. Jesteśmy państwem prawa. Jedyne ślubowanie, które może być skutecznie złożone, jest wobec prezydenta Rzeczypospolitej i o tym przesądza z jednej strony zasady i pozycja ustrojowa konstytucyjna prezydenta, a z drugiej strony ustawa. Rządząca koalicja i większość przez miesiące nie wybierały sędziów Trybunału. Do dzisiaj nie publikują wyroków Trybunału. W zeszłym roku nie przewidzieli w sposób przestępczy wynagrodzeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Trwa akcja gaśnicza potężnego pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku w Warszawie. Z ogniem walczy 45 zastępów strażaków. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godzinie 5.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
12: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
13: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
10: To była autopromocja.
14: Wnet tu i tam, czyli
10: wakacyjne podróże, małe i duże.
7: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Witam bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Za chwilę przeniesiemy się do Lublina i będziemy rozmawiać z panią wicedyrektorą Muzeum Narodowego w Lublinie, panią Barbarą Oratowską, a także z kuratorami wystaw, które towarzyszyły wczorajszej 82. rocznicy obchodów likwidacji niemieckiego więzienia na zamku w Lublinie. Zamek piękny, ale miał swoje czarne dni. Było tam więzienie i no właśnie, ale na razie jeszcze, żeby proszę państwa uczcić Martina Lee Gora, który był bardzo ważną postacią w zespole Depeche Mode, to posłuchajmy, a w trakcie piosenki będziemy już dzwonić do Lublina.

0: Podróże duże i małe, Radia Wnet. Podróżujemy do Lublina. Moim i Państwa gościem jest pani Barbara Oratowska, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana,
0: witam państwa. Serdecznie. Tydzień temu byłem w Lublinie. Ja za każdym razem się zakochuję coraz bardziej w Lublinie. A pierwsze kroki prawie zawsze kieruję na zamek. I tam oglądałem wystawy, ale to dzisiaj porozmawiajmy o takim wydarzeniu, które było bardzo ważne i towarzyszyły temu też wernisaże i pokazy prac, ale w ogóle taki, powiedzmy, taką podstawę, no, 82. rocznica likwidacji niemieckiego więzienia na zamku, to czarne dni w historii zamku były.
1: Tak, wczoraj obchodziliśmy tą rocznicę. Zresztą muszę panu i państwu powiedzieć, że co roku te wydarzenia są organizowane na zamku. A dlaczego? Ponieważ dla byłych więźniów, no niestety już teraz to pokolenie prawie odeszło, bo na naszych uroczystościach dawniej byli więźniowie zamku, którzy ocaleli. W każdym bądź razie te wydarzenia były bardzo, to wydarzenie związane z likwidacją więzienia, z ostatnią egzekucją, którą Niemcy przeprowadzili na zamku 22 lipca, kiedy już wojska sowieckie i polskie były dosłownie prawie w centrum Lublina. Niemcy w przeciągu półtorej godziny rozstrzelali 300 więźniów zamku lubelskiego i ci więźniowie mieli nadzieję, że doczekają wolności. Niestety wcześniej sporządzone listy przez władze więzienne osób, które miały być rozstrzelane, i te osoby zostały rozstrzelane. I wczoraj była 82. rocznica właśnie tej masakry, ale także likwidacji więzienia, bo generalnie władze niemieckie opuściły więzienie i około południa mieszkańcy Lublina weszli na teren zamku, szukając swoich bliskich, zabierając ich, jeszcze żywych bądź martwych. Natomiast 127 ciał zostało i te osoby, które zostały, był to lipiec bardzo gorący, 27 lipca w uroczystej mszy świętej pochowano u podnóża zamku. I jak wiemy, albo jak państwo nie wiedzą, zamek, ta historia tragiczna zamku nie skończyła się w 1944 roku. Po wycofaniu wojsk niemieckich wkroczyły do Lublina wojska sowieckie i zamek został przejęty na początku przez władze wojskowe NKWD, później przez Urząd Bezpieczeństwa i zamek funkcjonował jako więzienie do 1954 roku, do lutego, kiedy decyzją władz tutaj ludowych miały być takie bardzo wielkie uroczystości związane z dziesięcioleciem Polski Ludowej. Zamek przekazano dla potrzeb kultury, między innymi dla potrzeb muzeum, bo muzeum się wtedy mieściło przy ulicy Narutowicza. Jak ktoś zna Lublin, to tutaj, gdzie jest Biblioteka Łopacińskiego, więc może tu umiejscowić sobie to miejsce. W każdym razie i te ciała tych więźniów były właśnie do lutego 1954 roku, zostały ekshumowane w lutym i przeniesione na cmentarz przy ulicy Lipowej. I nasze uroczystości zawsze są związane z tym, że składamy na zbiorowej mogile na cmentarzu przy ulicy Lipowej, składamy kwiaty, a później właśnie też wracamy na zamek i jest odprawiana msza święta w kaplicy naszej Trójcy Świętej, zabytek przepiękny z freskami rusko-bizantyjskimi, bo zawsze tak robili byli więźniowie, że dla tych, którzy ocaleli i dla pamięci tych, którzy zostali pomordowani, zawsze zamawiali mszę świętą. Ona nie odbywała się w kaplicy, w różnych miejscach się odbywała. Ale od momentu, kiedy ja zostałam kierownikiem pierw Muzeum Martyrologii pod Zegarem, a teraz jestem zastępcą dyrektora, te msze święte odbywają się u nas w kaplicy Trójcy Świętej, czyli w miejscu, gdzie doszło do masakry. Ten rok dla nas jest bardzo szczególny, ponieważ w tym roku także obchodzimy jubileusz muzeum. Jest to związane ze 120. rocznicą istnienia w Lublinie muzeum. I ta uroczystość była też powiązana z jubileuszem. A dlaczego? Ponieważ od 2 lat w ogóle ja jako zastępca dyrektora, ale też z pracownikami tutaj działu sztuki organizujemy taki, rozpoczęliśmy właściwie projekt Pamięć w sztuce. I chcemy innym językiem trochę mówić o tych wydarzeniach. Oczywiście modlitwa, msza święta jest bardzo ważna, ale też trzeba dotrzeć do pokolenia tego młodego, który no nie zawsze dla nas, dla dorosłych jest bardzo trudno zrozumieć te wydarzenia związane z funkcjonowaniem czy aresztu gestapo pod Zegarem, gdzie katowano więźniów, czy tutaj w więzieniu na zamku, gdzie wybierano więźniów tylko za to, że byli albo Polakami, albo złapano ich w łapankach na już za działalność w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, no to właściwie groziła jedna kara śmierci. To była deportacja do obozów koncentracyjnych, niemieckich obozów koncentracyjnych, czy egzekucje, które generalnie odbywały się na terenie i miasta, i całego dystryktu. A takim miejscem w ostatnich dniach lipca 1944 roku był teren niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin, czyli tak popularnie u nas zwany Majdanek. Więc rzeczywiście ta historia tego miejsca, zamku, historia Lublina jest związana no, z tragicznymi losami i chcemy te informacje przekazywać, co się działo. Chcemy przede wszystkim pamiętać, chcemy mówić o tym, ale też przekazywać jakim językiem i szukamy tego cały czas języka i tak mi się wydaje, a nawet jestem pewna, że poprzez sztukę możemy też więcej pokazać, bo to nie chodzi o to, żebyśmy rozdrapywali te cały czas rany, ale żebyśmy stanęli w prawdzie i też żeby to, o czym chcemy mówić, co chcemy pokazać, żeby młode pokolenie, ale nie tylko to średnie pokolenie, bo na tych uroczystościach wczorajszych było, proszę sobie wyobrazić, 5. pokolenie, czyli bardzo młodzi ludzie. Było 2., 3., 4., jak policzyłyśmy to właśnie z paniami, to było 5. pokolenie więźniów, więźniarek, które trafiły między innymi do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. I tak jak już mówiłam, ten projekt Pamięć w sztuce także zafunkcjonował i wczoraj. I po mszy świętej w kaplicy Trójcy Świętej prezentowaliśmy przepiękne drzeworyty Marii Hiszpańskiej Neumann, która była aresztowana w Pińczowie, z Radomia trafiła do Ravensbrück, a jej korzenie to jest bardzo znana rodzina warszawska. W każdym bądź razie, a dlaczego były prezentowane te drzeworyty? Ponieważ rodzina, czyli córka i syn, przekazali do zbiorów Muzeum Narodowego 67 grafik, drzeworytów. Jest to, z tego co wiem, największa kolekcja w ogóle w Polsce. Trafiła właśnie dzięki darom rodziny tutaj do zbiorów. Oczywiście te drzeworyty, grafiki tyczą też jest cykl ten dotyczący jej przeżyć. Cykl, ona bardzo często świętego Franciszka przedstawiała, jest cykl Piety, więc to jest prezentowane w Kaplicy Trójcy Świętej. Do chwili obecnej będzie prezentowane do końca roku. Więc kto przyjedzie do Lublina, będzie mógł tę pracę zobaczyć. Natomiast w lapidarium także jest prezentowana rzeźba i jest to dar córki Zofii Pociłowskiej Kan, Agnieszki Kan, która przekazała no prawie najwcześniejszą pracę Zofii z lat 50. Medytacja. I ta praca rzeźbiarska jest właśnie prezentowana w lapidarium. Także przepiękny dar, bo jeszcze do zbiorów muzeum trafiły trzy rzeźby, więc mamy cały czas bardzo donatorów hojnych. Dlaczego Zosia Pociłowska zafunkcjonowała tutaj u nas w muzeum? Ponieważ Zofia Pociłowska także warszawianka, ale w związku z tym, że działała w konspiracji, była łączniczką tutaj na dystrykt lubelski, została aresztowana i przewieziona z Pawiaka do Lublina, przesłuchiwana w gestapo pod zegarem i z więźniarkami z zamku 21 września 1941 roku została deportowana do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. I jej powrót tutaj na zamek jako artystki no, dla nas był bardzo, bardzo ważny. Oczywiście tutaj kuratorkami, które wybrały te prace, to była Ania, pani kustosz Ania Hałata, Anna Hałata. I ja myślę, że chyba najbardziej tak powie o tej twórczości, bo to jest bardzo ważne, bo to są rzeczywiście ta kolekcja podarowana przez rodzinę jest bardzo ważna. To myślę, że też taki komentarz już historyka sztuki. Ja jestem historykiem, więc ja mogę tutaj o historii bardziej opowiedzieć. Natomiast myślę o tej wrażliwości artystycznej i o pracach, to powie pani Ania Hałata. Tylko ja jeszcze później po słowie tym pani Ani Hałaty. Jeszcze wrócimy też do Zosi Pociłowskiej, to o rzeźbie w ogóle powie Aleksandra Dżadżewska-Blonka. I później jeszcze ja, jeżeli czas pozwoli, to powiem o wystawie, bo znowu bohaterką wystawy, która też wczoraj była otworzona w Muzeum Martyrologii pod zegarem, temat, czy świat się dowiedział, jest także Zosia Pociłowska. Więc oddaję teraz głos mojej koleżance, pani Annie Hałacie, która powie o drzeworytach, o grafikach, o tej kolekcji przepięknej, podarowanej w roku jubileuszowym do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie.
0: Wspaniale. To zapraszamy panią kurator.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Hałata.
0: Witam serdecznie.
2: W zeszłym roku trafiła do zbiorów muzealnych kolekcja prac na podłożu papierowym autorstwa Marii Hiszpańskiej-Neumann. Kolekcja ta została podarowana przez dzieci artystki Bogna Neumann i Michała Neumanna, którzy chcąc zachować pamięć o swojej matce, wybitnej artystce, graficzce, przekazali nam do zbiorów obszerny zespół jej prac liczący 67 obiektów, czyli jest to taki zespół, który pozwala przyjrzeć się tym pracom z szerszej perspektywy, prześledzić też drogę rozwoju artystki. Są to prace powstałe w różnym czasie życia artystki, od tych najwcześniejszych, pochodzących z podróży do Bułgarii, poprzez późniejsze prace, już powstałe w latach 60. Duża część tego zespołu to także grafika wydawnicza, projektowa, którą artystka się zajmowała, współpracując głównie z wydawnictwami niemieckimi. Ten pierwszy etap twórczości dotyczy drzeworysu głównie sztorcowego, realizowanego w małych formatach, bardzo precyzyjnego, gdzie cała jakby ta strona techniczna była oparta na bardzo cienkiej, precyzyjnej kresce. Z czasem artystka ze względu na problemy ze wzrokiem odeszła od tego sposobu obrazowania. Jej formaty się powiększyły, też cięcie stało się bardziej dynamiczne, ekspresyjne. Także zmiana techniki nie jakby też wymusiła nowy sposób obrazowania, a okazał się on bardzo interesujący właśnie ze względu poprzez tą bardzo dużą ekspresję tych późnych prac graficznych. Jeżeli mówimy o twórczości Marii Hiszpańskiej Neumann, to oczywiście nie możemy mówić o niej bez oderwania od biografii. Artystka, jej twórczość zdeterminowała II wojna światowa i pobyt w niemieckim obozie w Ravensbrück, gdzie trafiła po aresztowaniu w związku z jej działalnością konspiracyjną. Niestety wojna przerwała studia. Artystka studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom robiła już po zakończeniu wojny. To, z czym zetknęła się w obozie, cała tragedia, trauma wojenna, odcisnęła na niej ogromne piętno. Ona już będąc w obozie postanowiła, że będzie swoją twórczością dokumentować wydarzenia, które z którymi stykały się więźniarki w obozie w Ravensbrück. Było to oczywiście niezwykle trudne ze względu na niedostępność jakichkolwiek materiałów, czy to papierniczych, czy ołówków, którymi przygotowywała szkice rysunkowe. Udało jej się wykonać ponad 400 prac, które przez cały okres pobytu w obozie ukrywała. Ukrywała pod pasiakiem, nie rozstawając się z nimi, tak aby te prace mogły być świadectwem okrucieństwa i działań hitlerowców i tego wszystkiego, z czym stykały się w obozie więźniarki, czyli z katorżniczą pracą, z nieludzkimi warunkami bytowania, z codzienną walką o takie najprostsze, elementarne potrzeby, ze zdobywaniem żywności. Te wszystkie elementy zostały uwiecznione na szkicach rysunkowych Marii Hiszpańskiej Neumann. Niestety one nie przetrwały, ponieważ podczas kontroli zostały zabrane, odebrane artystce i spalone. Ale już po powrocie z obozu do Warszawy ona podjęła kolejną próbę dokumentowania tego, co utraciła, i właściwie z taką bardzo intensywną chęcią przystąpiła do pracy po to, aby dać świadectwo tego, z czym zetknęła się w obozie. My na naszym pokazie prezentujemy niewielki wycinek twórczości artystki. Są to prace o tematyce religijnej. Pokaz obejmuje 4 prace z cyklu Legendy panońskie. Są to legendy poświęcone historii chrystianizacji prowadzonej przez Cyryla i Metodego. Te prace są wykonane w technice drzeworytu barwnego. W takim bardzo wydłużonym formacie też postacie są wydłużone. To też nawiązuje do średniowiecznych drzeworytów, którymi Maria Hiszpańska Neumann inspirowała się w tym swoim pierwszym etapie twórczości. Kolejne prace przywołują postać świętego Franciszka, który był świętym niezwykle bliskim artystce, to ze względu na jej takie bardzo humanistyczne podejście do życia. Ona zawsze mówiła, że leży jej na sercu dobro ludzi ubogich, biednych, cierpiących, pokrzywdzonych przez życie. Stąd też ten święty Franciszek bardzo często w jej pracach się powtarza. Jeżeli chodzi jeszcze o pracę o tematyce religijnej, prezentujemy także Pietę w zupełnie innej redakcji niż te powszechnie znane, ponieważ ten schemat kompozycyjny utrwalony przez historię dotyczy postaci matki trzymającej na kolanach martwe ciało Chrystusa. Maria Hiszpańska Neumann odchodzi od tego schematu i przedstawia swoją bardzo indywidualną wersję Piety, niezwykle dramatyczną, z taką luźno opadającą ręką, która kompozycyjnie przecina drzeworyt, i głową Matki Boskiej umieszczoną w dolnej części kompozycji, po to, aby przedstawić dramatyzm samej sceny. I ta kompozycja właściwie nie daje takiego pozytywnego myślenia, nie daje nadziei. Nadziei, która zawierała się w przedstawieniu Piety, nadziei na zmartwychwstanie. Tutaj Hiszpańska skupia się przede wszystkim na takim bardzo fizycznym cierpieniu Chrystusa i tym braku nadziei. Inne prace, które prezentujemy w Zacharystii, Kaplicy Trójcy Świętej, dotyczą tych najbardziej częstych, obecnych tematów twórczości artystki, czyli tematu związanego z macierzyństwem, który też oczywiście ma swoje biograficzne odniesienia. W momencie, kiedy Maria Hiszpańska Neumann została matką, to częstymi bohaterami jej prac stawały się dzieci, Bogna i Michał. I te prace z macierzyństwem są obecne w właśnie przestrzeni Zachrystii. Ale to macierzyństwo przez nią ujmowane nie nosi w sobie takiego typowego, radosnego pierwiastka związanego z radością matki z narodzin dziecka. W tych pracach kryje się również pewien niepokój, ogromna troska, niepewność, co zawiera się w gestach postaci, zwłaszcza matki otaczającej takim bardzo opiekuńczym gestem postać małego dziecka. Myślę, że to, w jaki sposób ona widziała macierzyństwo, czy też samą Pietę, o której wcześniej mówiłam, wynika z jej bardzo trudnych przeżyć obozowych, z tego okrucieństwa, cierpienia, którego doświadczyła i które później pobrzmiewa w jej twórczości i z którego artystka nigdy nie była w stanie się wyzwolić. Te prace świadczą o tym, że to zło, które miało miejsce, którego ona doświadczyła w obozie, było tak silne, że przez całe swoje życie, przez całą swoją twórczość artystyczną tkwiło w niej bardzo głęboko, gdzieś pod pokładami innych doświadczeń, czasami głęboko maskowane, ale w krytycznych chwilach zawsze niestety wychodziło na pierwszy plan. I świadczy też o tym taka bardzo przejmująca, bardzo dramatyczna praca zatytułowana Niewolnik, Homo Atomicus. Ten podtytuł może odnosić się do czasów zimnej wojny, do różnych niepokojów politycznych, ale też świadczy o tym, że te problemy człowieka epoki atomu są bardzo podobne jak problemy, których ona doświadczała w czasie II wojny światowej.
0: No to niesamowite. Ja pamiętam wystawę właśnie prac Marii Hiszpańskiej na stulecie urodzin. To było w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Pamiętam, tak, że zrobiło na mnie to niezwykłe wrażenie tej pracy. To było moje pierwsze zetknięcie. No i one są niesamowite zupełnie.
2: To po pierwsze ich wartość artystyczna jest niezwykle wysoka też, ale też sposób myślenia o formie, ten taki niezwykły dramatyzm, który się w nich kryje. I myślę też, że właśnie ta gdzieś podskórnie zamknięta tragedia, którą ona przeżyła w związku z pobytem w obozie, wybrzmiewa w nich na tyle mocno, że trudno pozostać, trudno przejść wobec nich obojętnie.
0: Ja zgadzam się bardzo. Widziałem pracę właśnie pani Marii Hiszpańskiej Neumann i zawsze na mnie robiły wielkie wrażenie. I no, wybiorę się do Lublina i
2: zapraszamy.
0: Obejrzę, bo no, Lublin jest bardzo, że tak powiem, wspaniały, jeżeli chodzi o o wszystko, o, tak powiem.
2: Bardzo dziękuję. Także... Przekazuję głos już koleżance.
0: Tak, dziękuję bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Czy mamy panią teraz koleżankę?
1: Tak, oczywiście. Tutaj zaraz oddaję też słuchawkę.
0: Kolejna.
3: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie, słuchamy.
3: Dzień dobry Państwu. Aleksandra Blonka-Drzeżdżewska, koordynatorka sekcji rzeźby i form przestrzennych Muzeum Narodowego w Lublinie.
0: Bardzo się cieszymy.
3: Jestem kuratorką drugiego pokazu, który wpisał się w tegoroczny cykl Pamięć w sztuce. Jest to pokaz Medytacje od tytułu pracy wybitnej artystki Zofii Pociłowskiej-Kahn, która była więźniarką obozu niemieckiego właśnie w Ravensbrück i która trafiła tam jako bardzo młoda dziewczyna. Była wówczas studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i to doświadczenie

0: rzeczywistości obozowej i braku materiałów, materiałem, który jest dostępny, to są na przykład szczoteczki do zębów, trzonki, z których powstają miniatury, niezwykle poruszające małe formy, madonny, krzyżyki, upamiętniające też inne rzeźby, jakby więźniarki, współwięźniarki. Były to często prezenty, którymi obdarowywała swoje koleżanki niedoli.
1: I zdaje się, Karolinę Lanskorońską obdarowała.
0: Tak, tak, absolutnie. Właśnie to są niesamowite historie, że te obiekty przetrwały. I w tym momencie możemy je oglądać też w Muzeum pod Zegarem. Właśnie krzyżyk wyrzeźbiony przez Zofię Pociłowską-Kan znajduje się tam na ekspozycji. A my budujemy taki pomost pomiędzy tymi dwoma instytucjami, czyli Muzeum na Zamku, gdzie prezentujemy wczesną pracę artystki, czyli medytacja. Jest to postać kobieca, bardzo schematycznie ujęta, która nosi wpływy właśnie tej sztuki już organicznej, takiej powojennej, czerpiącej też w dużej mierze ze szkoły brytyjskiej, być może nawet inspirowanej poniekąd pracami Barbary Hepworth. Ale co jest ciekawe, to jest rzeźba, która jest bardzo nowoczesna jak na lata 50., ponieważ powstała w 56 roku, w momencie, w którym nadal można mówić o dużym niedostatku, jeżeli chodzi o materiały. Budowano jakby Warszawę, odbudowywano z gruzów i też tym takim budulcem, który staje się materiałem rzeźbiarskim, jest cement. Cement, pręty żelazne, często odzyskiwane z już uszkodzonych, zniszczonych budynków, ale też opiłki metali. I ta rzeźba powstaje, to jest bardzo ciekawa technika, eksperymentalna wręcz, jak na tamten czas. I powstaje z tego wspaniała rzeźba ukazująca medytującą kobietę, właśnie w pozycji siedzącej, takiej refleksyjnej pozie, która z jednej strony jakby wnika w głąb w siebie. To są refleksje być może odnoszące się do byłych jakby już czasów, ale z drugiej strony w tej rzeźbie jest ogromny spokój i duża siła witalna. I można porównać tą pracę z pracami Aliny Szapocznikow, również z lat 50., ponieważ to jest niezwykłej klasy artystycznej rzeźba, która właśnie jest taką pochwałą spokoju, spokoju życia i pamięci, ale jednocześnie w tym takim ujęciu nowoczesnym niezwykle.
1: Wspaniała ta rzeźba. Też mi się przypominają inni rzeźbiarze, najwybitniejsi, także wspaniała ta rzeźba. Ja teraz sobie patrzę chwilowo na zdjęcie, tak? No wspaniała rzeźba i no, robi wrażenie już, że tak powiem, na zdjęciu, a co dopiero
0: na żywo robi jeszcze większe. Natomiast to, co jest też bardzo istotne w przypadku tej rzeźby, to fakt, że my pozyskaliśmy ten wspaniały dar od córki artystki, pani Agnieszki Kan, i niestety stan zachowania rzeźby był bardzo zły i muzeum tutaj jakby zaprosiło do współpracy pana Marka Trochę, wybitnego konserwatora, który pozwolił przygotować tą rzeźbę i doprowadzić ją do stanu ekspozycyjnego, czyli uratować to dzieło dla przyszłych pokoleń, bo to jest też nasza misja, że chcemy pokazywać, mówić o pamięci, pokazywać świat, pracę świadków historii, ale też postświadków i pokazywać, jak ta pamięć kształtowana jest dzisiaj, jak my myślimy o wydarzeniach związanych z II wojną światową, ponieważ jak pisał profesor Bilewicz, my jesteśmy społeczeństwem postapokaliptycznym. Wszyscy w jakiejś mierze doświadczyliśmy traumy II wojny światowej i wydaje mi się, że w obliczu dzisiejszych kryzysów światowych takie pamiętanie i pokazywanie tego typu prac jest niezwykle istotne.
1: Ja się absolutnie zgadzam, i dziękuję za to w imieniu wszystkich, którzy obejrzą, i właśnie po to jesteśmy tutaj, żeby to rozgłaszać, żebyście Państwo, kochani słuchacze, odwiedzili właśnie zamek w Lublinie i obejrzeli między innymi no, tych kilka wystaw, no ale sama też ta kaplica jest czymś absolutnie wyjątkowym na skalę światową, prawda?
0: Tak, to jest fenomenalne, a w tym momencie te prezentacja pokazuje

0: pojazdów mieści się w przyziemiu kaplicy, więc w takiej przestrzeni, która przez pewien czas nie była jakby przestrzenią ekspozycyjną, więc tym bardziej zachęcamy Państwa do eksplorowania tej przestrzeni, do wchodzenia głębiej w tematy i jakby jednoczenia ich razem z tym miejscem, w którym jesteśmy, czyli zamek, który był świadkiem historii momentami bardzo ciężkiej. Więc my z całym szacunkiem staramy się realizować nasz projekt Pamięć w Sztuce i będziemy to czynić nadal. Także zapraszamy serdecznie Państwa do Zamku Lubelskiego.
1: Bardzo Pani dziękuję serdecznie za tą wypowiedź. Jeszcze poproszę, bo ja dowiedziałem się o Pani imienia i nazwiska przed chwilą, więc poproszę, żeby Pani, żebym ja się nie pomylił, żeby Pani się jeszcze raz poprzedstawiła i poprosimy Panią Barbarę, tak, żeby pałeczka była przekazana.
0: Aleksandra Blonka-Drzażdżewska, koordynatorka sekcji rzeźby i form przestrzennych, a teraz oddaję głos pani Barbarze Oratowskiej, dyrektorowi Muzeum Narodowego w Lublinie.
1: Dziękuję bardzo pani. Halo, halo.
2: Halo, halo, tak, tak.
1: Piękna opowieść, co za piękna jedna.
2: Barbara Oratowska.
1: Tak, ja wiem, ale to była piękna opowieść przed chwilą, naprawdę zasłuchany byłem niesłychanie. A teraz jeszcze porozmawiamy o kolejnym, tak? O kolejnym wernisażu wystawy.
2: No wczoraj był bardzo bogaty dzień, a muszę Państwu powiedzieć, jest to pani Ania Hałata, no może nie zalicza się do tego najmłodszego pokolenia, ale pani Aleksandra, jest to młode pokolenie i właśnie gdy przyszła do pracy, tutaj do muzeum, bo jest, no nie jest takim doświadczonym jeszcze pracownikiem jak ja, która pracuje już nie powiem na jak długo. W każdym bądź razie zaszczepiłam w niej tą chęć, żeby zajęła się też pamięcią, bo wiadomo, każdy historyk sztuki chce, jest, no ona świetna, pani Aleksandra jest w sztuce tej współczesnej, ale znalazłyśmy ten wspólny język i ona właśnie też chce, wybiera te prace, chce opowiadać o tym, o czym się działo tutaj na zamku. Bo wiadomo, my mamy różne wystawy, pan redaktor był na Czas Samurajów, Co babie do pędzla, Monachijczycy, więc tutaj rzeczywiście spektrum tych wystaw i wydarzeń, które się odbywają na zamku, jest bardzo różnorodny. Ale może wrócimy jeszcze do wczorajszych wydarzeń, bo oprócz tego, że złożyliśmy kwiaty także z modlitwą w dążonie, czyli w wieży zamkowej, która także spełniała funkcję więzienną i w okresie okupacji niemieckiej i w okresie późniejszym też, był to najcięższy oddział. Tam więźniowie przebywali na tak zwanej kwarantannie, a warunki były bardzo ciężkie, bez sanitariatów, bez prycz, dosłownie no, bardzo, bardzo ciężkie warunki. Jest też w dążonie wystawa poświęcona temu tematowi, że jeżeli Państwo zawitacie do Lublina, że oprócz no, samej budowli bardzo zabytkowej, to też polecam wystawę. Na ostatniej kondygnacji jest wystawa i jeszcze też są prace prezentowane Ksawerego Wolskiego, które też mówią o pamięci. Natomiast przechodzimy teraz. Tam w mauzoleum składaliśmy kwiaty i później było przejście do Muzeum Martyrologii pod zegarem. Otwieraliśmy wystawę Czy świat się dowiedział? Generalnie ta wystawa nawiązuje do wydarzenia z maja 1975 roku, kiedy niedaleko Neubrandenburga przy torach kolejowych został odkopany szklany słój, w którym znajdowały się dokumenty. Miejsce ukrycia pojemnika wskazał pan dr Henryk Grabowski, były jeniec wojenny z Stalagu 2A. Należał on, to była bardzo wyjątkowa postać, bo był zaangażowany w tajemne kontakty i korespondencję z polskimi więźniarkami z niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Ten Ravensbrück cały czas nam się tu jest tematem takim, bym powiedziała, wiodącym. Dzięki potajemnie przekazywanym listom, i tutaj tą bohaterką, która pisała te listy, była Zofia Pociłowska, ale także Wanda Wojtasik-Pułtawska, polscy jeńcy dowiedzieli się o zbrodniach dokonywanych na kobietach w Ravensbrück. Takim postacią, która pełniła taką najważniejszą funkcję w tym stalagu 2A, był dr Bolesław Markowski, który generalnie stworzył komórkę konspiracyjną i ta komórka miała na celu przekazywanie zdobytych informacji do okupowanego, no do okupowanej Polski, czyli do okupowanego przez Niemców kraju. W jej skład oprócz doktora Markowskiego i Grabowskiego wchodzili lekarze Roman Gosiewski i Lech Domański. No oczywiście jeszcze inne osoby. I jak to się odbywało? Materiały były przemycane przez jeńców i przewożone do szpitala, gdzie funkcje lekarskie pełnili ci panowie, o których wcześniej powiedziałam. Oczywiście oni byli jeńcami. I po 32 latach ten słój został odkopany. Jeńcy wojenni wskutek tego, że doszło do dekonspiracji, otrzymane materiały od więźniarek wiedzieli, że muszą ukryć. I ten pojemnik ukryto niedaleko torów koło Neubrandenburga. Oczywiście Niemcy zarządzili w ogóle rewizję w barakach jenieckich, ale tak jak powiedziałam, decyzję o zakopaniu tego pojemnika podjął dr Markowski i ten pojemnik zakopano poza obozem. Co znajdowało się w tym pojemniku? W tym pojemniku znajdowało się 37 kart różnego formatu, w tym rysunek między innymi Marii Hiszpańskiej Neumann, przedstawiający właśnie kobiety, więźniarki, które no po prostu pracują fizycznie, ciągną taczki. I datowany jest ten rysunek 1943 rok. I oczywiście też była ta maleńka rzeźbka z napisem, z orłem, z wizerunkiem orła i z napisami. Jeszcze Polska nie zginęła, wolność i zwycięstwo i data 1943 rok. Te znalezione materiały generalnie zostały opracowane w 1980 roku w takiej publikacji pod redakcją pana Smolenia, byłego więźnia Auschwitz, bo gdy te materiały zostały odkopane w 1975 roku, władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej przekazały to na ręce pierwszego sekretarza Edwarda Gierka i pierwszy sekretarz przekazał to do zbiorów wtedy jeszcze Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, teraz Auschwitz-Birkenau i z taką adnotacją, żeby te materiały mają być opracowane. I rzeczywiście w 1980 roku wyszła publikacja, aby świat się dowiedział. I myśmy troszeczkę, ten tytuł został przemieniony, czy świat się dowiedział.
1: No i dowiedział się?
2: Tak.
1: Czy się dowiedział?
2: No właśnie. Wczoraj też na spotkaniu była jedyna ocalała więźniarka do mamy Ravensbrück, która trafiła z mamą także z Warszawy, z powstania warszawskiego, pani Barbara Piotrowska, i zadała mi takie pytanie. Dlaczego taki tytuł? tej wystawy. Ja rozmawiając także z młodym pokoleniem już muzealników, którzy pracują teraz w Muzeum Martyrologii pod Zegarem, z Agnieszką Zachaj, która jest współautorką scenariusza i także autorką komiksu, scen komiksowych i publikacji, bo tu mamy też wyszła publikacja pod takim samym tytułem i artykuły są i Ani Hałaty, i Agnieszki Blonki, i mój wstęp jest, i Agnieszki Zachaj, i Konrada Kufla, którzy tutaj generalnie przyczynili się do tego wydarzenia, które odbyło się wczoraj, a było bardzo bogate. I właśnie, ja jako już taki doświadczony muzealnik, który zajmował się tym tematem właśnie no, tak zwaną martyrologią i losami więźniów w zamku i tych, którzy, no, i rodzin ich, bo poznałam bardzo wiele rodzin. Poznałam
1: też panią. Chciałem wspomnieć, że pani jest autorką książki Dziewczęta w KL Ravensbrück też, tak? Taki albumowa publikacja.
2: Tak, no trochę popełniłam tych Dziewczęta w KL Ravensbrück, stworzyłam wystawę, stałą ekspozycję, jedyną właściwie poświęconą więźniarkom operowanym pseudomedycznie w Ravensbrück, bo 74 Polki, młode dziewczyny, które trafiły do niemieckiego obozu, były poddane eksperymentom pseudomedycznym i między innymi właśnie Zosia Pociłowska była tą bohaterką, która wynosiła tajną korespondencję i kontaktowała się z jeńcami polskimi i tą drogą jeńcy pod pozorem opatrunków, jakichś wydarzeń związanych, no, zdrowotnych, trafiali do doktora Markowskiego, Gosiewskiego, Domańskiego, ale w różny sposób ukrywali tą korespondencję i przenosili właśnie do szpitala tego jenieckiego. Lekarze odczytywali i znowu metodami konspiracyjnymi przekazywano te informacje do okupowanego kraju. Ale muszę zaznaczyć, że na wystawie prezentowane, bo wypożyczyliśmy z Muzeum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jedyną tą figureczkę właśnie orła z tego słoja, natomiast resztę korespondencji i rysunek mamy w wersji cyfrowej, ale jest to prezentowane, możemy poprzez tą korespondencję z jeńcami prześledzić w ogóle, o czym pisały więźniarki. I to jest, ja bym powiedziała, piszą o tym, co działo się w obozie. Czyli w obozie działy się rzeczy, bym powiedziała, dla człowieka żyjącego w XXI
1: nie
2: wieku.
1: Nie do pojęcia.
2: No, właśnie. Trudno sobie wyobrazić, ale piszą o tym, ale piszą też, żeby świat się dowiedział prawdy o obozie. Te listy, króciutkie w formie raportów, są dokumentem źródłowym. Jak Zosia Pociłowska napisała, dla nich jest ważne, żeby świat się dowiedział prawdy. I po tylu latach ja zadaję to pytanie, czy świat się dowiedział, czy świat chce wiedzieć o tym, co działo się w niemieckich, bo tutaj został wybrany obóz, niemiecki obóz koncentracyjny Ravensbrück, ale to właściwie tyczy wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych. I czy świat chce wiedzieć o tym?
1: No właśnie. No ale, bo już tak powoli musimy puentować naszą rozmowę, bo za 3 minuty, za 2 minuty wiadomości, pani dyrektor, ale właśnie to jest, dziękuję bardzo za to, że no, ktoś się dowie. Nawet jedna osoba, jak się dowie po takiej wystawie, to po tym, co zrobiliście, po tych uroczystościach, no to chwała Bogu i czapki z głów. I zachęcamy. Teraz wiele osób przyjeżdża do Lublina, który jest, no, takim magnesem przyciągającym, ale i ta chwila refleksji na tych Państwa wystawach może...
2: Jest bardzo ważna, a jeszcze tym bardziej, że mamy publikacje. Wystawa wystawą, ale każdej wystawie, która jest prezentowana w Muzeum Martyrologii pod Zegarem i właśnie uzupełnieniem jest komiks, opowiadający tą historię niemalże filmową. I tu jest, bo to jest... Jest tam zło, ale generalnie przeważa dobro, bo więźniarki, pisząc o tych strasznych rzeczach, które działy się w Ravensbrück, cały czas troszczyły się o jeńców. Co mogą im podarować? Czy zrobić im właśnie rękawiczki? Czy właśnie darowywały te maleńkie miniaturki? Kolekcja miniaturek tych wykonanych w Ravensbrück mamy sporą w zbiorach Muzeum pod Zegarem. I te miniaturki są prezentowane. Jest prezentowany jedyny egzemplarz sztuki, który się zachował, Zosi Pociłowskiej, Noc Wigilijna, który był podarowany także tym jeńcom wojennym, ale to już jest historia, myślę, o modlitewniku tak zwanym, jeżeli pan będzie chciał, żebym opowiedziała o tym, bo to są historie po prostu o tajnej korespondencji pisanej moczej, bo tutaj to jest korespondencja, która była wykorzystywała to Lade Komando 1, 2, czyli te, bo operowanym nie wolno było wychodzić poza teren.
1: Pani dyrektor, to jest wszystko wspaniałe, ale już musimy kończyć, bo już minęła 13 i tutaj będą na mnie krzyczeć, bo są wiadomości, więc bardzo dziękuję. To była piękna opowieść. Dziękuję, kłaniam
2: dziękuję
1: się
2: bardzo.
1: W pas z panią kuratorką również, a naszym głównym gościem była pani Barbara Oratowska z Muzeum Narodowego w Lublinie i to była wspaniała podróż do Lublina i zachęcam.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję panu i dziękuję państwu za wysłuchanie.
1: Dziękuję bardzo.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. patronite.pl/radiownet. Jacek Plupa.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości. Spotkanie ostatniej szansy Kaczyńskiego z Morawieckim. Jest nowa rzecznik praw obywatelskich. Prezydent zaprzysięży profesora Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości wnet.
0: Do siedziby PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie kilka minut po godzinie 12 przyjechał Mateusz Morawiecki. Tym samym rozpoczęło się spotkanie ostatniej szansy Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Do końca dzisiejszego dnia członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego mają czas na jego opuszczenie. Jeżeli tego nie zrobią, najprawdopodobniej zostaną usunięci z partii i klubu parlamentarnego. Wydajemy rekordowe środki na drony, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w trakcie uroczystości podpisania umów w ramach programu Perun.
2: W Polsce dzieje się na naszych oczach rewolucja dronowa i rewolucja innowacji. W 2023 roku wydawaliśmy około 100 milionów złotych na drony w polskim wojsku. W roku 2026 wydamy 25 miliardów złotych na drony i systemy antydronowe. To dzisiaj pokazuje skalę tej innowacji, która jest dzisiaj konieczna na polu walki. Wszystkie te umowy, które zostały dzisiaj zawarte, to są umowy zawarte z polskimi podmiotami, polskimi firmami.
0: Program Perun zakłada wydanie 750 milionów złotych na 29 projektów polskiej nauki i przemysłu dla wojska. Senat wyraził zgodę na powołanie adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. W trakcie wystąpienia w Izbie Refleksji Abram wskazywała między innymi na problem przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania.
3: Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowanie wynosiła ponad 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości zakwestionowania podstaw dalszego pozbawienia wolności. Sama przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzę sprawy osób, które były krzywdzone seksualnie w dzieciństwie, a na tak zwaną sprawiedliwość, na rozstrzygnięcie sprawy czekają po 14, nawet 17 lat. Przewlekłość postępowań to problem systemowy, który oznacza lata życia w niepewności.
0: Gregorczyk-Abram zastąpi na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka. Kandydatem PiSu był Adam Borowski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z szefową dyplomacji Palestyny. Sikorski wezwał Izrael do oddania Palestynie okupowanych terenów.
4: Wspieramy cel, jakim jest rozwiązanie dwupaństwowe, czyli pokojowe współistnienie Palestyny i Izraela. Apelujemy o zatrzymanie nielegalnego przejmowania ziemi i przemocy osadniczej oraz o likwidację nielegalnych osiedli izraelskich na zachodnim brzegu. Zachodni brzeg nie jest częścią Izraela. Wzywamy też do ochrony wiernych wszystkich religii i umożliwienie im pełnego dostępu do miejsc kultu.
0: We wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od profesora Sławomira Patyry. Ponad miesiąc temu został on wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie było problemów proceduralnych, powiedział w Polsat News szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jednocześnie dodał, że od 4 osób wybranych przez Sejm w tym roku na sędziów Trybunału, prezydent nie będzie odbierał ślubowania do czasu wyroku Trybunału w ich sprawie.
5: Profesor Patyra nie szedł do Sejmu, nie uczestniczył w szopce, nie składał ślubowania wobec kolumn sejmowych czy wobec marszałka Sejmu.
6: Wobec autorytetu Sejmu Rzeczypospolitej.
5: Nie ma takiej procedury. Jesteśmy państwem prawa. Jedyne ślubowanie, które może być skutecznie złożone, jest wobec prezydenta Rzeczypospolitej i o tym przesądza z jednej strony zasady i pozycja ustrojowa konstytucyjna prezydenta, a z drugiej strony ustawa. Rządząca koalicja i większość przez miesiące nie wybierały sędziów Trybunału. Do dzisiaj nie publikują wyroków Trybunału. W zeszłym roku nie przewidzieli w sposób przestępczy wynagrodzeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: To były wiadomości. Więcej za godzinę.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta ze ścieżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
14: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
13: To możliwe?
14: W Radiu Wnet jak najbardziej.
15: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
13: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
15: Słuchajcie Radia Wnet.
16: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
17: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po reklamie.
18: Wnet tu i tam, czyli
19: wakacyjne podróże małe i duże.
16: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
20: Właśnie, 7 po 13, po pierwszej, prawie 8. W Warszawie spadł deszcz. No i właśnie te ostatnio te prognozy tak się średnio sprawdzają. Generalnie ja sprawdzam pogodę dość często i okazuje się, że miał padać, to nie pada, a jak ma padać, to nie pada. No, trzeba uważać, mili państwo. Teraz podsumowanie takie muzyczne naszej rozmowy, bo byliśmy przez godzinę całą w Lublinie. Wspaniała rozmowa o wystawach towarzyszących obchodom rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku Lubelskim. No, czasami można taką refleksję mieć, bo ten zamek jest cudowny, wspaniałe zbiory tam się znajdują, ale właśnie czarne dni działy się tam w czasie okupacji niemieckiej, ale też sowieckiej dominacji w Polsce. Też tam było więzienie. Mili państwo, posłuchajmy w takim razie pana, który się nazywa Hochman i on taką wykonał piosenkę Mój Lublin i mi się podoba ta piosenka, może państwu też się spodoba, a później będziemy rozmawiać o uroczystościach związanych z rocznicą 1 sierpnia, dokładnie jest, mili państwo, będziemy wspominać bitwę i egzekucję 2 sierpnia w Pęcicach Warszawskich. Tam wielkie uroczystości są przygotowywane i będę z panią Krystyną Nowakowską rozmawiał i opowie, co tam się będzie działo i dlaczego warto przyjść. A teraz jeszcze Mój Lublin. Pam, pam, pam.

0: Witam po raz kolejny. Konrad Mędrzecki, to dwugodzinna audycja. I teraz połączyliśmy się z panią Krystyną Nowakowską. Witam serdecznie.
1: Witam państwa i witam pana, panie Konradzie.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać, bo jest niedługo kolejna rocznica powstania warszawskiego, ale także 2 sierpnia rocznica, mieli państwo, bitwy w Pęcicach, bitwy i egzekucji. To w ogóle historia, którą trzeba przypominać, którą my przypominamy na antenie Radia Wnet, ale no ona się jeszcze nie przebiła może tak do naszych serc i pamięci w wystarczający sposób, bo to właśnie drugi dzień powstania warszawskiego i była, to może chwila jeszcze poświęćmy temu, co tam się działo, bo żołnierze, którzy nie mieli za bardzo broni, musieli się wycofać, zostali wycofani z Warszawy i na swojej drodze spotkali niemieckich żołnierzy.
1: No, delikatnie to pan ujął, panie Konradzie. Tak, mogę?
0: Tak. To był taki miał być wstęp.
1: Przede wszystkim dziękuję panu, panie Konradzie i Radiu Wnet, że tak pomagacie nam w wyjściu poza granicę Pęcic z tą historią. 2 lata temu byliśmy u pana ze wspaniałymi nauczycielami, którzy opowiedzieli o tej bitwie. I w tym roku jest 82. rocznica bitwy, w ogóle powstania warszawskiego i ja zapraszam państwa do Pęcic na uroczystości właśnie związane z tą rocznicą, z rocznicą bitwy pod Pęcicami, która odbyła się 2 sierpnia. Uroczystości odbędą się przy pomniku Mauzoleum Powstańców Warszawy w Parku Pęcickim. Za chwilę powiem, jakie szczegóły tej uroczystości, ale rzeczywiście tak skrótowo o genezie tej bitwy i dlaczego powstańcy warszawscy znaleźli się tutaj w tym grobie w Pęcicach. Mianowicie, tak streszczę w miarę krótko, mianowicie w nocy z 1 na 2 sierpnia 1942 roku, właśnie tak jak pan wspomniał, część oddziałów powstańczych obwodu Ochota pod dowództwem podpułkownika Mieczysława Sokołowskiego, pseudonim Grzybała, wyruszyła z Warszawy w kierunku właśnie Lasów Chojnowskich, bo tak jak pan powiedział, oni po prostu 1 sierpnia przyszli na zgrupowanie, no ale niestety większość z nich nie miała broni i od razu spotkali się z bardzo ostrym ostrzałem Niemiec, więc dowódca zdecydował, że się wycofają do Lasów Chojnowskich, tam się zaopatrzą w broń i wrócą do walczącej Warszawy. No części się udało. Natomiast na ich drodze, która prowadziła przez Pęcice, stanęli Niemcy. Niemcy uzbrojeni, świetnie stacjonujący tam właśnie w dworku pęcickim. No i rozegrała się bitwa. Bitwa może za dużo powiedziane, bo ci młodzi ludzie nie mieli broni, tak? Broń mieli Niemcy, także po prostu zostali zabici. 91 osób zostało zabitych, część w tym parku pęcickim, a część po prostu została rozstrzelana nad grobem śmierci. Zginęło 91 młodych ludzi, z czego w kwietniu w 1946 roku właśnie została zarządzona i dokonana ekshumacja 89 ciał leżących w tym dole. I to no, historia tragiczna, traumatyczna, bo w tych ekshumacji uczestniczyli matki, ojcowie. Twarze już były nierozpoznawalne, więc to często po jakichś znajomych przedmiotach zostali rozpoznani. No w przypadku na przykład mojego wujka, który tam leży, najmłodszy Zbigniew Chrzanowski Wilk, ciocia rozpoznała go po kluczach do domu i po grze w Cymbergaj. Ja nie wiem, czy pan wie, co to jest Cymbergaj. No właśnie, także 67 osób została zidentyfikowana i ich nazwiska mieją na płycie przepięknego pomnika. Zanim do pomnika, to jeszcze chciałam powiedzieć, że uroczysty pochówek tych osób i zidentyfikowanych, i tych niezidentyfikowanych odbył się 3 maja 1946 roku i wszyscy spoczęli decyzją rodziców w tym grobie właśnie, wspólnym grobie. Jest ta wspólna mogiła poległych właśnie w bitwie pęcickiej. I potem te wydarzenia rozwijały się bardzo szybko, bo w 1946 roku ekshumacja w kwietniu, już 3 maja 1946 roku odbył się uroczysty pochówek, a już 2 sierpnia odsłonięto nad ich mogiłą przepiękny pomnik. Oprócz wartości historycznych ma też walory architektoniczne. Przepiękny pomnik, który powstał wysiłkiem rodziców, tu społeczności też lokalnej, przedsiębiorców z Pruszkowa, którzy składali się na ten pomnik. Były też z likwidacyjnego funduszu Armii Krajowej też pieniądze i powstał piękny pomnik projektu architekta Wacława Piaseckiego, który też uczestniczył zresztą bardzo aktywnie w odbudowie Warszawy i na tym pomniku widnieje napis "Polegli na polu chwały 2 sierpnia 1944 roku". Ja może tylko powiem taką ciekawostkę, że na tym pomniku, co się udało, to zachować koronę na orle, na orzełku, który jest na pomniku. I po prostu rodziny się uparły, bo moja ciocia była na przykład w związku z tym wzywana aż do Urzędu Bezpieki, ale uparli się i ta korona została. Także, no i w związku z tym odbywają się co roku uroczystości pod pomnikiem. W tym roku jest to 2 sierpnia, jest to niedziela, więc mamy wszyscy wolny dzień. Zapraszam Państwa na piękne uroczystości, które rozpoczną się w kościele parafialnym w Pęcicach o godzinie 11, a następnie nastąpi przejście pod pomnik mauzoleum i tu proponuję, jak ktoś samochód zostawi pod kościołem, jednak żeby przejść się, ponieważ tam w okolicach tego mauzoleum raczej nie będzie miejsca na parkowanie. I o godzinie 12:15 rozpocznie się apel poległych, następnie salwa honorowa, składanie wiązanek i to wszystko przy asyście Wojska Polskiego. No i też będzie o 13:15 koncert pieśni patriotycznych.
0: I grochówka.
1: Po koncercie właśnie grochówka. Także, ale co jeszcze nam się udało, ponieważ tak jak pan powiedział, panie Konradzie, tutaj nas wspieracie, żeby tą wiedzę rozszerzyć dalej, żeby ta mogiła weszła do tego panteonu mogił powstania, którymi opiekuje się Muzeum Powstania Warszawskiego. Udało się i w tym roku będzie przedstawiciel Muzeum Powstania Warszawskiego na uroczystości. Przemiły kierownik działu historii, pan Wojciech Markert, który z wielkim entuzjazmem, to jest chyba od 2 lat jest kierownik, i on przyjął z wielkim entuzjazmem to zaproszenie. Także ja jako rodzina i nauczyciele, tutaj wspaniali nauczyciele, którzy byli u pana, prawda, 2 lata
0: tak,
1: temu.
0: Tak, to była piękna.
1: Propagują tą wiedzę o tej bitwie, o powstaniu w ogóle wśród młodzieży, tu w szkole w Komorowie, w szkole w Nowej Wsi. No bardzo się z tego cieszymy i myślimy, i tak mamy nadzieję, że ta współpraca będzie szersza, tym bardziej, jeśli mogę jeszcze chwilę.
0: Tak, proszę bardzo, oczywiście.
1: O innej te uroczystości, te takie oficjalne, gdzie różni z okolic będą wójtowie, burmistrzowie i to wojsko, są organizowane przez gminę Michałowice i przez klub PTTK Warsowia. który i przy bardzo aktywnym udziale pana nauczyciela, historyka z Komorowa, pana Daniela Wolborskiego, którego pan poznał przy okazji wywiadu. Natomiast w październiku odbywają się no przepiękne, takie wzruszające, z udziałem młodzieży, nieoficjalne uroczystości. W tym roku będą organizowane 1 października. To inicjatorką tych uroczystości, inicjatorami była pani nauczycielka z Nowej Wsi, nauczyciel z Nowej Wsi, pani Elżbieta Gąsior i pan Tomasz Matuszewski, którzy też byli u pana. Te uroczystości są jakby pod takim szyldem Rajd Pęcicki. To jest od 2004 roku organizowane, gdzie młodzież przechodzi ze szkoły na piechotę, a tam kawałek jest właśnie pod ten pomnik. Natomiast w 2005 roku dołączyła pani nauczycielka polonistka Beata Wiszniewska, która organizuje konkurs literacko-plastyczny. Te konkursy są organizowane jak jeszcze istniało gimnazjum, to było dla dwóch ostatnich klas gimnazjum, w tej chwili dla dwóch ostatnich klas podstawówki, więc młodzi bardzo, można powiedzieć, jeszcze dzieci. I na tych uroczystościach nagrodzone dzieci recytują swoje wiersze. To są przepiękne wiersze, niesamowicie dojrzałe. No i są też prace plastyczne i też chciałabym powiedzieć właśnie o dużym zaangażowaniu tych nauczycieli. I w tej Nowej Wsi na przykład zostało utworzone w szkole takie małe muzeum, do którego pani Konradzie zapraszam i Radio Wnet zapraszam, moje ukochane zresztą radio. Małe muzeum poświęcone właśnie i powstaniu, i historii przedwojennej. I mamy nadzieję właśnie, nauczyciele, głównie twórcy tego muzeum, tych wszystkich inicjatyw, że właśnie pan kierownik działu historycznego, jeszcze raz powiem, przemił pan Wojciech Market, przyjdzie do tego muzeum i na przykład znajdzie się muzeum, wejdzie pod patronat Muzeum Powstania Warszawskiego. Myślę, że to ucieszyłoby głównie dzieci, nauczycieli. No i tak, także zapraszam. Zapraszam wszystkich słuchaczy. Przepiękne miejsce. Przy okazji można sobie odkryć tutaj okolice i lasy i piękne miejscowości, chociażby pewnie najbardziej znana Podkowa Leśna. Także, ale głównie to uroczystości i ta historia bardzo, bardzo tragiczna, bo to głównie młodzi ludzie. I tak jak mówię, no staram się tam szukać dalsze tropy, bo ten oprócz tego wujka, co leży, to jeszcze miał brata 18-letniego, po którym ślad zaginął. Nie wiadomo, nawet ciocia nie miała gdzie zapalić znicza i wujek. Natomiast i tak szukając tropów dalszych, no napotkałam na taką historię właśnie, która się odbyła, miała miejsce w trakcie tej bitwy pod Pęcicami. Jak ktoś relacjonuje, że widzi chłopca pod drzewem, który jest ranny i ma prawdopodobnie 15 lat. Być może, że to był mój wujek Zbyszek, bo on ponoć był w brzuch i w głowę ranny. I woła mamo. No i to jest cała kwintesencja tego, że te dzieciaki po prostu poszły same, nie zdają sobie sprawy, co to jest.
0: No właśnie. No i zapraszamy Państwa. Zapraszamy Państwa do Pęcic 2 sierpnia. Jeszcze tak. Można sobie to wpisać do kalendarza, bo będziemy o tym przypominać, o tym wydarzeniu, natomiast jest już taki moment, że można planować sobie niedzielę i to naprawdę miejsce niesamowite. Wspaniały ten pomnik, naprawdę on jest tak usytuowany w zieleni też.
1: Kwiatkowca, tak. No właśnie to chciałam powiedzieć, że tu też gmina dba, żeby to otoczenie było takie czyste, ładne, tam są nasadzenia różne. No i architekt z Piaskowca, strażacy z Szydłowca przywozili ten kamień. No, piękny jest pomnik i piękna historia wzruszająca. Tak trzeba myśleć i o tych poległych, i o tych rodzinach, które przeżyły tą traumę.
0: No właśnie, to trzeba myśleć. To teraz podziękuję bardzo. Ja myślę, że się spotkamy. Ja planuję przyjechać, jak nie będzie, nic się nie wydarzy, bo czasami się wydarza. I wtedy się spotkamy, miejsce wspaniałe i liczę na tą grochówkę, żeby tak już zakończyć dni tak...
1: Specjalna porcja będzie w mnie, w razie czekała dla pana, na więcej grochu będzie w porcji.
0: Bardzo
1: kiełbasa, chyba że kiełbaska. No Panie Konradzie, no będę pana, będziemy pana wszyscy wypatrywać, naprawdę.
0: A my będziemy wypatrywać wszystkich słuchaczy, prawda?
1: Ja jestem patronem Radia Wnet, kocham to radio i proszę państwa, którzy jeszcze nie wpłacają, Boże, nawet 10 zł, cóż to jest?
0: No właśnie.
1: Cóż to jest? Chrońcie to radio, bo jest bardzo cenne i z takimi właśnie historiami możemy się do radia udać. Jesteśmy przyjęci bez żadnego wahania. I to jest piękne.
0: No bo to nas buduje, buduje naszą tożsamość, naszą pamięć, która jest atakowana, że tak powiem, przez niepamięć, tak to ujmę, nie wiem, czy mi się tak bardzo udało, to teraz dziękuję. Pani Krystyna Nowakowska była naszym gościem. Jeszcze przed tym dniem się, że tak powiem, skontaktujemy i przypomnimy o tych wydarzeniach w Pęcicach, no bo właśnie, to jest taka jakby historia powstańcza, troszkę na uboczu i dlatego zapominana czasami.
1: No właśnie, ale staramy się i tutaj ci nauczyciele, jeszcze zapomniałam, bo tylko jedno nazwisko wymienię, pani dyrektor ze szkoły właśnie Nowej Wsi Bogumiła Kukwa, która bardzo właśnie wspiera nauczycieli w tych działaniach propagowania właśnie tej wiedzy o powstaniu, powstańca. Dziękuję panie Konradzie.
0: Dziękuję, ściskam serdecznie, do usłyszenia. A teraz Ewa Demarczyk zagra, nam zaśpiewa właściwie. Wielka dama polskiej sceny.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
0: Po reklamie.
5: Wnet tu i tam, czyli
6: wakacyjne podróże małe i duże.
7: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: No i jestem. Proszę Państwa, no pędzi ten czas, już jest godzina 13.34. Siąpi w Warszawie na krakowskim przedmieściu w dalszym ciągu, więc ten lipiec tak nie rozpieszcza, no ale z drugiej strony chyba dobrze, że troszkę popada, bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Mili Państwo, teraz będzie właśnie rocznica jednego z muzyków, Roxy Music. To też jest jeden z moich ulubionych, że tak powiem, zespołów, także posłuchajmy. No i jeszcze sobie pogawędzimy do godziny 14, ale pogawędzimy tak, że ja będę gawędził, bo już, a jutro, a chciałem tylko wspomnieć, że jutro będzie o godzinie 9 Stowarzyszenia Antywiatrakowców imienia Don Quixota i przewidujemy jutro z wiceprezesem Zbigniewem Zielińskim taki moment, właśnie antywiatrakowcy będą mogli dzwonić do nas. Mili Państwo, profesor Ludwik Pieńkowski no też czasami musi odpocząć, więc jego nie będziemy. Będziemy troszkę tak, rozluźnimy trochę, nie będzie takiego zatrzęsienia bardzo takich trudnych zagadnień dotyczących energetyki, różnego typu reaktorów i tych wszystkich urządzeń i tych prawnych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy troszkę o tych wiatrakach mówić jutro luźniej, ale będziemy mówić, bo sprawa jest warta świeczki, że tak powiem. Tak, Rzym jest wart mszy, a wiatrakowcy warci słuchania. A teraz Roxy Music. Tra-la-la.

Mili Państwo, Konrad Mędrzecki, to jest takie wczesne popołudnie, godzina 13.40, Radio Wnet. No i dzieją się różne rzeczy też, do Bydgoszczy także się wybieramy, a dzisiaj kto by był w Bydgoszczy, no to po pierwsze chciałem powiedzieć, że w Bydgoszczy, na Gdańskiej w Muzeum 2 znajduje się jeden tylko, ale wspaniały obraz Jerzego Nowosielskiego pod tytułem Kwartet Muzyczny i bardzo zachęcam do odwiedzin. Cudowna jest Bydgoszcz i dzisiaj przy Spichrzach, proszę Państwa, będzie koncert. Asia Czajkowska z zespołem zaprasza na letni przypływ swingu. To jest darmowy koncert, a pani Asia Czajkowska to charyzmatyczna bardzo wokalistka i zachwyciła między innymi Irenę Santor. Więc bardzo zachęcam Państwa, kto jest na wakacjach w Bydgoszczy albo gdzieś w pobliżu, no to zachęcam na to wydarzenie. Przy Spichrzach godzina 19, to jest ulica Grodzka 11, nad Brdą dzieją się piękne rzeczy, a też pięknie zagra teraz nam zespół Pink Floyd, bo właśnie taki przypływ sentymentu do zespołu Pink Floyd nastąpił tutaj w przestrzeniach kokpitu Radia Wnet. Tra-la-la.

No właśnie, właśnie tutaj dzielnie Tomasz Rosłoń tutaj operuje konsoletą i bardzo dziękujemy. Bez naszych kochanych realizatorów i tutaj wspomagających całego towarzystwa nie byłoby to wszystko możliwe. Czy teraz już się pojawił Petrus Chrystus z dworu? Czy pada? Pada? Pada. Cały czas pada w Warszawie, no bo ja jestem tutaj zamknięty w studio, co prawda mam okienko, ale tutaj jeszcze tak dobrze nie widać, ale pada, proszę Państwa, więc spacerki teraz pod parasolem. A to ciekawa w ogóle sprawa z tym parasolem, bo parasol, no to taka etymologia jest, że od słońca, nie? A tu się okazuje, że od deszczu też, no. To deszczosol to byłoby coś, nie tak. Kraków na razie po macoszemu traktujemy dzisiaj, ale już się przygotowujemy do festiwalu Wawel o Zmierzchu od przyszłego tygodnia. Mnóstwo koncertów wspaniałych, więc bardzo uprzejmie zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę właśnie krakowskiego wydarzenia Wawel o Zmierzchu, bo będzie mnóstwo wspaniałych koncertów we wspaniałych miejscach, więc to jest kolejna taka destynacja rewelacyjna absolutnie, jeżeli chodzi o wakacje i wakacje w mieście, no bo są też wakacje w mieście też. Lato w mieście, pamiętacie Państwo? Od kiedyś była taka, no ale to chyba się dzieje jeszcze w niektórych miastach, takie lato w mieście. W każdym razie można pojechać do pięknego miasta, na przykład do takiego miasta pięknego jak Rzym. Tam jest wystawa teraz w Muzeach Kapitolińskich, wystawa poświęcona Giorgiemu Vasariemu, Vasari e Roma. No właśnie, bo to jest artysta związany z Florencją w dużej mierze, urodził się w Arezzo. Mieliśmy już spotkanie z panem profesorem Jerzym Miziołkiem odnośnie właśnie Vasariego w Rzymie i poświęcona była ta audycja właśnie peregrynacjom i dziełom, które pozostawił w Rzymie wielki Giorgio Vasari. Przypominam, to też autor wspaniałej książki Żywoty, można powiedzieć w skrócie, żywoty artystów i architektów, malarzy z epoki renesansu, których wielu znał osobiście. I to jest fundament historii sztuki, Giorgio Vasari. Bardzo, bardzo zachęcam Państwa do lektury, a także zachęcam do tego, żeby w sobotę wysłuchać drugiej części opowieści o Vasarim, a to będzie już opowieść z profesorem Miziołkiem o właśnie czasach florenckich Vasariego i o jego młodości w Arezzo. Między innymi w kościele Santa Croce we Florencji znajduje się nagrobek Michała Anioła, autorstwa właśnie tego niezwykłego artysty, humanisty, pisarza i architekta. Również też, więc mili Państwo, no, jest czego posłuchać w sobotę, tylko trzeba przed 9 wstać, a najlepiej o 8, bo o 8 już się zacznie kalejdoskop, a jutro się zacznie o 9 Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota i przypominam uprzejmie, że jutro będzie też taka otwarta linia dla słuchaczy antywiatrakowców. Będzie można się wirtualnie albo tak słuchowo zapisywać do naszego stowarzyszenia i to jest bardzo dobra wiadomość. A wczoraj gościłem w audycji bardzo wspaniałych młodych muzyków Julię Kalinowską i Szymona Soliwodę, który nie słodził herbaty, tylko, ale słodsze też nie solił chyba. Nie wiem, jak to było, ale w ogóle jest fajnie, w ogóle uśmiechnięty Petrus Chrystus, który już za chwilę chyba tutaj dokona się zmiana barana przy konsolecie. Tomasz Rosłoń był tutaj dzielnym naszym pomocnikiem, wspomagierem, partnerem, współtowarzyszem, etc., etc. Hura, hura, hura. No i teraz, a teraz na koniec Julia Kalinowska ze wspomnianej, nie wspomniałem tej tytułu tej płyty, Duenty się nazywa ta płyta i jest wspaniałą odkryciem dla wielu muzyki właśnie fortepianowej hiszpańskiej. Nie tylko gitarą i piłką nożną Hiszpania stoi. Do widzenia Państwu uprzejmie. Do jutra, do 9. Pa!

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Spotkanie ostatniej szansy Kaczyńskiego z Morawieckim jest nowa rzecznik praw obywatelskich. Prezydent zaprzysiężył profesora Patyrena, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Witam Państwa, zaczynamy wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie kilka minut po godzinie 12 przyjechał Mateusz Morawiecki. Tym samym rozpoczęło się spotkanie ostatniej szansy Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Do końca dzisiejszego dnia członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego mają czas na jego opuszczenie. Jeżeli tego nie zrobią, najprawdopodobniej zostaną usunięci z partii i klubu parlamentarnego. Wydajemy rekordowe środki na drony, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w trakcie uroczystości podpisania umów w ramach programu Perun.
2: W Polsce dzieje się na naszych oczach rewolucja dronowa i rewolucja innowacji. W 2023 roku wydawaliśmy około 100 milionów złotych na drony w polskim wojsku. W roku 2026 wydamy 25 miliardów złotych na drony i systemy antydronowe. To dzisiaj pokazuje skalę tej innowacji, która jest dzisiaj konieczna na polu walki. Wszystkie te umowy, które zostały dzisiaj zawarte, to są umowy zawarte z polskimi podmiotami, polskimi firmami.
0: Program Perun zakłada wydanie 750 milionów złotych na 29 projektów polskiej nauki i przemysłu dla wojska. We wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od profesora Sławomira Patyry. Ponad miesiąc temu został on wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie było problemów proceduralnych, powiedział w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jednocześnie dodał, że od czterech osób wybranych przez Sejm w tym roku na sędziów Trybunału, prezydent nie będzie odbierał ślubowania do czasu wyroku Trybunału w ich sprawie.
3: Profesor Patyra nie szedł do Sejmu, nie uczestniczył w szopce, nie składał ślubowania wobec kolumn sejmowych czy wobec marszałka Sejmu.
4: Wobec autorytetu Sejmu Rzeczypospolitej.
3: Nie ma takiej procedury. Jesteśmy państwem prawa. Jedyne ślubowanie, które może być skutecznie złożone, jest wobec prezydenta Rzeczypospolitej i o tym przesądza z jednej strony zasady i pozycja ustrojowa konstytucyjna prezydenta, a z drugiej strony ustawa. Rządząca koalicja i większość przez miesiące nie wybierały sędziów Trybunału. Do dzisiaj nie publikują wyroków Trybunału. W zeszłym roku nie przewidzieli w sposób przestępczy wynagrodzeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Senat wyraził zgodę na powołanie adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. W trakcie wystąpienia w Izbie Refleksji Abram wskazywała między innymi na problem przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania.
5: Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowanie wynosiła ponad 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości zakwestionowania podstaw dalszego pozbawienia wolności. Sama przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzę sprawy osób, które były krzywdzone seksualnie w dzieciństwie, a na tak zwaną sprawiedliwość, na rozstrzygnięcie sprawy czekają po 14, nawet 17 lat. Przewlekłość postępowań to problem systemowy, który oznacza lata życia w niepewności.
0: Gregorczyk-Abram zastąpi na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości był Adam Borowski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z szefową dyplomacji Palestyny. Sikorski wezwał Izrael do oddania Palestynie okupowanych terenów.
6: Wspieramy cel, jakim jest rozwiązanie dwupaństwowe, czyli pokojowe współistnienie Palestyny i Izraela. Apelujemy o zatrzymanie nielegalnego przejmowania ziemi i przemocy osadniczej oraz o likwidację nielegalnych osiedli izraelskich na zachodnim brzegu. Zachodni brzeg nie jest częścią Izraela. Wzywamy też do ochrony wiernych wszystkich religii i umożliwienie im pełnego dostępu do miejsc kultu.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
7: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
13: To była autopromocja.

Tak. To był dom wschodzącego słońca. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy. Dzisiaj z przyczyn technicznie, prowadzę audycję telefonicznie, ale nie mniej gorąco i z uwielbieniem dla was wszystkich przy konsolecie Szymon Christianus. Witam cię bardzo, bardzo. Hania Tracz jak zwykle. A to właśnie Szymon Christianus powiedział kiedyś, bo ja bardzo często nadaję do wschodzącego słońca. Zresztą Wituś mi podpowiada, że zespół Animals już od dawna nie działa, nie istnieje. A Szymon kiedyś powiedział, tak jak robiliśmy playlistę, oni chyba tylko to nagrali. No, tylko to jest tak genialne, tak wielkie. To jest po prostu arcydzieło już klasyczne, a dramatyzm jest niezrównany. Dla mnie, ja stawiam to na równi z Rekwiem Mozarta i z Lacrimozą. To są tego typu wielkie muzyki. No tak, ale dlaczego Dom Wschodzącego Słońca akurat dzisiaj? Bo jesteśmy ciągle z naszym paryskim wróblem w Ameryce na kolejnym tournée i uzupełniam ten pobyt amerykański. W maju 1955 roku małżonkowie Pils koncertują w Kanadzie. Dziennik La Patrie w Montrealu zachwyca się nieco zaskakująco. No właśnie, co piszą? Edith Piaf to diseuse, która opanowała bezbłędnie scenę. Jej dykcja jest czysta, słowa posiadają ogromny walor razem z muzyką. Tym bardziej, że Francja posiada obecnie znakomitych autorów oraz twórców muzyki. Edith Piaf wyraża swoją duszę i promieniuje światłością. No tak, na terenie Ameryki, Kanady to jest nowość. W tejże recenzji zdawkowo oceniony Jacques Pils, małżonek, który jednakże ma klasę i dotrzymuje kroku. 10 maja małżonkowie zostają honorowymi obywatelami Quebec. Piaf spotyka tutaj siostrę przyrodnią Denise z rodziną, ale wrażenia niewielkiego rozmiaru, to zrozumiale, a my posłuchajmy późniejszej piosenki Piaf, cudownego Milorda.

Tak, no to jest niewątpliwie arcydzieło gatunku, nie tylko jeśli chodzi o tekst, muzykę, ale wykonanie, nawet Piaf, wyjątkowy. Kilka dni temu zostawiliśmy naszego wróbla w nowej sytuacji duchowej i religijnej. Mam na myśli różokrzyżowców, ale także jej uczucia potrzebują odnowy, o czym już wspominałam. 22 maja 1955 roku Jacques Pils wchodzi na pokład transatlantyku. Prawie natychmiast wychodzi z cienia młody autor Sous le ciel de Paris, Jean Dréjac, który jeździ za Edith od kilku miesięcy. Rozstanie małżonków sygnalizuje zmierzch ich związku, na razie nieoficjalny. No tak, ona uwielbia afiszować się z nowym amantem. W tym czasie Piaf występuje w Quebecu w dalszym ciągu w małym, ekskluzywnym kabarecie La Porte Saint-Jean przy rokokowej jakiejś frekwencji, to znaczy tak barwna, tak rozmaita jest ta publiczność, no bo zainteresowana. Początkowo z Jeanem Dréjac zamieszkują dyskretnie w gościnie zaprzyjaźnionego domu w peryferyjnej dzielnicy. No tak, no tak. Czy jest w tym swoista ironia, kiedy Jean Dréjac pisze dla Piaf piosenkę C'est la vie, czyli Madame z nowym amantem. A my posłuchajmy a propos Andrzeja Zauchy pięknej piosenki polskiej C'est la vie.

Ach, ten Andrzej, cóż to był za wielki talent. Te jego kreacje się w ogóle nie starzeją. Tam jest tak absolutna prawda i taka wielka, niespotykana muzykalność. No tak, a my jesteśmy z naszym wróblem w Ameryce. Z początkiem czerwca ona śpiewa w Waszyngtonie przez kilka tygodni. Znowu rewelacyjna frekwencja. Trudno się dziwić. To, co prezentuje artystka, jest na nowym kontynencie całkiem nieznane. Budzi zachwyt, nawet zdumienie. Z korespondencji PIAF dowiadujemy się, że amerykańskie tournée jest męczące. Zmiana miast, nowe sceny, ledwo się oswoi. Trzeba ruszać dalej, ale niebawem lato będzie, odbędą się jakieś relaksowe wakacje. Ja akurat niedawno oglądałam dokument w TVP Kultura o Annie Magnani, wielkiej aktorce powojennego kina i teatru. Wypowiada się o niej Federico Fellini, absolutnie zachwycony. Wyznaje, że właściwie trochę się jej bał, bo nigdy nie mógł przewidzieć, co powie, jak się zachowa. A potem mówi Marcello Mastroianni, no bliski kolega, przyjaciel, który zagra z Magnani w niejednym filmie. W tym momencie widzimy fotografię małej dziewczynki o ogromnych, przerażonych oczach. Mastroianni uważa, że Anna Magnani właściwie przez całe życie była tym przerażonym dzieckiem. Ja pamiętam ją doskonale w hollywoodzkim filmie z Antonim Quinn w sekwencji, gdy rozmawia z koniem. Tak. Ona mówi do konia, a konie jej słucha. Mastroianni miał rację. Wymiar aktorstwa Anny Magnani nie ma sobie równych. Rozmiar jej dramatyzmu jest bardzo zbliżony do Piaf. One zresztą pochodzą z tej samej epoki, dwóch wojen światowych. A my, skoro znalazłam się ze słuchaczami w Rzymie, to posłuchajmy, jak Milva śpiewa tango italiano.

Ach, piękne te italskie kawałki. Tak mi brakuje w naszych mediach, bo ciągle te anglosaskie w kółko. No dobrze, nie będę się wybrzydzać, ale tak myślę. Piaf w tym swoim tournée, no, jest jak zwykle przekonana, że w osobie młodego Jeana Dryżak znalazła perłę, mężczyznę wyjątkowej wartości, cud natury. Nieraz już tak czuła i myślała. Chyba na tym polega miłość. I pewnie ma swój sens, bo jest przecież irracjonalny. Kolejne kontrakty amerykańskie bywają rozmaite. Jeden nawet okazuje się kompletnym fiaskiem, o czym nie warto wspominać. Amerykańskie przestrzenie ogromne. Podróże zajmują dużo czasu. Po tych wszystkich czasem marnych kontraktach Piaf instaluje się w ogrodach Allaha, luksusowym hotelu w Los Angeles, w którym bywała z Jacques'em Pills, mężem. Potem udaje się do Chateau Marmont, mitycznego pałacu przy... Właśnie, gdzie on jest? Przy bulwarze zachodzącego słońca, numer 8221, gdzie spędzi trochę wyczekiwanych wakacji. A śpiewa dla nas też przepięknie Barbara Streisand.

0: raczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.
7: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
8: Tak, cudowna Barbara Streisand, której słuchaliśmy przed chwilą w absolutnie genialnej kreacji Woman in Love. Ona w tym roku, a przecież to nagranie ma swoje lata, a też nic nie traci. Ona dostała w tym roku na festiwalu filmowym w Cannes Złotą Palmę za całokształt twórczości, bo również zagrała w jakichś filmach, ale ostatecznie nie przyjechała. A ja wiem dlaczego, bo ona była zawsze całe życie bardzo lękliwa i bardzo ją dużo kosztowały zdrowia i nerwów właśnie koncerty na żywo, dlatego unikała ich jak tylko mogła. Och, to jest bardzo zrozumiałe, choć nie dla wszystkich. Ale tutaj w Hollywood Edith Piaf spotyka na gruncie towarzyskim sławy kina. Legendarna Ginger Rogers oferuje do dyspozycji paryskiej gwiazdy basen na terenie swojej rezydencji. Nie wiem, chyba nie wykorzysta. Edith Piaf poznaje też Marlona Brando, wtedy lat 31, opromieniony niespotykaną sławą. Odwiedza artystkę, ale nie ma dalszego ciągu. Ta znajomość, podobnie jak wiele innych. W tym momencie przypomina mi się opowieść Stasia Dygata o wizycie w USA u swojego przyjaciela, kompozytora Brodzisława Kapera, który wyemigrował do Stanów w latach 30. Tam zrobił świetną karierę w Hollywood i nawet dostał Oscara za taką głupią piosneczkę. La, la, la, la, la, la, la, la. Tak. Ale dla Stasia Dygata, który przyjechał z tej siermiężnej Polski lat 50., to ta wielka rezydencja nad Pacyfikiem i te wspaniałe limuzyny amerykańskie i te gwiazdy wyszprycowane, takie, ten jakiś świat, którego Staś nie znał przecież, bo skąd, tak go przeraziły, że uciekł w pewnym momencie po części oficjalnej i stanął nad barierą, w dole Pacyfik, na górze niebo i gwiazdy, i pomyślał, a żeby ich wszystkich jakaś bomba. Ale to oczywiście takie było wrażeniowe. No tak, recitale Piaf w kabarecie Mocambo na bulwarze zachodzącego słońca gromadzą tłumy. Ona śpiewała tutaj już w roku 52. Amerykanie przychodzą podziwiać tę dziwną Frenchie, tak bardzo odmienną i właściwie zadziwiającą. Tak, kabaret Mocambo odwiedził nawet Charlie Chaplin, co mu się zdarzało nader rzadko, prawie wcale. I dlatego posłuchajmy teraz słynnej melodii Chaplina, titina, titina.

0: Tu vas se l'autre monde. Les ochassis catonta. Tra la la la la la la.
1: Tak, to była legendarna Titina z filmu Charlie Chaplina. Taki Mirin wyszedł. Nasza bohaterka poczuła się tutaj w Hollywood do tego stopnia u siebie, że wynajmuje kosztownie willę w stylu kolonialnym przy Malibu Road. Na pewno warto mieć u swoich stóp kobaltowy ogrom Pacyfiku. Wielki dom otoczony ogrodem z eukaliptusami, skąd mogła podziwiać foki i pelikany na pustej plaży. Z plaży jako takiej Piaf nie korzysta. Nawet tam zajmuje się ulubioną robótką na drutach, czyli wykonuje swetry dla kolejnego amanta. Informacja o tym raczej mało precyzyjna. Wiadomo jednak, że było to ulubione, relaksujące zajęcie naszej bohaterki, chyba oryginalne i rzadko spotykane w życiu gwiazd. Z korespondencji Piaf wiemy, że towarzyszący jej w tym czasie Jean de Rejac to człowiek bardzo sympatyczny, szczery. Dwór Piaf jest nim absolutnie zachwycony. W swojej rezydencji Piaf razem z Jeanem podejmuje przyjaciół, między innymi Gilberta Becot, który do niedawna był jej pianistą jako akompaniator Pilsa, a Becot właśnie występuje w Beverly Hills, gdzie niestety produkcje Monsieur 100 tysięcy volt ponoszą całkowitą klęskę. Aż dziwne, a jednak się zdarza. A my słuchamy, jak on śpiewa swojego warszawskiego pianistę.

Ach, cóż to za utwór. Jest tam i Chopin, i wojna, i powstanie, i mój Polonez Azdur, i Władysław Szpilman, o którym przecież Gilbert Beco nie wiedział. No tak, ale teraz na zakończenie muszę się przejechać po mundialu, który niedawno się zakończył. Otóż mnie od początku niepokoiła ta ilość reprezentacji. To akurat wyszło bardzo ciekawie, bo nagle wypłynęły jakieś dziwne, malutkie krajki, także to w porządku. Ale pomysł z występem artystycznym Shakiry i Madonny to była naprawdę na bardzo nędznym poziomie dyskoteka. Nie, nędza totalna, wepchnięta tak na siłę, nie wiem, co o tym myśleli piłkarze, bo im wydłużono przerwę, ale właśnie. I na tę okoliczność, bo ja w ogóle do wielkich zawodów sportowych podchodzę, bo mnie interesuje od strony psychologicznej zarówno i zachowania zawodników, jak i publiczności. Tutaj było co oglądać, tak. A ponieważ występowała tam Madonna, no wszyscy mówili, jak w jakiej świetnej formie, no nie wiem, w ogóle ledwo ją odróżniłam od reszty. A ponieważ Madonna bardzo kiepsko zaśpiewała w filmie Evita o Evicie Perón, żonie prezydenta, słynny song, to posłuchajmy go, ale w cudownym wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej. Pamięć.

0: Żegnam gorąco razem z Szymonem przy konsolecie i z Hanią Tracz. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence nie tylko francuskiej.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że, no, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
1: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
2: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
1: Co za cienkusz! Co za lura! Biedna nasza dziś kultura.
3: Wiadomości w net.
4: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Do siedziby PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie kilka minut po godzinie 12 przyjechał Mateusz Morawiecki. Tym samym rozpoczęło się spotkanie ostatniej szansy Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Do końca dzisiejszego dnia członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego mają czas na wystąpienie z tej organizacji. Jeżeli tego nie zrobią, najprawdopodobniej zostaną usunięci z partii i klubu parlamentarnego. O tę sprawę był pytany na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
5: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
4: O konflikt w Prawie i Sprawiedliwości był pytany kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek w telewizji w Polsce 24.
6: Ta jedność jest konieczna w obliczu tego, co się dzieje w Polsce. Zajmijmy się Polską, a nie stowarzyszeniami, które są bez sensu, niepotrzebne. Można robić wszystko to, co się robi w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No a jak się nie chce robić w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no to się będzie robiło poza Prawą i Sprawiedliwością. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No to jest trochę tak, jakby mąż sobie wił gniazdko poza domem z jakąś inną kobietą. Żona, która chce tej jedności, mówiła, ale przestań sobie wić to drugie gniazdko z inną kobietą i zachowaj minimum lojalności wobec naszego związku małżeńskiego. Wróć do domu i przestań się zadawać z tamtą osobą i w tamtym gniazdku. A mąż mówi, kochanie, ja cię tak bardzo kocham, chciałbym być z tobą naprawdę, tylko pozwól mi być również w tamtym gniazdku. Przecież to jest bez sensu. Wszyscy państwo to rozumiecie, prawda? Prawo i Sprawiedliwość, albo nie Prawo i Sprawiedliwość, nie ma alternatyw. Tak działają wszystkie partie polityczne.
4: Senat wyraził zgodę na powołanie adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. W trakcie wystąpienia w Izbie Refleksji Abram wskazywała między innymi na problem przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania.
7: Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowanie wynosiła ponad 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości zakwestionowania podstaw dalszego pozbawienia wolności. Sama przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzę sprawy osób, które były krzywdzone seksualnie w dzieciństwie, a na tak zwaną sprawiedliwość, na rozstrzygnięcie sprawy czekają po 14, nawet 17 lat. Przewlekłość postępowań to problem systemowy, który oznacza lata życia w niepewności.
4: Gregorczyk-Abram zastąpi na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości był Adam Borowski. A teraz audycja Tomasza Wybranowskiego.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
9: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Zawsze miałam swój styl. Zawsze byłam inna. Nie lubię nosić niczego, co ma na sobie ktokolwiek inny, ponieważ jest dla mnie bardzo ważne, aby coś wyrazić. A Amy Winehouse wyrażała siebie całkowicie. Ona nie chciała pasować do utartych schematów. Nie chciała być kalką kogokolwiek. Nie chciała, by jej muzyka była kalką czegokolwiek, co do tej pory usłyszeliśmy. Ale jej największym problemem była to, że sama ta szczerość, która czyniła ją wyjątkową artystką, sprawiała, że jej prywatne zmagania były widoczne dla całego świata. Był to taki entertainment dla mas. Ci, którzy podziwiali, poklepywali, ci, którzy podziwiali, tak naprawdę mogli w wielu momentach wyciągnąć pomocną dłoń, ale tego nie uczynili. Amy Winehouse od lat mówiła o swoich problemach emocjonalnych. W jednym z wywiadów przyznała: odkąd skończyłam 16 lat, zawsze czułam, że wisi nade mną wielka, czarna chmura. Amy Winehouse miała w sobie ogromną niezależność, ale także przekonanie, że człowiek powinien sam radzić sobie ze wszystkim. Przypomnę jeszcze jej słowa. Pochodzę ze szkoły myślenia, w której jeśli nie potrafisz sobie czegoś załatwić, to nikt ci nie pomoże. No i to przekonanie było częścią jej charakteru, jej niezłomności. Było coś na pewno z dumy, ale także z wielkiej, dojmującej samotności. Szczególnie poruszająca jest historia ostatnich godzin jej życia. Jej ochroniarz Andrew Morris wspominał później, że tego dnia rozmawiali, dużo i długo rozmawiali o muzyce. Amy Winehouse słuchała swoich dawnych, starych nagrań i w pewnym momencie miała powiedzieć, a nawet wykrzyknąć: o rety, ja naprawdę potrafię śpiewać. I to zdanie brzmi dziś niemal jak pożegnanie. Jak chwila, w której Amy na moment zobaczyła siebie nie przez pryzmat gazet, plotek i problemów, ale przez to, co było jej największym darem, przez muzykę. 15 lat temu, 23 lipca 2011 roku, Amy Winehouse odeszła na zawsze. Zasiliła i powiększyła to wielkie grono klubu 27.

0: Niezwykłe wykonanie Back to Black z tej płyty trochę nielegalnej Live at the Other Voices, rok pański 2006. A ze mną ona, Sabina Karwala, którą serdecznie witam na antenie Radia Wnet. Dzień dobry, Sabinko.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, Tomku, i wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Smutny dziś dzień i pomyślałem sobie, no, że z kimże mógłbym rozmawiać o Amy Winehouse, jak nie z Tobą, bo przecież Ty przygotowujesz te wielkie spektakle. Back to Amy, powrót do głosu, który zmienił muzykę, i dzisiaj ta smutna 15. rocznica śmierci Amy Winehouse. Ci wielcy mędrcy mawiają, rodzimy się samotnie i samotnie odchodzimy, umieramy, i nawet ci, którzy podziwiają, nie są w stanie wyciągnąć tej pomocnej dłoni, ani też przewidzieć, co dzieje się w naszym sercu i duszy. Czym jest dla Ciebie ta data, Sabino?
1: Dziękuję Ci za to piękne wprowadzenie. Rzeczywiście ten dzień jest bardzo emocjonalny. Od początku, kiedy się obudziłam, przypomniałam sobie ten moment, w którym pożegnaliśmy Amy Winehouse. Pamiętam, że strasznie wtedy płakałam i przeżywałam to, bo nie mogłam uwierzyć w to, że tak znakomita artystka, od której w ogóle moja droga i marzenia o śpiewaniu się rozpoczęły, że już jej z nami nie będzie. Ale z roku na rok przypominam sobie o tym, że mimo że jej nie ma z nami, to jest z nami cały czas jej wspaniała twórczość, do której wracamy, i również właśnie z tej okazji i odejścia 15. rocznicy i jej urodzin nadchodzących i nadchodzących urodzin Tonego Bennetta. To wszystko jakoś tak się pięknie splata rocznicowo, że postanowiłyśmy razem z moją serdeczną przyjaciółką Madzią, którą pozdrawiam jak zawsze, stworzyć taki piękny tribute dla Państwa, żebyśmy cały czas pamiętali o Amy Winehouse, pamiętali o jej wspaniałej twórczości i nigdy nie zapomnieli.
0: Najbliższe koncerty Back to Amy, w roli głównej ona, mój gość, właściwie współgospodyni tej części programu, kiedy wspominamy Amy Winehouse, 6 listopada Warszawa, 7 listopada Włocławek, 8 listopada Barcin, 5 grudnia Kalisz. Czy do tej listy miast przybyło coś jeszcze, Sabino?
1: Już niebawem będziemy ogłaszać kolejne daty na przyszły rok i na pewno z wielką ekscytacją, bo to będą miasta, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Za dni parę, mam nadzieję, że na naszych mediach społecznościowych pojawi się już oficjalnie taka informacja. Zapraszam oczywiście do śledzenia. Będziemy informować Państwa na bieżąco i już nie możemy się doczekać.
0: Powiedziała Sabina Karwala, która rzekła mi kiedyś, że gdyby nie Amy Winehouse, prawdopodobnie nigdy nie zaczęłaby śpiewać. Natomiast ja wyciągnę cię trochę na te szersze wody rozmów o Amy Winehouse za sprawą jednego z jej cytatów. Kiedyś powiedziała w rozmowie dla magazynu Q: każda zła sytuacja to bluesowa piosenka, jak w życiu, która czeka tylko, aby zabrzmieć, a ja umiem składać te bluesowe, smutne piosenki. Coś żałosnego, coś smutnego, ale jednocześnie pięknego tym, co Amy powiedziała wówczas, Sabina.
1: Brzmi dokładnie tak jak ona i jej wrażliwość. Przepiękny cytat. No i rzeczywiście chyba bardzo prawdziwy, bo analizując te wszystkie teksty piosenek, które przygotowuję dla Państwa po to, żeby je później pięknie zaśpiewać i zrobić to też z wielkim szacunkiem dla jej twórczości, dla niej samej, bardzo mocno przebija ten ból, smutek, ta miłość, te doświadczenia życiowe, o których ona śpiewała bardzo wprost, i za to też bardzo ją podziwiam, bo ta szczerość w takiej twórczości osobistej jest bardzo trudną granicą do przekroczenia. Napisałam kilka swoich piosenek i wiem, jak bardzo zawsze chciałam to wszystko ubierać w jakieś metafory, a ona potrafiła bardzo wprost opowiadać o tych wszystkich rzeczach, z którymi my się utożsamiamy i które są dla nas każdego dnia tak bardzo aktualne.
0: Ty często podkreślasz to, o czym Amy Winehouse mówiła. Nie chcę być sławna, chcę być pamiętana za muzykę. I to wyszło tej młódce, no bo przecież 27 lat, ledwie 27 lat, tylko dwie płyty, które wstrząsnęły rynkiem muzycznym. No przypomnę tylko, że dostałam 5 nagród Grammy, no i tak naprawdę ta płyta, która za chwilę będzie miała 20-lecie, no przecież 5 lśniących gramofonów Grammy, świat stał przed nią otworem. Natomiast no, chyba nikt nie przewidywał, albo tak jak w przypadku wielkiego Ryśka Riddla, nie było tych, którzy w sposób zimny, kalkulując to, jak można jej pomóc, aby wciąż zachwycała, aby wciąż nagrywała nowe piosenki i koncertowała. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo i w twojej twórczości, Sabino, ale w twórczości Amy Winehouse także ta wielka romantyczność. Jeszcze jeden cytat, który sobie przygotowałem, wertując stare amerykańskie i brytyjskie magazyny. Amy powiedziała kiedyś: jestem romantyczna, zakochuję się niemal każdego dnia, ale nie w ludziach, ale w sytuacjach. Któregoś dnia, wyobraźcie sobie, zobaczyłam włóczęgę, który polerował swoje zniszczone buty, i to mnie chwyciło za serce. Prostota jest piękna, Sabino.
1: Wspaniała taka w ogóle uważność też jej na to, co widziała, i na ten Londyn otaczający ją, i na to Camden Town, które kochała i w którym żyła. Odwiedziłam to miejsce razem z Magdą w tym roku i rzeczywiście miałyśmy takie bardzo mocne wrażenie, że to miejsce tętni życiem i człowiekiem, takim żywym, prawdziwym człowiekiem z krwi i kości, i różne tam widać kryzysy, bo i bezdomności, i kryzysy alkoholowe, i mnóstwo różnych takich historii, które ona potem przenosiła na papier, żeby później przenieść to na muzykę, więc to bardzo w jej tekstach czuć, no i oczywiście też w życiorysie. Także taka obecność, uważność na ten świat. Myślę, że to jest bardzo, no chyba najprawdziwsze.
0: Mm-hmm. Do tego jeszcze dorzucę tę normalność, której nam dzisiaj w tym przebodźcowanym świecie tak bardzo brakuje. Natomiast Sabino, dziś po 15 latach Amy Winehouse nie jest już tylko symbolem utraconego talentu, ale jest częścią historii muzyki, bo jej piosenki nadal brzmią, bo opowiadają o tych emocjach, które się nie starzeją. Mówią o miłości, której czasem nie umiemy utrzymać, zatrzymać, ale też o samotności, której nie widać na zdjęciach, nie widać na muzycznych klipach, na scenie, gdy się koncertuje, ale nade wszystko o potrzebie bycia zauważonym nie jako gwiazdę, ale jako zwykła dziewczyna, kobieta. No bo często mawiała też, zżynając się na jakieś dziwne pytania, mówiła wprost: nie jestem żadną gwiazdą, nie jestem Amy Gwiazda, jestem zwykła Amy, prosta dziewczyna z gitarą, i taka pozostała do końca, prawda?
1: Tak, to prawda. I tak ją widzimy, tak ją czytamy, tak ją słyszymy.
0: Sabina Karwala, nasze muzyczne dobro narodowe, Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Za chwilę ta pieśń, którą i ty, i ja darzymy wielką estymą. Love is a losing game. Natomiast zanim to nastąpi, to jeszcze uchylę rąbka tajemnicy, że sobotnią porą godzina wspomnień o Amy Winehouse, i też pojawi się Sabina Karwala. Natomiast opowiedz jeszcze i zaproś, droga ty moja Sabino, właśnie na te twoje spektakle Back to Amy.
1: W tym wyjątkowym dniu, gdy obchodzimy 15. rocznicę śmierci Amy Winehouse, chciałabym państwa bardzo prosić o to, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy jej twórczości, żebyśmy posłuchali jej piosenki. No i oczywiście prosto z mojego serca zapraszam państwa na nasze tributowe koncerty, które odbędą się już tej jesieni w różnych miastach w Polsce. Będziemy kontynuować tę naszą muzyczną przygodę, upamiętniając jej twórczość również w przyszłym roku. Pojawią się również koncerty z orkiestrą, a to było wielkim moim i mojej menadżerki, przyjaciółki marzeniem, żeby repertuar Amy Winehouse, który nigdy nie miał możliwości zabrzmieć w takiej formie orkiestrowej, również wybrzmiał. Także zapraszam bardzo serdecznie Sabinę Karwala.
0: Sabina pojawi się sobotnią porą, natomiast właśnie w tym symbolicznym momencie, bo to 20 lat za chwilę od Back to Black, 15 lat od śmierci, przedwczesnej śmierci Amy Winehouse, i właśnie w tym symbolicznym, niezwykłym momencie jest ten projekt Sabiny Carvalho, Back to Amy. Niewidowisko, spektakl muzyczny, który absolutnie, i za to cię bardziej niż cenię, Sabino, bez kopiowania, bez skalek Amy Winehouse, ale zapraszasz publiczność do świata tej emocjonalności, tego, jaka Amy Winehouse była, z soulem, z jazzem, z autentycznością, a to wszystko uczyniło ją tą najważniejszą, jedną z najważniejszych ikon, tak możemy powiedzieć, XXI wieku, i nie Klub 27, nie jej życie osobiste, ale muzyka, szczerość i prawda są najważniejsze. Słyszymy się w sobotę. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję za piękną rozmowę. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i pamiętajmy o Amy Winehouse.
0: A tobie, Sabino, dedykuję tę pieśń Love is a Losing Game. Dziękuję pięknie.

is a losing game, back to black. Panie i panowie, za chwilę 20. rocznica premiery tej płyty. Cóż, ta opowieść będzie wciąż trwać, tak jak trwa jej muzyka.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: www.wnet.fm.
2: Dzięki.
0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Słuchacie Radia Wnet. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: No właśnie, drodzy Państwo, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanu, ale to nie po dwóch stronach, a tak naprawdę po kilku stronach świata. Będziemy Państwu opowiadać o tym, co słychać już za kilka chwil. Połączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj Radio Deon. Opowiemy o tym, co słychać na Filipinach, na Bliskim Wschodzie, także tutaj w Polsce. To wszystko przed nami w dzisiejszym odcinku, ale już żeby nie przedłużać, ja witam współgospodynię naszego programu, Patrycja Stępniak.
2: Dzień dobry, witam Cię Jaśmino, witam wszystkich naszych słuchaczy z Chicago, z samego serca Apolonii, Radio Deon oczywiście. Witam w kolejnym spotkaniu z magazynem Ponad Oceanami i oczywiście przedstawię Wam szybki, dynamiczny przegląd najważniejszych wydarzeń w Chicago. Oczywiście polityka w pigułce, wydarzenia obyczajowe, no i kultura w tym wszystkim żyje teraz Chicago.
1: Tym wszystkim żyje Chicago, a my, drodzy Państwo, sprawdźmy najpierw, czym żyje Londyn, bo wiem, że po drugiej stronie czeka już współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
0: Ponad oceanami.
3: Czym żyje Wielka Brytania w tym tygodniu? Oczywiście nowym premierem, no i oczywiście kotem Larym, o którym cały czas media powtarzają, że jest właścicielem 7. już premiera w ciągu ostatnich 10 lat. Andy Burnham został przyjęty przez króla w poniedziałek i powierzono mu tworzenie nowego gabinetu. W sumie wielu ministrów pozostanie na swoich stanowiskach, tak jak chociażby Shabana Mahmud, która pozostanie ministrem spraw wewnętrznych, jednakże wiele nowych twarzy ujrzymy również i w gabinecie. W sumie Ed Miliband wcale nie jest taką nową twarzą, ponieważ przypominamy sobie, że wiele lat temu był proponowany na premiera Wielkiej Brytanii. Razem ze swoim bratem są po prostu genialnymi dziećmi Partii Pracy. Ed Miliband zostanie z kolei ministrem spraw zagranicznych. Ministrem obrony zostaje Wes Streeting. Zanim zrezygnował u Starmera, był ministrem zdrowia. I takich zmian można wyliczać mnóstwo. Andy Burnham, który był zapowiadany jako no, taki pomost, taki ponton, premier, który potrwa u nas zaledwie kilka miesięcy i kto wie, czy nie dojdzie do przedwczesnych wyborów, które, jak przypominamy sobie, są planowane na 2029 rok. No, okazuje się jednak, że z dosyć dużym przytupem wchodzi nie tylko w politykę, ale i jeżeli chodzi o nasze życie codzienne, szykuje się sporo zmian. O ile bowiem bilety jednorazowe na autobus linii krótkobieżnych kosztują 3 funty, w czasie COVID-u były zamrożone na poziomie 2 funtów, to faktycznie nowy premier chce znowu obniżki do 2 funtów za bilet jednorazowy na autobus. To na pewno dużo pomoże osobom, które sporo podróżują. Okazuje się również, że i właściciele pubów mają mieć trochę lepiej. Jak donosi dzisiaj portal BBC, nasz nowy premier planuje również obniżenie stawek licencji dla barów, restauracji i różnych innych knajpek. Wyobraźcie sobie, aż o całe 1100 funtów na rok. Być może niektórym wydaje się, że to jest spora suma, jednakże to zaledwie 20% obniżki licencji. Szefowa partii konserwatywnej Kemi Badenoch zapytała ironicznie, czy to jest co? Obniżka cen licencji ma być jednym z punktów prowadzonych przez rząd, mających prowadzić do ułatwień w prowadzeniu biznesów w Wielkiej Brytanii. Jednakże to nie koniec cięcia kosztów, moi drodzy. Okazuje się, że nowy premier Wielkiej Brytanii doprowadza do tego, czego premier w Rzeczpospolitej naprawdę zrobić nie może, a może nie chce. O co chodzi? Okazuje się, że już w pierwszym tygodniu rządzenia nowego premiera zapowiadane są duże obniżki podatków za energię elektryczną dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. Miliony domów mogą zyskać na tym dosyć duże pieniądze. Ma to po prostu ułatwić trochę życie mieszkańcom Wielkiej Brytanii, którzy są bardzo mocno dociskani ostatnio podwyżkami podatków i wzrostem cen. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie w Wielkiej Brytanii. No i na zakończenie informacja transportowa. Okazuje się, że Eurostar już wkrótce będzie miał swojego rywala. Okazuje się, że Gemini Trains przygotowuje się do uruchomienia połączeń kolejowych, które przewiozą pasażerów bezpośrednio z Wielkiej Brytanii do dwóch popularnych europejskich miast. Trasa do Kolonii w Niemczech ma zacząć działać już w 2030 roku. Innym kierunkiem będzie Paryż. Ja w każdym razie już wypatruję możliwości bukowania biletów u nowego przewoźnika. Do usłyszenia mówi Wam Aleks Sławiński i serdecznie zapraszam do audycji Studio London w Radiu Wnet w niedzielę o godzinie 9:00. Być może po angielsku będziemy mówili o pogodzie, albowiem szykują nam się tutaj duże zmiany. Kończą się upały, nadchodzą wielkie deszcze. Czy tak będzie? Słuchajcie Radia Wnet.
1: No właśnie, słuchajcie Państwo Radia Wnet, a tylko przypomnę, że Studia London możecie odsłuchać również wchodząc na nasz portal www.wnet.fm. A my, drodzy Państwo, może słyszycie tutaj lekki szum, bo ja też spaceruję po ulicach, ale to jest program Ponad Oceanami i to jest żywa audycja, gdzie przedstawiamy Państwu najciekawsze wybrane informacje, opowieści z różnych części świata. Ja już teraz Państwa pozdrowię z Serbii, bo dzisiaj akurat stąd nadaję, więc to też taki kolejny przystanek na naszej tej radiowej mapie audycji Ponad Oceanami, a teraz, drodzy Państwo, z Londynu przez Serbię ponownie wędrujemy już do Stanów Zjednoczonych i tam czeka współgospodyni naszej audycji, czyli Patrycja Stępniak.
0: Ponad oceanem.
2: Dzień dobry, Jaśmino, witam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Przed mikrofonem Patrycja Stępniak. Oczywiście witam się z Wami z Radia Deon. Zapraszam na szybki przegląd wydarzeń, którymi w ostatnich dniach żyje Wieczne Miasto. Polityka, kultura, sport i ciekawostki. Wszystko zaledwie kilka minut. Zaczynamy. W chicagowskim ratuszu zrobiło się naprawdę gorąco. Radni debatowali nad najnowszym raportem finansowym miasta, który wskazuje na 89-milionowy deficyt budżetowy. To uruchomiło oczywiście dyskusję nie tylko o sposobach poprawy miejskich finansów, ale również o projekcie Protecting Renters Ordinance, nowych przepisach proponowanych przez burmistrza Brandona Johnsona, które mają zwiększyć ochronę lokatorów. Pomysł wywołał spore emocji, a część radnych przedstawiła własną propozycję zmian. Oczywiście nie było się tutaj bez kontrowersji. Chicago w tym tygodniu oddycha ekologią. Trwa w Chicago Climate Week 2026. To pierwszy tego rodzaju, pierwszy w ogóle w historii oddolnie organizowany tydzień klimatyczny. W całym mieście odbywają się spotkania, warsztaty, debaty, akcje sadzenia drzew, pokazując, że troska o środowisko zaczyna się w lokalnych społecznościach. I trzeba przyznać, że Chicago, że Wieczne Miasto jest pięknym, zielonym miastem. Kto był, to wie, kto nie był, zapraszamy. Dużo mówi się również o tym, co dzieje się w lokalnym akwarium, gdzie zamieszkały 4 uratowane bialuchy. Bielugi przyjechały z zamkniętego parku morskiego w Kanadzie i już stały się jednym z najbardziej niezwykłych nowych mieszkanek Chicago. Wszyscy czekają na spotkanie z nimi. Ja się też wybieram w najbliższym tygodniu, więc w kolejnym spotkaniu Ponad Oceanami chętnie Wam o tym opowiem. W ten weekend przy Randolph Street Market Festival ponownie zmieni West Loop w raj dla miłośników antyków, designu przedmiotów z historią. Tutaj naprawdę jest z czego wybierać. Kilka przecznic dalej będzie można poczuć klimat Wicker Park Fest, którego z najbardziej lubianych festiwali muzycznych i kulinarnych. Część Milwaukee Avenue zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego, co stworzy taką niezwykłą promenadę dla wszystkich gości. A jeżeli lubicie koncerty pod gołym niebem, zapraszam Was do Pritzker Pavilion, gdzie w najbliższy weekend będzie trwał Chicago Gospel Music Festival. No i oczywiście emocjonujący sport, wydarzenie, na które czekały tysiące kibiców. Robert Lewandowski Lewandowski ma za sobą oficjalny debiut w barwach Chicago Fire. Wyjazdowy mecz z Interem Miami zakończył się porażką 2-3, ale występ polskiego napastnika jest ogólnie oceniany dobrze. No my oczywiście kibicujemy Lewandowskiemu i liczymy na to, że zgra się tak, jak przewiduje trener Chicago Fire z drużyną i w kolejnym spotkaniu, które już w najbliższy weekend, w sobotę na Yankee Stadium z Nowym Jorkiem będzie miało miejsce, zaprezentuje wyższą i lepszą formę. Czas na klimatyzację potrzebny.

0: ponad oceanami.
1: Mniej więcej pół roku temu niemiecki dziennikarz gazety Die Bild, Julian Röpke, właściwie przypadkiem usłyszał rozmowę wiceministra Zalewskiego ze swoim odpowiednikiem niemieckim i tam padły takie uzgodnienia. Dla niemieckiego dziennikarza było to zaskoczeniem, ponieważ każda misja wojskowa niemiecka musi zostać zatwierdzona przez Bundestag. A on wiedział, że takiego czegoś w ogóle nie ma w planach. I Julian Röpke opublikował to, co można powiedzieć przypadkiem się dowiedział. I takim to właśnie kanałem, sposobem dowiedzieliśmy się, że poza Bundestagiem, poza wszelkimi obradami także Sejmu i za plecami polskiego prezydenta przybędą do nas niemieccy żołnierze. Planowano wstępnie, żeby było ich mniej więcej 50, potem była mowa nawet o 100. Obecnie to, co się dowiadujemy nie ze strony polskiej, bo tu poza tym mało informacyjnym filmem, muszę powiedzieć bardzo płytkim, wręcz dziecinnym, filmem bardzo infantylnym. Dowiadujemy się ze strony niemieckiej od eksperta Tomasa Wigolda, że mamy obecnie na stan dzisiejszy do czynienia z 15 inżynierami i że w planach jest zakończenie tej całej akcji w październiku tego roku, ale może to być jeszcze przedłużone. Tomasz Wigold, wspaniały ekspert niemieckiej wojskowości, tłumaczy, że tak mało o tym wszystkim wiemy, ponieważ to wszystko jest związane z tym porozumieniem polsko-niemieckim dotyczącym właśnie współpracy wojskowej. Państwo sobie przypominają 17 czerwca, taka troszeczkę też niejasna sytuacja tego podpisanego porozumienia i Wigold zwraca na to uwagę, że to porozumienie do dzisiaj nie jest publicznie udostępnione. Nawet dla niego, dla takiego eksperta.
2: I on ale to jeszcze raz, to te relacje, tak, że ta obecność żołnierzy Bundeswehry, którą to pochwalił się wczoraj i wojsko, i sztab generalny, i Donald Tusk, są na podstawie dokumentów, których no, nie znają ani polscy, ani nawet niemieccy, czy częściowo nie znają niemieccy eksperci.
1: Na to wygląda, tak to przedstawił sprawę wczoraj Tomasz Wigold, z pewnością ekspert, którego autorytet jest znany nie tylko w Niemczech, także mi się zdaje w Polsce. Ja bardzo często sięgam po tego eksperta i wiem, że inni analitycy także w Polsce korzystają z jego wiedzy.
3: To Aleksandra Fedorska dla Ponad Oceanami. Ja tylko przypomnę, że całą rozmowę znajdziecie Państwo na portalu wnet.fm, a także na naszym YouTubie. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy już prosto na Filipiny, bo tam czeka Maciej Mikurda.
0: Ponad Oceanami.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet. Z tej strony mówi Maciej Mikurda, a dzisiaj na Filipinach przypada rocznica urodzin jednego z bohaterów narodowych tego kraju. Mianowicie 162 lata temu urodził się Apolinario Mabini, nazywany w Tagalog Utak Nang Himag Sikan, czyli mózgiem rewolucji, albo, bo tutaj również oczywiście język urzędowy to angielski, Brain of the Revolution. Gdy na Filipinach mówi się rewolucja, to zwykle chodzi o konkretną rewolucję, mianowicie o rewolucję z 1896 roku. Rewolucja ta była masowym powstaniem narodowo-wyzwoleńczym i pierwszym w historii Filipin o tak dużym zasięgu. No i wraz właśnie z tą rewolucją zakończył się ponad 300-letni okres kolonizacji archipelagu przez Hiszpanię. Obchody urodzin Mabiniego to jest lokalne raczej wydarzenie. Główna uroczystość odbywa się w prowincji Batangas, na terenie poświęconego bohaterowi muzeum, które znajduje się z kolei w jego

0: prawnej posiadłości. No i tutaj taka ciekawostka, ponieważ gdyby ktoś z Państwa dzisiaj tam przybył, to z całą pewnością jego uwagę przykułaby delegacja, uwaga, masonów. Otóż w pierwszych rzędach gości dało się zobaczyć mężczyzn przepasanych szarfami w typowych wolnomularskich fartuszkach z symboliką wskazującą na przynależność lożową i zajmowany stopień. No i co więcej, tych delegacji było aż dwie z dwóch różnych masońskich obediencji, bo organizacja masońska nosi nazwę właśnie obediencji. No i tu wchodzimy w bardzo ciekawy wątek filipińskiej historii, bo właśnie od XIX wieku Filipiny zostały dosłownie zalane przez masonerię. Właściwie od pierwszego momentu pojawienia się tutaj Wielkiego Wschodu Hiszpanii lokalne elity bardzo entuzjastycznie aplikowały o przyjęcie do lóż. No i wydaje się, że to było głównie podyktowane taką strategią konstruowania podziemia patriotycznego, ponieważ wykorzystywano właśnie te struktury wolnomularskie do tego, żeby budować taką sieć ogólnokrajową, ogólnofilipińską patriotów. Najpierw głównie obradowano tam nad pomysłami dotyczącymi reform, jakie w Imperium Hiszpańskim Filipińczycy chcieli wprowadzić, czyli chodziło o większą reprezentację polityczną Filipin w Hiszpanii, chodziło o wolność prasy tutaj na archipelagu, czy też na przykład o zatrzymanie deportacji, które często odbywały się tutaj bez sądu. No ale jako, że Hiszpanie odpowiedzieli na te próby reform represjami, bardzo brutalnymi zresztą, no to te środowiska wówczas skierowały się w stronę zbrojnej rewolucji. No i tutaj też dalej można wspomnieć taką ciekawą charakterystykę tego środowiska filipińskiego, że tutaj masoneria jest czymś bardzo otwartym, no bo ponieważ większość tych bohaterów narodowych Filipin, takich jak José Rizal, takich jak generał Antonio Luna, który najpierw ścierał się z Hiszpanami, a potem toczył walki przeciwko Amerykanom, którzy skolonizowali Filipiny, no oni wszyscy należeli do wolnomularstwa, więc tutaj no jest to sprawa otwarta i często właśnie przy okazji takich uroczystości możemy jegomości w fartuszkach zobaczyć, o czym wspomniał Państwu z Makati City Maciej Mikurda. Pozdrawiam.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Maciej Mikurda, prosto z Filipin. A my, drodzy Państwo, teraz wędrujemy już ponownie do Stanów Zjednoczonych. Radio Deon i ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Radosna wiadomość z Waszyngtonu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i jego żona Usha poinformowali o narodzinach swojego czwartego dziecka. Chłopiec otrzymał imiona Alec Neil Vance. W opublikowanym oświadczeniu małżonkowie przekazali, że zarówno mama, jak i noworodek czują się dobrze, a starsze rodzeństwo z entuzjazmem przyjęło nowego członka rodziny. J.D. i Usha Vance wychowują już troje dzieci: 9-letniego Evana, 6-letniego Viveka oraz 4-letnią Mirabel. Wiceprezydent od lat podkreśla, że ojcostwo jest dla niego największym życiowym spełnieniem. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że gdyby mógł coś zmienić, zdecydowałby się na większą rodzinę jeszcze wcześniej. Jak mówił, dzieci są najbardziej satysfakcjonującą częścią życia i najlepszą motywacją do podejmowania codziennych wyzwań. Rodzina Vance'ów zwraca uwagę także ze względu na swoją historię religijną. J.D. Vance został przyjęty do Kościoła katolickiego w 2019 roku i otwarcie opowiada o znaczeniu wiary w życiu rodzinnym. Jego żona Usha pozostaje wyznawczynią hinduizmu, jednak rodzina wspólnie uczestniczy we mszach świętych, a dzieci uczęszczają do szkół katolickich. Małżonkowie podkreślają, podkreślają, że kwestie wiary i wychowania dzieci były przedmiotem wielu szczerych rozmów, a dzieci mają możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących przyjęcia chrztu. Narodziny czwartego dziecka Vanceów zbiegają się z trwającą w Stanach Zjednoczonych debatą na temat spadającej liczby urodzeń. Według najnowszych danych wskaźnik dzietności pozostaje na rekordowo niskim poziomie i od lat nie zapewnia zastępowalności pokoleń. Sam J.D. Vance wielokrotnie przekonywał, że państwo powinno tworzyć warunki sprzyjające zakładaniu rodzin i wychowywaniu dzieci. Podczas tegorocznego Marszu dla Życia deklarował, że chciałby widzieć w Ameryce więcej szczęśliwych rodzin i więcej dzieci, określając je jako fundament przyszłości kraju. Gratulacje rodzinie złożył m.in. prezydent Donald Trump, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie noworodka i życząc rodzinie wszystkiego najlepszego. Narodziny Aleka Neela Vance'a mają również wymiar historyczny. To pierwszy od ponad 150 lat przypadek, gdy urzędujący wiceprezydent Stanów Zjednoczonych został ojcem w czasie pełnienia swojej funkcji. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 1870 roku za kadencji wiceprezydenta Schuylera Colfaxa. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Ponad Oceanami. 15.52, drodzy Państwo, czasu polskiego, to tutaj warto podkreślić, bo oczywiście jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i o Radio Deon, to dopiero budzimy się do życia i tutaj jeszcze poranek, ale drodzy Państwo, teraz połączymy kilka wątków i tak naprawdę będzie to opowieść ponad oceanami, bowiem będzie o spotkaniu i o rozmowach na szczycie. No i można powiedzieć, że kiedy spotykają się szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Rosji, tutaj też jeżeli chodzi o to spotkanie, to bardzo wysokie przedstawicielstwo dyplomatyczne Chin, no to warto słuchać nie tylko tego, co mówią. Czasem ważniejszy jest sam fakt, że w ogóle usiedli oni do jednego stołu. No i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to kolejne spotkanie dotyczące wojny na Ukrainie, ale w rzeczywistości tutaj stawka jest dużo większa. To jest pytanie o to, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu tego konfliktu, no i kto będzie rozdawał karty w tym nowym układzie sił. Od miesięcy można powiedzieć, że obserwujemy swego rodzaju paradoks. Walki na froncie cały czas trwają, jednocześnie coraz mocniej pracuje dyplomacja. Dzieje się tak zarówno dlatego, że właśnie zarówno Waszyngton, jak i Moskwa doskonale wiedzą, że żadna wojna nie kończy się zwycięstwem militarnym. Nawet najsilniejsze armie w pewnym momencie dochodzą do granicy swoich możliwości, a wtedy właśnie do gry musi wejść dyplomacja i zawsze wchodzi duży biznes. Najciekawsze w tym spotkaniu nie było to, co padło podczas tej konferencji prasowej, bo tak naprawdę padło też niewiele, ale właśnie sam fakt, że do tej rozmowy doszło. Rosja po raz kolejny postawiła warunek, o którym mówię od początku wojny, czyli Zachód ma przestać pomagać Ukrainie, ma zakończyć dostawy uzbrojenia. Z punktu widzenia Kremla to jest warunek zrozumiały, warunek strategiczny. Bez zachodniego wsparcia Ukraina znacznie szybciej straciłaby po prostu zdolność do obrony, do prowadzenia takiej długotrwałej wojny. Stany Zjednoczone odpowiedziały też równie stanowczo. Marco Rubio jasno tutaj podkreślił, zakomunikował, że polityka Waszyngtonu pozostaje niezmienna. Pomoc wojskowa będzie kontynuowana, a to oznacza, że obie strony nadal tylko tak kosmetycznie próbują poprawić swoją pozycję negocjacyjną, też jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Tutaj można jeszcze szerzej spojrzeć na przebieg tych rozmów. Dzisiaj Stany Zjednoczone prowadzą kilka tych wielkich rozgrywek geopolitycznych, no bo mamy wojnę na Ukrainie, z drugiej strony cały czas kwestie Chin i Tajwanu, bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście do tego dochodzi Bliski Wschód, rywalizacja technologiczna, walka o wpływy w Afryce, dużo mówiliśmy też o Arktyce, także widzimy, że no, dla Waszyngtonu Rosja jest jednym z elementów takiej bardzo dużej układanki, ale podobnie długoterminowo myśli Moskwa. Kreml zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli ta wojna będzie trwała jeszcze długo, chociażby wiele miesięcy, to wcześniej czy później musi rozpocząć się ta dyskusja o nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie, no tak naprawdę bezpieczeństwa na świecie. świecie. No i Rosja przy tym chce usiąść jakby przy tym stole nie tylko właśnie jako, albo przede wszystkim nie jako państwo pokonane, ale też jako takie mocarstwo, z którym Zachód musi się liczyć. Jakbyśmy spojrzeli wstecz, to faktycznie jeszcze kilka lat temu nie było takich sytuacji, aby prezydent Donald Trump, czy w ogóle prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał na spotkania czy spotykał się z prezydentem Władimirem Putinem, czy żeby on był przy tym stole jako taki podmiotowy gracz na równi z Xi Jinpingiem, czy właśnie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Teraz tak się dzieje. No i cóż, drodzy Państwo, na razie trudno mówić o jakimkolwiek przełomie. Stanowiska obu stron pozostają tak naprawdę niemal identyczne jak kilka miesięcy temu. Ja nawet sobie przeszukałam kilku wypowiedzi z poprzednich konferencji prasowych po podobnych spotkaniach. Tutaj faktycznie nie ma dużego przełomu, no ale historia też pokazuje, że wielkie konflikty rzadko kończą się nagle. Najpierw pojawiają się takie rozmowy bez efektów, później takie rozmowy, które wydają się być może bez znaczenia, ale dopiero potem dochodzi do momentu prawdziwych negocjacji. No i być może najważniejszym sygnałem po spotkaniu Marco Rubio i Siergieja Ławrowa nie jest to, że coś uzgodniono. Najważniejsze jest to, że mimo wojny, sankcji, mimo tych wielkich napięć, Waszyngton i Moskwa nadal rozmawiają, bo w geopolityce to milczenie bywa znacznie bardziej niebezpiecznie niż nawet najtrudniejsza rozmowa. Nie milczą także Serbowie, których mijam tutaj na ulicy, drodzy Państwo, więc no ale dobrze, to jest żywe radio i to jest audycja Ponad Oceanami. I teraz na zakończenie oddam głos jeszcze współgospodyni naszego programu, czyli ponownie połączymy się z Radiem Deon z Patrycją Stępniak.
3: Dziękujemy Wam bardzo za to wspaniałe kolejne spotkanie. Pozdrawiamy oczywiście z gorącego Chicago, gorącego nie tylko od wydarzeń, które mają miejsce w wiecznym mieście, ale również od wysokich temperatur, które falą upału wracają na ten nadchodzący weekend. No i oczywiście do usłyszenia już za tydzień w magazynie Ponad Oceanami. Patrycja Stępniak, Deon Chicago. Uściskujemy Was bardzo mocno. Cała nasza redakcja przyłącza się do tych pozdrowień.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i za pozdrowienia i dziękuję oczywiście całej ekipie Radia Deon, wszystkim naszym korespondentom i z Polski, i ze świata, po tej stronie oceanu. Dziękuję oczywiście Andrzejowi Karasiowi, który jak zawsze świetnie wydał program, zrealizował go Szymon Christianus. Oczywiście też zrobił to świetnie, za co mu bardzo dziękuję. Za kilka chwil, drodzy Państwo, zapraszam w swoim imieniu na popołudnie w Radiu Wnet, a teraz już życzę Państwu spokojnego czasu, miłego dnia, jeżeli chodzi o Radio Deon, o odbiorców w Stanach Zjednoczonych, miłego popołudnia, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy tutaj z Polski i z tej strefy czasowej. Do usłyszenia.
4: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
5: www.net.fm. Reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Po reklamie.
12: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
5: Zakończyło się spotkanie ostatniej szansy prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z wiceprezesem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, napisał rzecznik partii Rafał Bochenek. Do końca dnia członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego mają czas na wystąpienie z tej organizacji. Jeżeli tego nie zrobią, najprawdopodobniej zostaną usunięci z partii i klubu parlamentarnego. Albo PiS, albo nie PiS, powiedział Przemysław Czarnek w telewizji w Polsce 24.
12: Ta jedność jest konieczna w obliczu tego, co się dzieje w Polsce. Zajmijmy się Polską, a nie stowarzyszeniami, które są bez sensu, niepotrzebne. Można robić wszystko to, co się robi w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No a jak się nie chce robić w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no to się będzie robiło poza Prawą i Sprawiedliwością. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. To jest trochę tak, jakby mąż sobie wił gniazdko poza domem z jakąś inną kobietą. Żona, która chce tej jedności, mówiła, ale przestań sobie wić to drugie gniazdko z inną kobietą i zachowaj minimum lojalności wobec naszego związku małżeńskiego, wróć do domu i przestań się zadawać z tamtą osobą, a mąż mówi, kochanie, ja cię tak bardzo kocham, chciałbym być z tobą naprawdę, tylko pozwól mi być również w tamtym gniazdku, przecież to jest bez sensu.
5: O konflikt w Prawie i Sprawiedliwości był pytany na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
13: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
5: Wydajemy rekordowe środki na drony, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w trakcie uroczystości podpisania umów w ramach programu Perun.
14: W Polsce dzieje się na naszych oczach rewolucja dronowa i rewolucja innowacji. W 2023 roku wydawaliśmy około 100 milionów złotych na drony w polskim wojsku. W roku 2026 wydamy 25 miliardów złotych na drony i systemy antydronowe. To dzisiaj pokazuje skalę tej innowacji, która jest dzisiaj konieczna na polu walki. Wszystkie te umowy, które zostały dzisiaj zawarte, to są umowy zawarte z polskimi podmiotami, polskimi firmami.
5: Program Perun zakłada wydanie 750 milionów złotych na 29 projektów polskiej nauki i przemysłu dla wojska. We wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od profesora Sławomira Patyry. Ponad miesiąc temu został on wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie było problemów proceduralnych, powiedział w Polsat News szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jednocześnie dodał, że od 4 osób wybranych przez Sejm w tym roku na sędziów Trybunału, prezydent nie będzie odbierał ślubowania do czasu wyroku Trybunału w ich sprawie.
15: Profesor Patyra nie szedł do Sejmu, nie uczestniczył w szopce, nie składał ślubowania wobec kolumn sejmowych czy wobec marszałka Sejmu.
16: Wobec autorytetu Sejmu Rzeczypospolitej.
15: Nie ma takiej procedury. Jesteśmy państwem prawa. Jedyne ślubowanie, które może być skutecznie złożone, jest wobec prezydenta Rzeczypospolitej i o tym przesądza z jednej strony zasady i pozycja ustrojowa konstytucyjna prezydenta, a z drugiej strony ustawa. Rządząca koalicja i większość przez miesiące nie wybierały sędziów Trybunału. Do dzisiaj nie publikują wyroków Trybunału. W zeszłym roku nie przewidzieli w sposób przestępczy wynagrodzeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
5: Senat wyraził zgodę na powołanie adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. W trakcie wystąpienia w Izbie Refleksji Abram wskazywała między innymi na problem przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania.
17: Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowanie wynosiła ponad 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości zakwestionowania podstaw dalszego pozbawienia wolności. Sama przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzę sprawy osób, które były krzywdzone seksualnie w dzieciństwie, a na tak zwaną sprawiedliwość, na rozstrzygnięcie sprawy czekają po 14, nawet 17 lat. Przewlekłość postępowań to problem systemowy, który oznacza lata życia w niepewności.
5: Wiadomości, a za chwilę popołudnie wnet z redaktor Jaśminą Nowak.
18: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
19: Reklama.
20: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
21: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
20: To możliwe?
21: W Radiu Wnet jak najbardziej.
18: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
20: Zaraz, zaraz.
0: Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
18: Słuchajcie Radia Wnet.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
19: Po reklamie.
22: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:10 na zegarach. Drodzy Państwo, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. I my już mamy połączenie z pierwszym zapowiadanym gościem. Jest z nami pan profesor Daniel Bociowski, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, także historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania wszystko.
1: Panie profesorze, zaczniemy może od spotkania Marco Rubio z Sergiejem Ławrowem. Czy to było ważne spotkanie? Co o nim wiemy? Jak możemy je interpretować?
2: Znaczy, czy to było ważne spotkanie? Rosjanie na pewno je nagłośnią. I o to chodziło akurat Rosjanom, że znowu chcą pokazać, iż to oni są w grze, że Zełenski może liczył na Amerykanów, ale Amerykanie będą się dogadywać z silniejszym, z tym, który, prawda, więcej może dać, bo takie były rozgrywki, takie były słowa. Zresztą Rubio zapytany o to, dlaczego tak, a nie inaczej będzie organizował to spotkanie, to powiedział takie znamienne słowa właśnie, że Ukraina skomplikowała strasznie relacje, ponieważ można było wiele różnych ciekawych rzeczy ogarnąć, ale przez Ukrainę te relacje, także gospodarcze, amerykańsko-rosyjskie, są takie sobie. Więc tutaj akurat sygnał ze strony Amerykanów, albo przynajmniej ze strony Rubio, pytanie, na ile uzgodniony z Trumpem i z Departamentem Stanu, jest taki dwuznaczny, w stylu, dobra, możemy mimo wszystko ze sobą rozmawiać, a Rosjanie są perfekcjonistami pod tym względem i wykorzystają to bardzo mocno do zagrania tą kartą znowu wewnętrznie i zewnętrznie. Wewnętrznie pokazując, że zobaczcie, że jednak Amerykanie nas nie porzucili, a były takie momenty, kiedy tam Sołowiow i cała reszta twierdzili, że Amerykanie nas wystawili do wiatru. Plus zewnętrznie naciskając, myślę, że na Ukrainę, na Polskę, na Europę, że jeżeli w ogóle mówimy o jakichkolwiek rozmowach, to nadal będziemy mówili o rozmowach tylko na rosyjskich warunkach. Czy to jest sprawdzalne? Trudno powiedzieć. Natomiast ja na miejscu Amerykanów takiego spotkania bym nie przeprowadził.
1: A panie profesorze, a co z Chinami? Jaką rolę tutaj w tych rozmowach negocjacyjnych, pokojowych odgrywają Chiny?
2: To zależy. To jest bardzo trudne, dlatego że my tak naprawdę nie wiemy, co siedzi w głowie Xi Jinpinga i jego ludzi, a właściwie nawet przede wszystkim Xi. I tego, jakie są długofalowe cele Chin. Natomiast widać wyraźnie, że niezmiennie Chiny chcą po prostu jak najwięcej z tej wojny wyciągnąć. Bo ta wojna to nadal, tak, z jednej strony osłabianie Federacji Rosyjskiej i tutaj rzeczywiście Chińczycy bezwzględnie grillują Moskwę, w zasadzie znowu upadła całkowicie koncepcja tych nowych gazociągów, które miałyby iść do Chin. Chińczycy postawili warunki, które w zasadzie upokarzają na swój sposób Federację Rosyjską. Chiny też mocno znowu grają na Kima i starają się tutaj przywrócić tę równowagę, na zasadzie takiej, że suwerenem dla Kima jest jednak Pekin, a nie Moskwa. Kim poczuł się trochę ważny, kiedy Rosjanie rzeczywiście dawali mu wszystko, co chciał. I z drugiej strony, z punktu widzenia akurat Chin, to, co się teraz dzieje, zaangażowanie Europy i Stanów jest korzystne, no bo ono osłabia relacje transatlantyckie, wzmacnia pozycję Chińczyków, daje im dodatkowe możliwości działania w Europie. Amerykanie, którzy niby się wycofali z tych operacji ukraińskich, ale wpakowali się w Zatokę Perską, no też słabnąc, tak naprawdę odsłaniają się na Morzu Południowochińskim, więc nawet kosztem gospodarki, bo jednak to wszystko odbywa się kosztem chińskiej gospodarki, bo nie idzie wszystko tak, jak trzeba. Houthi blokują cieśninę Bab al-Mandab, Irańczycy blokują i Amerykanie wzajemnie sobie blokują wyjście z Zatoki Perskiej, problemy z ropą są, to i tak Chiny po prostu czekają na to, co się wyłoni, I na ile rozmowy przyszłe dwustronne dwóch supermocarstw to będą rozmowy Pekinu z Waszyngtonem, a nie Waszyngtonu z Pekinem.
1: No właśnie, i to jest faktycznie wielowątkowe, skomplikowane zagadnienie. A dopytam jeszcze, bo to jest tak, że Rosja cały czas naciska, mówi o tym, że Zachód, że Stany Zjednoczone mają przestać dozbrajać Ukrainę, przestać pomagać militarnie. Zachód odpowiada, jakby, że tego nie zrobi, że będzie podtrzymywał tę pomoc. A na ile, jakby jak długo Rosja jest w stanie prowadzić te działania wojenne przy obecnym tempie strat, no i wydatków, bo to przecież jest bardzo kosztowne.
2: Długo. Długo niestety, bo jest to kwestia po prostu tego, iż Federacja Rosyjska jest niemal w całości przestawiona na gospodarkę wojenną. A więc wszystko, cokolwiek jest potrzebne, idzie dla frontu. Przy tej możliwości jeszcze działań Federacji Rosyjskiej, przy tych możliwościach sprzedaży jeszcze ciągle węglowodorów, Rosjanie mają wystarczające pieniądze, by utrzymywać produkcję i by wzmacniać swoje możliwości bojowe. To jest kwestia także tego, że Rosjanie nie muszą się liczyć z opinią społeczną, a więc nie muszą się za bardzo przejmować tym, czy gdzieś byłyby jakieś wybory, czy inne tego typu rzeczy, gdzie ktoś by utracił kartkę prawo głosu, czy ktoś by utracił po prostu stanowisko ze względu na kartkę wyborczą. Tutaj takich rzeczy nie ma. Więc odporność społeczna Rosji jest nadal głęboka. Nawet jeżeli teraz te Whiteberries płoną wszystkie magazyny i masa ludzi straci majątek, bo nikt tam im nie da jakichkolwiek odszkodowań, to państwo i tak ściągnie z nich podatki, a jak nie dadzą rady płacić podatków, to grzecznie zaproponuję im, żeby poszli na front. I znowu będzie miała ludzi do mięsnych szturmów na kierunku ukraińskim. Więc ja bym się spodziewał, że Putin będzie walczył dotąd, dopóki tak naprawdę jego najbliższemu otoczeniu ten biznes przestanie się opłacać. Na razie się opłaca.
1: Na razie się opłaca, można utrzymywać taki status quo, ale gdyby się okazało, że na przykład ten konflikt na Bliskim Wschodzie, no, który cały czas eskaluje, bo przecież wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy informację, prawda, o rebeliantach Huti jemeńskich, o tutaj zakłócaniu dostaw i kwestii tych wszystkich szlaków morskich. Jeżeli się okaże, że ten na przykład konflikt na Bliskim Wschodzie jeszcze bardziej eskaluje, i Stany Zjednoczone będą musiały mocniej się tam zaangażować, to istnieje takie ryzyko, że no po prostu będą musiały podjąć decyzję, że nie jesteśmy w stanie być w dwóch czy w trzech miejscach naraz, musimy przerzucić większą siłę rażenia tutaj na Bliski Wschód, w związku z tym odcinamy część pomocy dla Ukrainy. Czy taki scenariusz jest realny?
2: Stany Zjednoczone już się dawno wycofały z Ukrainy. W zasadzie nie ma żadnej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych i utrzymywanie Ukrainy, zarówno jeżeli chodzi o zaopatrzenie wojskowe, jak i zaopatrzenie cywilne, jest scedowane na Europę. Dlatego też Zełenski z jednej strony, no owszem, jeszcze spotyka się z Trumpem, ale dużo bardziej jest zainteresowany spotkaniami tutaj z Macron, Scholzem i innymi ludźmi, bo to jego zdaniem pomaga mu w utrzymywaniu się przy władzy i w otrzymywaniu wsparcia. Więc Amerykanie na kierunku europejskim o tyle mogą osłabić powiedzmy NATO i Unię Europejską, która wspiera Ukrainę, że nie będzie żadnego dostępu do technologii i produkcji, bo Amerykanie po prostu nie będą w stanie sprostać nawet swoim własnym wymaganiom. Teraz moim zdaniem sięgają już Amerykanie po zapasy ostateczne, jeżeli chodzi o wojnę w Zatoce i odbudowanie tego powiedzmy wyposażenia amerykańskiego, biorąc pod uwagę także potrzeby tak, i Zatoki Perskiej, i wielu innych miejsc, potrwa bardzo długo i to może się odbyć kosztem, czy będzie się odbywało kosztem Ukrainy, ale nie dlatego, że Ukraina coś dostaje od Amerykanów, tylko dlatego, że Europa kupowała uzbrojenie, czy też efektory do systemów Patriot i tak dalej, od Amerykanów i kierowała je na Ukrainę. Stąd była ta kwestia w pewnym momencie tego zrzucania się przez całą Europę, w tym Polskę, jeżeli chodzi o efektory do Patriotów, bo po prostu Amerykanie nie byli w stanie dostarczyć niczego, bo ich produkcja szła wyłącznie na uzupełnienie zapasów wewnętrznych plus wsparcie państw Zatoki. Tak więc oczywiście to będzie grało na niekorzyść Europy, ale będzie grało wtedy na korzyść Rosji z jednej strony, a z drugiej Chin, bo Rosja nie liczy na to, że prowadzi i nie patrzy na wojnę z Ukrainą. Rosja gospodarczo i technologicznie prowadzi wojnę z Europą, bo dąży do tego, aby Europa wyczerpała swoje możliwości pomocy militarnej i w ten sposób złamie się zarówno Ukrainę, jak i Europę. Dlatego też Putin z takim uporem maniaka prowadzi tą wojnę, bo tu nie chodzi o samą Ukrainę, moim zdaniem, tylko wyraźnie o to, żeby Europa bez wsparcia amerykańskiego nie dała rady już dostarczać broni, uzbrojenia, na co z kolei my odpowiadamy, prawda, teraz tymi inwestycjami i zwiększeniem mocy, jeżeli chodzi o produkcję przede wszystkim amunicji, części do dronów i całej tej wszystkich tych efektorów, które damy radę zrobić. Jeżeli nam się uda uruchomić produkcję w ciągu tego roku dość znacząco, to te rosyjskie koncepcje złamania Europy mogą się nie powieść, bo po prostu Rosjanie nie zdążą nas osłabić na tyle, na ile by chcieli, bez bardzo wysokich kosztów dla siebie. Ale nie wiem, czy mimo wszystko Putin zapatrzony w tą wizję nie będzie chciał postawić wszystkiego na jedną kartę.
1: Jak będzie, to zobaczymy, ale na pewno będziemy przybliżać te tematy słuchaczom Radia Wnet. A panu, panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Daniel Boćkowski.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
1: Analityk w zakresie geopolityki, także historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Był gościem Radia Wnet. Dobrego dnia.
2: Do zobaczenia.
1: Drodzy Państwo, 16:23 na zegarach, no więc za kilka chwil rozmowa z kolejnym gościem, a będzie nim pan generał Bogusław Samol, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze muzycznie i trochę w wakacyjnym klimacie i trochę oldschoolowo Beata Kozidrak i Rzeka Marzeń.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:28 na zegarach, a my, drodzy Państwo, mamy połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem. Jest z nami pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: My porozmawiamy i o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale też o spotkaniu Siergieja Ławrowa z Marco Rubio. Czy my po tych rozmowach możemy mówić o jakimkolwiek przełomie, czy to tylko taki gest podtrzymujący dialog? Jakie w ogóle znaczenie mają te dzisiejsze rozmowy?
2: Po pierwsze, nastąpił powrót do rozmów między stroną amerykańską i stronami amerykańską i rosyjską na temat sytuacji na Ukrainie, a więc tutaj w zakresie możliwości zakończenia tej wojny. I to, bo uważam, spotkanie z punktu widzenia strategii czy geostrategii wiele nowego nie wniosło. Po prostu potwierdziły swoje dążenia do osiągania swoich celów politycznych. Mianowicie strona rosyjska, reprezentowana przez ministra spraw zagranicznych Ławrowa, przedstawiła realną sytuację na linii frontu oraz Ławrow zarzucał Stanom Zjednoczonym i w tym Europie, że dalsze dozbrojenie Ukrainy jest niedopuszczalne, a przede wszystkim doprowadza do destrukcji w tym regionie świata, i mianowicie poddał krytykę politykę europejskich państw, nazywając tą politykę tych krajów jako destabilizacyjną, i według Ławrowa europejskie państwa prowadzą politykę do zadania Rosji strategicznej klęski. No tutaj nie ma co się dziwić, bo przecież to Rosja rozpoczęła wojnę 5 lat temu z Ukrainą, a następnie zagrażając bezpieczeństwu w tym Polsce, a szczególnie krajom bałtyckim i Europie Zachodniej. I teraz nie ma co się dziwić, że kraje zachodnie spostrzegły zagrożenie ze strony Rosji i starają się utrzymać jak najdalej od granic Sojuszu Północnoatlantyckiego z działaniami wojennymi, chociaż to nie do końca mówię prawdę, dlatego że przecież Polska graniczy z Rosją na północy, mianowicie z obwodem królewieckim, jak również z sojusznikiem Rosji Białorusią. Także tutaj nie do końca jest to prawda, że trzymamy Rosjan z daleka od naszych granic. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że Amerykanie podtrzymują stanowisko dalszego jakby nie tyle wspierania, co sprzedaży broni dla państw z natowskich, które tą broń dostarczają Ukrainie. I właśnie tutaj Ławrow miał pretensje do Marco Rubio, że Amerykanie tą broń dostarczają. Natomiast Rubio powiedział wyraźnie, że ta broń jest odkupowana od Stanów Zjednoczonych, zapasów armii amerykańskiej przez kraje natowskie. I ta broń jest dostarczana właśnie przez kraje natowskie dla Ukrainy. A tutaj Stany Zjednoczone bezpośrednio nie handlują bronią, czy nie dostarczają pomocy wojskowej dla Ukrainy, tak jak to miało jeszcze miejsce rok temu. Natomiast tutaj jest bardzo ważna sprawa, że Rubio powiedział wyraźnie, że przede wszystkim państwo Stany Zjednoczone będą uczestniczyły, chcą tego pokojowego porozumienia, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. Są gotowi do odegrania każdej pozytywnej roli, aby osiągnąć to porozumienie. Ale wracając jeszcze do stanowiska Ławrowa, tutaj miał pretensje, że porozumienie zawarte między prezydentami Stanów Zjednoczonych i Rosji w ubiegłym roku na Alasce nie jest realizowane. To porozumienie my znamy z treści, to nie ma sensu tylko przytaczać. Między innymi tam była mowa o tym, w jaki sposób Polska jest sytuowana według tych rosyjskich propozycji. Natomiast uważam, że prezydent Stanów Zjednoczonych Trump absolutnie przekonał się, że Rosja nie jest gotowa do zakończenia wojny na Ukrainie. W związku z tym Amerykanie dalej będą wykonywały swoje działania w ramach tego natowskiego programu zaopatrywania sił ukraińskich w uzbrojenie, w amunicję. To się do tej pory dzieje. Także tutaj nie nastąpiła żadna zmiana, nie nastąpił przełom. Ale dobrze, że politycy rozmawiają.
1: Dobrze, że politycy rozmawiają, ale to jeszcze dopytam, panie generale, to już ostatnie pytanie w tym temacie. Czy my możemy dzisiaj zaryzykować takim stwierdzeniem, powiedzieć, czy obecnie któraś ze stron ma taką przewagę, żeby mogła dyktować warunki zakończenia tej wojny?
2: Absolutnie takich warunków nie widzę ani po stronie ukraińskiej, pomimo że dokonują spektakularnych uderzeń w głąb terytorium państwa rosyjskiego, atakując infrastrukturę krytyczną, szczególnie infrastrukturę paliwową, a więc Ukraińcy zdobyli zdolności do uderzeń głębokich na cele w głębi Rosji. Natomiast ta ilość tych uderzeń nie doprowadzi do tego, aby Rosja padła na kolana i rozpoczęła starania o to, czy w ogóle rozmowa, aby ten konflikt zakończyć. Putin parę dni temu zapowiedział po raz kolejny, że celem jego działań jest zdobycie, opanowanie całego terytorium Donbasu. Niewiele tego zostało i tutaj on zakłada, że do końca roku 2026 roku ten cel polityczny, rosyjski cel polityczny zostanie osiągnięty. No tutaj natomiast zachodni eksperci mówią, że raczej będzie to trudno ten cel osiągnąć przez stronę rosyjską ze względu na to, że ten rejon, który jest w rejonie, rejon donbaski, jest pod panowaniem ukraińskim, jest bardzo mocno umocniony, szczególnie to miasta, twierdze jak Słowiańsk, Konstantynówka. I w związku z tym prawdopodobnie powtórzy się kolejny Bachmut, to co było jeszcze rok, dwa lata temu, jakie były ciężkie walki, aby zatrzymać natarcie Rosjan. No i Rosjanie oczywiście, zarówno Rosja wykrwawia się, bo tutaj prowadzenie wojny to nie jest przygoda, tylko po prostu wykładanie potężnych zasobów państwowych, finansowych, ekonomicznych, a przede wszystkim poświęcanie stanów osobowych, a więc tutaj żołnierzy, a w tym wypadku rezerwistów już niedługo, bo tak to jest. W związku z tym ja nie widzę możliwości. Natomiast jedną rzecz chciałbym zauważyć, bo tutaj dużo dyskusji było w mediach, w polskiej przestrzeni medialnej odnośnie tego, że Rosjanie już ostatnie rezerwy mobilizują. To nie jest mobilizacja rezerwistów, tylko to jest po prostu kolejne wcielenie. W naszym przypadku byłoby to kolejne wcielenie żołnierzy czy młodych ludzi do zasadniczej służby wojskowej, bo trzeba pamiętać, że armia rosyjska składa się ze służby kontraktowej i w połowie ze służby zasadniczej, a więc krótko mówiąc, wiosna i jesień są tymi okresami, gdzie Rosjanie mobilizują, to znaczy wcielają do wojska i odtwarzają rezerwy, a jednocześnie też prawdopodobnie uzupełniają straty na linii frontu. Także tutaj ja nie widzę możliwości, że Rosja zrezygnuje z prowadzenia działań wojennych, natomiast Ukraińcy są w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza teraz też politycznej, gdzie nastąpiło, uważam, że nieszczęśliwie prezydent Zełenski poprowadził tą sprawę związaną z wymianą ministra obrony narodowej i naczelnego dowódcy. No jest takie powiedzenie, że w czasie biegu koni zaprzęgu konnego się nie wymienia.
1: To prawda, jest takie powiedzenie i jest też dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o te takie wewnętrzne roszady i politykę wewnętrzną na Ukrainie. Ale teraz jeszcze, panie generale, na moment chciałam przejść do sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo tutaj też w ostatnich, to tak naprawdę dniach, godzinach dosyć dużo się dzieje. Mamy kolejne ataki, też groźby, jeżeli chodzi o tych jemeńskich rebeliantów Huti i kwestie, no takie pytanie, czy tutaj może być kolejna blokada morska. Jak pan sądzi, jaką my dzisiaj mamy sytuację na Bliskim Wschodzie i jak tutaj jest duże ryzyko tego, że ona jeszcze bardziej wyeskaluje, że jeszcze być może też dołączą się do niej kolejni gracze?
2: Na pewno nie widać końca tego konfliktu, który w tej chwili, on cały czas trwa, oczywiście z różnym natężeniem. Ostatnie ataki amerykańskie mają na celu osłabienie zdolności Iranu do tworzenia zagrożenia dla cywilnych marynarzy statków handlowych, które pokonują wody Zatoki Perskiej. No i Amerykanie zaatakowali cele na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską w pobliżu ciśniny Ormus. I według informacji od Amerykanów, dowództwa CENTCOM amerykańskiego, Iran nie kontroluje ciśni Ormus, w związku z tym międzynarodowy szlak wodny pozostaje otwarty dla transportu morskiego. I oczywiście według nich statki handlowe nadal wykorzystują ciśnienie ze wsparciem sił amerykańskich. Natomiast tutaj na pewno mogą się dołączyć tutaj Huti i rebelianci, którzy mają zdolności do niszczenia okrętów na wodzie również i jest to zagrożenie dla żeglugi morskiej, szczególnie o charakterze międzynarodowym. W związku z tym, z mojego punktu widzenia, obserwując działania w przeciągu ostatnich miesięcy Iranu, jak również Stanów Zjednoczonych, można wyciągnąć wniosek taki, że Iran nie został pobity militarnie i nie został złamany politycznie. Mało tego, ludność czy społeczeństwo irańskie jest zmobilizowane przeciwko Amerykanom. Amerykanie, wykorzystując tylko uderzenia lotniczo-rakietowe, jak również działania marynarki wojennej, wydzielonych okrętów amerykańskiej marynarki wojennej, nie są w stanie zapanować całkowicie czy pobić irańskich sił. Szczególnie tutaj nie mają Amerykanie takiej możliwości, ażeby wysadzić tak potężny desant na ląd, desant morski, którzy żołnierze wojsk lądowych czy korpusu Marines mogłyby rozbić korpus strażników rewolucji islamskiej. Jest to niemożliwe, w związku z tym ta wojna będzie trwała. I dzisiaj czytam taki artykuł amerykańskiego jednego z think tanków, że ta wojna z Iranem może potrwać znacznie dłużej niż zakłada amerykańska obecna administracja rządowa z prezydentem Trumpem na czele. I ci amerykańscy eksperci oceniają, że konflikt najpewniej zakończy kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych, a więc to trzeba patrzeć w perspektywie 3 lat. Obecny prezydent ma niewielkie szanse na wyjście z impasu tego, który tutaj został stworzony. I prawdopodobnie trzeba się bacznie wsłuchiwać w te komentarze amerykańskie, czy w ogóle think tanki amerykańskie, które z reguły rzeczowo oceniają sytuację polityczno-militarną w danym regionie świata. I to się sprawdza. I być może to się sprawdzi, ale to będzie też kolosalne negatywne skutki dla naszych gospodarek Unii Europejskiej, jak również i nie tylko całego regionu tutaj, jeżeli chodzi o Zatokę Perską.
1: A co panie generale z Izraelem? Bo teraz można powiedzieć, że mamy kilka frontów też otwartych, jeżeli chodzi o Izrael, bo i Hamas, i Hezbollah, Iran. Jakie są jego zasoby? Czy to jest tak, że jest to ryzyko po prostu zbyt dużego rozproszenia sił i tego, że Izrael przeszacuje, czy może jednak jest po prostu już takim hegemonem tam na Bliskim Wschodzie i przy wsparciu Ameryki?
2: W pewnym sensie cele polityczne osiągnął. Po pierwsze w Gazie, po drugie na południu Libanu, jeżeli chodzi o Hezbollah. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że rozpoczynają się w tej chwili działania polityczne w Izraelu w zakresie wyborów i tutaj, jak ja zauważyłem, opinia publiczna izraelska skupia się na wewnętrznej sytuacji. No, ale też trzeba dodać jeszcze jedną sprawę, że prezydent Stanów Zjednoczonych miał spotkanie z prezydentem Libanu i my dokładnie nie wiemy, o czym rozmawiali, ale prawdopodobnie wpływ na Stany Zjednoczone, na sytuację w tym regionie, szczególnie tutaj po stronie na stronę Izraela i na stronę Libanu, Amerykanie starają się nacisnąć po prostu, aby zapanował, tak mam nadzieję, pokój w tym regionie i czy to zostanie osiągnięte. No zobaczymy, to tak pani powiedziała, sytuacja tak się dramatycznie zmienia w ciągu krótkiego czasu, że dzisiaj mówimy o tym, a za chwilę dowiadujemy się o innych sytuacjach, które mają charakter wojenny czy polityczny i trudno dokładnie przewidzieć, w jakim kierunku to wszystko się toczy.

16:48 na zegarach. Słuchacie Państwo popołudnia w Radiu Wnet. Teraz już wakacyjnie i muzycznie. Później przed nami serwis watykański i dalej duża dawka dobrej letniej muzyki. A skoro o niej mowa, to teraz nieco nostalgicznie. Piżama porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
2: Nie dla murów, tak dla mostów, powiedział kardynał Pietro Parolin, przedstawiając stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie budowanego przez Izrael muru w Strefie Gazy. 50 lat temu jako klerycy zostali wcieleni do komunistycznego wojska. Dziś w Rzymie, jako kapłani, dziękują za ocalenie wiary. Katolicka młodzież w Brazylii chce więcej świętości, lepszego poznania nauki Kościoła i większego szacunku dla liturgii, a mniej polityki w Kościele. Tak wynika z najnowszych badań. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Kardynał Pietro Parolin, odpowiadając na pytania dziennikarzy, m.in. w sprawie budowanego przez izraelskie wojsko muru w Strefie Gazy, stwierdził, że Watykan zawsze mówi nie dla murów, tak dla mostów. Z kolei odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, sekretarz stanu wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać.
3: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich. Dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
2: Pół wieku temu komunistyczne władze PRL wysłały ich do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, licząc, że porzucą drogę do kapłaństwa. Nie tylko wytrwali, ale od dziesięcioleci służą Kościołowi jako kapłani. Dziś w Rzymie dziękowali Bogu za dar powołania. Tamte wydarzenia wspomina ksiądz Jerzy Ślusarczyk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
4: Nie było to najlepsze doświadczenie, bo człowieka zabrano, jak to się mówi, z pierwszego roku studiów, a więc wrażenie takie było dosyć traumatyczne. Pamiętam łzy, które gdzieś tam towarzyszyły oczywiście wyjazdowi. Decyzja o wcieleniu była nagła, więc też nie było możliwości podjęcia decyzji jakichkolwiek innych. Nie? Także tydzień po właściwie wręczeniu biletu byłem już w jednostce.
2: Ksiądz Krzysztof Knurzyński z Częstochowy opowiedział o tym, dlaczego przybyli do Rzymu.
5: To jest taka wdzięczność, tak jak tu kolega powiedział Panu Bogu, za to, że przetrwaliśmy ten czas tam w tym wojsku.
2: Więcej świętości i liturgii, mniej polityki w Kościele. Tego oczekuje katolicka młodzież w Brazylii. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych wśród 11 tysięcy młodych osób w całym kraju.
6: Badanie przeprowadzono w 2025 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Brazylii do spraw młodzieży. W ankiecie udział wzięli Brazylijczycy w wieku od 12 do 29 lat. Wyniki pokazują, że młodzi katolicy pragną pogłębić swoją wiarę i lepiej poznawać nauczanie Kościoła. Za największe przeszkody uznali brak godnie sprawowanej liturgii oraz zbyt duży nacisk na kwestie społeczno-polityczne. Zdaniem autorów badań, młode pokolenie szuka dziś autentycznej formacji i głębszego życia duchowego.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
15: To była autopromocja.
17: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1, tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki!
3: Arcydeko!
4: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: To była autopromocja.
5: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
6: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Cały szczęśliwy chodzę. Oczywiście zaczynamy od pogody. Tu Milo Curtis. Jestem szczęśliwy z powodu pogody. Dla mnie nie ma dobrej pogody ani złej pogody. Ale teraz jest fajna pogoda. Kurczę, co ja gadam. Deszcz pada w całej Polsce. Czyli cudownie. Dziwię się tym panienkom, pogodynkom, które mówią, że jest zła pogoda. Oj, oj, oj, ale słońce przyjdzie niedługo. Pamiętajcie, że nasza ziemia potrzebuje wody. To jest wstęp, dobra. Czyli jest cudownie, pada deszcz. Jeszcze podobno jutro będzie padało. Mam nadzieję przynajmniej. Można założyć kurtkę z kapturem i nie ma problemu. Bo jest ciepło, 20 stopni w Warszawie. Dzisiaj posłuchamy, dzisiaj muzycznie, czyli wakacyjnie, posłuchamy greckich 2 utworów. No, Grecja się kojarzy właśnie z ciepłem. To w odróżnieniu do tego, co jest na dworze. To będzie gorąca niby muzyka, ale taka muzyka Greków, którzy zostali wygnani z aktualnej Turcji. Kiedyś tam Konstantynopol, Smyrna i tak dalej, to była Grecja. Więc będzie utwór Misir Lu. Do tego utworu przyznał się, że skomponował ten utwór Goran Bregović. A teraz puścimy Misir Lu z 1920 któregoś roku będzie nagranie. Jeszcze chyba jego rodziców nie było na świecie. No, ale on się podpisał pod tym i tam go podobno, mówię podobno, zapamiętajcie słowo podobno. Podobno go ścigają dalej za prawa autorskie. No, ja się nie dziwię. No, nie podpisuje się starych utworów. No, to tak jakby jakieś stare kujawiaki podpisywał, nie wiem, Jan Kowalski, no. Nie mylić z Janem Kowalskim z Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie, on był z tego... Jest mój kolega Jan Kowalski. Nie wiem, gdzie teraz pracuje. Słuchajcie, posłuchamy Misir Lu, a ja was proszę też, ponieważ my jesteśmy tak naprawdę radiem publicznym, bo żyjemy ze słuchaczy, z wpłat słuchaczy. I mamy... Kurczę, ja nie widzę dokładnie... patronite.pl /Radio Wnet i Radio Wnet to jest jedno słowo. Jeszcze raz powiem, patronite.pl /Radio Wnet. Wpłacajcie się tam te grosze, złotówki, nawet banknoty mogą być. Im większy banknot. Pamiętajcie, że już są, tylko że nie, kurczę, nie widzę w obiegu. 500 złotówki są. Kiedyś miałem taką. Udało mi się. Szymon się śmieje ze mnie. Szymon? Cześć, Szymon.
7: Cześć, Milo.
6: O, widzicie? Bo my żywi jesteśmy tutaj w studio. Widziałeś 500 złotówkę?
7: Nie pamiętam. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie.
6: Ja mam 75 lat i pamiętam, a ty 20 i nie pamiętasz. To znaczy, że nie widziałeś.
7: Ty pamiętasz, jak były 10 tysięcy banknoty i więcej.
6: Nie, tego nie pamiętam, bo wtedy mnie w Polsce nie było. Ja wróciłem, kiedy już była nowa waluta.
7: Tak, a mnie nie było w ogóle wtedy.
6: A ciebie w ogóle nie było, bo ja 29 lat temu wróciłem. do Polski. Dobra, to słuchamy Monsieur Lou.

0: Szymon mi wynalazł, co to znaczy Monsieur Lou, bo ja nigdy nie przyszło mi do głowy, żebym to sprawdzał. A jednak to Monsieur Lou z greckiego oznacza egipska dziewczyna albo egipcjanka. No i to jest dosyć bliskie moim korzeniom. Dlatego, że moja mama, mój dziadek z moją babcią uciekli, jak Turcy tam mordowali Greków w 1920 roku, gdy mordowali Ormian. I kiedyś rozmawiałem nawet z księdzem Isakowiczem Zalewskim i przypomniałem mu tutaj w Radio Wnet, przypomniałem, że 1,5 miliona wymordowali Ormian, ale również 500 000 Greków. A tak, tak, oczywiście. No on się Ormianami akurat zajmuje, a ja Grekami się nie zajmuję, bo jestem Grekiem. Więc moja mama urodziła się już w Aleksandrii, w Egipcie. A Monsieur Lou znaczy egipcjanka. Czyli może moja mama. Staram się zawsze pozytywne jakieś wyciągać wnioski. Więc słowo Monsieur Lou wywodzi się specjalnie dla was. Szymon mi powiedział po angielsku, wszystko przeczytał. Ja znam angielski, ale postanowiłem znaleźć po polsku tekst. I skąd się wywodzi słowo? Z języka arabskiego. Przeszło do języka tureckiego jako Monsieur Lee, oznaczający z Egiptu, czyli moja mama, lub egipski. No to egipski to nie mam nikogo egipskiego, ale mam egipską. A grecki sufiks, czyli przedrostek, nie, to nie jest, co to jest?
1: Przyrostek.
0: Przyrostek. Widzisz,
1: końcówka jak to słowa. Słucham? Końcówka słowa.
0: Końcówka tak słowa. Widzicie, jak mieć dobrze realizatora Polaka i to wykształconego? Widzicie. Nadał mu formę, a grecki sufiks nadał mu formę grecką. I co to jest? Bo podpisuje się pod nią Bregowicz. A to jest... Jest to tytuł znanej śródziemnomorskiej pieśni ludowej z lat 20. Czyli z czasu, kiedy moja rodzina wyniosła się ze Smyrny, teraz nazywacie to Izmir, ze Smyrny do Aleksandrii, do Egiptu, w której teksty opowiadają o płomiennej miłości do pięknej kobiety z Egiptu. No ja naprawdę płomiennie kochałem moją mamę, dopóki żyła. Melodia ta, aha, skąd możecie znać tą melodię? Zyskała się światową sławę dzięki wersji Surf Rock, nagranej w 1962 roku przez Dicka Daleya. Pamiętam tą wersję, którą wykorzystano między innymi w filmie Pulp Fiction. Dobra, słuchamy dalej. To jest ten gatunek muzyki, nazywa się Rebetiko. Przeważnie powstawał w więzieniach tureckich, w których więziono Greków. Ten instrument wiodący w Monsieur Lou to było baklama. To jest taki instrument, który dłubano z jednego kawałka drewna i to jest taka, to jest takie małe buzuki. A buzuki to jest taka mandolina z długim gryfem, tylko że to jest malutkie, z jednego kawałka drewna. Mam takie baklama w domu oczywiście, no bo ci więźniowie no chcieli grać, no a siedzieli w więzieniu tylko za to, że są Grekami. Dobra, słuchamy dalej.
2: Δάσκαλε, σου πες η γραμματική.
3: Είστε εις θέσεις αυστοιχεί ότι να εμβέζετε έναν σοφόν.
2: Κόπτω ρε δάσκαλε, όσα βρω γράμματα κι αν μάθησα δεν πάρεις από λυκτήριο, από αραμπατζίδες, από βακάριδες και από το μυστήριο του χασάπι, δεν αξίζεις βράκο.
3: Ουέ, εισποιείς με από θέλεις, εις αρωματινάτας, εις λεμπούχους και εις φαγής άσμος.
2: Όταν δεν σου γουστάρουνε αυτοί, κατέβα στον Πειραιά στην τραπεζόνα να ρουφήξεις μια από την καρύδα να μας τουρωθείς να βλέπεις την πλάσια τόπια σαν μικρόβιο. Εγώ από εκεί πήρα το διπλωμά μου, απάνω σε ένα στρατσόχαρτο υπογεγραμμένο. Αυτό είναι το σχολείο της μαγιάς. Σακουλεύεσαι, δάσκαλε.
3: Με κάνεις νεαρέ μου να κομπάσω. Φαντάζομαι τι είδους γράμματα θα έμαθες. Εσύ θα ξέφρεις να κλείνεις ούτε ένα όνομα.
2: Τι λέει το μελίκι σου, ρε δάσκαλε. Εγώ δεν ξέρω να κλείνω. Έχω κλείσει εγώ σπιτάκια όπου πάτησε το ποδαράκι μου. Πορτάρι δεν φύτρωσε. Τώρα ρώτα με αν θέλεις να δούμε ποιος ξέρει από τους δυο μας περισσότερα γράμματα.
3: Μένω εννοώς πρωτήφραση τόσο, αλλά σε ρωτήσω ένα όνομα το οποίο ξέρει καλά ο ελληνικός λαός. Λόου πάρειν η πείνα ονομαστική.
2: Η πείνα.
3: Γενική.
2: Της Λόρδας.
3: Δοτική.
2: Η αμασία.
3: Πεθιατική.
2: την Τζελιγομάρα, όλοι γούρε αγιάτρεφε.
3: Αμάσια, η πεθερά ονομαστική.
0: Specjalnie dałem slang więźniów greckich w Turcji. Ale zaraz będzie muzyka.

Tu się z Szymonem podniecamy, bo ja te wszystkie rytmy znam, umiem je wystukać, ale trzeba jeszcze je wyliczyć. To było na 7 ósmych, czyli bardzo nieparzyste rytmy, które nie są używane w Polsce. Chyba, że w jazzie używał je Zbigniew Namysłowski, najwybitniejszy chyba w historii polski saksofonista altowy. A teraz przechodzimy, proszę Państwa, jak wiecie, jestem fanem Grateful Dead. Jest to zespół, który miesza rocka z popem, no i szczególnie z country. Ma setki, czy miliony, właściwie miliony fanów. Pamiętam, kiedyś byliśmy w Chicago, jechałem, była trasa Grateful Dead. Urszula, jeszcze coś przypomniałem. Musieli grać trzy dni na stadionie, bo stadion był za mały, bo miał tylko 40 tysięcy niecałe publiczności. Wyobraźcie sobie, to było lata 80., druga połowa lat 80. Wyobraźcie sobie, jakie to, kurczę, jaki popularny zespół. I ja się zwolniłem i poszedłem do dzielnicy polskiej. Jackowo to się wtedy nazywało, nie wiem jak teraz się nazywa. I idę sobie ulicą, pokazuję mojemu amerykańskiemu kumplowi. Idziemy ulicą, a nagle krzyczy ktoś z drugiej strony: "Cześć, Milo!" To jest zdziwiony. Przechodzimy, a tu Urszula. Ta wokalistka z Polski, a chyba była tam na występach. No, mój autorytet i moje ego wzrosło pod niebiosa. Bo no fajnie jest spotkać na drugim końcu kuli ziemskiej koleżankę. Fajowo było. I naprawdę bardzo mi się podobało. Ja już wiele lat mieszkałem wtedy w Stanach i zjadłem pierwszy raz od jakichś 3-4 lat, zjadłem pierogi ruskie. Ależ miam, miam, miam. Byłem taki szczęśliwy. No i jeszcze bardzo mi się podobało, jak tam siedzieli na ławce starsi panowie różni, niespecjalnie bogaci, ale rozmawiali po polsku. Było tak przyjemnie, tak stęskniłem się wtedy, tak tęskniłem za Polską, a nie lubię tego uczucia tęsknoty. No ale co zrobić, no czasami się tęskni, a teraz przechodzimy, a no właśnie, to było o Grateful Dead i o tęsknocie i o wszystkim innym. Jeszcze raz przypomnę, patronite.pl/radiownet. Zapraszam was. O, już piszecie do mnie. Dobra. Posłuchajmy Grateful Dead z koncertu z Oakland, czyli z miejsca, w którym również mieszkałem. Zapomniałem dodać, że byłem na tym koncercie, który jest tu nagrany.

0: No i w ten sposób kończymy dzisiejszy letni, czwartkowy wieczór sekcji lewackiej. Dzisiaj bez gości, bo goście na wakacjach. Ja jestem też na wakacjach, od urodzenia co prawda, w związku z czym nigdy nie czuję tego, co inni czują. Zakończyliśmy Grateful Dead, z zespołem Grateful Dead, a rozpoczęliśmy gorącymi rytmami, dla mnie przynajmniej gorącymi, Rebetiko z Grecji. Bardzo ważna dla mnie muzyka. Proszę Państwa, słuchamy się w przyszły czwartek. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
0: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing.
8: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
5: To była autopromocja.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły dwie godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Wieczór wnet.
1: To jest Wieczór wnet. U Państwa minęła godzina 19.09, 7.09. My nagrywamy znacznie wcześniej, nagrywamy koło południa i to jest wyjątkowe nagranie. Nam się z rzadka zdarza audycję nagrywać, ale nigdy w tak newralgicznym i tak dynamicznym momencie jak dziś, bo właśnie jesteśmy tuż przed spotkaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Państwa, jak już będziecie nas słuchać, to będziemy wiedzieć, jakie były efekty tego spotkania, a my będziemy musieli opisywać tę sytuację trochę w ciemno. Sprawdzimy, czy trafimy. Każda taka sytuacja jest także szansą i będziemy badać, czy mamy dobre odczucia i dobre informacje, jeżeli chodzi o naturę polityki, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja i oczywiście jak to czwartek dr Józef Orzeł swoją analizą. Na początek chciałem Państwu bardzo, bardzo podziękować, bo poprzednią, zeszłotygodniową naszą audycję rozpocząłem od takiej prośby, że jeśli Państwo nas na YouTubie zasubskrybować kanał, udało nam się przebić 450 tysięcy dość wyraźnie, więc idziemy teraz w kierunku 500 000. No ale jeszcze po drodze parę kamieni milowych, 460 tysięcy też byłoby miło w najbliższym czasie osiągnąć, więc jeśli ktoś nas ogląda, a nie subskrybuje, to zachęcamy, żeby rozważyć i zasubskrybować nasz kanał. No i przede wszystkim za lajki, za te lajki, łapki w górę, bardzo dziękuję. To pozwoliło nam w zeszłym tygodniu bardzo wyraźnie przebić algorytm, który tam już siada i trochę te treści polityczne, zwłaszcza nie do końca poprawne, spycha znowu w dół, a nam się udało dzięki łapkom, a nade wszystko dzięki podbiciom. Tydzień temu Józef Orzeł się pytał, jak to zrobić, trzeba tam na komórce przesunąć komentarze w bok i tam jest podbijanie. Tydzień temu tych podbić było bardzo, bardzo, bardzo dużo, za co bardzo dziękuję, bo to najlepiej działa na algorytmy i udało nam się mieć wyraźnie ponad 50 tysięcy widzów, co na okres wakacyjny i na te nowe obostrzenia YouTube'owe jest dużo i za co bardzo Państwu dziękujemy. Jeżeli Państwo nas się słuchają, lubią, to za te podbijanie, za te lajki, za te subskrypcje będziemy bardzo wdzięczni, bo to nam niezwykle pozwala przełamywać nieprzychylne znowuż algorytmy YouTube'a, zwłaszcza te wakacyjne. Tyle tytułem wstępu. No a teraz właśnie, teraz testujemy doktora Józefa Orła. Co się wydarzyło na Nowogrodzkiej?
2: Jest tak, że w PiS-ie jest kilka grup towarzyskich, politycznych, programowych i to jest normalka w każdej partii. Nowością i zagrożeniem dla jedności partii było wystąpienie grupy Mateusza Morawieckiego, ale dopiero wtedy, kiedy jasne było, że chodzi o to, żeby wystawić Morawieckiego na przyszłego szefa partii. Znowuż, i takie rzeczy się zdarzają, nie rozbijając jedności partii, bo wtedy coś się dzieje. A to szef, czyli prezes, mówi, że się na to zgadza, albo nie zgadza, albo gra jakąś swoją grę na przedłużenie takiej kampanii, żeby odejść z pokoju wtedy, kiedy będzie musiał odejść. Ale tu zdarzyło się jeszcze coś. Grupa Morawieckiego powołała swoje stowarzyszenie, ale to też nie byłby problem wewnętrzny, aczkolwiek kierownictwo z Jarosławem Kaczyńskim otrzymało kilka opinii prawnych mówiących, że działalność tego stowarzyszenia Rozwój Plus w kraju, gdyby miała charakter polityczny, to by mogła przynieść decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że nie należy się PiS-owi reszta subwencji i PKW by wstrzymało albo mogłoby wstrzymać finansowanie PiS-u państwowe do końca, czyli do zera. I tego się Jarosław Kaczyński obawia. W każdym razie tak o tym mówi. To jest jedno, ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna dużo ważniejsza rzecz. Mianowicie Stowarzyszenie Morawieckiego zaczęło prowadzić kampanię organizacyjną w kraju i tworzyć we wszystkich województwach swoje struktury. I te struktury wywodzące się z PiS-u, ale i trochę obok, zaczęły konkurować z tymi strukturami PiS-u, które od 20 lat już funkcjonują, a nawet chyba dłużej. I to stworzyło dla kierownictwa PiS-u sytuację niesłychanie niebezpieczną i ryzykowną, no bo najwyraźniej, jakbym powiedział, pasożyt zaczął wyjadać organizm żywiciela od wewnątrz, przy czym pasożyt tu u mnie nie nosi żadnego negatywnego zabarwienia, ale tak też duża część tradycyjnego PiS-u, wiernego Kaczyńskiemu, to ocenia. I znowuż, to też nie byłoby, nie opisywałoby sytuacji do końca, ale taką się dopiero stanie, jeżeli sobie uświadomimy, że mamy do czynienia w tej chwili z okresem bardzo dużego kryzysu w Platformie i w koalicji rządzącej, wywołanej nie tyle aferą w Szpitalu Południowym, co w związku z tą aferą uświadomieniem Polakom, co wiedzieli od początku, ale dopóki to każdy wie u siebie w głowie, w rodzinie, w kręgu przyjacielskim, a nie staje się to faktem publicznym, to to jest tylko afera. Ale jeśli sytuacja w służbie zdrowia, przepraszam, zaczyna żyć własnym życiem i się okazuje, że to wszędzie tak jest, że wszyscy to wiedzą, a więc, że władza dopuściła do takiego poziomu kryzysu w służbie zdrowia, świadomie i celowo udając cały czas, że nic się nie dzieje, ale wiedząc o tym, co więcej, wszędzie pozwalając na to, żeby wybrane grupy, szczególnie działaczy i ludzi z nimi związanych, koalicji rządzącej, korzystają z tej służby zdrowia z przywilejami, bez kolejki, w specjalnych trybach, już nie mówiąc o specjalnych salonikach. Tych saloników okazało się dużo więcej, czyli w miarę jak na szpitale eleganckich pomieszczeniach dla specjalnych gości ze specjalną obsługą lekarską, oczywiście bez kolejki, to dopiero zaczęło oddziaływać na notowania koalicji rządzącej w sposób konsekwentny i stały, i to, co w tej chwili widzimy, to jest dopiero początek. Bo mówiłem o tym na początku afery w tym Szpitalu Południowym, że jeżeli dziennikarze, szczególnie z innych agencji, stacji, portali, telewizji, gazet i tak dalej, szczególnie nie tylko z Warszawy, ale z innych miast wojewódzkich, z regionu, zaczną się przyglądać temu, co się dzieje w służbie zdrowia u nich na miejscu, to się okaże, że to nie jest afera w Szpitalu Południowym, tylko że to jest kryzys w całej służbie zdrowia, żeby nie powiedzieć katastrofa. No i tak się okazało. Wolno, bo wolno, ale dziennikarze zaczęli ujawniać to, co się dzieje wszędzie. I w tej chwili mamy co parę dni jakiś wystrzał, który pokazuje tą katastrofę. To nie jest coś, co natychmiast obniży notowania koalicji rządzącej o 10%, ale tak się zaczyna taki proces, a skończy się on w kampanii wyborczej. Dlatego chyba, to zaryzykuję pierwszą tezę, nie będzie przedterminowych wyborów zarządzonych przez Tuska, bo on myślał, póki jeszcze koalicja ma dobre notowania, to może zróbmy przedterminowe wybory na przykład na wiosnę 2007, bo jeszcze notowania koalicji rządzącej nie będą złe. Problem polega na tym, że ten proces się zaczął i wiadomo, że jego skutek okaże się przy urnie, niezależnie od tego, kiedy ona będzie. Znaczy, kiedy wybory będą. Nawet gdyby były za tydzień, to wyniki przy urnie będą dużo gorsze dla koalicji rządzącej niż w sondażach. Nie tylko dlatego, że te sondaże nigdy nie są prawdziwe i zawsze trochę gorzej mówią o konfederacjach i o PiS-ie, a lepiej o koalicji rządzącej, ale dlatego, że ludzie podejmują osobną decyzję przy urnie. Jakby decyzja, że wrzucam kartkę, jest nieodwołalna. Jeszcze w sondażach mogę dać szansę swojej ulubionej partii rządzącej, ale przy urnie już się będę zastanawiał, wiedząc, że ta partia nic nie zrobiła, żeby uratować Polskę i Polaków przed tą katastrofą w służbie zdrowia. Wręcz przeciwnie, to co robi w tej chwili pani minister, za zgodą premiera Tuska i całego rządu, nie odwróci tego katastroficznego kierunku, o co najwyżej ureguluje częściowo te ogromne kominy niektórych lekarzy w służbie zdrowia, co zarabiają rocznie ponad 1 000 000 zł na przykład, ale to w ogóle nie zmieni obsługi, poziomu obsługi klienta, czyli pacjenta w służbie zdrowia państwowej. Nic nie zmieni, bo lekarze nie będą pracować więcej, kolejki się nie zmniejszą, lekarze raczej będą pracować mniej. I co więcej, widać katastrofę finansową w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którą rząd nic nie robi, ponieważ mówi się chyba od roku, że w Narodowym Funduszu Zdrowia brakuje 14 miliardów złotych, co widać po tym, że NFZ nie płaci szpitalom za nadwymiarowe, czyli ponad umowy wykonania. A to, dlaczego jest ich tak dużo? Bo ludzie więcej chorują. Pewnie więcej chorują, bo po pierwsze społeczeństwo się starzeje, ale może po drugie to są konsekwencje COVID-u i tego częściowo skutków ubocznych szczepień i chorób na COVID, ale też tego, albo przede wszystkim tego, że chorzy byli niedopuszczani do służby zdrowia, bo trzeba było według rządu służbę zdrowia na jakiś czas zamknąć. I te skutki są odkładane na lata i ludzie będą nadmiarowo umierali, ale i chorowali i chodzili do lekarza jeszcze przez kilka lat. Dokładnie nie wiemy, bo oczywiście na świecie nie prowadzi się żadnych badań w tej sprawie skutków ubocznych COVID-u i szczepionek na COVID. Bo by się okazało, że te uboczne skutki są długie i odkładane. Czyli dlaczego tyle o tym mówię? Bo sytuacja koalicji rządzącej jest katastrofalna naprawdę i będzie się katastrofić coraz bardziej, co wcale nie oznacza, że PiS-owi będzie przybywać.
1: No PiS-owi na pewno nie będzie przebiwać po tym, niezależnie czy jak państwo będą nas słuchać, czy będzie kompromis, czy go nie będzie, czy będzie nowa partia i rozłam, czy tego nie będzie, to ten cały obraz trudności koalicji nijak się nie przekłada na kłopoty formacji jako koalicja obywatelska, przynajmniej na razie. Braun może łowić w różnych miejscach, ale ma swoje ograniczenia. Konfederacja może rosnąć, ale ma swoje ograniczenia. No i PiS, jak widać, ma swoje ograniczenia, chociaż cały czas jest tą partią największą. I przy tej dekompozycji dzisiaj mamy festiwal kolejnych ataków między posłami PiS-u, zaczął Suski, odpowiedział mu Sławomir Mentzen, więc przy tej poziomie dezorganizacji prawicy, to nawet jak zdobędzie w wyborach więcej głosów sumarycznie, to i tak nie będzie w stanie rządzić.
2: Ale dlaczego tyle mówiłem o sytuacji kryzysowej w koalicji rządzącej? Bo jest jakby ewenementem, czymś niebywałym, nie tylko zadziwiającym, ale budzącym podejrzenia, dlaczego w sytuacji kryzysu w koalicji rządzącej, w największej partii opozycyjnej, ktoś buduje kryzys świadomie i celowo, bo przecież Mateusz Morawiecki tym swoim stowarzyszeniem mógłby poczekać. Przecież jest młodym człowiekiem. Do wyborów jeszcze jest trochę. Dlaczego on buduje sytuację zero-jedynkową, która polega na tym, ja jestem wierny PiS-owi, ale ja buduję stowarzyszenie Rozwój Plus, ja buduję jego struktury w kraju i co mi zrobicie? Na to kierownica odpowiada, no to każemy wam podpisać lojalkę albo PiS, albo stowarzyszenie. Reakcja kierownictwa jest dość zrozumiała. Reakcja Morawieckiego nie jest zrozumiała. Mógłby poczekać i teraz opowiem największą tajemnicę PiS-u. Otóż gdyby Mateusz Morawiecki poczekał i nie budował tych struktur konkurencyjnych wobec PiS-u, to tę władzę w PiS-ie by dostał na 100%. Na 100%. Jarosław Kaczyński, gdyby już uznał, że ma odejść, to by wskazał tylko i wyłącznie Morawieckiego, nikogo innego. I to sobie z tego wszyscy zdają sprawę i sojusznicy Morawieckiego, i przeciwnicy. I sojusznicy Przemysława Czarnka, pana Sasina, pana Jakiego, pana Bocheńskiego, startu ci klienci z Morawieckim w oczach Kaczyńskiego by nie mieli. Ale to pod jednym warunkiem, że Morawiecki byłby lojalny wobec kierownictwa, a kierownictwem PiS-u naprawdę jest Jarosław Kaczyński. A Mateusz Morawiecki lojalny nie był. Zaczął mówić o tym, że chce być premierem wtedy, kiedy jeszcze PiS żadnego przyszłego kandydata na premiera nie wyznaczył. Jego ludzie mówili o tym, że albo, czyli harcerze, albo Morawiecki będzie szefem, przyszłym szefem partii i kandydatem na premiera, albo wychodzą. I do tego dołożył się sam Mateusz Morawiecki, który po pierwsze w takim wywiadzie dla żurnalisty, w podcaście Żurnalista, powiedział o tym, że Jarosław Kaczyński powinien odejść z funkcji szefa partii. Co ciekawe, nie wymieniając po nazwisku, to Morawiecki wysyłał bardzo ważnych ludzi, do tej pory lojalnych wobec Kaczyńskiego, ale teraz sojuszników Morawieckiego, z propozycją, żeby Jarosław Kaczyński partię oddał, że czas odejść. No żaden polityk nie wytrzymuje czegoś takiego.
1: A w szczególności Jarosław Kaczyński, w szczególności polityk, który rzeczywiście no, całe swoje życie poświęcił na budowanie partii i tej partii był strasznie oddany. To przy tym opisie, skoro skupiamy się na opisie Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, to tym głębszym, pozaniusowym, niezależnie od tego, co się dzisiaj wydarzy, bo mi się wydaje, że coś się, to już mówiliśmy tydzień temu, coś tak pękło, że nawet jak dzisiaj wyjdzie jakiś kompromis, to ja nie wierzę, czy nie jestem w stanie postawić żadnych pieniędzy i nikogo przekonywać, że to będzie trwałe do wyborów, że to nie będzie tak rozsadzać tej partii przez całą kampanię, kolejne erupcje emocji i walk frakcyjnych. Pytanie moje jest do ciebie, drogi doktorze, kiedy? Czy Mateusz Morawiecki przez całe swoje premierostwo nawet był troszeczkę, użyję tego słowa, wyśmiewany przez polityków PiS-u, przez obserwatorów, że jest aż nazbyt lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego, że jest premierem, który mógłby bardziej wierzgnąć. Tego nie robił. Początek tej kampanii także był taki, że bardzo rzeczywiście, tam też mówili nawet o jakichś takich już złożonych procesach emocjonalnych, aż w pewnym momencie, ja to umiejscawiam w tym momencie, kiedy poszedł na debatę z Mentzenem, wbrew Jarosławowi. Więc czy Jarosław zakazał, Przemysław Czarnek odwołał swoją wizytę na piwie z Mentzenem, a poszedł Mateusz Morawiecki. Uprzednio chyba przekonał Jarosława, no ale z jego zdaniem się nie zmienił. Kiedy Mateusz Morawiecki z bardzo silnie współpracującego i wiernego Jarosławowi Kaczyńskiego premiera, nawet wykonawcę poleceń, przeistoczył się w człowieka, który mówi: Jarosławie, musisz odejść?
2: No nie wiem, czy on kiedykolwiek to powiedział w cztery oczy.
1: No nie, no ale, tak, ale zakładał, że jak to powie na podcastie na YouTubie, to ktoś to przekaże Jarosławowi, prawda? Więc nie musiał w cztery oczy, powiedział to więcej, powiedział to wprost.
2: Ja mam kłopoty z umiejscowieniem rzeczy w czasie. Nigdy tej linii czasowej dobrze nie widzę, więc nie odpowiem na to pytanie. Pewnie masz rację, że to się objawiło w momencie pierwszych decyzji Morawieckiego, które były niezgodne z życzeniem Kaczyńskiego. Kiedy on zaczął łamać tę lojalność, na przykład kiedy nie przychodził na posiedzenia politycznego prezydium Komitetu Politycznego, kiedy robił w internecie jakieś wystąpienia wbrew Kaczyńskiemu. Ale opowiem coś, co było wcześniej, o tym, co ty mówiłeś.

działanie na rzecz egoistyczną, egotyczną, tylko frakcyjną Morawieckiego, więc nie będę tego robił. I przyjaciele mu to mówili przez kilka dobrych lat, aż do 23 roku, a nawet później. Kiedyś ja usłyszałem coś takiego od Jarosława Kaczyńskiego. To był piękny tekst. Józku, jak myślisz, kiedy wreszcie Mateusz zacznie wozić swój piasek do swojej piaskownicy? Powiedziałem to Morawieckiemu, pewnie nie tylko ja, bo pewnie Kaczyński ten tekst za ładny, żeby tylko zmarnować go na jednego rozmówcę, powtarzał. A na co mi Morawiecki powiedział, że nie będzie budował swojej piaskownicy, bo prezes Kaczyński uzna to jako działanie frakcyjne. To było jakiś rok przed wyborami, może dwa lata przed wyborami 23 roku. Więc pewnie tak jak mówisz, kiedy już to widziałeś, że Morawiecki robi rzeczy niezgodne z życzeniami Kaczyńskiego, to to się nie tyle zaczęło i to się zaczęło objawiać. I zaczęło się budowanie struktury tego Stowarzyszenia Morawieckiego w kraju. I to jest ten klucz. Natomiast to ciągle nie odpowiada na pytanie, dlaczego Morawiecki razem ze swoimi harcerzami zdecydował się rozbić partię w sytuacji, w której zaczyna się katastrofa notowań koalicji rządzącej. Wolna, bo wolna, z PiS-em też tak było, że to się latami odkładało. Demoralizacja zaczęła się w drugiej kadencji od 19 do 23 roku, kiedy PiS wybory realnie przegrał, stracił władzę. 4 lata, a tu jak na razie to ta koalicja rządząca rządzi jeszcze niepełne 3 lata, a tam to się zaczęło dziać w drugiej kadencji. To, co dzieje się w koalicji rządzącej, jest dużo, dużo szybsze i pewnie z miesiąca na miesiąc według mnie Platformie będzie wolniusieńko spadać, co tak jak powiedziałeś, nie znaczy wcale, że PiS-owi będzie rosnąć, wręcz przeciwnie. I teraz co się dzisiaj może stać? Otóż według mnie jakiś zgniły kompromis, w którym Mateusz Morawiecki zostanie w partii, pewnie część z tej partii wyjdzie, jego harcerzy, czyli nie podpisze deklaracji lojalności, a część podpisze. To ja już wiem, że część, wczoraj spotkałem jednego zwolennika Morawieckiego, który powiedział mi, że deklarację podpisze, więc na pewno to podzieli tę grupę Morawieckiego, ale to nie jest, to nie ma dużego znaczenia, ponieważ tak jak mówisz, to pęknięcie poszło za daleko, i to z obu stron, i psychologia już zaczyna działać, a psychologia nie działa od początku, bo dopiero kiedy struktura polityczna nabierze jakiejś dojrzałości, tutaj ten podział tej dojrzałości doszedł, doznał i teraz już będzie rządziła psychologia. Czyli czego by nie powiedział Kaczyński, żeby napić się wody, woda jest rzeczą zdrową, nie pomoże i ludzie będą sobie tam wymyślali i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie. I więc dzisiaj chyba Jarosław Kaczyński do jakiegoś kompromisu będzie dążył, ale to tylko jest kwestia czasu, kiedy to rozbicie nastąpi. Powiem więcej. Otóż Morawieckiemu nie opłaca się w tej chwili wyjście grupą z PiS-u, bo jeśli by ta grupa harcerska miała wyjść i zacząć tworzyć nową partię, to to wymaga takiej sytuacji, w której, medialnej szczególnie,
w której może

0: można pokazać działania takiej grupy, spopularyzować je, szukać zwolenników, dyskutować z innymi, pokazując swoją przewagę i tak dalej. Tego się nie robi w lecie, kiedy są wakacje, kiedy ludzie mniej się interesują polityką, więc według mnie i Kaczyński, i Morawiecki będą starali się, ale chyba przede wszystkim Morawiecki, opóźnić to wyjście, co najmniej do września, a Kaczyński swoim zdecydowaniem pokazał, że on jest w stanie podzielić tę grupę już teraz, no tym ultimatum. I pytanie, czy Kaczyński się nie złamie dzisiaj i nie przedłuży tego ultimatum do września, to się okaże, tego nie wiem, ale wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że to rozbicie powinno zostać przełożone na jesień.
1: To byłoby też podobno korzystne z takiej taktycznej strony polityki dla Mateusza Morawieckiego, bo trudniej się wychodzi w środku wakacji, ale nie wiem, czy to jest aż tak istotne przy tego typu dynamice. Grill się pewnie bardzo istotne.
0: Bardzo istotne dlatego, że media też trochę mniej się polityką interesują, ale więcej, mają mniejszą oglądalność. Co wiesz, po Radiu Wnet też w lecie.
1: Mają pewnie, tak, to jest to prawda, ale nie ma ogórków, ludzie patrzą, cały czas się interesują, więc nie jest tak, że ludzie zupełnie w tej chwili, jak gdzieś wyjadą, to odkładają, mają te komórki, są często od nich uzależnieni i tam cały czas przewijają i przewijają też te informacje polityczne, więc pod tym względem czas się zmienił, ale pewnie tak rzeczywiście lepiej jest wychodzić nową formacją, być wyrzucanym, wypychanym we wrześniu niż na przełomie lipca i sierpnia. To bez dwóch zdań, tylko nie wiem, jak bardzo to jest duża różnica z takiej czysto bardzo prostej taktyki polityki.
0: Bym obstawiał, że to jest jakieś 30% mniejsze.
1: Kapitału na starcie.
0: Ale zobaczymy zaraz dzisiaj wieczorem, co się stanie. Ryzykujemy teraz własnym autorytetem znawstwa politycznego. To.
1: No tak, i tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Muszę powiedzieć, że jak czytam te sygnały, które oficjalnie i nieoficjalnie płyną od polityków, to nie jestem w stanie się zdobyć na jednoznaczną opinię, co się teraz wydarzy. Jest bardzo dużo głosów z jednej i z drugiej strony, niech to się w końcu rozejdzie. Ale chyba nikt jeszcze nie ma odwagi.
0: Co mówią ludzie z PiS-u? Że to dużo zależy od tego, ilu dzisiaj ludzi z frakcji Morawieckiego, tych ludzi, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus, podpisze dzisiaj lojalki. Jeśli się okaże, że nie podpisze 10-15 posłów, senatorów, europosłów, to Kaczyński może zaryzykować wykonanie tego ultimatum. Jeżeli tych ludzi będzie 40, no to już obawa będzie większa, więc tu wszystko się rozgrywa. Ilu ludzi, ilu członków tego stowarzyszenia wypisze się dzisiaj z niego, podpisując lojalkę?
1: Ale to zakłada, że Jarosław Kaczyński to ultimatum utrzyma. A co to oznacza dla...
0: Utrzyma, jeśli nie będzie to 40 i więcej osób.
1: A jeżeli tam będzie grupa spójna, to rzeczywiście będzie musiał się cofnąć. To jeszcze na koniec opiszmy, co będzie dla kogo klęską. Jeżeli Jarosław Kaczyński, jak rozumiem, no, przełoży ultimatum, to będzie jasne, że przegrał. A co będzie jasne, kiedy z tego spotkania, jaki komunikat będzie jasno świadczył, że to Mateusz Morawiecki nie ma tak dużej grupy, nie ma tak dużej siły, i to on się musiał cofnąć tej konfrontacji.
0: To on zrobi taki, znaczy rozbicie, jak sam powiedziałeś, już nastąpiło, kiedy ono się formalnie zrealizuje, raczej we wrześniu. Ale teraz poleci prawdziwa sensacja. W dodatku wszyscy o niej wiedzą Ja nie widzę reakcji na to. Po prostu czasem się takie rzeczy zdarzają, że jacyś politycy coś powiedzą takiego, co może wstrząsnąć całą sceną polityczną, a tu cisza, spokój, coś ktoś powiedział. Wczoraj minister Klimczak z PSL-u od infrastruktury powiedział, że PSL jest gotowy na nowy projekt polityczny. Rozmawiał z nim pan Fiołek w Polsacie Net, w Polsacie News, przepraszam. Przepraszam. I zapytał go, czy to oznacza, że PSL otwiera drzwi przed Morawieckim. Na co Klimczak wygłosił pogląd zdumiewający. To właśnie to jest ta sensacja. Ależ skąd? Oczywiście, że nie, nigdy w życiu. Najpierw Morawiecki musiałby przeprosić za rządy Ziobry. Otóż ten warunek nie jest żadnym warunkiem. Morawiecki już 1500 razy przepraszał za rządy Ziobry i mówił, że to Ziobro właśnie niszczył rządy Morawieckiego, a Ziobro odwrotnie. I że od początku polityka Morawieckiego, gdyby nie było Ziobry, wyszła zupełnie gdzie indziej, przyniosłaby Polsce rozkwit wspaniały, sukcesy, dobrobyt i suwerenność. Otóż jeśli tego Klimczaka, a to minister w końcu, czytać poważnie, to PSL zaprasza Morawieckiego do środka, do wspólnego bytu politycznego, czy do konfederacji jakiejś, czy do jednej partii, to już tam dowolnie, każdy do jakiegoś bloku i tu się zaczynają schody w dół i w górę równocześnie. Po pierwsze, Klimczak równocześnie powiedział takie coś, co było bardzo śmieszne, ale było też i bardzo jasnym komunikatem wobec Morawieckiego. Powiedział, PSL będzie robił rzeczy tylko i wyłącznie dobre dla Polski i tak dalej, pod światłym przewodem wicepremiera, ministra, przewodniczącego i prezesa, pana Kosiniaka-Kamysza. To był komunikat dla Morawieckiego. Chcesz z nami rozmawiać? Oni na pewno rozmawiają od dawna ze sobą. Chcesz coś z nami zrobić? To tylko pod warunkiem, że w nowej formie szefem będzie szef PSL-u, czyli my, PSL. Odpowiedzi Morawieckiego nie będzie pewnie publicznej. Zdumiewające jest, że w ogóle padło to publicznie. To jest niebywała rzecz w ogóle, bo to wstrząśnie całą sceną polityczną, ale to może iść w dwóch kierunkach. To może być zaproszenie do PSL-u, który jest w koalicji rządzącej, ale to może być zaproszenie też do ustanowienia osobnego bytu, który zacznie grać obrotowo pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, między Platformą a PiS-em, bo będzie miał wystarczającą siłę wyborczą. PSL ma ciągle tam 3,5% i brak pewności, że wejdzie do Sejmu z własnej listy, ale w połączeniu z Morawieckim, jaki to by nie był fikołek, jakby nie było absolutnych sprzeczności w interesach i w linii programowej obu ugrupowań, powiedzmy, to połączenie tego będzie stworzeniem tego, fałszywym zresztą, stworzeniem takiego fałszywego centrum, ale bardzo poważnego. Jak dodać 3% minimum według mnie dla Morawieckiego i te 3,5% dla PSL-u, razem 6,5% wspólna lista, wchodzą i dyktują warunki obu stronom. Bez nich nie będzie władzy, nie będzie rządu. Więc zmiana jest, jeśli Kasiniak-Kamysz nie zaprzeczy temu, co powiedział Klimczak, jest ogromna. to jest wyciągnięcie ręki do Morawieckiego, razem nie zginiemy.
1: A ja się, panie doktorze, z tym nie zgadzam. Pokiwałem wymownie głową, bo uważam, że sojusz Mateusza Morawieckiego, że to by się nie zsumowało. Że gdyby Mateusz Morawiecki poszedł do PSL-u, to...
0: Nie do PSL-u, razem z PSL-em.
1: Razem z PSL-em.
0: Wspólna lista wyborcza.
1: Myślę, że skończyłoby się jak z trzecią drogą albo z Pawłem Kukizem.
0: To się bardzo mylisz. Bardzo się mylisz. Obie organizacje posiadają aparaty. Co prawda terenowe. Morawiecki dopiero je tworzy, ale to już, jak mi komunikują ludzie z PiS-u, to jest poważne. To jest poważna konkurencja. Więcej, o czym nie powiedziałem, jeśli Morawiecki wyjdzie ze swoimi ludźmi z PiS-u, to aparat PiS-u zostanie bardzo zubożony o jakieś 20-30%. To w niektórych miejscach może być katastrofa dla PiS-u.
1: Ale gdzie znajdzie wyborców? Bo przejście w tej sytuacji na linię razem z PSL-em, czyli de facto przejście do Donalda Tuska, to jest moja teza, jest taka, to jest polityczna śmierć. Och, oczywiście nie wiem. Wielu rzeczy na rozumie nie wiemy, ale żaden PiS-owiec nie zagłosuje, wyborca prawicowy nie zagłosuje na coś, co powstało razem z Kosikiem Kamyszem, który rządzi z Tuskiem 12 rok.
0: Ale wystarczy, że zagłosuje to nieistniejące centrum trzeciej drogi pani Pełczyńskiej, która oczywiście wejdzie do tego.
2: Reszta programu z doktorem Józefem Orłem na kanale YouTube Radia Wnet.
3: Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
4: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato. Porzućmy politykę, przenieśmy się do Ameryki Łacińskiej. Tres por tres, Brzeg Mrowski, buenas noches, comenzamos.

Nie wiem, czy wiedzą Państwo, jaki dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest bardzo ciekawy dzień obchodzony na całym świecie. Każdego roku 23 lipca obchodzimy Światowy Dzień Wielorybów i Delfinów. I to jest bardzo ważny dzień generalnie dla naszych, no, tych pływających braci i sióstr, powiedzmy. Zresztą samo święto powstało w 1986 roku, kiedy to Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza zakazała komercyjnych połowów wielorybów po 2 wiekach masowego zabijania. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że ten zakaz obowiązuje do dziś i uniemożliwia sprzedaż mięsa wielorybów na rynkach międzynarodowych. Chociaż, no niestety, proszę Państwa, poza polowaniami nadal mamy zagrożenia dla tych sympatycznych zwierząt, ssaków pływających, bowiem mówimy o takich zjawiskach, chociażby jak odławianie, walenie do akwariów i cyrków, ale też niestety również po prostu degradacja środowiska. Natomiast jak twierdzi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, czyli IUCN, 26% ze wszystkich gatunków delfinów i wielorybów jest narażonych na pewien poziom zagrożenia. Niestety, to znaczy powiedzmy tak, część w mniejszym stopniu, część w większym stopniu, natomiast skupmy się powiedzmy na samej Ameryce Łacińskiej, bowiem tam rzeczywiście występuje wiele gatunków tych sympatycznych ssaków. Zacznijmy od Ameryki Południowej. Po pierwsze zacznijmy od gatunków słodkowodnych delfinów, bowiem 100% gatunków żyjących w rzekach jest w pewnym stopniu zagrożonych. Mówimy tutaj o dwóch gatunkach, przede wszystkim delfinie amazońskim oraz tak zwanym tukushi, które są sklasyfikowane jako zagrożone, co stanowi drugą najpoważniejszą kategorię na czerwonej liście. Obydwa gatunki są uzależnione od systemów rzecznych Amazonii. Dalej mówimy również o delfinie gujańskim, który występuje u północnych wybrzeży subkontynentu. Znajduje się w kategorii bliskie zagrożenia, czyli o jeden stopień poniżej formalnego zagrożenia. Natomiast inne zwierzęta, inne gatunki, to jest tak zwana francichana między innymi, która jest gatunkiem przybrzeżnym budzącym największe obawy w regionie. Występuje wyłącznie w wybrzeży Argentyny, Urugwaju, Brazylii i na czerwonej liście figuruje jako wrażliwy. Natomiast warto wspomnieć również o innych gatunkach, chociażby na przykład o morświnie burmajstra i delfinie chilijskim, które są endemiczne dla samego Chile. Znajdują się w kategorii prawie zagrożony, ale mamy też 5 gatunków krytycznie zagrożonych. No i tutaj przede wszystkim warto wspomnieć o Vaquita Marina, czyli po prostu gatunku morświna, o ile dobrze pamiętam, z Zatoki Kalifornijskiej w Meksyku. Ale również do tej kategorii należą m.in. wieloryb Rice'a z Zatoki Meksykańskiej, delfin garbaty z Atlantyku oraz wieloryb północnoatlantycki. W samej Ameryce Łacińskiej warto tutaj przytoczyć słowa pana Paulo de Nuncio, doktora nauk biologicznych, badacza z Instytutu Badań Morskich i Przybrzeżnych w Narodowym Uniwersytecie w Mar del Plata, który mówi tak: w Ameryce Łacińskiej sytuacja każdego gatunku baleni jest inna. Wśród zagrożonych gatunków w Argentynie na przykład można wymienić delfina płutonosego lub delfina lahaila. Liczebność tej populacji w wodach argentyńskich nie przekracza 300 osobników. Pomimo tego, że jest to podgatunek, jest to jeden z najbardziej zagrożonych małych baleni występujących u wybrzeży tego kraju. Ale weźcie Państwo pod uwagę, że wśród tych ssaków pływających mamy nie tylko wieloryby, nie tylko delfiny, mamy również kaszaloty. Kaszaloty na przykład, które nie są, okazuje się, proszę Państwa, nie są wielorybami, są tak zwanymi odontosetami, czyli waleniami zębowymi, ale one również są zaliczane do tej grupy. No i trzymajmy kciuki, proszę Państwa, za to, żeby mimo wszystko te sympatyczne ssaki towarzyszyły nam jak najdłużej, oby zawsze.

W ubiegłym tygodniu wspominałem Państwu o historycznym momencie dla Argentyny, momencie, powiedzmy, podpisania deklaracji niepodległości, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o pewnej kobiecie, która miała olbrzymie zasługi, właśnie nazwijmy to, w tej wojnie narodowo-wyzwoleńczej i która niestety później miała pecha, bo świat o niej prawie że zapomniał. A być może zapomniał o niej dlatego, że kobieta, znana po prostu jako Doña Remedios Rosas, a w zasadzie prywatnie nazywała się Maria Remedios del Valle, była po prostu osobą czarnoskórą. Argentyna nam się nie kojarzy może, powiedzmy, z niewolnictwem, z przybywaniem niewolników, powiedzmy, z Afryki. Nie kojarzy się tak mocno, powiedzmy, jak kraje na przykład Ameryki Środkowej, Karaibów zwłaszcza, czy północnej części Ameryki Południowej, ale tam też przybywali niewolnicy. O tym już nie będę w tej chwili Państwu wspominał. Natomiast skąd się w ogóle wzięła pani Maria Remedios del Valle? Bowiem generalnie, proszę Państwa, oficjalna historia głosi, że urodziła się w Buenos Aires pomiędzy 1766 a 1767 roku. Kiedy w połowie 1810 roku Armia Pomocnicza wyruszyła na północ, w jej szeregach służyli jej mąż i dwaj synowie, z czego jeden był adoptowany, i ona po prostu dążyła do nich. Najpierw służyła w dywizji Bernardo de Anzoátegui, kapitana 6. Kompanii Batalionu Artylerii Mobilnej, i tam służyła po prostu jako taka osoba, nazwijmy to, do pomocy, tak? Na przykład opiekowała się żołnierzami, prała im ubrania, opatrywała rany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy armia dotarła do Potosí, znalazła się pod dowództwem doświadczonego pułkownika José Bonifacio Bolaños. Tam otrzymała 20 nacionale, swoją pierwszą wypłatę. I później przeniosła się ona do Jujuy. Nie wiadomo, w jakich bitwach zginęli jej mąż i dwaj synowie. Natomiast ona sama pozostała w armii, gdzie znana była jako po prostu Tia Maria, ciocia Maria po prostu. Była świadkiem eksodusu z Jujuy. Musiała poczuć się rozczarowana, gdy przed starciem z armią royalistów w Tucumán stanęła przed samym Manuelem Belgrano i poprosiła go o pozwolenie na opiekę nad rannymi. I otrzymała wówczas stanowczą rozmowę. Ale warto wspomnieć, że nie poddała się wówczas. Zdołała najpierw przedostać się na tyły, później na pole bitwy, wypełniając swoje zadanie. I generalnie, przypomnę Państwu, Manuel Belgrano był jednym z Padres Libertadores Argentyny i również twórcą flagi argentyńskiej. Natomiast okazało się, że była ona na tyle odważną osobą, że sam Belgrano ją docenił, mianował ją po prostu kapitanem armii. Tak czy inaczej, po bitwie stoczonej 14 listopada 1813 roku trafiła ona do niewoli. Natomiast również jako jeńczyni nie pozostawała bierna, pomagała więźniom, niektórym z nich pomagała również w ucieczce. Zresztą później została skazana na 9 dni chłosty, 7 razy trafiła do celi karnej. Później udało jej się uciec, dołączyła do szeregów Martina Miguela de Güemesa i Juana Antonio Alvareza de Arenalesa. Natomiast później ślad po prostu po niej zaginął. I wiele lat później odnaleziono ją w Buenos Aires, po prostu mieszkała w jakiejś chatce na przedmieściach. Generalnie po prostu żyjąc z jałmużny, z żebrania. No i tam przypadkiem spotkał ją jeden z deputowanych świeżego, nazwijmy to, argentyńskiego parlamentu. Dokładnie mowa tutaj o generale Juanie José Viamonte. I poprosił on argentyński parlament o to, żeby po prostu tej zasłużonej kobiecie wypłacać rentę. To nie było łatwe, proszę Państwa. Same starania rozpoczęły się w roku 1826. Natomiast sam wniosek rozpatrzono dopiero w 1828 roku. I cóż, no zaproponowano nadać jej tytuł matki ojczyzny, czyli Madre de la Patria, powiedzmy. Jednogłośnie przyznano jej żołd odpowiadający stopniowi kapitana piechoty. Płatna od 15 marca 1827 roku.
również miano opublikować jej biografię w gazetach, miano również wznieść pomnik, natomiast no, nic z tego się nie spełniło, rząd otrzymywała z opóźnieniami. No, fakt jest faktem, proszę państwa, że sama bohaterka zmarła, no raczej powiedzmy tak, w ubóstwie 8 listopada 1847 roku. Natomiast Argentyna o nim pamięta. Warto wspomnieć, proszę państwa, że jej wizerunek razem z Manuelem Belgrano widnieje na banknotach o nominale 10 tysięcy peso od 7 maja 2024 roku, należących na banknotach, należących do serii Bohaterki i Bohaterowie Ojczyzny.

Chciałbym, żebyśmy chciałbym Państwu opowiedzieć o innej może, tak, opowiedzieć Państwu o innej wybitnej latynoamerykańskiej kobiecie, chociaż już z czasów nam dużo bliższych, dokładnie z XX wieku i nie z Argentyny, ale z Meksyku, mianowicie o pani Alejandrze Haidar. Jeżeli Państwa uwagę zwróciło jej nazwisko, takie raczej mało meksykańskie, to bardzo dobrze, że zwróciło, bowiem generalnie jej rodzina przybyła do Meksyku z Libanu, z Bliskiego Wschodu. Jej ojciec nazywał się Haidar Matalobos po prostu. I byli po prostu, no można powiedzieć, takimi migrantami pierwszego pokolenia. Natomiast sama Alejandra Haidar urodziła się w stanie Veracruz. I dlaczego ją wspominam, proszę Państwa? Dlatego, że była ona osobą, która miała rzeczywiście ogromny wkład dla nauki meksykańskiej. Alejandra Haidar była, nie wiem jak to nazwać, fizykiem, fizyczką, doktorem fizyki. Generalnie, proszę Państwa, ona była pierwszą osobą zresztą w całej rodzinie Haidarów, która poszła na studia. Co ciekawe, wbrew woli swojego ojca, ale to była ona osobą na tyle, nazwijmy to, rezolutną, powiedzmy, i która rzeczywiście umiała postawić na swoim, że wreszcie po prostu udało jej się przekonać swojego ojca po to, żeby trafiła ona na studia na Wydział Nauk Ścisłych UNAM, czyli Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku. I tam, proszę Państwa, skończyła studia w 1961 roku, pisząc pracę magisterską z eksperymentalnej fizyki jądrowej. I zresztą, jak mówi anegdota, była pierwszą kobietą, która ukończyła fizykę w Meksyku, ale kiedy otrzymała dyplom, coś zwróciło jej uwagę, widniał na nim napis fizyk. Jak tutaj powiedzmy mówią Meksykanie, w środowisku akademickim pamięta się, że Haidar stanowczo domagała się przed władzami uczelni, by na jej dyplomie widniał tytuł fizika, a nie fisiko, czyli właśnie fizyczka, a nie fizyk. No nie mamy w polskim języku takiego słowa de facto, można powiedzieć. No ale niech będzie fizyczka, powiedzmy, tak? Natomiast o co chodzi, proszę Państwa, również, że bardzo szybko pani Alejandra Haidar stała się na Wydziale Nauk Ścisłych rzeczywiście autorytetem, bo nie tylko pełniła funkcję wykładowczyni, koordynatorki laboratoriów fizycznych oraz kierowniczki katedry fizyki eksperymentalnej, ale odegrało również kluczową rolę w pozyskaniu przez tę uczelnię urządzenia, które stało się jej symbolem, a mianowicie, proszę Państwa, akceleratora, czy też akceleratorów cząsteczek. Dlaczego? Dlatego mówimy, proszę Państwa, o urządzeniach, które przyspieszają i wyrzucają cząstki subatomowe, co pozwala naukowcom analizować zjawiska fizyczne. Dlaczego o tym wspominam, proszę Państwa? Dlatego, że do tej pory, czyli do momentu, kiedy pani Alejandra Haidar trafiła na UNAM, naukowcy meksykańscy, owszem, mogli działać na tych maszynach, ale albo wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, albo do Europy, bo w Meksyku tego po prostu nie było. I właśnie dzięki uporowi pani Alejandry tego typu urządzenia trafiły. One zresztą trafiały dosyć późno, ale też zaczęły trafiać coraz lepsze i lepsze. W dodatku, proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć, że pani Alejandra była również osobą, która jak gdyby popularyzowała naukę w czasach, kiedy sami naukowcy uważają ją za coś obcego po prostu wobec swojej pracy. Po prostu zaprosiła na badaczy z różnych dyscyplin do pisania książek w języku hiszpańskim z myślą o szerokiej publiczności. I okazało się, proszę Państwa, że te publikacje stały się naprawdę dużym sukcesem nie tylko w Meksyku, ale i w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Zresztą ona sama też mówiła o tym, że tak naprawdę największy drenaż mózgów w kraju nie odbywa się za granicę, lecz do kuchni. O co chodziło? Chodziło o to, proszę Państwa, że po prostu, no właśnie, pani Alejandra była pierwszą kobietą, która stała się tak wybitnym naukowcem, czy w ogóle naukowcem, jeżeli chodzi o fizykę, o nauki ścisłe, bo de facto niestety ten drenaż mózgów po prostu pozostawiał kobiety meksykańskie w kuchni. Pozostawiał, ale już nie pozostawia na szczęście.

pozostańmy w tematach naukowych, ale przenieśmy się z Meksyku do Panamy i zmieńmy naukę, dziedzinę nauki z fizyki na biologię, botanikę, nie wiem jak to nazwać, proszę Państwa. Być może Państwo będziecie medycynę, być może również. To może Państwo sami wywnioskujecie. A o co chodzi, proszę Państwa? Bowiem w Panamie odbywał się całkiem niedawno projekt, w którym wykazano, że dwa gatunki sargasu, czyli takich glonów paskudnych, które sezonowo docierają do wybrzeży Karaibów i Panamy, zawierają związki o potencjale w walce z malarią. Generalnie mówimy, proszę Państwa, o badaniach przeprowadzonych przez studenta pana Isaaca Almanse oraz jego wykładowczyni Noemi Leon de Santos i dr Lorene Coronado, badaczki z Instytutu Badań Naukowych i Usług Zaawansowanych Technologii. Generalnie, proszę Państwa, w ramach badania oceniono wodne ekstrakty z gatunków pelagicznych Sargassum fluitans i Sargassum natans zebranych podczas sezonowych wyrzutów na brzeg na panamskim wybrzeżu Karaibów. Ekstrakty przygotowano w temperaturze 50 stopni Celsjusza, a następnie przetestowano je pod kątem działania na szczep HB3 Plasmodium falciparum, jednego z pasożytów powodujących najgroźniejsze postacie malarii. I okazało się, proszę Państwa, że wyniki wykazały hamowanie wzrostu pasożyta nawet o 97% w przypadku Sargassum fluitans oraz 96% w przypadku Sargassum natans przy stężeniu 10% w badaniach laboratoryjnych. Generalnie, proszę Państwa, obserwacje mikroskopowe wykazały wyraźne zmiany w pasożytach, ale nie stwierdzono istotnych uszkodzeń czerwonych krwinek, które je gościły. Dalej ekstrakty wykazały również niską toksyczność w komórkach nabłonkowych. I mówi się tak, że same wyniki są obiecujące, chociaż nadal jeszcze nie stanowią dostępnej metody leczenia dla społeczeństwa, bowiem są to wyniki uzyskane in vitro, dlatego też dalej trzeba będzie po prostu rozważyć badania kliniczne na ludziach. Same sargasum, proszę Państwa, to są te takie paskudne, brązowe makroglony, które unoszą się na powierzchni morza dzięki małym strukturom wypełnionym gazem. W normalnych ilościach pełnią one rolę schronienia, źródła pożywienia i obszaru rozrodu dla ryb, żółwi i ptaków oraz innych gatunków morskich. Natomiast problem pojawia się, gdy ogromne masy tych glonów przenoszone są przez wiatry i prądy w kierunku wybrzeży. Tam mogą one blokować plaże, wpływać na działalność turystyczną i rybołówstwo. A poza tym generalnie niezbyt przyjemnie pachną, można powiedzieć. Tak, po prostu śmierdzą generalnie. No, tak czy inaczej, o czym warto wspomnieć, że w przypadku Karaibów samo sargassum zaczyna gromadzić się od stycznia lub lutego i zazwyczaj przemieszcza się w kierunku archipelagu wiosną i latem na północnej półkuli. I do czerwca pas glonów może rozciągać się na znacznej części tropikalnego Atlantyku. Tak czy inaczej, warto wspomnieć, że te badania są na pewno bardzo potrzebne, bowiem w samej Panamie do końca czerwca tego roku odnotowano ponad 4600 przypadków malarii, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z danymi z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Będzie jeszcze trochę o ochronie przyrody, ale z Panamem przeniesiemy się do sąsiedniej Kostaryki. No i tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć o uratowaniu pewnego zwierzątka. Zwierzątko nazywa się małpa wiewiórkowa czerwonogrzbieta. Po łacinie jest to Cyneri oersteddi. Polskiego, znaczy to jest taka nazwa tłumaczana trochę na język polski. Generalnie mówi się o małpkach Cyneri, po prostu ona nie ma pełnej nazwy w języku polskim. Generalnie, proszę Państwa, jest to gatunek sklasyfikowany w Kostaryce jako gatunek zagrożony wyginięciem. No i okazało się, że właśnie udało się uratować egzemplarz tej małpki, która była po prostu przeznaczona na sprzedaż. Sama akcja, powiedzmy, kilku instytucji zakończyła się konfiskatą zwierzęcia i zatrzymaniem podejrzanego. Natomiast, tak jak powiedziałem Państwu, samo zwierzę było wystawione na sprzedaż. Gdzieś pewnie w internecie, być może nawet w darknecie, co skłoniło różne instytucje do natychmiastowej koordynacji działań w celu podjęcia dalszych kroków w tej sprawie i wszczęcia dochodzenia. Zresztą w momencie zatrzymania podejrzany przewoził małpkę w plecaku. O czym trzeba też powiedzieć, że sama małpka została przekazana pod opieką personelu SINAK w Kotobrus. To jest taki ośrodek, w którym małpka zostanie poddana specjalistycznej ocenie weterynaryjnej w celu ustalenia jej stanu zdrowia, zidentyfikowania ewentualnych problemów wynikających z przebywania poza naturalnym środowiskiem oraz określenie najodpowiedniejszego postępowania mającego na celu jej powrót do zdrowia. A same władze zaznaczyły, że jeżeli pozwolą na to warunki, w przyszłości będzie można rozważyć ewentualne ponowne wprowadzenie zwierzęcia do jego naturalnego środowiska. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, tutaj przytoczyć kierownika do spraw zarządzania zasobami naturalnymi w obszarze ochrony La Amistad Pacifico, pana Luisa Sanchez'a, który mówi, że owa małpka Cyneri znajduje się na oficjalnym wykazie gatunków dzikiej fauny zagrożonych wyginięciem w Kostaryce. No i dodał również, że chwytanie, posiadanie, transport lub handel tym gatunkiem stanowi zagrożenie dla wysiłków na rzecz ochrony krajowej różnorodności biologicznej. Sama małpka, znana również jako Titi, jest jednym z najbardziej zagrożonych gatunków naczelnych w Kostaryce. Jej status gatunku zagrożonego sprawił, że objęto ją szczególną ochroną w ramach kostarykańskiego prawa ze względu na spadek liczebności populacji oraz presję, z jaką boryka się w związku z utratą siedlisk i nielegalnym handlem dziką fauną. Zresztą same władze podkreśliły również, że zgłoszenie obywatelskie miało decydujące znaczenie dla zlokalizowania osobnika i przeprowadzenia akcji. W związku z tym wezwano społeczeństwo do dalszego zgłaszania potencjalnych przypadków związanych z nielegalnym polowaniem, odławianiem, transportem, posiadaniem lub handlem dziką fauną za pośrednictwem oficjalnych kanałów przeznaczonych do tego typu zgłoszeń. Wiecie Państwo, no jakby to powiedzieć, no czasami konfidencenie może być dobrą rzeczą.

Chciałbym teraz powiedzieć Państwu o wyjątkowej miłości dwojga, myślę, że znanych osób, zwłaszcza jej. On był troszkę mniej znany, ale no też myślę, że zasługuje na to, żeby o nim wspomnieć. Mowa, proszę Państwa, o jednej z najwybitniejszych piosenkarkach. Jednej z najwybitniejszych piosenkarek, o tak będzie po polsku, w historii muzyki latynoamerykańskiej, Celii Cruz, o której chyba nie trzeba mówić, i jej mężu Pedro Knight. Zresztą sama historia jest dosyć ciekawa, bowiem Celia poznała Pedro w 1950 roku w studiach stacji radiowej CMEQ, kiedy przybyła tam, żeby wziąć udział w przesłuchaniu, podczas którego poszukiwano wokalistki, która stanęłaby na czele La Sonora Matancera, wówczas najsłynniejszej orkiestry w Hawanie. Natomiast to nie była, proszę Państwa, miłość od pierwszego wejrzenia. Sam Pedro Knight sam przyznawał, powiedzmy, że no, on był uznawany po prostu za kobieciarza, tak? I po prostu nie wydawał się być dobrym kandydatem na partnera. Zresztą do tego czasu był już dwukrotnie żonaty i miał aż 5 dzieci. Cała sytuacja w zasadzie zmieniła się w momencie, kiedy La Sonora Matancera w 1962 roku, nie, wcześniej, w 1959 czy 60, nie wiem, który to był rok dokładnie, w każdym razie już po wybuchu rewolucji kubańskiej La Sonora Matancera wyjechała na tournée do Meksyku, z którego już nigdy więcej na Kubę nie powróciła. Wraz z zespołem wyjechała Celia i wyjechał również Pedro. W międzyczasie okazało się, proszę Państwa, że piosenkarce najpierw zmarł ojciec, później matka. No i w zasadzie jedyną rodziną, jaka jej pozostała, był właśnie Pedro, dlatego też 14 lipca 1962 roku wyszła ona za niego za mąż. Zresztą jak sama twierdziła wcześniej, jeszcze kiedy Pedro próbował mnie poderwać, siadał na swojej trąbce, a wokół niego gromadziło się mnóstwo dziewczyn. Nikt nie myśli, że był łagodny i mało wyrazisty. Teraz też jest przystojny, ale kiedy go poznałem, był po prostu przepyszny. On z kolei przyznawał: przestałem zwracać uwagę na wszystkie kobiety, zapomniałem o każdej z nich, ponieważ Celia była najbardziej wyjątkową kobietą na świecie. Oboje podróżowali po różnych miejscach na świecie. Wreszcie zdecydowali się osiedlić w Stanach Zjednoczonych. Zresztą oboje nigdy nie przestali się czuć Kubańczykami. Stali się jednymi z największych krytyków okrucieństw reżimu kastrystowskiego. Oboje współpracowali z najwybitniejszymi muzykami tamtych czasów, m.in. Tito Puente, Johnny Pacheco, czy wreszcie stanowili część legendarnego zespołu Fania All Star. I co ciekawe, proszę Państwa, pomimo tego, że Celia była osobą, postacią międzynarodowej renomie, opowiadała ona sama, że ręcznie prała koszulę, skarpetki i bieliznę swojego męża, że to on nauczył ją gotować i że była szczęśliwa, wykonując prace domowe, których w domu rodziców nie pozwalano ich wykonywać. Opowiadała również, że nie lubiła kłaść się spać pokłócona ze swoim negrito, więc jeśli mieli jakieś nieporozumienia, rozwiązywali je przed pójściem do łóżka. Oboje nie mieli dzieci, chcieli mieć, ale niestety nie mogli. No po prostu to były problemy, że tak powiem, z płodnością Celii. Tak czy inaczej, piosenkarka odeszła z tego świata 23 lata temu, 16 lipca 2003 roku. Sam trębacz nigdy nie zdołał się pogodzić z tą stratą i zmarł 3 lutego 2007 roku. Natomiast mówi się tak, że ich dusze zapewne spacerują ramię w ramię gdzieś w Hawanie. A my posłuchamy sobie, proszę Państwa, utworu bardzo szczególnego. Utworu, który Celia zawsze dedykowała swojemu ukochanemu utworowi, utworu pod tytułem De Velo de Amor.

Tegoroczny mundial przeszedł już do historii, ale pozostało troszkę jeszcze wspomnień, o których chciałbym Państwu opowiedzieć. Po pierwsze zaczniemy, proszę Państwa, od Meksyku i od jednego z chyba najważniejszego, może powiedzmy tak, stadionów w całym Meksyku, czyli Estadio Azteca, położonego w mieście Meksyk, w południowej części tego miasta, bowiem pod tym stadionem można natknąć się na starszego pana, który stał się ostatnio gwiazdą wirali internetowych. O co chodzi, proszę Państwa? Ów starszy pan wypożycza flagę Meksyku i piłkę oraz robi zdjęcia przed właśnie Estadio Azteca. Mówi się tak, że mężczyzna rozstawił swoje małe stoisko na kładce dla pieszych tuż przed stadionem w mieście Meksyk. Za 10 pesos wypożycza flagę Meksyku i piłkę do tradycyjnego zdjęcia na pamiątkę. Sam robi zdjęcie telefonem komórkowym każdego klienta, dbając o to, by ten kultowy obiekt stanowił główne tło. I internauci zgodnie podkreślają kreatywność i serdeczność, z jaką wita on każdą osobę. I zresztą muszę, proszę Państwa, powiedzieć tak, że ta cała akcja owego starszego pana spotkała się naprawdę z dużą serdecznością, dużym takim pozytywnym, przyjaznym odbiorem ze strony Meksykanów. Zresztą wiele osób mówi tak, że nawet no, zachęca się do wsparcia dla niego. Wiecie Państwo, 10 pesos to jest mniej więcej około 2-2,5 złotego. To jest nic. Także mówi się o tym, żeby dorzucić mu trochę więcej, na przykład, nie wiem, 50 czy 100 pesos, żeby po prostu umilić mu dzień. Zresztą mnożą się wiadomości pełne podziwu, takie jak chociażby, że na przedsiębiorczość nie ma wieku, a jest to przykład godnego przetrwania. No cóż, proszę Państwa, Meksyk powraca do swojego rytmu Liga MX, a starszemu panu życzymy dalszych owoców, no i troszkę więcej pieniążka.

0: Jak wiemy, mecz finałowy zakończył się zwycięstwem Hiszpanii, ale w Argentynie, proszę państwa, czyli tym wielkim przegranym, krążą teorie spiskowe na temat, dlaczego to właśnie Albiceleste przegrali najważniejszy mecz tego roku. No i proszę państwa, chciałbym tutaj kilka z nich państwu zaprezentować. Otóż wśród najczęściej powtarzanych wersji jedna z teorii twierdzi, że FIFA rzekomo dąży do uniemożliwienia zdobycia dwóch tytułów mistrzowskich z rzędu w Mistrzostwach Świata. Według tych publikacji Międzynarodowa Federacja miała interweniować, aby zapobiec zdobyciu przez Argentynę dwóch tytułów z rzędu. Dalej, inna teoria spiskowa przypisywała porażkę interwencji międzynarodowych organizacji. W wielu wiadomościach wskazywano, że FBI miało próbować zatrzymać prezesa argentyńskiego Związku Piłki Nożnej Claudio Tapię na samym stadionie. Według tej wersji obecność amerykańskich agentów w korytarzach szatni wywołała atmosferę napięcia wśród piłkarzy, co wpłynęło na ich grę. Wreszcie kolejna teoria, która wskazywała na wpływ angielskiej ligi na piłkarzy grających w tym kraju. Zgodnie z tą teorią piłkarze tacy jak Cristiano Romero, Lisandro Martinez i Enzo Fernandez mieli być poddani bezpośredniej presji, by grać poniżej swoich możliwości, a nawet doprowadzić do wykluczenia z boiska podczas meczu. Twierdzono, że te rzekome polecenia wynikały z interesów brytyjskiej korony oraz konieczności ochrony angielskich klubów. Inne hipotezy łączyły zachowanie argentyńskich obrońców z interesami buchmacherów. Zgodnie z tymi założeniami piłkarze mieli symulować kontuzję, żeby przynieść korzyść określonym graczom. No i wreszcie niektóre wersje twierdziły również, że członkowie rodzin piłkarzy otrzymywały groźby, żeby gracze obniżyli swoją wydajność. Same publikacje wskazywały na nieobecność rodzin na terenie, gdzie zakwaterowana była reprezentacja. No poza tym pojawiła się również inna teoria, która wiązała porażkę z wywieszeniem flagi Falklandów w półfinale. Zgodnie z tą teorią FIFA miała ostrzec argentyńską delegację przed konsekwencjami nawiązywania do kwestii politycznych podczas turnieju. Tak rzeczywiście, proszę państwa, było. A co mają Falklandy akurat z meczem finałowym z Hiszpanią, tego nie wiem. No, ja bym dodał jeszcze od siebie, że podobno w okolicach szatni Argentyny widziano niejakiego ryżowego osobnika, który szatańsko się zaśmiewając wołał Für Deutschland. A generalnie nikt nie mówi, że przegrali dlatego, że po prostu grali jak zwykłe dziady, czyli jak biało-czerwoni.
1: Todo el tiempo salió con la duda, yo iba a pensar en eso, no cambiamos.

I tym samym dzisiejsze wydanie Trefport Portres alias 3x3 dobiega końca. Bardzo dziękuję Szymonowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie zaproszenia. Za chwileczkę Sofa Surfing i w imieniu Olgierda zapraszam Państwa na kolejną potężną porcję wspaniałej muzyki. To już za chwileczkę. Zostanie Państwo z nami. W niedzielę o godzinie 19 Republika Latina i opowiem Państwu o uprawianiu sportu w kulturach prekolumbijskich, bo okazuje się, proszę Państwa, że ludy rdzenne też sporty uprawiały. Szerzej o tym opowiem Państwu w niedzielę o godzinie 19, a za tydzień o godzinie 20 nic się nie zmieni. Kolejna porcja ciekawostek w Tres Potres. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia. Buen noche!

0: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato.
1: Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.
2: Radiownet.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
5: Chill out.

Dobry wieczór. Olgierd Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet, punktualnie 21, a także przed nami dwie godziny nowości i premier. Kraken Smack na początek, bardzo wesoło, When the Magic Comes, dostępne od jutra już na platformach cyfrowych wydawnictwa Boogie Angst. Później Kolinga, to francuskie Underdog i Congo. A jako trzeci numer na początku to będzie Fair Tag, czyli Aleksander IV, Now Pause i przecudowny, wokal Ursula Rocker, i to Sonar Collective berlińskie.

chwilę wcześniej FireTag, Aleksander IV i genialny remix Now Pause i Ursula Rocker, i to Sonar Collective berlińskie. Singiel będzie dostępny już niebawem, bo 14 sierpnia, także warto sobie sprawdzać, co tam w berlińskim Sonar Collective. Hell Yeah Recordings włoskie, Tonar Nur i Someone Else epka pojawi się 11 września, już dzisiaj. Lundur 1, singiel właśnie z tej epki. A za moment brytyjskie Melodic i to będzie Abracadabra Into the Pale, a jeszcze chwilę wcześniej Hoeselva i francuskie Underdog.

Kinga i Soba, Ghana, album Pure Confusion pojawi się 4 września. To już jest 7 album Kinga i Soba i tym razem porusza takie poważne tematy, m.in. korupcję w Ghanie i sytuację z gruntem, sprzedaży gruntu wielu osobom w jednym momencie. Taki aktualny bardzo. Pure Confusion, Kinga i Soba. Od 4 września i dzisiaj premierowo w Sofie Surfing, 21.31, czwartek, także jeszcze prawie półtorej godziny dobrej muzyki przed nami. Jamba Groove za moment, Obi, znani m.in. z koncertów w Polsce, Ray Harris później i Ed Motta.

21:51, audycja Sofa Surfing jak co czwartek, między 21 a 23 pakiet premier i nowości, Trouble Louis Baker, który lubi kłopoty, playlista dzisiejszej audycji jeszcze dzisiaj na instagramowej podstronie Sofa Surfing. Ostatnio jakoś chyba przez kilka tygodni zapomniałem wrzucać playlistę, ale to już oczywiście nadrobione. Louis Baker za nami, Turbo Beat and Drugs, Naya Beat, kolejny cudowny miks, a później Oliver Knight i to True Thoughts Brighton.

Miasto na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, Baltimore. Z Baltimore właśnie pochodzi Katie Young, Missing You, wydawnictwo brytyjskie Local Action, ale coraz bardziej zwracając uwagę właśnie na tą młodą scenę z Baltimore. Katie Young, Missing You. Wonder Wheel przed nami, później Ghostly International, AKP Compost, Real World, Malork, Quiet Details, czyli to już tak pomału, pomału będziemy iść w stronę wyciszenia w Sofie Surfing w Radiu Wnet. Dzisiaj 447 audycja Sofa Surfing.

Translavin, Hyper Basic, Long Play w wydawnictwie Nocturnal Rainbow niebawem po 31 lipca, również 31 lipca. Bob Holroyd, Simon Painter, Close Up and Far Away, epka nadchodząca w wydawnictwie Real World. Dzisiejszą audycję realizował Szymon Christianus, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa, jak co tydzień o tej porze, Olgierd Zbychorski, playlista z Sofy Surfing Radia Wnet już na Instagramie, a za tydzień słyszymy się ponownie i to już będziemy bardzo blisko 450 audycji. Także bardzo dziękuję za ten wieczór i do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
3: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
0: To była autopromocja.
4: Nocne powtórki wnet.
5: Ale na początek zajmiemy się trochę relacjami polsko-niemieckimi. Mam nadzieję, że już jest z nami, a za chwilę także zobaczymy Aleksandrę Fedorską. Dzień dobry, pani redaktor. Słyszymy się, ale czy się zobaczymy?
6: Ja z mojej strony bardzo chętnie chciałabym się z Państwem zobaczyć, jednak jeszcze nam się ikonka z kamerką nie otworzyła,
5: ale
6: z mikrofonem jest już otwarta,
5: trudno mi
6: powiedzieć.
5: To skoro się słyszymy, to rozmowę możemy rozpocząć, a rozpoczniemy od filmu, którym wczoraj pochwalił się Donald Tusk, bo zaczniemy od rozmów i sytuacji między Polską a Niemcami.
6: Tak, premier...
5: A to zobaczmy, posłuchajmy, to jest film.
7: W ramach sojuszy NATO nasze żołnierze wnoszą swoje kompetencje współpracy i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.
8: Razem z żołnierzami niemieckich sił zbrojnych wykonujemy zadania inżynieryjne, wymieniamy doświadczenia, a także budujemy wzajemne relacje. Zadaniem wojsk inżynieryjnych w programie Tarczy Wschód jest rozbudowa inżynieryjna terenu po to, aby skanalizować ruch przeciwnika.
5: Tak to wygląda. To jest relacja dwóch żołnierzy polskiego i żołnierza niemieckiego z budowy Tarczy Wschód. Donald Tusk mówi jasno, takie rzeczy, żołnierze Bundeswehry na granicy polsko-niemieckiej, to jest możliwe tylko pod rządami Donalda Tuska. Cieszyć się czy się niepokoić, pani redaktor?
6: Niemieckich saperów od dłuższego czasu, ponieważ wypłynęło to bardzo dziwnie. Mniej więcej pół roku temu niemiecki dziennikarz gazety Die Bild, Julian Röpke, właściwie przypadkiem usłyszał rozmowę wiceministra Zalewskiego ze swoim odpowiednikiem niemieckim i tam padły takie uzgodnienia. Dla niemieckiego dziennikarza było to zaskoczeniem, ponieważ każda misja wojskowa niemiecka musi zostać zatwierdzona przez Bundestag. A on wiedział, że takiego czegoś w ogóle nie ma w planach. I Julian Röpke opublikował to, co można powiedzieć przypadkiem się dowiedział. I takim to właśnie kanałem, sposobem dowiedzieliśmy się, że poza Bundestagiem, poza wszelkimi obradami także Sejmu i za plecami polskiego prezydenta przybędą do nas niemieccy żołnierze. Planowano wstępnie, żeby było ich mniej więcej 50, potem była mowa nawet o 100. Obecnie to, co się dowiadujemy nie ze strony polskiej, bo tu poza tym mało informacyjnym filmem, muszę powiedzieć bardzo płytkim, wręcz dziecinnym, filmem bardzo infantylnym. Dowiadujemy się ze strony niemieckiej od eksperta Tomasa Wigolda, że mamy obecnie na stan dzisiejszy do czynienia z 15 inżynierami i że w planach jest zakończenie tej całej akcji w październiku tego roku, ale może to być jeszcze przedłużone. Thomas Wigold, wspaniały ekspert niemieckiej wojskowości, tłumaczy, że tak mało o tym wszystkim wiemy, ponieważ to wszystko jest związane z tym porozumieniem polsko-niemieckim dotyczącym właśnie współpracy wojskowej. Państwo sobie przypominają 17 czerwca, taka troszeczkę też niejasna sytuacja tego podpisanego porozumienia. I Wigold zwraca na to uwagę, że to porozumienie do dzisiaj nie jest publicznie udostępnione. Nawet dla niego, dla takiego eksperta.
5: Te relacje, tak, że ta obecność żołnierzy Bundeswehry, którą to pochwalił się wczoraj i wojsko, i sztab generalny, i Donald Tusk, są na podstawie dokumentów, których nie znają ani polscy, ani nawet niemieccy, czy częściowo nie znają niemieccy eksperci.
6: Na to wygląda, tak. Tak to przedstawił sprawę wczoraj Thomas Wigold, z pewnością ekspert, którego autorytet jest znany nie tylko w Niemczech, także mi się zdaje w Polsce. Ja bardzo często sięgam po tego eksperta i wiem, że inni analitycy także w Polsce korzystają z jego wiedzy.
5: To w takim wypadku, czy my też wiemy, co mogą, a czego nie mogą żołnierze niemieccy w Polsce? To z względów historycznych, politycznych zawsze budzi duże emocje, jeżeli w Polsce pojawiają się zorganizowane grupy Bundeswehry. Część osób powie histeria, jesteśmy przecież w NATO i wspólnie tworzymy bezpieczeństwo Polski. Czy może powinniśmy się po prostu cieszyć, że niemieccy inżynierowie wojskowi z saperzy jeżdżą koparkami i ustawiają zapory betonowe gdzieś na polskiej granicy wschodniej?
6: Z pewnością jest to sporym zaskoczeniem, w tym, jak już moim zdaniem, bardzo infantylnym filmiku widzimy stawianie tych takich betonowych jeży, są one prozaicznie nazywane. Moim zdaniem strona niemiecka nie ma zbytnio doświadczenia z takim czymś, ponieważ swoich granic w ten sposób nie zabezpiecza. Więc tu jestem bardzo zaskoczona, że mówi się o szalonym jakoby doświadczeniu tych 15 jak na razie żołnierzy, a w tym jest także dowództwo tej całej akcji, więc możliwe, że tak te spychacze i to wszystko jest obsługiwane dosłownie przez niewielu, może 5, 6, 7 niemieckich żołnierzy. Mi to wszystko wygląda na taki bardziej show obecnie niż coś poważnego. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, aby w przypadku układaniu tej właśnie tutaj bariery, bo tak należy to określić, na naszej granicy, potrzebne by były nam jakieś wspierające nas wojska.
5: Ale może tu nie chodzi o jakąś wielką pomoc logistyczną i o duży udział sprzętu, tylko o symbol tego, że niemieckie siły zbrojne są w Polsce obecne. No ale też pani redaktor miała takie wątpliwości, co właściwie robią, no bo ci niemieccy żołnierze muszą przyjechać, dojechać, poruszają się i na terytorium Polski, no było nie było, operują.
6: Tak, to prawda, ale to nie są tylko oczywiście wojska niemieckie, bo też inne kraje NATO też są obecne w Polsce. Mamy na przykład Holendrów, ale także inne wojska i one nie budzą potrzeby, aby nagrywać o tym takie dziwne filmy, które kończą się słowem zjednoczenie. Nie wiem, nie było dotychczas potrzeby nakręcania takich filmów. Zwykle takie filmy są produkowane lub emitowane w przypadku wspólnych ćwiczeń. I to są wtedy takie dłuższe już filmy, nie aż tak reklamujące i też z wyższym poziomem informacji, bo tu mamy raczej do czynienia z czymś wizerunkowym. Dla mnie nie jest całkiem jasne, dlaczego Bundeswehra czy pan premier pomaga wizerunkowo Bundeswehrze. Jest to co najmniej zaskakujące.
5: To jest zaskakujące, dlaczego premier, to rzeczywiście nieraz nas zaskakuje stosunek premiera do Federacji Niemiec, chociaż aktualnie Berlin, zdaje się, Polsce nie jest specjalnie przychylny. No, warto wspomnieć kwestię i sprawę koalicji antybalistycznej, gdzie nie chciał Polski Kijów, ale na ten brak zgody Kijowa także wyraził akceptację Berlin. To jedno pytanie, jedno dorzucę, drugie o Mercosur. Czy jest tak, że ta umowa, po której dużo sobie niemiecki biznes obiecywał, a my mieliśmy dużo obaw, chyba cały czas je mamy, co do jakości żywności, ale także co do kondycji polskiego rolnictwa, okazuje się, że ta umowa na razie przynajmniej nie ratuje niemieckiego przemysłu.
6: Nie ratuje, ponieważ konkurenci globalni Niemiec, to znaczy Stany Zjednoczone i Chiny, zareagowały w ten sposób, że to one ze swojej strony nawiązały bardziej ścisłe relacje handlowe właśnie z krajami Mercosur zawczasu i przedstawiły im po prostu lepszą ofertę. Oferta niemiecka, bo to Niemcy tak bardzo parli na ten Mercosur, polegała jedynie na sprzedaży ich dóbr technologicznych, a mniej na inwestycjach. Lecz kraje Mercosur, one nie chcą pozostać w pozycji kolonialnej, one chcą się rozwijać. I ich warunkiem były inwestycje i transfer technologii. Na to Niemcy nie chciały się zgodzić, myślały, że po prostu zaskarbią sobie rynek zbytu. To jest myślenie krótkowzroczne i właściwie myślenie jeszcze w takim formacie postkolonialnym USA. Natomiast weszły szczególnie tutaj w bliższe relacje z Argentyną, której zaproponowały cały pakiet szerokich inwestycji. Podobne oferty skierowali także do innych krajów tego regionu. Chiny także bardziej cicho, ale też inwestują i transferują technologię.
5: Czyli co, z dużych obietnic Mercosur dla Europy, a w szczególności dla niemieckiego przemysłu, niewiele zostało, a zagrożenia odczuwamy trochę, jeżeli chodzi o niepokój o jakość żywności, bo coraz więcej badań pokazuje, że ta żywność nie jest najlepszej jakości, ale też jeżeli chodzi o stan polskiego rolnictwa, które będzie musiało teraz z krajami Ameryki Południowej konkurować, a za chwilę może dojdzie także rolnictwo i zasób ukraiński. Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata, była naszym gościem na początek poranka. Dziękuję bardzo za rozmowę i za relację z stosunków polsko-niemieckich.
6: Dziękuję serdecznie, do widzenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Tak jak zapowiadałem wcześniej, zmienimy temat trochę polskiej polityki, a trochę polityki zza oceanu. Naszym gościem Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, pisarz na YouTubie i w internecie portal Dobitnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy może jednak od spotkania, zanim do zamieszania, potencjalnego zamieszania na polskim rynku mediów. O TVN-ie porozmawiamy, ale najpierw godzina 12, samo południe, spotkanie na Nowogrodzkiej, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński. Jest jeszcze co zbierać z Prawa i Sprawiedliwości? Czy ten podział już jest de facto już zarządzony, tylko trzeba go ogłosić?
2: Tego oczywiście do końca nie wiemy. Ja się spodziewam jednak, że jakaś resztka rozsądku w tych politykach jest i znajdą jakiś sposób na wyjście z twarzą z tej sytuacji, bo sprawy zaszły bardzo daleko. Politycy PiS-u w mediach społecznościowych mówią do siebie, piszą do siebie: zamknij się, albo oskarżają się o różne niecne czyny. Natomiast ultimatum stawiane, jakie postawił Jarosław Kaczyński, oczywiście teoretycznie były to władze partii, natomiast wiadomo, że decydujący głos miał tu Jarosław Kaczyński. Ultimatum stawiane politykowi, czy politykowi takiemu jak Mateusz Morawiecki, ale też politykom, którzy odgrywali ważną rolę w rządzie Mateusza Morawieckiego i w ogóle rządach Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat, jest, cokolwiek by nie mówić, trochę nie na miejscu. To nie jest tak, że politykom, którzy mają już taki całkiem poważny background, doświadczenie w sprawowaniu władzy i niewątpliwie ogromne sukcesy gospodarcze i społeczne, można stawiać tego rodzaju ultimatum. To trochę jakby chyba... To są takie próby zarządzania partią trochę nie z tej epoki. Myślę, mam takie wrażenie. W związku z tym mam nadzieję, że do jakiegoś... Znaczy to przesilenie, które już, z którym już mam do czynienia, ono i tak wywołało wystarczająco dużo zamieszania, ale też w pewien sposób, ja mam takie wrażenie, że w pewien sposób oczyściło atmosferę, bo już wiadomo, kto jest kim, wiadomo, ileś brudów wyszło na wierzch, ileś brudów zostało powiedzianych. Więc to jest w mojej ocenie jest to wystarczający powód do tego, znaczy wystarczająco dużo się stało, żeby już się nie dzielić. Natomiast jeżeli te emocje nadal są tak rozgrzane, jak wskazywałyby na to media społecznościowe, no to prawdopodobnie do niczego dzisiaj do porozumienia nie dojdzie, chociaż wydaje mi się, że jednak zagrożenie secesji jest na tyle poważne i na tyle niekorzystne dla obu stron, że do jakiejś formy ugody powinno dojść, aczkolwiek nie jesteśmy w głowach ani Mateusza Morawieckiego, ani Jarosława Kaczyńskiego, ani doradców tych ludzi, w związku z tym nie wiemy dokładnie, jakie emocje nimi szargają. Wiemy natomiast, że rzeczywiście, że obie strony są bardzo tak bojowo nastawione do tego konfliktu, co jest trochę... Tak naprawdę to jest dziwaczne, bo w sytuacji, kiedy rząd, obecny rząd Donalda Tuska ma same problemy, kompromituje się na każdym kroku, Tusk zalicza porażkę za porażką i w zasadzie wydałoby się, że otwiera się taka autostrada do władzy dla prawicy, to prawica mówi: nie, Donald, podamy ci jeszcze pomocną dłoń, jeszcze będziesz mógł sobie porządzić przez 4 lata, a my zajmiemy się sobą. No to jest jakaś absurdalna sytuacja.
1: Jest, ale z drugiej strony ten konflikt narastał i on wybuchał co jakiś czas. On jakby był, stał się trwałą rywalizacją między obozem Mateusza Morawieckiego a pozostałą częścią Prawa i Sprawiedliwości. I być może nie tylko o ambicje chodzi, ale także o istotny program, o kwestie Ukrainy, o kwestie Unii Europejskiej, o kwestie chociażby także polityki rozwojowej, że tutaj nagle się okazało, że w PiS-ie są no de facto dwie wrażliwości i dwie programowo partie, chociaż wczoraj Waldemar Buda pisał, że przecież Konfederacja też tak żyje programowo, Ruch Narodowy do Nowej Nadziei często ma się nijak, często to są programy wrażliwości wykluczające się, a mimo to Konfederacja jako jeden byt polityczny bez większych widocznych wstrząsów jedzie od wyborów do wyborów.
2: To akurat nieprawda, że bez większych wstrząsów politycznych, ponieważ te wstrząsy tam są, a relacje między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem Mentzenem są raczej chłodne, by nie powiedzieć bardzo ograniczone, o tak może. Natomiast rzeczywiście ten kryzys, który jest w Prawie Sprawiedliwości, on jest charakterystyczny w ogóle dla partii prawicowych dzisiaj i to jest też istotne, ponieważ nawet jeżeli byśmy założyli, że PiS dzisiaj, że premier Morawiecki i premier Kaczyński się dogadają jakoś, prawda, ustalą jakąś wersję wspólną i do secesji nie dojdzie, to mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet jeżeli te partie dzisiaj, czy w tych wyborach by pokonały koalicję obywatelską z przyległościami, to nie wiemy, jakby ten rząd miał wyglądać i nie wiemy, czy on by w ogóle wyglądał, ponieważ sytuacja jest taka, że Sławomir Mentzen raczej ciąży ku Tuskowi, jest mu bliżej do Donalda Tuska i to widać coraz wyraźniej. Natomiast Krzysztof Bosak raczej chciałby się chyba dogadać z PiS-em, jako podmiot taki absolutnie niezależny. Natomiast jeżeli chodzi o te podziały w PiS-ie, one nie są, znaczy ja nie odnajduję tam dużych różnic programowych, znaczy są, ale to nie jest najważniejsza kwestia. To są kwestie osobiste, personalne. I dla mnie, powiem szczerze, że jak byłem od początku przeciwnikiem, czyli nie przeciwnikiem jako jakiś stronnik, tylko zastanawiało mnie to, dlaczego PiS tak łatwo przyjął en bloc wszystkich posłów suwerennej Polski do swoich szeregów. Tak dzisiaj widać, że to jest, ten konflikt jest właśnie efektem tego takiego łatwego przyjęcia tych polityków. Wiadomo było od początku, że to są ludzie, którzy po pierwsze Morawieckiego nie trawią, a po drugie są to ludzie, którzy od dawna grali na konflikt. Oni grają na konflikt. Chcieli ambicją Zbigniewa Ziobry i jego otoczenia było najpierw przejęcie części, urwanie się z PiS-u i przejęcie części Konfederacji. Kiedy Konfederacja dała im jasny sygnał, żeby sobie poszukali miejsca gdzie indziej, to zaczęli mieszać raczej tutaj w okolicach PiS-u. Natomiast to jest formacja, która gdyby startowała osobno, dostałaby może 1, może 2% głosów. Natomiast dzisiaj ta formacja, tych kilkunastu posłów, nagle macha tak naprawdę całym PiS-em i to jest dość zabawne, to jest po prostu ogon macha psem. I to jest zaskakujące, że tak wielu zwolenników, tak wielu stronników tych kilku czy kilkunastu działaczy uzyskało w PiS, przy czym warto zwrócić uwagę, że nie wszyscy politycy suwerennej Polski są nastawieni tak konfrontacyjnie. Jest grupa bardzo pracowitych posłów byłej suwerennej Polski, dzisiaj w ramach PiS, która wcale nie gra na ten konflikt. To są ambicje kilkunastu osób, i tak naprawdę one doprowadzają cię do takiego ogromnego kryzysu.
1: Do kryzysu największej partii, jeżeli chodzi o klub parlamentarny w polskim Sejmie. To jest tak, powiedzieliśmy, że opozycja, ta największa partia opozycyjna daje pewien prezent rządowi, tą kłótnią podaje Tuskowi oddech w niełatwym momencie, ale może nad koalicją rządzącą też się zbierają ciemne chmury i polityczne, ale też medialne. Wczoraj Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przyjęcie koncernu Warner Bros. Discovery przez koncert Paramount, więc to powoli, krok po kroku, ta duża fuzja się dokonuje. To może zmienić kształt medialny nad Wisłą, może spowodować, że najważniejsza stacja telewizyjna dla Platformy przez lata stanie się stacją nieco bardziej stonowaną.
2: To jest ciekawa historia, bo tak naprawdę teoretycznie, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, premier Donald Tusk ma jeszcze narzędzie, ponieważ pisał TVN na listę spółek strategicznych, ma narzędzie do tego, żeby na przykład wystąpić do Paramount Skydance o to, że owszem, ale że z punktu widzenia interesów Polski TVN musi być sprzedany komuś innemu. Teoretycznie taka możliwość jest. Myślę, że praktycznie premier nie będzie się narażał na śmieszność, ponieważ jeżeli z takim wnioskiem by wystąpił, a Paramount by po prostu go zignorował, co przecież wcale nie jest wykluczone, to wyszedłby na osobę, która jest pozbawiona absolutnie sprawczości. I cała ta operacja wówczas paręnaście miesięcy temu z wpisaniem tej dwóch spółek Polsatu i TVN-u na listę spółek strategicznych było tylko i wyłącznie zabiegiem marketingowym. Jeszcze Polsat jeszcze można było sobie wymyślić, że on w jakiś sposób podlega jurysdykcji polskiej, tak TVN jest poza. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście dojdzie, on wskazuje na to, że dojdzie do tej fuzji ostatecznie, tam jeszcze jest jakiś pozew gubernatorów w Stanach Zjednoczonych, którzy blokują.
1: Do 3 sierpnia Sąd Federalny w Oakland ma się tym zająć i wypowiedzieć, więc ta ścieżka nie jest gotowa, ale już jest zgoda Brukseli, warunkowa co prawda, ale jest, tam chodzi nie o kwestię TVN-u, tylko o dystrybucji filmów, więc tak jakby Komisja Europejska w ogóle nie patrzyła na to, czy Donald Tusk w cudzysłowie straci, czy nie straci TVN-u, no ale maszyna rusza, tylko tak, no ktoś może powiedzieć, to jest któreś. Trzecie, a zmiana właścicielska w TVN-ie, o ile dobrze liczę, do tej pory to nie przynosiło żadnej zmiany medialnej, bo to jest duży okręt, to jest usadowiony, ma swoich widzów, chociaż ostatnio widzowie TVN-u przechodzą do Telewizji Polskiej w likwidacji, bo tam znajdują bardziej radykalny przekaz, który niektórym pasuje lepiej.
2: Sytuacja jest taka, że do tej pory właściciele, zmieniający się właściciele TVN-u nie różnili się specjalnie między sobą, jeżeli chodzi o sympatie polityczne czy światopogląd. Natomiast tutaj zmiana jest dość fundamentalna, ponieważ już widzimy, że władze Paramount Skydance, które przejęły na przykład radio CBS, zwolniły tam wszystkich, po prostu, czy prawie wszystkich dziennikarzy. Oczywiście z powodu, formalnie z powodu tego, że to się nie opłacało, że to było z powodów finansowych, czy takich zarządzania pieniędzmi. Natomiast nie da się ukryć, że był tam dość jasny jednak podtekst polityczny, czy światopoglądowy. I nawet jeżeli tutaj ten profil TVN-u nie zmieniłby się jakoś tam fundamentalnie, to z pewnością stacja przestałaby być takim narzędziem walki Donalda Tuska z opozycją. Czyli przestałaby być, przynajmniej na pewien czas, przestałaby być elementem sprawowania władzy, bo tak naprawdę dzisiaj TVN jest narzędziem do sprawowania władzy, jest stacją podległą premierowi i premier używa jej jako swojego narzędzia do kształtowania opinii publicznej. W związku z tym odcięcie mu takiej możliwości na pewien czas nawet spowodowałoby duże zachwianie w polityce informacyjnej, która i tak jest w tym przypadku nie najlepsza. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardziej istotna tak naprawdę. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, ponieważ TVN jest częścią większej korporacji, natomiast TVN jest bardzo zadłużony i nawet jeżeli ma, jak powiem, ogromne wpływy z obecnie od spółek Skarbu Państwa, to nie jest to spółka, która powiedzmy jest perłą w koronie, no, raczej jest to kula u nogi dzisiaj. W związku z tym wyobrażam sobie, że jak przyjdą nowe władze, to pierwsze co zrobią, to albo obetną bardzo honoraria tych wszystkich gwiazd, które tam są, a które nie wyobrażają sobie, wyobrażają sobie, że są warte tych pieniędzy, które co miesiąc otrzymują, a nie są. W związku z tym pozbycie się części tych gwiazd, tych twarzy TVN-u spowoduje, że tak naprawdę charakter tej stacji bardzo jednoznaczny i bardzo taki agresywny się zmieni. I to jest coś, co będzie się działo tak z dnia na dzień, natomiast wyrzucenie kilku agresywnych dziennikarzy z TVN-u, albo skompromitowanych po prostu swoją stronniczością, swoją nie, taką nierzetelnością, czy wręcz rozpowszechnianiem fake newsów, jak mieliśmy to do czynienia wielokrotnie, spowodowałoby, że po prostu TVN się oczyści z tych ludzi najbardziej takich serwilistycznych i najbardziej powiązanych z obecną władzą. To wystarczy, żeby ta ochrona medialna obecnego rządu, to ten element sprawowania władzy przestał funkcjonować tak, jak teraz funkcjonuje.
1: O czym mówił Mariusz Staniszewski. Historia długa, przynajmniej jedna odsłona, ale to po wczorajszej informacji z Brukseli wydaje się, że maszyna ruszyła i pewna kosa nadciąga nad TVN, a tym samym i nad dużą część koalicji rządzącej. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: W naszym studiu już jest Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Pierwsza rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zadań, bo my nawet nie konkurujemy, my się uzupełniamy. Jak państwo skończą oglądać Andrzeja Gajcego, to mogą słuchać Radia Wnet. Wszystko się uzupełnia. Dzisiaj u ciebie był Jacek Sasin, tak, który nie jest wiceprezesem PiSu, bo nie dowiózł na Podlasiu koalicji w sejmiku, ale wydaje się, że jest kimś więcej.
2: No był szefem Stowarzyszenia Przemysłowa Czarnka, które już rozwiązali, zawiesili, w ogóle się z niego wypisali. Więc tak, był u mnie dzisiaj gościem. No i ma nadzieję, że za 16 godzin i 8 minut,
1: tak, do północy,
2: no tak, mniej więcej tyle zostało. No jednak PiS będzie razem, jednością, jedną pięścią, że nie dojdzie do podziału, bo to nikomu nie służy, że Mateusz Morawiecki się opamięta, że uzna przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, że zrezygnuje ze swoich personalnych ambicji, by być szefem stowarzyszenia, może szefem PiSu, może szefem własnej partii, że się zreflektuje, no i dla dobra Polski podpisze rezygnację ze stowarzyszenia i że po północy wszyscy będą znowu jedną wielką, kochającą się rodziną Prawa i Sprawiedliwości.
1: W ramach tejże partii.
2: I z ręką na sercu mówi, że chce. On naprawdę chce z ręką na sercu, by Mateusz Morawiecki został w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Ty, drogi redaktorze, mu wierzysz.
2: A ty nie?
1: No to już pozostawiamy państwa domyślności. Państwa domyślności, pozostawiamy tą dyskusję, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Posłuchaj, zapytam to w takim przypadku, panie redaktorze, ale w tej formie oficjalnej.
2: Dobrze, panie redaktorze.
1: W tej oficjalnej formie zostajemy, żeby już nie było. To się chyba szybciej rozwiąże. Dzisiaj o 12, czy nie?
2: To pytanie, czy to jest spotkanie ostatniej szansy, jak niektórzy mówią. A są tacy, którzy coraz częściej mówią, że to jest pożegnalne spotkanie, rozwodowe spotkanie, że potrwa bardzo krótko, no nie będzie na nim Adama Bielana, którego w ogóle podobno nie ma w kraju. A to wszyscy mówią w PiSie, no jak nie ma Adama Bielana, to i nie będzie kot długiej kolacji. No i że tu się bez Adama Bielana nie da niczego posklejać. No więc to pytanie... No, mój gość, nawiązuje wciąż do Jacka Sasina, wierzy, że na tym spotkaniu Mateusz Morawiecki powie: dobrze, panie prezesie, uznaję, przepraszam, mea culpa, i no i że PiS będzie jedno, no bo to nikomu nie służy dzisiaj w PiSie, aby PiS się rozpadał, ale tak samo PiSowi mój gość mówi, i to wielu też polityków mówi, że no tak jak jest, to tak być nie może. No więc z jednej
1: A jak
2: strony...
1: Ma być? To co ma się zmienić w tym PiSie? No, po tej dzisiejszej rozmowie.
2: No to jest dobre pytanie, bo z jednej strony wszyscy mówią o jedności, jedności, jedności, a z drugiej strony, no tak być nie może, jak jest teraz, czyli dwa płuca się nie sprawdziły. Płuco, które funkcjonuje poza organizmem, no nie może funkcjonować, bo nie jest płucem tego organizmu. No więc to jest... Ja mam wrażenie, tak zupełnie szczerze, no, że tu wszyscy grają, że tu wszyscy grają, a my podświadomie czujemy, jak jest naprawdę, nikt nie chce tego przyznać.
1: To zetrzyjmy te maski, mówmy szczerze, jak to ma...
2: Ale my nie jesteśmy w Prawie Sprawiedliwości, my tylko to obserwujemy.
1: Tak, ale
2: możemy się mylić.
1: Możemy się mylić, ale w co gra Mateusz Morawiecki? Czy możemy opisać? Gra o własną partię, czy gra jeszcze o przejęcie Prawa i Sprawiedliwości?
2: No to postawmy taką hipotezę. Gdyby Mateusz Morawiecki chciał zakładać swoją własną partię, to by to zrobił już dawno. Mógłby to zrobić w każdym momencie.
1: No ale może potrzebował mitu Załużyńskiego, może potrzebował tego wyrzucenia, że to jest właśnie jakiś
2: bardzo istotny. No i jest taka narracja, że Mateusz Morawiecki robi wszystko, by zostać wypchniętym z tej partii. Kolejna narracja jest taka, i ona poniekąd, jakby się temu przypatrzeć, jest gdzieś tam logiczna i może nawet prawdziwa, że to ultimatum jest tak naprawdę przystawieniem pistoletu do głowy, bo Mateusz Morawiecki nie ma wyjścia. I o to pytałem też mojego gościa, w tym sensie, że ono jest tak skonstruowane zmyślnie, że Mateusz Morawiecki albo się ugnie, i no, wyjdzie trochę na polityka, no, któremu wszystko każe prezes Jarosław Kaczyński. I to, co każe, to on robi, czyli prezes Jarosław Kaczyński chce rozwiązania stowarzyszenia, to Mateusz Morawiecki to robi. Chce rozwiązania zgromadzenia, jaki ma być grill 31 lipca, gdzie tam jest no, sporo już panelistów zaproszonych, w zasadzie dopięty jest przecież ta impreza, żeby tą imprezę rozwiązał, czyli... Mam Mateusz Morawiecki publicznie przyznać, skłonić głowę, powiedzieć: dobrze, robię wszystko, co chce prezes Jarosław Kaczyński, partia. No i wychodzi na polityka, który no, po takiej sytuacji no, staje się mało wiarygodny do jakiejkolwiek przyszłej roli w polityce, jakąkolwiek by chciał pełnić, czy być premierem, czy nie wiem, szefem może PiS-u za jakiś czas, no, czy generalnie staje się wizerunkowo dla niego jest to katastrofa. I z drugiej strony barykady politycy blisko związani z profesorem Czarnkiem mówią, no, ale przywództwo w PiS jest jedno. To jest Jarosław Kaczyński. I albo Mateusz Morawiecki uznaje, albo droga wolna. No i to jest takie ultimatum dzisiaj zbudowane. Pomiędzy bajki należy, proszę państwa, włożyć kwestię subwencji. Bo był taki temat subwencji, że jest zagrożone. Państwowa Komisja Wyborcza jasno tutaj mówi, tu nie ma żadnego związku. Subwencja Prawo i Sprawiedliwość nie straci, jeśli będzie funkcjonowało takie stowarzyszenie.
1: No tak, ale to jest też słowo Ryszarda Kalisza. To wiesz, to jest bardzo jasne, że Ryszard Kalisz...
2: Ale nie było wczoraj przypadkiem jakiejś odpowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej na to?
1: Tak jest, na papierze. Ale czy pan redaktor wierzy w to, że w tej chwili PKW poda jedną analizę, a zaraz potem poda drugą?
2: PKW może za chwilę podać i trzecią, i czwartą.
1: No właśnie, więc takie trochę wypuszczanie. Idźcie, idźcie, nic wam nie może. Ja, Ryszard Kalisz, drogi Jarosławie, gwarantuję ci, że za to nie odbiorę ci...
2: Działają inne stowarzyszenia w innych partiach. I tutaj o subwencje się nikt nie martwi. Natomiast myślę, że znaczy, chyba tu wiemy to wprost. No, tu nie o subwencje chodzi, tak? Tu chodzi no rzeczywiście o to, czy dzisiaj Mateusz Morawiecki, ta grupa 20, 30, 40 parlamentarzystów jakby skłoni tą głowę i powie, dobrze, zostajemy w PiS-ie, rezygnujemy ze wszystkiego, co zbudowaliśmy w ciągu tych
1: kilku miesięcy. I mamy kapitulację Morawieckiego.
2: Kapitulacja Mateusza Morawieckiego.
1: Albo?
2: I tego zaplecza. No albo...
1: Albo Jarosław powie, dobrze, już miejcie to stowarzyszenie, jest kapitulacja Jarosława Kaczyńskiego.
2: I podobno to nie wchodzi w grę. Tym razem podobno to nie wchodzi w grę.
1: Czyli rozwam.
2: I to też jest narracja. Tak myślę, chociaż... nie wiem, nie było nas, mnie, nas na Nowogrodzkiej, że to sam prezes Jarosław Kaczyński miał tym razem powiedzieć, stawiamy taki ultimatum, że to nie zostało zasuflowane, nikt za tym nie stoi, żadna intryga. No takie są publiczne zapewnienia frakcji maślarzy. No i jeśli rzeczywiście wierzyć tej narracji, że to jest tym razem już osobista decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie powtarzał. Przypomnijmy to, że rozłam w PiS-ie to jest najgorsze, co może się tej partii przytrafić. Że musimy być jak jedna pięść, że jedność jest tutaj najważniejsza, aby pokonać Donalda Tuska i przejąć władzę. No to jeśli rzeczywiście to jest inicjatywa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to się nie cofnie. Pytanie, czy może się cofnąć?
1: Czyli co? Czy
2: wizerunkowo? Czy prezes by stracił? No i znowu tu wchodzimy w kolejną narrację, która mówi, no jeśli prezes się cofnie, to będzie potwierdzenie tego, że jego głos w partii już niewiele znaczy. I takie narracje też są rozpuszczane, tych narracji, spinów. To jest ciekawe. PiS chyba jest dzisiaj taką partią, która najwięcej takich narracji do mediów dziennikarzy wypuszcza, rozprowadza, poddaje te wszystkie narracje,
1: prawda,
2: które...
1: Prawda jest taka, żeby dostać jakąś informację z Lewicy, z Platformy, z PSL, trzeba się nachodzić. Informacje z PiSu same do człowieka trafią.
2: Poczekaj, jakiś SMS dostałem.
1: Właśnie.
2: Patrzę, nie, to tym razem nie. Chociaż są tacy, którzy życzą mi, żebym jadł dużo masła. Nie jem masła.
1: Więc rzeczywiście to jest specyficzna formacja. A taka teoria, że to wszystko ustawka. Że to uznano gdzieś w sondażach, że dobrze, żeby Mateusz Morawiecki miał własną partię, więc niech on wyjdzie. A kiedy on wyjdzie, to wtedy, prawda, się podzielimy jak samitnie i będziemy jak rozwód Konfederacji z Braunem, który nie zaszkodził Konfederacji, tylko jej pomógł i na pewno Braunowi też nie wyszedł na złe.
2: No i ja słyszałem już jakiś czas temu, kilka tygodni temu taką historię, że miał na przełomie roku Mateusz Morawiecki pójść do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i taki scenariusz właśnie położyć na stole, że chce założyć własną partię poza PiS-em, żeby nie generować tych konfliktów, żeby walczyć o tą centroprawicę, ten no tych wyborców, którzy dzisiaj nie za bardzo za PiS-em chcą głosować, że położył takie rozwiązanie bezpośrednio w rozmowie, no i miał usłyszeć, nie, jedność Mateusz jest najważniejsza, na to mojej zgody nie ma. No i teraz to jest historia opowiedziana przez jednego z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, który zarzekał się, że ona jest prawdziwa. I zresztą jak pytałem o to po drugiej stronie, to uzyskałem potwierdzenie, że mogło tak rzeczywiście być, że coś jest na rzeczy w tej historii. No jak zwykle.
1: Ale jak rozumiem, na poczet jedności Jarosław Kaczyński nie zamierza oddać swojego przywództwa w partii.
2: Natomiast ja zastanówmy się, kto na tym najbardziej skorzysta. Bo to zawsze trzeba, tak myślę, czytać też politykę, kto skorzystałby na takim rozłamie najbardziej. I czy rzeczywiście to się będzie opłacało, tak? I patrząc na tą dzisiejszą układankę, na sondaże, można postawić taką hipotezę, no, że PiS zdaje sobie sprawę, że może więcej tych punktów procentowych niż te 20-25 nie uzyskać w przyszłorocznych wyborach. Kurs na odbijanie wyborców Konfederacji okazuje się kursem do tej pory nieskutecznym. Czy on będzie skuteczny dalej, bez

0: obywatelską, żeby dać kolejną szansę. I wielu może być takich wyborców, którzy patrzą dzisiaj i mówią, no ci zawiedli, na PiS nie chcemy głosować, nie ma na kogo. No i może właśnie partia i to by się jakby łączyło z tym, co mówi bardzo często Mateusz Morawiecki, że PiS powinien otworzyć na bardziej centrowego, centroprawicowego wyborcę. I tutaj spotykał się zawsze z reakcją taką, na PiS nigdy takiej wyborcy nie zagłosuje. Czy ona jest ta, czy to jest prawdziwa ocena, realna? Wydaje mi się, że jednak PiS na głosy centrowych wyborców, centroprawicowych, tutaj ma szansę powalczyć.
1: To już dwa pytania na koniec zadam i dwie teorie. Jedna, że to jest wszystko przygotowanie pod późniejsze zjednoczenie. Że na chwilę idziemy, osobno łowimy, a potem pod auspicjami prezydenta robimy jedną dużą listę prawicową, może nawet z częścią Konfederacji, jakby prezydent bardzo mocno wszedł i przekuwamy to na nowo. To jest jedna teoria.
0: Nie wierzę w tą teorię dzisiaj. Patrząc po poziomie nie chcę powiedzieć nienawiści, ale złowrogości między choćby PiS-em czy Konfederacją. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj sobie wyobraża, że Sławomir Mentzen pójdzie na jednej liście, czy do Senatu, czy do Parlamentu, będzie tworzył rząd z Jarosławem Kaczyńskim. Potem, no dzisiaj Sławomir Mentzen się cieszy, bije brawo i mówi, prędzej PiS wybierze likwidatora niż premiera, tak? Więc jesteśmy na rok przed wyborami, to się przez rok wiele może wydarzyć w polityce. Dzisiaj stawianie kategorycznych takich tez, to się nie wydarzy, a to się wydarzy, jest obarczone dużym ryzykiem, ale dzisiaj przy tych emocjach nie wierzę w taką listę. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce iść razem z Konfederacją i w drugą stronę to samo. Myślę, że też to nie byłoby dla szerokiej prawicy dobre, no bo jednak obecny system Donta tutaj by preferował w tym momencie koalicję obywatelską, która będzie robiła w tym najbliższym roku wszystko, co możliwe, aby
1: wchłonąć
0: PSL, wchłonąć Polskę 2050, Centrum, będzie oferowała miejsca na listach i myślę, że wielu tych polityków się na to złowi.
1: O czym mówił Andrzej Gajca, może na koniec przyjdzie prezydent i to jakoś załatwi.
0: Ja nie chcę, żeby... ale no właśnie, i tu jest premier Bogucki, po raz kolejny się pojawia. Ten temat był badany osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Padła ta propozycja, to jest fakt. Padła na przełomie roku, wtedy spotkała się z odmową ze strony zarówno ministra Boguckiego, jak i prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj Kanał Zero podał, że to już jest dogadane, że jak PiS wygra wybory, no to będzie kandydat na premiera. Ja to traktuję bardziej w kategoriach narracji pewnej i jakby jeszcze bardziej potrząśnięcia tym ulem w PiSie, jaki jest, ale niewykluczone, że Zbigniew Bogucki mógłby być tym kandydatem, który połączy i będzie jakimś rozwiązaniem dla tego pomysłu, żeby prawica jednak, jeśli będzie miała taki wynik, mogła się dogadać i stworzyć rząd. No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj Konfederacja zgodziła się na rząd, nie wiem, gdzie premierem jest Przemysław Czarnek, to jest raczej niemożliwe, a PiS się nie zgodziłby na to, żeby premierem został Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen, tak? No pytanie, co z Grzegorzem Braunem, bo tutaj nikt nie chce z Koroną Polską wchodzić do rządu, przynajmniej na razie.
1: Pożyjemy do wyborów, to się pewnie pozmienia i z tej szarady zrównania wychodzi Zbigniew Boguski, a nam wychodzi postawić się kropkę. Andrzej Gajcy, dziennikarz, Telewizja Republika, pierwsza rozmowa dnia, 6:50. Od poniedziałku do piątku.

0: Wywiad Wnet.
1: Za nami publicyści, za nami rozmowy o tym, jak to wygląda w polityce, a teraz czas na polityka. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Lewicy i wiceprzewodnicząca całej Nowej Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: O 12:00 spotkanie na szczycie na Nowogrodzkiej. Cieszycie się z rozpadu ewentualnego Prawa i Sprawiedliwości?
2: Nie wiem, po prostu obserwujemy to z zainteresowaniem, jak pewnie wszyscy, którzy się interesują polityką, dlatego że to by było ciekawe zjawisko, dlatego że duża partia, jedna z jednak historycznie najsilniejszych w Polsce, wielokrotnie wygrywająca wybory, mająca największy obecnie klub w Sejmie parlamentarny, miałaby się podzielić i to w sposób taki, że nie odejdzie tam 5 osób czy ileś, tylko słyszy się nawet o 40 posłach, którzy mieliby ten klub opuścić i utworzyć jakiś osobny. Nie wiem, bo to nie jest moja partia, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale czekam na to rozstrzygnięcie, no bo też patrzymy na pewno na to, czy rzeczywiście prezes Kaczyński ma jeszcze rząd dusz w swojej partii i czy będzie tak, jak powiedział, bo powiedział dosyć radykalnie. Albo wychodzą jego koledzy z różnych stowarzyszeń, które utworzyli, albo wychodzą z partii.
1: Jest deklaracja i jest pewien klincz. Dla was to jest szansa w koalicji rządzącej?
2: Znaczy, my mamy stabilną większość w tej kadencji, więc w tym momencie nic się nie zmieni. Zobaczymy, jak to wpłynie w ogóle na sondaże wyborcze, ale to będziemy obserwować no, w przyszłej kadencji Sejmu. No, mogę powiedzieć jedynie, że na pewno ciekawiej mi się słucha pana premiera Morawieckiego niż pana już chyba niedoszłego premiera Czarnka, no bo Czarnek to po prostu stara się być taką konfederacją bis, pokrzykuje, ale to merytoryki w tym za dużo nie ma.
1: A Morawiecki, były premier?
2: Ma ciekawe pomysły niektóre. No to nie jest, nie mam co kryć, że jeżeli chodzi o jakieś kwestie dotyczące infrastruktury, rozwoju państwa, to ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w przyszłości, a rządy się zmieniają, bo na tym polega demokracja, będą kontynuowane, takie jak między innymi Centralny Port Komunikacyjny.
1: Premier Tusk napisał na X-ie
2: elektrownia atomowa.
1: Mateusz grilluj. Kibicujecie Mateuszowi Morawieckiemu, żeby grillował w 31 lipca?
2: Znaczy, jeżeli muszę jako lewicowa osoba dealować z jakąś prawicą w Polsce, to wolę ten dialog toczyć i spór polityczny z Mateuszem Morawieckim, bo tak jak mówię, on jest bardziej no, ugruntowany merytorycznie, niż z takimi osobami właśnie jak pan Czarnek, z którym no, nie ma żadnej dyskusji, ani nie może być żadnego porozumienia na żadnym polu, bo jemu nie o to chodzi.
1: Jeżeli będzie klub, to będzie zgoda Lewicy na wicemarszałka dla Morawieckiego?
2: Nie wiem tego, nie wyprzedzajmy zdarzeń. Najpierw zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj.
1: Ale kierunkowo? Zagłosowała pani za...
2: Nie wiem, no mówiąc szczerze, ten gabinet marszałkowski już jest chyba wypełniony do granic możliwości, jeżeli chodzi o
1: liczbę gabinetów. No to tak, koalicja rządząca wzięła wszystko, to prawda.
2: No cały czas czekało miejsce na marszałka z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czekało,
2: więc to miejsce jedno,
1: czekać.
2: Jeden wakat ewidentnie cały czas jest.
1: I czeka na klub Mateusza Morawieckiego ewentualne?
2: No, tak jak mówię, nie było w ogóle takiej rozmowy w koalicji, więc nie umiem odpowiedzieć teraz na to pytanie, tylko mówię, jakie są fakty, wakat jest, a co się wydarzy dzisiaj, to zobaczymy.
1: Patrzę na to, co piszą senatorowie, posłowie Koalicji Obywatelskiej, Adam Szeinfeld, a propos różnych koalicji. Wyobrażam sobie koalicję Tusk, Mentzen, Kaczyński, Kosiniak.
2: No ja sobie nie wyobrażam, myślę, że też pan poseł Mentzen sobie nie wyobraża, no bo pożenić ogień z wodą, to
1: przewodnicząca wie, co odpowiedzą złośliwi, w tym ja na przykład.
2: O Giertychu od pana.
1: Tak jest.
2: Tak, ale
1: kiedyś
2: wtedy
1: zadeklarowała pani żadnej koalicji z Giertychem, a teraz
2: ale
1: co?
2: Giertych jest jedną osobą. Wcześniej wtedy nawet nie był wtedy w Platformie, teraz w Koalicji Obywatelskiej. Był takim wolnym elektronem, więc czym innym jest rozmawianie jakiejś osobie, która się zapisała do jednej z partii koalicyjnych, a czym innym rozmawianie o formacji, która ma swój określony program i o liderze tej formacji, tak jakim jest Sławomir Mentzen. Trudno mi sobie wyobrazić, i myślę, że każdemu z państwa również, koalicję dwóch partii o tak różnych programach, choćby gospodarczych, czy takich, które dotyczą praw pracowniczych. No, jako żywo formacja pana Mentzena nie stoi po stronie pracowników. W sporze pracownik kontra pracodawca zawsze weźmie stronę pracodawcy, a my odwrotnie. Więc to... Nie jest to do wyobrażenia, po prostu.
1: Czyli tutaj Adama Szeinfelda poniosła wyobrażenie.
2: Fantazja go poniosła, ewidentnie. Tak.
1: Polityczna fantazja. Trzyma pani przed sobą Dziennik Rzeczpospolita, a tam cały artykuł pod tytułem Rok Żurka.
2: To czytałam akurat inny właśnie o tym Morawieckim, a o Żurku nie czytałam jeszcze.
1: A co pani myśli, przewodnicząca, o roku pana ministra Żurka? Sprawdził się jako minister sprawiedliwości?
2: No nie jest tajemnicą, że ja jednak z panów dwóch będących w tej kadencji ministrem sprawiedliwości wolałam pana ministra Bodnara, bo jemu zarzucała mu ta, powiedzmy, silniczkowa strona, że za wolno, za mało i tak dalej, nie ma tych rozliczeń, Ziobro nie ma w więzieniu. A przecież ten minister wsadza ludzi do więzienia, robią to sądy, a najpierw robi to prokuratura, syn musi postawić zarzuty. Ale myślę, że znaczy dobrze mi się pracowało z ministrem Bodnarem w tym sensie, że on organizował dużo spotkań, konsultacji, naprawdę rzeczy były przegadane, a czasami jak jakiś z ministerstwa albo nie z ministerstwa, ale jednak wiadomo, że inspirowany przez ministerstwo projekt wjeżdża do Sejmu, to jest to na ostatnią chwilę na chybcika i no ciężko się pracuje w taki sposób, że jest jakiś projekt uchwały Sejmu i on jest na 24 godziny przed tym.
1: Ciężko się pracuje z ministrem Żurkiem?
2: Nie, w tym, znaczy mówię, że tak w inny sposób, no bardziej spokojnie, wyważonie i tak więcej czasu było na dyskusję z ministrem Bodnarem, natomiast minister Żurek też jest dobrym ministrem. Ani jeden, ani drugi nie zrealizuje fantazji, które niektórzy nadal mają, że w 2 tygodnie, tak jak premier Tusk, co sam już przyznał, że chyba był zbyt optymistyczny, że da się doprowadzić do prawomocnych skazań kogokolwiek, bo procesy w Polsce łącznie z instancją odwoławczą po prostu tyle nie trwają.
1: Rozliczeń, które obiecał Donald Tusk, nie będzie.
2: Dzieją się oczywiście inne procesy, są stawiane zarzuty, czy to w aferze RARS na przykład, czy Funduszu Sprawiedliwości, ale no, z oczywistych względów, to znaczy ucieczki dwóch panów, pana Romanowskiego i pana Ziobry, co jest naprawdę żałosne. Powiedzmy sobie szczerze, żeby minister sprawiedliwości uciekał z własnego kraju, no jest to żałosne.
1: A minister sprawiedliwości, który mówi, że przywiezie go w bagażniku, to nie jest żałosne?
2: Ale to było bardzo takie mocno niefortunne, jeżeli chodzi o naszą historię, sformułowanie. Mówię to jako członkini lewicy oczywiście.
1: Czyli co, Żurka, pana ministra Waldemara Żurka poniosły emocje?
2: Nie wiem, to jakaś była chyba wypowiedź o natury publicystycznej, ale tak nie zastanowił się pan minister nad tym, jak ona się może skojarzyć, nad jej głębszym znaczeniem.
1: Czyli co, rok Żurka, jak ocenia lewica?
2: Jako ciekawy, jeżeli chodzi o projekty legislacyjne, na przykład dotyczące czy to ułatwienia rozwodów, czy to teraz, co się pojawiło, praw dotyczących równego podziału opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu, czy to nowelizacji kodeksu karnego. No szereg też takich drobnych nowelizacji. Ta praca się toczy, taka nie dotycząca stricte polityki, nie dotycząca takich spraw typu Ziobro, tylko rzeczywiście ułatwiająca życie ludziom, mająca przyspieszyć też pracę sądów. Tutaj mówię na przykład o kwestii młodszych asystentów sędziego, którzy mają już od 3 roku studiów prawniczych, znaczy po ukończeniu będą mogli wspierać sędziów i to ma przyspieszyć działanie polskich sądów. Mam nadzieję, że też Krajowa Rada Sądownictwa wreszcie do niej dotrą konkursy, które pan minister rozpisze, bo jest 1000 wakatów sędziowskich i to też jest taka luka w systemie, która obniża płynność i szybkość.
1: Na razie pan minister będzie starał się karać tych sędziów, którzy już są. Zapowiedział to ostatnio na KRS-ie, że będzie regresja sądownicza, że będzie starał się cofać tych, którzy już otrzymali od poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa nominacje.
2: Mi się to wydaje mało możliwe od strony prawnej.
1: Znaczy, czyli co, sędziowie, którzy już są?
2: Znaczy nie,
1: ci, których powołała ta nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa, którą kontestowaliście jako koalicja rządząca, jako opozycja wcześniej, to ci sędziowie jednak są dobrzy już?
2: To w ogóle nie była dyskusja o tym, którzy są dobrzy, którzy są źli, tylko czy zostali powołani
1: w żółci, czerwoni, zieloni, trzy kolory.
2: Sposób prawidłowy, zgodny z zasadami państwa demokratycznego, czy też nie, czy też gdzieś na jakimś etapie, w tym momencie na etapie KRS-u byli, naszym zdaniem tutaj pojawiła się ułomność tego powołania związanego z...
1: No i dobrze, i mieli wracać do innych zawodów, albo mieli być cofani, co teraz nie będzie tych powrotów, nie będzie tych usuwanych
2: sędziów. Ta ustawa, którą przygotował pan minister Żurek, nie została podpisane przez pana prezydenta, więc to się nie wydarzy w tym momencie. I myślę, że się już w przyszłości nie wydarzy, bo to już będzie za daleko w las, żeby to wszystko odkręcać.
1: Czyli co, w tej chwili koalicja rządząca mówi, sądy zostawiamy, zostawiamy tych sędziów, zamykamy sprawę.
2: Ja to obserwuję, obserwuję sędziów, to często to jest spór stricte personalny. Spór o jakiś, nie wiem, gdzieś awans ileś lat temu, który jedna osoba dostała, inna nie dostała. Czasami to o to chodzi, nie chodzi w tym często o politykę. Stety, niestety, no sędziowie też są ludźmi, ale takie mam wrażenie, że większość sędziów chce spokojnie orzekać, niezależnie od tego, która Krajowa Rada Sądownictwa ich wybrała.
1: I pani jako wiceszefowa Nowej Lewicy, przedstawiciel tej partii w KRS-ie mówi do tych sędziów, damy wam spokój, orzekajcie. Nie będziemy was ścigać, nie będziemy was dzielić teraz na kategorie zieloni, żółci, czerwoni. Sprawa zamknięta?
2: Nie wszystkie sprawy są zamknięte. Trudno sprawy takie jak aferę hejterską zamknąć tak zupełnie.
1: Ale tu mówimy o jednostkach.
2: Ale tutaj, no o kilku, tak, mówimy o jednostkach. I ja zawsze mówiłam, że wszystkie te postępowania, które powinny dotyczyć weryfikacji powołań sędziowskich, powinny być indywidualne. Bo
1: czyli marzenia ministra Żurka o wielkiej weryfikacji sędziów?
2: Nie ma odpowiedzialności zbiorowej.
1: Nie ma. Czyli marzenia ministra Żurka, że zbiorowo zweryfikuje sędziów, trafiają między bajki pana ministra.
2: Mogą być tylko i wyłącznie postępowania dyscyplinarne, które w niektórych przypadkach, takich jak pana Piebiaka, obecnego też członka KRS-u, blokuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Po prostu nie uchyla mu tego immunitetu, nie można mu dyscyplinarnych zarzutów, czyli w ramach tutaj już wymiaru sprawiedliwości wewnątrz korporacji sędziowskiej postawić. Ale no i niestety to jest tak, że to jest po 5 latach, ona się przedawnia. Czyli jak to się przedawni, to tego postępowania dyscyplinarnego nie będzie, co nie zmienia mojego krytycznego, bardzo negatywnego stosunku do pana sędziego Piebiaka.
1: To jest w Polsce prawdziwą lewicą? Pytanie do Anny Marii Żukowskiej, przewodniczącej klubu Nowej Lewicy.
2: Pan, to jest takie pytanie, kto jest prawdziwym zespołem rockowym, tak? Albo, no wiele jest pewnie, w zależności od tego, co kto lubi, jakie ma upodobania. I każdy na pewno będzie, każdy fan, bo czasami polityka też się zamienia w takie bardziej fanowskie relacje niż stricte racjonalne i ocenianie programu wyborczego, to będzie uważał, że ta partia, na którą głosuje, pewnie pan zmierza do tego, że partia Razem, że my, przypomnę, jest jeszcze Polska Partia Socjalistyczna, partia z najdłuższą historią jako partia w Polsce, jest Unia Pracy, więc tych lewic jest kilka i jest też lewica społeczna, która sama siebie nie nazywa lewicą, ale to są na przykład ruchy miejskie w wielu miastach, które jednak mają bardzo dużo punktów stycznych programu właśnie z nami, z lewicą.
1: A tak mówił Adrian Zandborgu, pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Zobaczmy, posłuchajmy, to będzie wstęp do dalszej części rozmowy.
0: Razem z Konfederacją i z PiS-em. No, to jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili. Jak pani widzi, zgłosiłem, przedstawiłem część rzeczy, które lewica dowiozła.
1: Dowiozła, ale też nie dowiózł Adrian Zandberg. Lewica dowozi, Adrian Zandberg nie dowozi. W dalszej części cytatu było słowo, jak z Adrianka zrobi się Adrian, wtedy będziemy współpracować. Będziecie czy nie będziecie?
2: Współpraca zawsze jest możliwa, niezależnie od tego, z jakiej formacji się wywodzi, dlatego że czasami głosujemy nad projektami też przecież nie lewicowych formacji, tylko czy to naszych partnerów, czy nawet PiS głosuje za naszymi. Różnie to wygląda w przypadku rozwiązań ustawowych, ale jeżeli chodzi o współpracę wyborczą, to na ten moment ona mi się nie wydaje możliwa, bo byłaby niewiarygodna zarówno dla naszego wyborcy, jak i dla wyborcy partii Razem. Bo dla
1: a wasze programy tak bardzo się różnią?
2: Nie różnią się. Różni nas pragmatyka polityczna. Czyli to jak my sobie wyobrażamy politykę, czym ona dla nas jest. Dla nas, dla Nowej Lewicy, jest realizacją przynajmniej części naszego programu, nie 100%, bo 100% nie zrealizuje żadna formacja, bo wszystkie rządy w Polsce były rządami koalicyjnymi. Ten poprzedni Prawa i Sprawiedliwości też rządził z Solidarną Polską i też nie wszystko, co mu się zamarzyło, mógł zrealizować. Więc to nigdy nie jest 100% i bycie takim maksymalistą, że albo zrealizujemy cały swój program, albo w ogóle rzucamy zabawki, do widzenia, to no to nas różni.
1: A to
2: bo partia Razem ma super program, cudowny, naprawdę fantastyczny. Tylko niczego z niego nie zrealizowała, bo nie ma wpływu na rządzenie. No i tyle.
1: A Lewica, ty co zrealizowała? Na przykład, co dowiózł dla ludzi nauki pan minister Kulasek?
2: Budowę akademików i remonty akademików, ewaluację prac naukowych, no, to jest nowy system punktacji.
1: A akademiki tyle, za złotówkę?
2: To nie, akademik za złotówkę to nie...
1: Obiecywaliście akademiki?
2: No, były dwie propozycje, więc nie chcę się pomylić, bo już coś było o 1000 złotych.
1: Dużo było propozycji, tak. Ale miały być tańsze, nie zostały zrealizowane.
2: Dlatego, że nie ma wystarczająco dużo środków na to. I na coś się musimy zdecydować. No, wydajemy dużo na zbrojenia, to nie wydajemy na coś innego, bo nie mamy tylu środków w budżecie. Owszem, my cały czas namawiamy do tego, do czego nasi partnerzy nie chcą się dać namówić, bo się to strasznie przeraża, żeby jednak porozmawiać o podatkach, o systemie podatkowym w Polsce.
1: A my zaraz porozmawiamy o podatkach, ale chciałem się ten wątek partii razem zakończyć. Bo może rację miał pan poseł Artur Łącki, który był na pani miejscu 2 tygodnie temu. Potem, co prawda, dostał zakaz chodzenia do mediów na 3 miesiące, ale mówił, że właśnie partia Razem to są czekiści, a on woli tą nową lewicę, bo to tacy liberalni ludzie, jak na przykład pan były minister nauki, pan minister Wieczorek, że to jest taki biznes center club i że to są liberałowie i że da się z nami dogadać. Cytuję wiernie pana posła Artura Łąckiego. Może o to chodzi, że wy tak naprawdę jesteście kawiorową lewicą i stąd tak wam dobrze że w tej koalicji Adrianowi Zandbergowi nie.
2: Że Adrian Zandberg w ogóle nie jest w koalicji, więc nie jest mu ani dobrze, ani źle.
1: No przez chwilę był w jednym klubie i głosował za tym rządem.
2: Tak, to prawda. Natomiast to był eksperyment, który się nie udał. Od początku był ryzykowny, to znaczy jeden klub będący zarówno koalicją, jak i opozycją. To się jednak nie sprawdza, tak się nie da. No i dlatego tak się skończyło, jak się skończyło, że partia Razem musiała opuścić nasz klub, chcąc być dalej w opozycji. Pyta pan mnie tak, co dowieźliśmy? Dowieźliśmy, czy to program Aktywny Rodzic, dofinansowanie in vitro z budżetu państwa, renta wdowia, podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tysięcy złotych, budowa nowych połączeń kolejowych, czy odtwarzanie tych, które były od wielu lat nieaktywne.
1: To wszystko sukcesy lewicy.
2: Sukcesy wspólne naszego rządu, w części naszych ministerstw, w części też sukcesami jest to, że zablokowaliśmy zmiany naszym zdaniem złe.
1: No dobrze, ale to może skoro jest tak dobrze, to a z Zandbergiem tak daleko, to jedna lista z Platformą, czy z Koalicją Obywatelską.
2: To się nie wydarzy.
1: Dlaczego? Skoro wspólnie rządzicie i chcecie wspólnie dalej rządzić. Bo jak rozumiem, jeżeli ten układ ma się odtworzyć, to właśnie lewica, koalicja, to może jedna wielka lista.
2: To są jakieś marzenia już od wielu lat części pewnych środowisk.
1: I samego premiera w pewnym
2: właściwie
1: momencie.
2: Właściwie związanych z główną tą partią, czyli Koalicją Obywatelską. No ale dobra, no to przecież widać, jak to się kończy. Czy, gdzie jest Nowoczesna? Gdzie jest Inicjatywa Polska? Zieloni jeszcze się ostali, ale...
1: No wszyscy są w ramach jednej Koalicji Obywatelskiej.
2: Ale na przykład we Wrocławiu Zieloni przeszli do naszego klubu Lewicy, opuścili klub. Jacka Sutyrka.
1: A propos podatków, o to obiecałem. Lewica cały czas optuje za jakąś formą podatku katastralnego. Wasza ustawa jest w Sejmie.
2: Tak. Tak, jesteśmy za tym, żeby opodatkowywać majątek, nie powierzchnię mieszkania, bo czy to lokalu mieszkalnego, domu też. Ta wielkość opodatkowania będzie rosła od trzeciego mieszkania w górę, pierwsze i drugie będzie neutralne, czyli takie opodatkowanie jak obecnie na podstawie podatku od nieruchomości, więc od powierzchni. Ma naszym zdaniem to uwolnić dużo mieszkań na rynku, bo nie będzie się opłacało ich trzymać po prostu.
1: No dobrze, więc
2: część osób się sprzeda.
1: Podatek katastralny, a wasz wiceminister, pan minister Lewandowski, odpowiedzialny za budownictwo, zachęcał sobie na wiecu, że własność nie jest bezpieczeństwem, że jak ktoś ma 80-metrowe mieszkanie, to może go na to nie stać, więc lepiej go spieniężyć, sprzedać i mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. To jest wizja lewicy, podatek katastralny i brak własności.
2: Nie, absolutnie nie brak własności. Są 3 rodzaje własności w Polsce nadal. Przecież jest jeszcze własność spółdzielcza, prywatna i komunalna. I niczego w tej mierze nie zamierzamy zmieniać, tylko...
1: Ale będzie promować inny sposób.
2: Tak, będziemy promować, bo czasami należy sobie zadać pytanie, jeżeli wydaje się gdzieś na czynsz znaczną część swojej na przykład emerytury, powiedzmy, że ten czynsz to jest razem z opłatami za wodę, za ogrzewanie 1300 zł, ta emerytura wynosi, nie wiem, 3000. To jest dużo proporcjonalnie. Pytanie, czy jednak nie zamienić tego mieszkania na mniejsze. To jest też projekt nasz tak zwanej odwróconej hipoteki do dotyczącej samorządów, projekt rządowy, który zakłada, że samorządy będą mogły odkupywać takie mieszkania z możliwością tak zwanego dożywocia, czyli mieszkania tam przez osobę, która była do tej pory właścicielem, ale za mniejszy
1: czynsz. Czyli przekazywania własności od osób prywatnych do samorządów. Które potem co będą z tym robić?
2: Potem będą miały te mieszkania w zasobie komunalnym, będą mogły nimi dysponować na przykład dla większych rodzin, no bo takie 80-metrowe, jak pan wspomina, mieszkanie jest bardzo dobrym mieszkaniem dla kogoś, kto ma kilkoro dzieci.
1: I przekazywać.
2: Natomiast dla samotnego emeryta niekoniecznie.
1: Czyli mam taką wizję, że z jednej strony katastralne dla tych, którzy mają kilka mieszkań, a z drugiej strony ktoś nie ma dochodów, ma emeryturę, to oddaj nam, czyli państwo albo samorządowi swoje mieszkanie, a potem my się tym zatroszczymy.
2: No, jest to pewnego rodzaju propozycja, która jest propozycją dobrowolną.
1: A nie jest to powrót do czasów słusznie być może minionych? A nawet na pewno
2: ale
1: słusznie.
2: Ale w sensie, bo źle się kojarzy to sformułowanie komunalny, tak? Bo się
1: chociażby.
2: Komuna, przypomnę, oznacza,
1: albo filozofia.
2: Słowo komuna oznacza wspólnotę.
1: Tak
2: a
1: jest.
2: Samorząd jest taką wspólnotą. I taka wspólnota powinna dbać o wszystkich jej członków, w tym o starszych, o wielodzietnych, tak, żeby mieli gdzie mieszkać.
1: A nie jest tak, że własność jednak daje wolność? Bo jak patrzę na sprawozdania finansowe posłów Lewicy, to wy jakoś wszyscy mieszkacie we własnych mieszkaniach.
2: No ja nie.
1: Panie, ale na przykład pan Maszek Czarzasty, to już ma parę nieruchomości. Na własność, prawda?
2: No, tak, utrwaliło się w latach 90. przekonanie, że właśnie ta zła komuna to kazała ludziom mieszkać nie w swoich mieszkaniach i wszyscy marzyli o tym, żeby się zadłużyć aż potąd, byle mieć swoje mieszkanie. Czy to jest wolność, jeżeli ktoś ma taki kamień u nogi na 35 lat, kredyt, rata 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych? Czy to jest wolność, tak jak mówiłam, tej emerytki, która mogłaby na przykład wyjechać gdzieś do sanatorium, ale no nie wyjedzie, dlatego że musi na ten czynsz miesiąc wywalać 1/3 swojej emerytury i zajmować się mieszkaniem 80-metrowym. My dajemy wybór. My nikogo do niczego nie przymuszamy. Mam nadzieję, że ten wybór się utrwali, to znaczy ludzie dostrzegą zalety tego, że mają wiele różnych możliwości. Ktoś chce mieć mieszkanie na własność, proszę bardzo, nie ma problemu.
1: A także mogłoby przekazać samorządowi. Minister zdrowia, dobrze, że udało się obronić przed wotum nieufności?
2: Myślę, że to nie ma większego znaczenia w tym momencie, kto jest tym ministrem zdrowia, bo już i tak czas do końca kadencji bije 1,5 roku i jeszcze wybieranie kolejnego nowego, zanim ten nowy się wdroży, nie ma to większego sensu, bo pani minister i tak wykonuje tak naprawdę polecenia pana premiera i na szczęście to polecenie wreszcie się pojawiło, bo chyba też do pana premiera dotarło to, co między innymi mówiłam, czyli że nie zajmiemy się pilnie tematem ochrony zdrowia, nie wdrożymy systemowych rozwiązań, to możemy przez to przegrać.
1: A to, co pokazał rząd, to były systemowe.
2: To jest tak i to są rozwiązania w dobrym kierunku i jeszcze niewystarczające. Cały czas toczą się rozmowy, co jeszcze zrobić. Natomiast są to zmiany, które mają udrożnić ten system tak, żeby na przykład e-kolejka, tak, żeby można było rzeczywiście zarejestrować się na wizytę i się wyrejestrować z niej szybko, żeby widzieć, ile jest osób w danej kolejce, żeby to wszystko zinformatyzować i żeby ta wiedza była dzielona między szpitalami, bo często jest tak, że no, starając się o szybszy termin, rejestrujemy się w kilku miejscach naraz, no i wiadomo, potem do części z nich nie docieramy.
1: 2 lutego tego roku była pani gościem Poranka Wnet. Wtedy rozmawialiśmy o porodówkach, bo był kryzys. Powiedziała pani, że będzie rozmawiać z panią minister zdrowia właśnie o sytuacji porodówek i przekonywać, żeby nie likwidować. Udało się przekonać?
2: Że w przypadku części porodówek, tak jak jednej takiej najsłynniejszej chyba sprawy w Lesku, to jest szpital powiatowy i to samorząd decyduje o tym, jakie oddziały chce utrzymywać. Stąd jest właśnie rozwiązanie, nad którym teraz pracujemy, czyli kwestia konsolidacji szpitali, po to, żeby usług było wystarczająco dla ludności na danym terenie, ani za dużo, ani za mało. W sensie nie 10 oddziałów kardiochirurgicznych i 0 oddziałów, nie wiem, onkologicznych. Po prostu trzeba to zracjonalizować. Mamy dużo poziomów i rodzajów szpitali, w sensie własności. Mamy spółki miejskie, mamy szpitale powiatowe.
1: Kiedy pani deklarowała, że pani będzie rozmawiać i namawiać, żeby nie likwidować, to pani nie miała wtedy tej wiedzy?
2: Dotyczącej czego? Systemu
1: porodówek.
2: Całego? Nie, dotyczącej porodówek wiedzę mam taką, że rzeczywiście, żeby zapewnić dobrą opiekę, bezpieczeństwo, trzeba zapewnić pełną obsadę oddziału taką, która rzeczywiście przyjmuje tych porodów więcej niż jeden raz w tygodniu. Ale ja uważam, że,
1: na, w Lesku
2: że to, co można
1: ponad
2: zrobić
1: 200
2: na takim terenie
1: rocznie,
2: czyli jak Lesko, które jest teraz terenem trudno dostępnym, to powinno to być usługa po prostu dowożenia, do potencjalnie nawet helikopterem, tak żeby szybko dana pacjentka mogła się znaleźć.
1: Ta deklaracja z 2 lutego, że będzie pani o porodówki walczyć, już jest nieaktualna.
2: Nie, walczy cały czas.
1: 19 zlikwidowanych w tym roku, to jest Turek, Złotów, Grodzisk Wielkopolski, Radzymin Podlaski, Siemianowice Śląskie, Będziny, no i Leżańsk. I to chyba nie są
2: kwestia
1: wszystkie.
2: Ja myślę, że leży w wycenie, i o tym rozmawiałam z panią minister, w wycenie tych świadczeń, bo rzeczywiście taki poród w szpitalu, w którym rzadko się rodzi dziecko, a jest zapewniona, tak jak mówiłam, pełna obsada, kosztuje często więcej niż w prywatnej klinice. Kosztuje złącznie, bo to musi być anestezjolog, pielęgniarka, lekarz, cała sala w razie czego przygotowana operacyjna do na przykład od porodu cesarskiego i to kosztuje kilkanaście tysięcy złotych co najmniej. Więc to kosztuje szpital, a chodzi o to, ile szpital potem, że tak powiem, zarabia na tym z NFZ, gdyż niestety jesteśmy w logice wolnorynkowej i w Polsce szpitale mają zarabiać i to zawsze jest duży problem, tak? Bo to powinny po prostu głównie leczyć.
1: Płytując ten wątek i patrząc na sprawczość lewicy w tej koalicji i na personalną sprawczość pani przewodniczącej, to udało się którąś porodówkę uratować czy nie?
2: Na ten moment nie udało mi się, bo to wymaga, tak jak mówię, zmiany wyceny tego świadczenia, czyli wszystkich rzeczy, które dotyczą porodu.
1: To na koniec wróćmy na prawicę.
2: Ale cały czas jestem w kontakcie z panią minister, cały czas rozmawiamy.
1: A propos Rzeczpospolitej, tutaj rozpoczęliśmy naszą rozmowę prawie, że sąd zablokował decyzję o zmianie nazwy partii Grzegorza Brauna. Powinno pójść się dalej, powinno zdaniem lewicy zdelegalizować się koronę, Konfederację Korony Polskiej?
2: Powiem tak, kiedyś jak byłam młoda, to myślałam, że wystarczy zdelegalizować ONR i taki mieliśmy postulat, jak byłam w młodzieżówce jako Federacja Młodych Socjaldemokratów. No i myślałam, że to będzie rozwiązanie, nagle, nie wiem, poglądy parafaszystowskie znikną z kraju. No tak nie jest, to znaczy można zlikwidować organizację, następnego dnia ci sami ludzie mogą sobie założyć nową organizację, nowe stowarzyszenie. To tak nie działa, że po prostu się zlikwiduje, no okej, może to będzie inna nazwa, ale problemem są te poglądy, a nie kwestia istnienia takiej czy innej formacji. Dla mnie problemem jest to, że jest tyle ludzi, którzy chcą głosować na formację Grzegorza Brauna, obojętnie jak ona by się nazywała. I pytanie, z jakiego powodu? Czy rzeczywiście przekonują ich głównie taki hejt antyukraiński, zresztą dotyczący różnych mniejszości, czy to też seksualnych, czy Żydów? No, tam to jest pełen pakiet, bym powiedziała, u pana Brauna, ksenofobiczny. Czy są jakieś inne powody? Czy powodem jest lęk przed pewnymi rozwiązaniami, które proponuje Unia Europejska? I tu bym pogrzebała, tu bym się oddała takiej raczej refleksji, a nie na temat tego, czy ta partia się nazywa tak, czy śmak. To zresztą przeczytałam ten artykuł, to może wynikać z tego, że ktoś inny już wcześniej zarejestrował nazwę, tak jak to zrobiono w przypadku partii pana Hołowni, który też się musiał jakoś tam inaczej nazwać, bo ktoś go wyprzedził. To są takie złośliwostki.
1: No dobrze, ale partia Grzegorza Brauna w tej chwili jest silna i rośnie w siłę, może właśnie kosztem kryzysu establishmentu, który rządzi Polską i tego,
2: że opozycja zawsze rośnie na kryzysie establishmentu, czyli tych, którzy aktualnie
1: szerzej,
2: rządzą.
1: Ale szerzej, że po prostu jest tak, że elity trzeciej RP się nie sprawdziły.
2: Ale teraz już ciężko powiedzieć, czy jesteśmy w tej logice elit trzeciej RP. Jesteśmy na pewno nadal w logice duopolu i od lat się mówi o tym, że PiS, Platforma, że to ile to można ciągnąć, no ale generalnie na razie cały czas to tak trwa. Oczywiście z takimi partiami jak nasze, które bez których się nie da rządzić, czy pewnie w drugą stronę z partiami prawicowymi, PiS bez innych partii prawicowych też nie da rady rządzić. Więc to się powoli, ale się zmienia, ten duopol.
1: Zmienia się duopol, to dobrze, ale też jest tak, że co nabroiły partie rządzące poprzednie i obecne, to w tej chwili ci, którzy idą i rosną, mają się na czym tuczyć i może na czym polega demokracja. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy.
2: Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, miłego dnia.
1: A za chwilę Łukasz Jasina, tą chwilę spędzimy z dżinglem, który dla Państwa wybierze realizator.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A teraz na koniec poranka wnet trochę wypłyniemy nam wody polityki międzynarodowej, bo się dzieje. Donald Trump stara się walczyć z Iranem w Zatoce Perskiej. W Kijowie jest próba zmiany władz wojskowych. A w naszym studiu jest dr Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ale może widziałem, że wypowiadał się ostatnio pan doktor na temat sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, kryzysie przywództwa.
2: Zdarza się, ale właściwie wszystkie nasze wypowiedzi mogą o 12 nie mieć żadnego znaczenia.
1: To prawda. Do 12 spotkanie, więc zobaczymy. Ale to trochę jak z Donaldem Trumpem. Też nie wiadomo, czy nasze wypowiedzi mają znaczenie. Ale dobrze, to zacznijmy od Ukrainy. Tam najpierw odchodzi lubiany i popularny minister obrony, popularny wśród Ukraińców minister obrony tamtego kraju, a teraz zmiana na stanowisku szefa sił zbrojnych, naczelnego dowódcy.
2: No i tu już jest zupełnie inna sytuacja. Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz tydzień temu, nie było wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przynajmniej na chwilę ustanie ten kryzys, który wywołał swoimi decyzjami. Na razie go ustał, bo pamiętajmy, że obok odwołania ludzi popularnych zawsze można jednak zrobić w polityce taką rzecz, która jest mądra i odwołać kogoś niepopularnego. A osobą dość niepopularną, niecenioną w ukraińskim społeczeństwie, nie mającą wielkiego autorytetu był Aleksandr Syrski, naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych. Człowiek, którego bardzo łatwo jest obciążyć winą za różnego rodzaju problemy ukraińskiej armii. I został on właśnie zastąpiony przez swojego następcę, który przynajmniej na razie ma w ukraińskim wokabularzu kartę bohatera, jest ceniony, szanowany, posiadał kilka takich bardzo mitycznych rzeczy w swoim dorobku, łącznie z uratowaniem ludzi w Mariupolu w roku 2014. Więc po załatwieniu bardzo niemądry sposób sprawy ministra obrony Wołodymyr Zełenski powetował sobie to wymianą naczelnego dowódcy sił zbrojnych tego
1: państwa. I uratował swoją polityczną skórę?
2: Nie, na jakiś czas pewnie uratował, bo to jest zawsze kwestia kupowania czasu na kilka miesięcy, kilka tygodni. W wypadku polityków takich jak on w tak kryzysowej sytuacji, każdy dzień może mieć znaczenie. Więc na pewno na razie uratował sobie skórę poprzez być może zdobycie kilku punktów do popularności, ale jak już wspominaliśmy też kiedyś w naszych rozmowach, wyhodował sobie już tydzień temu groźnego rywala do stanowiska prezydenta za kilka miesięcy, więc może na krótką metę zyskał, ale na dłuższą stracił.
1: A będą na Ukrainie w końcu wybory?
2: No jeżeli Wołodymyr Zełenski ich nie przeprowadzi teraz, to one się już chyba nigdy nie odbędą. I to jest bardzo ogromny problem polegający na tym, że Wołodymyr Zełenski, jeżeli nie przeprowadzi pod pewną kontrolą wyborów, w których będzie jednak w stanie te wybory wygrać, może kiedyś w przyszłości zostać pozbawiony władzy już przez tych, którzy zdobędą popularność w tym czasie, kiedy on będzie tych wyborów nie przeprowadzał.
1: Czyli co? Czyli, że nagle Ukraina zostanie jak Nikaragua, gdzie dyktator ogłosił, że już więcej wyborów nie będzie, ostatnio były w 21 i już więcej nie trzeba.
2: Daniel Ortega jest znacznie starszy od Wołodymyra Zełenskiego i ma znacznie większe doświadczenie, bo przypominam, że z 10-letnią przerwą po tym, jak oddał władzę, jest prezydentem chyba od 1979 roku. To dłużej niż ja żyję. I pan redaktor. Władimir Putin także na wniosek Walentyny Tereszkowej praktycznie jest prezydentem dożywotnim Rosji, więc myślę, że Wołodymyr Zełenski nie chciałby tego przeprowadzić, ale jest faktem ogromnym, bardzo znaczącym, że on nie jest w stanie kompletnie zdecydować się na to i nie ma zielonego pojęcia jako człowiek i prezydent, co robić po zakończeniu swojej prezydentury. Bo jeżeli staje się
1: zakładnikiem sytuacji politycznej?
2: I politycznej, i swojej własnej psychiki, i pewnego rodzaju historycznych zaszłości, bo jednak stał się postacią historyczną w ciągu ostatnich kilku lat prezydent Ukrainy.
1: Przynajmniej we własnym mniemaniu.
2: Faktycznie też, tylko postać historyczna zazwyczaj nigdy, z wyjątkiem chyba na Pawła II, nie jest jednoznaczna.
1: To się zgadza. Kim jest nowy szef? Mówił pan doktor o pewnym nimbie bohatera. Coś się zmieni w wojnie na Ukrainie?
2: Przede wszystkim zmieni się niewiele, bo każdy naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy ma do dyspozycji określoną ilość żołnierzy, ma do dyspozycji określone poparcie, ma do dyspozycji określone możliwości. Jak to bardzo niefajnie, ale prawdopodobnie w chwili jakiegoś przepływu szczerości odchodzący generał Syrski określił, armia znajduje się w defensywie, ale i w ofensywie. No to jest taki troszeczkę opis bardzo trafny tego, co się w tej chwili na wojnie, na Ukrainie dzieje. Specjaliści od wojskowości, których mamy wielu, prawdziwych i nieprawdziwych, określiliby to pewnie lepiej. Ukraina z jednej strony jest państwem bardzo ofensywnym, co wie każdy, kto próbuje teraz przejechać przez Rosję albo w ogóle kupić w Rosji paliwo. Bo dzięki takim, a nie innym dywersyjnym, partyzanckim działaniom Ukrainy na tyłach Rosja ma w tej chwili bardzo wiele problemów, ale z drugiej strony sama ofensywa Rosji na terenie Ukrainy nie jest na razie powstrzymywana. Tereny, które zostały zajęte, są ciągle okupowane. Na froncie sytuacja jest bardzo niewesoła i tego nowy dowódca nie zmieni, ale będąc człowiekiem popularnym, szanowanym, mając większy autorytet w społeczeństwie, będąc kimś, kogo nie można podejrzewać właśnie o działania defensywne, kogo się podejrzewa o to, że pragnie walczyć za swój kraj, może mieć przynajmniej duże wsparcie społeczne. A to jest ważne w wojnie toczonej przez demokratyczne państwo.
1: Może mieć poparcie społeczne, ale czy będzie miał, kiedy trzeba będzie kolejnych młodych ludzi na Ukrainie łapać w łapankach, na ulicach miast, dostarczać do wojska, do armii? Czy to będzie możliwe? Czy dalej będzie ta popularność możliwa, kiedy ta brutalna rzeczywistość frontu, kiedy wielu Ukraińców na froncie służyć nie chce, albo opuszcza kraj legalnie, nielegalnie, albo będąc na terenie kraju robi dużo albo zgoła wszystko, żeby do armii nie trafić.
2: Przez wiele lat Ukraina stosowała bardzo sprzeczną politykę, jeżeli chodzi o pobór. Teraz na razie wyczerpuje rezerwę mężczyzn w naszym wieku, po 30. Starała się przez lata ratować młodych ludzi, którzy mieli stanowić takie zaplecze demograficzne narodu. Przy jego ewentualnej odbudowie przed tymi poborami rzeczywiście bardzo wielu młodych ludzi wyjechało do krajów, choćby takich jak Polska, co zresztą nie buduje w Polsce polsko-ukraińskiej przyjaźni, bo wielu Polaków jest przekonanych, że oni uciekli przed wojskiem. Wcale większość, proszę państwa, nie uciekła. Ale
1: duża część,
2: ale sporo.
1: Sporo rzeczywiście jest tutaj, tak. bo nie chce służyć ukraińskiej armii i tego nowy dowódca nie zmieni,
2: nie przeprowadzi wielkiego propagandowej operacji dotyczącej wstępowania ludzi do armii. Wojna musi się prędzej czy później skończyć. Ukraina nie ma sił, które tę wojnę jej pozwalają prowadzić. Niestety, po pierwsze, Rosja w dalszym ciągu ma jakieś siły, które pozwalają jej tę wojnę prowadzić. Jest państwem większym rezerwuarze ludnościowym. Mimo różnych kryzysów, które bardzo poprawiają przeciwnikom Putina humor, nie są to kryzysy, które są w stanie doprowadzić do jej upadku i ma więcej potencjalnych szans dyplomatycznych na rozwiązanie tego problemu. Więc zaczynam tutaj powoli dostrzegać to, że Wołodymyr Zełenski szuka także nowym naczelnym dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, kogoś, z kim się podzieli odpowiedzialnością za klęskę, która wprawdzie formalnie można oczywiście propagandowo być jakoś przykryta, ale będzie klęską, bo do Ukrainy nie powrócą te terytoria, które są w tej chwili przez Rosjan zajęte.
1: Nie wróci, a...
2: No przy rozejmie, jakby był zawierany ciągle przy kilku miesięcy, nie.
1: Politycznie Wołodymyr Zełenski się uratował.
2: Na razie. Każdy polityk ratuje się tylko na razie.
1: Czekamy na ewentualne wybory na Ukrainie. Te relacje polsko-ukraińskie, także te postępy prac poszukiwawczych, a potem ekshumacyjnych na Wołyniu i deklaracja. Trochę dziwna deklaracja Wołodymyra Zełenskiego, że teraz będzie więcej zgód na te ekshumacje.
2: Pożyjemy, zobaczymy.
1: I jeszcze dziwniejsza, że będą odtajnione jakieś dokumenty. Podobno wszystkie zostały już dokumenty byłego NKWD w tej sprawie zgromadzone. Odtajnione. To co jeszcze może
2: moich kolegów właśnie
1: Zełenski.
2: W gronie moich kolegów historyków, a znam chyba naprawdę wszystkich polskich znawców tematu, którzy pracowali w ukraińskich archiwach i wiedzą mniej więcej, co tam się znajduje, a nawet bardziej więcej niż mniej, ta akurat część decyzji prezydenta nie wzbudziła żadnego entuzjazmu, bo to dokumenty naprawdę są nieźle na Ukrainie poodtajniane. Ten dostęp jest ogromny, zwłaszcza od roku 2014, kiedy zmieniła się na Ukrainie władza i naprawdę to było jedyne państwo postsowieckie, w którym Polacy mogli naprawdę współpracować z archiwistami. I to się nie zmieni. Polscy historycy posiadają, moim zdaniem, wystarczający w tej chwili zasób informacyjny dotyczący losu Polaków na Ukrainie i to nie tylko kwestii zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, ale tego, co się działo po 1939 roku, chociażby co robiło NKWD na Polakach. Więc jest to niezłe. Prezydent Zełenski nie ma obowiązku się na tym znać i może ogłaszać z wielkim triumfalizmem, że coś jeszcze odtajni. Może coś się zdarzy. Nie wiem. Natomiast co do ekshumacji, bardzo dziękujemy prezydentowi Zełenskiemu za tą deklarację. Przyda się tych zgód więcej. Notabene myślę, że prezydent Zełenski ciągle jeszcze nie wie, że mógłby Polskę w ten sposób politycznie jakoś trollować, dając tych zgód bardzo wiele, bo nawet Polska przy naszych bardzo dużych siłach kadrowych, jeżeli chodzi o kwestie ekshumacyjne, nie byłaby w stanie tego wszystkiego zorganizować. Natomiast Rzeczywiście.
1: To życzymy, to życzę, wolę, żeby dał na wszystkie i potem ewentualnie...
2: Żeby to było jakoś realizowane.
1: Tak jest.
2: Poczekamy, zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy, bo deklaracje polityków są takie, jakie są. Włodymyra Zeleńskiego półtora miesiąca ostatniego konfliktu politycznego z Polską, którego nie wygrał, zmusiło do bardzo ważnej deklaracji w naszym kierunku i teraz trzeba po prostu dyplomatyczną drogą od niego to egzekwować. Nie cieszyć się, ale i nie smucić, robić to, bo to był w dużej mierze nasz sukces. Cieszymy się z tego, że do tego doszło.
1: Był sukces, chociaż jak na razie, a właśnie na razie jest tak, że ta asertywna polityka i prezydenta, nie wiem, czy rządu, jeżeli rządu, to...
2: Zdarzało się, różnych ministrów.
1: Rzeczy, ale w tej chwili jakoś, że Kijów musiał się cofnąć, że taka deklaracja musiała się pojawić, że na Kijów uznał, że nie jest w stanie z Warszawą wygrać albo Warszawę całkowicie zmarginalizować.
2: Póki co Kijów się nie cofnął, bo nie zrezygnował z tej decyzji, która Torsko wywołała, ale uciekł do przodu bardzo dobrze, bo tak naprawdę nam zawsze zależało na jakichś nowych decyzjach w sprawie ekshumacji. Na pewno pomogła ta asertywna polityka, do której w pewnym momencie przyłączył się w większości wypadków rząd, po swoich takich początkowych deliberacjach wewnętrznych, zwłaszcza premiera Tuska i ministra Sikorskiego. Pomogło też na pewno stanowisko Amerykanów, którzy wyraźnie wskazali stronie ukraińskiej, że sobie takiego konfliktu nie życzą i że Wołodymyr Zeleński powinien trochę racjonalnie podchodzić do europejskich sojuszników, więc tu pomagają nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Też myślę, wytrwały lobbying tych ukraińskich polityków, którzy znają się na świecie i wiedzą, że Polska jest ważnym sojusznikiem Ukrainy.
1: Spójrzmy na chwilę na Bliski Wschód. Eskalacja konfliktu. Donald Trump deklaruje, że będzie teraz atakował obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, środki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. Za każde uderzenie Iranu na jakąś instalację amerykańską ma być trafiony jeden most albo elektrownia.
2: Pragnę notować, że generalnie Amerykanie już bombardowali wszystkie tego typu obiekty, zdaje się, w historii swojego bombardowania.

0: też konflikty z Izraelem. Może nie personalnie Donald Trump, ale jego wiceprezydent J.D. Vance jest politykiem, który coraz mocniej na rząd, a może i w ogóle na Izrael, na pewno na rząd, bo dominant Netanyahu naciska.
1: No to jest jednak zupełnie człowiek o zupełnie innych powiązaniach niż Donald Trump. Człowiek, który nie ma tak silnych powiązań z biznesem, z państwem Izrael, jak jednak dorobił się ich przez lata także za pośrednictwem Kushnerów Donald Trump. Ma też taki, a nie inny swój elektorat. On reprezentuje magę, która wcale nie jest filosemicka, o czym też się często zapomina. W ogóle amerykański filoantysemityzm, jak wiemy, składa się z różnych części, ale jest też bardzo silny, podskórny antysemityzm i J.D. Vance jako polityk przewidujący, mający o połowę lat mniej niż Donald Trump i człowiek, który myśli bardzo poważnie ciągle, bez względu na decyzje Donalda Trumpa, które kiedyś muszą nastąpić o starcie w wyborach prezydenckich w roku 2028, musi próbować zdjąć odium proizraelskości, które na Trumpie powoli jest umieszczane przez zwłaszcza część prawicowych, skrajnie prawicowych propagandystów Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump niewiele robi, aby sobie z tym problemem poradzić. Do tego wszystkiego, pamiętajmy, narasta tutaj jeszcze kwestia dużego centrum w Stanach Zjednoczonych, które nie znosi Izraela, nawet jeżeli nie z pozycji prawicowych, to z uwagi na jego obecną politykę, chociażby wobec mniejszości islamskich.
0: To jest zapowiedź pewnej zmiany kursu republikanów. Donald Trump trzeciej kadencji mieć nie będzie. Teraz midtermy, to pewnie jego ostatnie wybory. Potem odchodzi. No i właśnie J.D. Vance jest otypowany jako jeden z tych, który może stać się kandydatem republikanów.
1: W dotychczasowym amerykańskim systemie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zawsze urzędujący w wypadku prezydenta, który nie może dalej startować, był żelaznym kandydatem na to, aby to stanowisko kandydować i ewentualnie je objąć.
0: I co, i ten sojusz trochę tradycyjny dla amerykańskiej prawicy, dla republikanów, między Waszyngtonem republikańskim a Tel Awiwem. Właśnie się kończy na naszych oczach.
1: Czy się kończy, to nigdy tego nie wiem. Benjamin Netanyahu i
0: Ale nastroje, myślę, są jasne.
1: Są anty, są dość nieprzyjemne. Natomiast...
0: Że trudno się dzielić.
1: To jest za silny sojusz, ale ten sojusz właśnie w roku 2026 wpuszcza Amerykę w ogromne problemy. To Izrael bardzo mocno stał, przynajmniej można na niego próbować to zrzucić za błędną jednak decyzją o rozpoczęciu eskalacyjnych działań wojennych w Iranie. Oczywiście wojną nie są według Donalda Trumpa, albo są, jak ma akurat inny humor. I trzeba jednak zacząć powoli otwierać się na tych, którzy tej decyzji wobec Donalda Trumpa nie popierają i wybaczają mu ją ciągle z uwagi na to, że jednak jego przeciwnicy są dla nich gorszym wyborem. Coś takiego jak w Polsce. Bardzo często wybacza się decyzję swoim, choć bardzo złą, niezgodną z ich teoriami, tylko dlatego, że tamci są gorsi.
0: No dobrze.
1: No ale wybory się zbliżają i ludzie mogą nie zagłosować na J.D. Vance, jak będzie takim dalej posłusznym, małym misiem.
0: A może nie być? Może wiceprezydent nagle być kimś, kto będzie kwestionował działania własnego.
1: To zależy
0: prezydenta.
1: Od decyzji biznesu i deep state'u, który stoi także za kandydaturą. Donald Trump nie jest wszechmocny wbrew temu, co mu się wydaje.
0: Nie jest wszechmocny także w tych relacjach między Waszyngtonem a Tel Awiwem?
1: Każdy prezydent jest wszechmocny do momentu swojego ustąpienia z urzędu, a potem staje się panem na emeryturze. Donald Trump łamał już wprawdzie te wszystkie zasady, ale nie jestem pewien, czy tym razem to złamie.
0: A co znaczy panem na emeryturze, czyli panem, który musi dbać o interesy, o własny majątek?
1: Przede wszystkim Donald Trump bardzo mocno w czasie tej prezydentury dba o swój majątek i majątek swojej rodziny. I to
0: związanej z Tel Awiwem?
1: Związanej z Tel Awiwem, związanej z różnymi środowiskami, nie tylko z Tel Awiwem, żebyśmy tutaj nie sieli spisków związanych z wszechmocą Żydów. Broń Boże, natomiast Donald Trump i jego rodzina będą podejmować także z uwagi na te biznesowe powiązania decyzje co do tego, kogo wesprą w roku 2028 w kandydowaniu na prezydenta, więc oby się też J.D. Vance tutaj nie przeliczył, bo mimo wszystko bez błogosławieństwa Trumpa J.D. Vance prezydentem nie zostanie. Tak jak u nas jednak ciągle Jarosław Kaczyński jest potrzebny wszystkim prawicowym działaczom PiSu, jednego, drugiego, trzeciego, czy co tam będzie.
0: To się okaże, drogi doktorze, o godzinie 12 dzisiaj.
1: To spotkanie na szczycie.
0: Będziemy dla państwa to spotkanie, nie wiem, czy relacjonować, ale może się pojawimy przed nowym.
1: Jak mówiła moja babcia, no jakby się nie chcieli godzić, to by się nie spotykali, ale z drugiej strony to bardzo różnie wychodzi też w historii.
0: No właśnie, jedno spotkanie było się nie pogodzić.
1: Biedny rzecznik Bochenek musi te wszystkie oświadczenia wydawać.
0: Nie jest łatwo być rzecznikiem i to jest konkluzja naszej rozmowy z byłym rzecznikiem MSZ-u Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, był naszym gościem. Odyseja Christophera Nolana. Dobry film, zły film?
1: Bardzo dobry, wbrew pozorom. Chyba jedna z najwierniejszych paradoksalnie adaptacji Odysei, jakie widziałem w historii filmu światowego. Widziałem na razie prawie wszystkie. Lepszy był tylko powrót...
0: Łącznie z Heleną?
1: Helena była uzasadniona dramaturgicznie, proszę.

0: Państwa. I jak ktoś film obejrzy, to myślę zrozumie, że ta jej czarna uroda była bardzo uzasadniona dramaturgicznie. To nie spodziewam się, że to powiem. Tak.
1: Nie.
0: Historycznie nie, ale bądźmy szczerzy, proszę Państwa, z całym szacunkiem, Odyseja nie jest książką historyczną.
2: No nie, no jest eposem narodowym konkretnego ludu.
0: Tak, konkretnego ludu,
2: który wygląda...
0: który stał się tekstem kultury światowej. Najlepszym filmem, jeżeli Państwo chcą zobaczyć coś naprawdę super wiernego Odysei, idealnego, to Powrót Odysa do Itaki z Ralphem Fiennesem, który powstał rok temu i którego nikt jakoś na świecie nie oglądał, czekając na Odyseję Nolana. No to jest, powiedzmy tak, no jakby to była Odyseja, już miała być tak bardzo wierna, to dlaczego nie mam tego zrobić po starogrecku? W końcu to angielskiego też się trzeba czepiać, że w tym filmie występuje.
2: No, jak Mel Gibson kręcił Apokalipsę, to wszyscy aktorzy
0: mówili... I Pasję wcześniej po łacinie.
2: No i po aramejsku.
0: Notabene tam wszystkim się mieszały strasznie dialekty łacińskie. Mówię to jako wtedy świeży absolwent historii na KUL-u. Jedni mówili z akcentem niemieckim, bo to są takie ustalone przez niemieckich językoznawców i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, idźcie na Odyseję, sami ocencie. Film ma pewne wady, na przykład co najmniej połowa osób w tym filmie grających nie umie grać. Ale to już są zupełnie inne problemy. Oczywiście... Achillesa tam nie ma. Nie wierzcie też w ciąg dalszy tej krytyki żadnego. Achillesa nie ma na tym filmie.
2: Ach, to...
0: I nie gra go sympatyczny aktor po zmianie płci.
2: Tak,
0: tranzycji.
2: Jest. Już nie wiem teraz mówić, chyba Elon Page, czy Elon...
0: Tak, ja nigdy nie pamiętam, jak on się teraz nazywa.
2: No tak, to jest, jak się zmienia. No cóż, doktor Łukasz się nie zmienia. Jest
0: chyba, że na gorsze.
2: Dziękuję bardzo za wizytę. Państwu dziękuję za uwagę. To był Poranek Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: W net tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na audycję Podróże Małe i Duże z jednej z 8 stolic Radia Wnet. 95,2 to Kraków, bo jakoś tak działa ta Małopolska, że nie chce się z niej wyjeżdżać. Głównym powodem, dla którego Radio Wnet przybyło i będzie w najbliższych dniach w Krakowie i okolicach, jest festiwal Chopin w Ojcowie. Ten trwa i potrwa jeszcze trochę i jeżeli tylko Państwo mają czas lub są w okolicy, naprawdę warto się wybrać, przyjechać. Wszystkie wydarzenia są darmowe, a dzisiaj przed nami kolejne koncerty. Jesteśmy po także wyjątkowym spotkaniu wczoraj. Były czytane listy George Sand do Chopina, później oczywiście recital na fortepianie. Przypomnijmy, że cały festiwal, już piąty w tym roku, otworzyło spotkanie z panem Piotrem Witem, którego dzisiaj Kronikę Paryską mogli Państwo usłyszeć w poranku. To było spotkanie do koła książki Przedpiekle Sławy, Chopin i jego Paryż, ale pan Piotr Wit w Krakowie w dalszym ciągu jest. Myślę, że w koncertach będzie uczestniczył jako słuchacz, oczywiście, chyba że coś nas zaskoczy. A mówię o tym dlatego, że może ktoś z Państwa jeszcze chciałby zakupić książkę, naprawdę dobrą, genialną książkę, bardzo nasyconą, Chopin i jego Paryż, Przedpiekle Sławy, i jeżeli są Państwo tutaj w okolicy, to to jest na pewno okazja do tego, żeby z panem Witem się spotkać i taką książkę zakupić. A dzisiaj kolejne koncerty w cudnym miejscu, zamek w Pieskowej Skale. To no, poza tym, że oczywiście ogromna historia, to też ogromne przestrzenie. Można się tam wcześniej zjawić, żeby trochę po tych komnatach się poprzechadzać. A startujemy dzisiaj o godzinie 17.20. Dużo koncertów. Chyba dzisiaj jest najintensywniejszy dzień. Będą recitale fortepianowe, ale także recital słowno-muzyczny. Startujemy 17.20, a skończy się wszystko spotkaniem z artystami i nocnym zwiedzaniem zamku, więc myślę, że już bardziej nie trzeba nikogo zachęcać. To zamek w Pieskowej Skale, a dokładnie jego dziedziniec arkadowy, jeżeli tylko nie będzie padać, a myślę, że nawet jeżeli będzie, bo chyba w prognozie są takie może średnio cieszące plany, to na pewno organizatorzy mają na to jakiś swój pomysł. Także dzisiaj zapraszam, godzina 17, najlepiej przybyć trochę wcześniej, bo ostatnio goście przybyli bardzo licznie, a więc może dobrze byłoby zająć sobie miejsce. Ale dzisiaj będziemy trochę narzekać na Kraków. Oczywiście jest dużo miłych rzeczy, o których można mówić, ale też trochę bałaganu. Poza sprawami politycznymi wciąż czekamy. Prezydenta nie ma. Tak trochę dzieje się też sytuacji smutnych. Dzisiaj od nich rozpoczniemy dzisiejszy program. Będziemy mówić o willi, przedwojennej willi, która została zrównana z ziemią. To jej smutny koniec przy Alei Focha. Taka perełka, wręcz modernistyczna perełka, która już teraz nie ma jej, a zrobiła miejsce dla luksusowego hotelu Nobu. Kto wydał na to zgodę i na jakiej podstawie? To jest trochę taka rozmowa post factum, bo już prace trwają i niebawem powstanie tam na pewno przepiękny, luksusowy hotel. No ale co to była za willa i co to mówi o tym mieście i jego rządzących, o tym porozmawiamy już za chwilę. Pani profesor Monika Bogdanowska, która jest konserwatorem dzieł sztuki, będzie naszym gościem, a ja tylko dodam, że to jest hotel Nobu sieci Roberta De Niro, a więc słynny aktor przyjechał do stolicy Małopolski i taką podjął decyzję i już praca wre, drodzy Państwo, już roboty stoją, już panowie pracują i już niebawem będziemy zamiast modernistycznej willi na Alei Focha obserwować luksusowe hotele. Także to będzie to słowo, a jeszcze porozmawiamy o muzyce i muzykach. Wiemy, że jak się przechadzamy Krakowem, zresztą w większości dużych miast tak jest, że często stoją muzycy i nam te spacery przeważnie umilają swoją muzyką, ale żeby tak się stało, to muszą, jak się okazuje, przebyć długą drogę administracyjną, która i tak nie zawsze kończy się sukcesem. Jak to wygląda z tej drugiej strony? Jakie zgody są potrzebne albo jak często kończy się to takim mandatem od Straży Miejskiej? Dzisiaj także słowo będzie o tym w audycji Podróże Małe i Duże. 95.2 to tutaj Państwo mogą nas słuchać w jednej z 8 stolic Radia Wnet i ja do tego serdecznie zachęcam. Jest godzina 9.13. Posłuchamy Amelii i za chwilę połączymy się z panią profesor Moniką Bogdanowską.

0: to była ścieżka dźwiękowa, jeden z utworów z filmu Amelia. Dzisiaj w audycji będzie nam na pewno towarzyszył. Godzina 9.16. Państwo słuchają Radia Wnet. My mamy już połączenie z panią profesor Moniką Bogdanowską, która jest konserwatorem dzieł sztuki, a także w latach 2019-2021 Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków. Pani profesor, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I będziemy rozmawiać o przedwojennej willi, właściwie o jej wyburzeniu przy Alei Focha 24 w Krakowie, mimo wielu protestów mieszkańców. No niestety, willa została wyburzona, co na jej miejscu powstanie, o tym też za moment, ale jaka była pani reakcja na to, czy panią to w ogóle zdziwiło?
1: Znaczy cała sytuacja, tak jak była opisywana w mediach, bo znamy tę sytuację przede wszystkim z mediów, była niezwykle dynamiczna. Wiedzieliśmy, że jest realizowana inwestycja przy sąsiednim obiekcie, czyli przy biurowcu Miasto Projektu, ale mieszkańcy tej, powiedzmy, no takiej małej dzielnicy Krakowa, Półsia Zwierzynieckiego, alarmowali, że też są wykonywane przez inwestora jakieś ruchy przy tej willi, która bezpośrednio sąsiaduje z miastoprojektem, a znajduje się na narożniku ulicy Krasińskiego i Alei Marszałka Focha. Więc jest takim bardzo ważnym punktem też dla osób, które tą ulicą się przemieszczają. Ponieważ nie każdy musi znać Kraków aż tak dobrze, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie to jest, to może też powiedzmy, że jest to ulica, która biegnie wzdłuż krakowskich Błoń i może być znana odwiedzającym Kraków, ponieważ patrząc od strony Starego Miasta, od strony ulicy Piłsudskiego, z rejonu Plant, na końcu widzimy kopiec Kościuszki. Także jest to no, bardzo piękna ulica, bardzo pięknie zakomponowana i tu od razu chcę powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Mianowicie ta część miasta, ta ulica była tą komponowaną ulicą w okresie międzywojennym. To był teren, który był przeznaczony na teren mieszkalny, cała ta dzielnica. Tam nie miało być ani przemysłu, ani dużych instytucji. To był teren generalnie sąsiadujący z rozległymi terenami rekreacyjnymi, a rodzaj zabudowy, który tam ustalono, który przyjęto, to właśnie miały być wille w ogrodach, czyli jakby utrzymanie tej takiej właśnie kompozycji miasta opartej o rekreację, wypoczynek i wygodne zamieszkanie. I to jest jedna właśnie z takich willi. Była jedna z takich willi.
0: No a teraz będą tam wypoczywać klienci hotelu.
1: No nie wiemy, kto będzie wypoczywać. Ja im dobrze życzę. To nie jest ich wina, że tak się sprawy toczą i tak wyglądają inwestycje. Natomiast opór społeczny był tutaj bardzo duży, przede wszystkim dlatego, że ta inwestycja, która początkowo obejmowała biurowiec, nagle zaczęła się rozrastać. Nagle zaczęła pochłaniać kolejne sąsiadujące działki. Co było zaskakujące, dlatego że akurat te działki, ta i sąsiednia, też od strony ulicy Focha, zapisane są w planie miejscowym jako podlegające ochronie z racji tego, że budynki są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, właśnie jako taka forma, czyli willa w ogrodzie. To jest zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, czyli jest to akt prawa miejscowego. I teraz dzieje się coś takiego, że w ramach inwestycji następują dziwne ruchy. To znaczy najpierw na wniosek inwestora ta willa zostaje wyłączona z gminnej ewidencji zabytków. Tu się działo dużo różnych rzeczy. Inwestor składał wniosek o wyłączenie, potem go wycofywał, potem naciskał na konserwatora miejskiego. Konserwator miejski odmówił. Po czym został zwolniony ze swojego stanowiska i całą sprawę przejął konserwator wojewódzki. I nawet konserwator wojewódzki powiedział, że tu była niezgodność z konserwatorem miejskim. Konserwator miejski stracił zresztą swoje stanowisko po 20 latach pracy. Nagle, z dnia na dzień, tak można powiedzieć, został odwołany ze stanowiska, tam nie pełnił obowiązku pracy. Nie. Także przedziwna sytuacja, gdzie konserwator wojewódzki staje po stronie inwestora, wyłączając obiekt wpisany do gminnej ewidencji po to, żeby inwestor mógł powiększyć swoją inwestycję.
0: Czyli dokładnie, przepraszam, wejdę w słowo, czyli dokładnie kto wydał zgodę na to, żeby ta willa została rozebrana?
1: No, jeżeli chodzi o stronę konserwatorską, konserwator wojewódzki. Pomimo, że generalnie ten obszar jest we władaniu konserwatora miejskiego, to jest kwestia podziałów kompetencyjnych. Już nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, żeby nie zanudzić. Ale generalnie to jest teren, którym zarządza biuro konserwatora miejskiego, nie wojewódzkiego. Więc tutaj konserwator wojewódzki jakby przejął władanie nad tym obszarem, wyłączył willę z ewidencji, potem okazało się, że ona jednak nie została wyłączona, tylko ma być trochę zachowana, ma być wyburzona. Generalnie przekaz, który szedł w mediach, był bardzo poplątany. To już nikt do tego nie dojdzie, jakie tutaj były ruchy wykonywane. Fakty. Willa była w gminnej ewidencji zabytków, willa została wyburzona. Jest pusty plac. I inwestor może realizować to, co chce. I teraz, oczywiście to wszystko było poparte opiniami różnych autorytetów, rzeczoznawców i tak dalej. Natomiast te opinie jakby nie uwzględniały jednej rzeczy, to znaczy tego, od czego zaczęłam, a mianowicie, że ten obszar był wyjątkowy właśnie dlatego, że wzdłuż ulicy stały wille w ogrodach. Nieduże budynki otoczone zielenią. Teraz zostało to przejęte, będzie stanowić jakąś część, nie wiem, całej tej inwestycji związanej z miastoprojektem. Nie znamy dokładnych projektów, nie wiemy dokładnie, co tam będzie. No pewnie była to kwestia po prostu czysto techniczna, potrzeba dodatkowego wjazdu na działkę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest bardzo dużo niejasności wokół tej sprawy. Widzimy, że to, co jest najważniejsze, jakby konkluzja tej całej historii. Mamy zapis w miejscowym planie, który powinien być zasadą, zgodnie z którą wszyscy postępują. To znaczy, jeżeli obiekt jest łączony do gminnej ewidencji, oczywiście można go wyłączyć z tej ewidencji, ale musi być ku temu solidne uzasadnienie. Ja tego uzasadnienia nie widzę, poza tym, że wszyscy poszli na rękę inwestorowi.
0: Trochę zatem jakby ten zapis nic nie znaczył. Czytamy, że jednocześnie obiecano historyczną rekonstrukcję, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie zatwierdził taki plan, według którego przedwojenna willa ma zostać odbudowana od zera. Plan jest taki, że ten nowy obiekt ma zachować taki modernistyczny, zewnętrzny styl, no tylko że ma zyskać funkcję komercyjno-usługową. Może to dobrze?
1: Konserwacja to jest zachowanie. Konserwacja nie oznacza wyburzenia i budowy na nowo. I przywoływanie tutaj jakichkolwiek argumentów, a nawet bezczelne odwoływanie się, nie wiem, do odbudowy Warszawy po wojnie, jest po prostu tak ogromną obrazą dla intelektu i dla wiedzy, że w ogóle trudno z tym dyskutować. To znaczy, jeżeli służby konserwatorskie pójdą po linii, a niestety widzimy ten proces w całym kraju, Krakowski Urząd Konserwatorski nie jest tu żadnym wyjątkiem, ale widzimy ten proces, że służby konserwatorskie godzą się na wyburzenie zabytków po to, żeby zbudować kompletnie nowe obiekty. I co gorsza, okazuje się, że te obiekty często pozostają w rejestrze zabytków. To jest, ja powiem tak, konserwacja zabytków w Polsce nie istnieje. To jest koniec. Spadliśmy na dno, już po prostu niżej upaść nie można. I ta willa jest tylko jednym z przykładów tego procesu. Bardzo mnie martwi, że nie ma w Polsce instytucji, która stanęłaby w obronie zabytków, bo nie ma ani stowarzyszenia, ani organizacji, ani ludzi. Generalnie to w ogóle nie jest sprawa, która zajmuje też polityków, poza tym, że lubią dawać pieniądze na zabytki i potem się przy nich lansować. Tracimy nasze dziedzictwo krok po kroku, każdego dnia. Każdego dnia kilkaset obiektów, podejrzewam, idzie do wyburzenia, przekształcenia i zniszczenia. Tak to wygląda.
0: To bardzo smutna konstatacja. Pani profesor, mimo tego pani angażuje się nawet w taki głos, w próbę chociażby uświadomienia, czy właśnie ratunku takich miejsc. To ma sens zatem, poza symbolicznym?
1: Na posterunku trzeba stać do końca, jak orkiestra na Titaniku. Trzeba po prostu grać, trzeba grać larum i trzeba uświadamiać ludzi, co się wokół nich dzieje. Dlatego, że oczywiście to bardzo złożone sprawy, ale żyjemy w świecie, który się zamienia w świat cyfrowy, przenosimy się do jakiegoś metaversum, rzecz przestaje być istotna, obiekt przestaje być materialny, przestaje być istotny. Ale przez tę swoją trwałość, przez to istnienie, to jest ten punkt odniesienia. To jest ta sytuacja, w której małe dziecko, a byłam świadkiem takiej sceny, wchodzi do katedry wawelskiej i klęka, pada na kolana i mówi wow. To jest ten moment, że my zaczynamy to po prostu tracić. A to jest tak ogromnie, to jest tak nieprawdopodobnie ważne, ponieważ to spaja nas wszystkich, to nas wszystkich łączy, bo to jest nasze, prawda? Nikt nam tego nie przywiózł, nikt nam tego nie dał z góry. My możemy się do tego odnieść, to jest materialne, możemy tego dotknąć i poczuć. Więc tak, warto. Do ostatniej chwili.
0: I myślę, że taką kropką dobrze jest zakończyć. Już Państwo nie zobaczą tej przedwojennej modernistycznej willi przy alei Fosza 24 w Krakowie. Teraz nie wiem, czy czekamy, to jest dobre słowo, ale czekając czy nie czekając, na pewno w tym trakcie coś będzie tam powstawać. Co dokładnie, to o tym jeszcze będziemy mówić na antenie Radia Wnet. Pani profesor Monika Bogdanowska, która jest konserwatorem dzieł sztuki, była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani profesor.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Również,
0: może,
1: dziękuję.
0: Może w trochę przyjemniejszym temacie usłyszymy się wkrótce. Godzina 9:27. Słuchamy w dalszym ciągu jednej z piosenek z utworów z filmu Amelia. Może trochę umilą nam ten poranek, a później jeszcze na moment wracamy do Krakowa.

No, nie mogę Państwu tego zrobić, że będziemy słuchać najsmutniejszego z utworów do tego filmu, a to jest bardzo długa i wspaniała ścieżka dźwiękowa i ja to u Państwa nie zasmucę, no ale dobrze, to teraz będzie utwór niejako, o którym będziemy rozmawiać, bo twórcą jego jest Sebastian Smoleń, który od kilku lat koncertuje także właśnie w miejscach publicznych na rynku w Krakowie i o tym, jak to wygląda z takiej obserwacji z punktu administracyjnego, ile trzeba rzeczy wypełniać i gdzie się znaleźć, żeby później na takim rynku móc legalnie zagrać. O tym będzie opowiadał, ale to wcześniej wysłuchamy jednego z jego najnowszych utworów.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wakacje trwają i to jest czas oczywiście podróży. Podróżujemy po różnych miastach, także Polski. I dzisiaj będzie przystanek w Krakowie. Każdy z nas pewnie przynajmniej raz na krakowskim rynku się znalazł. Tam często dobiega do naszych uszu miła muzyka. I to są muzycy, którzy często w ten sposób zarabiają. Są w takich miejscach jak rynek czy innych turystycznych miejscach. Ale dzisiaj przyjrzymy się temu, jak to działa i to oczami właśnie muzyków, którzy z takiego miejsca chcą skorzystać, bo to, jak się okazuje, jest trochę skomplikowane, jest pewnym labiryntem czy do pokonania. O tym będzie opowiadał Sebastian Smoleń, muzyk, który już od kilku lat chociażby z takiego krakowskiego rynku korzysta lub stara się korzystać, żeby właśnie swoją twórczość pokazywać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: No właśnie, bo to nie jest takie proste. To nie jest tak, że bierzemy instrument, idziemy na taki rynek, stajemy, gramy, kilka godzin zarabiamy i szczęśliwi wracamy do domu.
2: Tak, zdecydowanie. Słowo zarabiamy w kontekście krakowskiego rynku muzycznego jest bardzo odważne, biorąc pod uwagę panujące normy i panujące standardy stawkowe. Natomiast nie o tym chyba dzisiaj, bo dzisiaj troszkę więcej o całej administracyjnej otoczce takiego wydarzenia, jakim jest po prostu występ muzyczny w mieście Kraków.
1: No dobrze, no to od początku. Co trzeba mieć, co trzeba załatwić, do kogo się zgłosić o takie miejsce, ile wtedy nam przysługuje metrów takiego miejsca?
2: Zanim w ogóle dojdziemy do metrów, to pierwszym etapem tego, żeby w oficjalnej drodze formalnej, która moim zdaniem nie ma końca, uzyskać uprawnienia na wykonawstwo artystyczne uliczne w Krakowie, no przede wszystkim plenerowe, można tak to ująć, jest komisja. Komisja egzaminacyjna, która od kilku lat przynajmniej, wcześniej było to chyba troszkę inaczej, spotyka się w ostatni czwartek miesiąca. Tutaj już mamy pewien zgrzyt logiczny, gdyż, no już pomijając kwestię tego, że terminy komisji są bardzo ograniczające artystów, muzyków i no trzeba rzeczywiście akurat ten jeden konkretny dzień w miesiącu dysponować wolnym czasem, to drugą rzeczą, która pozostawia sporo do życzenia, są kompetencje samej komisji. Kiedy wraz z przyjaciółmi wówczas w trio mieliśmy swoją misję uzyskania pozwolenia na legalne wykonawstwo artystyczne w Krakowie, bo ilekroć przystępowaliśmy do tak zwanych streetów, czyli występów ulicznych, zdarzały nam się rozmaite komplikacje z udziałem Straży Miejskiej, gdzie no wprawdzie o ile sami reprezentanci Straży Miejskiej byli wobec nas, można powiedzieć, pobłażliwi i niekoniecznie karali nas mandatami, a jedynie upomnieniami kazali po prostu się zwijać. Tak, jeśli chodzi o próbę dojścia do tego, by legalnie przebrnąć tą całą administracyjną kwestię, no to rzeczywiście udało się w końcu w taki jeden czwartek zebrać. No a z uwagi na to, że to jest jeden dzień w miesiącu, to pamiętam, że ja wówczas nie byłem do dyspozycji. Z uwagi na to moi koledzy wystąpili w duecie, zgłaszając mnie jako trzeciego członka zespołu. No i formalnie taki egzamin powinien wyglądać w ten sposób, że zgłaszamy listę repertuaru, którym dysponujemy i komisja z tego repertuaru, który tam powinien wynosić kilkadziesiąt, może kilkaset utworów, może wybrać jeden z nich i sobie go zażyczyć. No natomiast sama komisja okazuje się, że jakimiś szczególnymi kompetencjami muzycznymi niekoniecznie dysponuje, gdyż wówczas była taka sytuacja, że zespołów, no to był chyba rok 2021, przystąpiło do egzaminu bodajże 29, oczywiście wszystkie zespoły otrzymały pozwolenie na wykonawstwo artystyczne. Natomiast w Krakowie jest bardzo rygorystyczna zasada, że występować nie wolno z nagłośnieniem, bądź tak naprawdę dowolnym urządzeniem elektronicznym, które w jakikolwiek sposób mogłoby amplifikować dźwięk. Jeden z zespołów w kolejce do egzaminu miał w swoim zestawie instrument taki jak kachon, instrument perkusyjny, tak, w takim kształcie bryły. No i jeden z członków komisji zapytał zespołu, czy to, co dzierży w ręku, to nie jest głośnik, no bo jeżeli to jest głośnik, no to oczywiście zespół zostanie zdyskwalifikowany z uczestnictwa w przesłuchaniach, no co było już bardzo absurdalne.
1: Udowadnia to, tak, faktycznie, jakie te osoby tam mogą zasiadać, jeżeli chodzi o te konkretnie kompetencje. No, no dobrze, no i to wiemy, chociaż już sama kwestia może dziwić tego braku zgody na to nagłośnienie. Czy to jest dziwne?
2: Czy to jest dziwne? No, w niektórych wypadkach mogłoby to być uzasadnione, natomiast... Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z osobą hałasującą, bądź grupą hałasującą, wówczas po prostu coś takiego, no, powinno faktycznie wymagać interwencji, prawda? Zwłaszcza jeżeli jesteśmy tam w strefie turystycznej czy w strefie mieszkalnej. Natomiast jeżeli ktoś jest faktycznym wykonawcą sztuki, posiada kompetencje, umiejętności, żeby na instrumencie grać i umilać faktycznie przy tym innym czas, no to nie wiem, czy realnie stanowi on jakieś zagrożenie dla porządku publicznego. Myślę, że wręcz przeciwnie. Natomiast tu, co jest istotne, w Krakowie występując z głośnikiem czy bez, nie otrzymujemy mandatu za zakłócanie porządku publicznego, zakłócanie ciszy, hałasowanie, przekroczenie jakiegoś porządku decybeli, tylko mandat za blokowanie pasa ruchu. I tutaj właśnie występuje ten niesamowity absurd, że niby nagonka jest na nagłośnienie, na hałas i tak dalej, a tak naprawdę interwencja Straży Miejskiej odbywa się pod szyldem mandatu za blokowanie pasa ruchu.
1: Można nie przyjąć? Pan kiedyś dostał taki mandat?
2: Zostałem owszem spisany, otrzymałem wówczas upomnienie. Prawdopodobnie dostałbym mandat, ale na szczęście grupa słuchaczy wokół mnie wywarła pewną presję na strażników miejskich, dzięki czemu chyba mandatu wówczas nie otrzymałem. Natomiast rzeczywiście zostałem spisany i było to upomnienie za blokowanie pasa ruchu.
1: Na środku rynku na przykład tak może być.
2: Jeszcze zabawniej, bo to było na Kazimierzu, gdzie w zasadzie ruch samochodów jest chyba zabroniony, przynajmniej poza wyjątkami.
1: Dlaczego tak jest?
2: No to tu przechodzimy do drugiej fazy uzyskania pozwolenia na występ w Krakowie. Otóż jeżeli komisja, nazwijmy to czwartkowa komisja, już uzna, że nasze kompetencje artystyczne są wystarczające, wówczas możemy od nich otrzymać przydział na poszczególne lokalizacje, gdzie możemy zająć swoją przestrzeń w danym dniu. To trzeba zgłosić wcześniej. Co więcej, trzeba tę przestrzeń opłacić. Pamiętam, że 5 lat temu było to bodajże 3 zł 14 groszy za metr kwadratowy, a wówczas chyba mierzono, że każdy muzyk powinien zajmować 2 metry kwadratowe. No natomiast trzeba to z odpowiednim wyprzedzeniem wiedzieć, zgłosić. Na przykład nie wiemy, jaka będzie pogoda w sobotę, ale chcemy zagrać w sobotę w jakimś miejscu, na które jeszcze musimy otrzymać pozwolenie komisji. No i jest to trochę hazard, gdyż no, nie da się z takim wyprzedzeniem pewnych rzeczy przewidzieć. Niemniej jednak wówczas ta komisja zaproponowała nam bardzo nieatrakcyjne lokalizacje w takim kontekście, że nie ma tam zbyt wielu ludzi, co jest oczywiste, że kiedy występujemy, chcemy być słyszanym przez wielu ludzi. W związku z czym my podziękowaliśmy za szlachetne propozycje komisji i zapytaliśmy, jak moglibyśmy na przykład uzyskać pozwolenie na występy na takich ulicach jak Grodzka, Floriańska, Szewska, gdzie wiadomo, że turystów jest więcej, ma nas kto słuchać. Może się też to wiązać z dużo lepszymi gratyfikacjami finansowymi niż na przykład występ na bulwarach Wiślanych, które wówczas były jedną z propozycji. No i dostaliśmy informację, że takie pozwolenie uzyskamy w Zarządzie Dróg i Mostów miasta Krakowa. No to oczywiście szybko rozeznaliśmy się na stronie, jak takie pozwolenie uzyskać. Znaczy, no, pozwolenie komisji już mieliśmy. Teraz już potrzebowaliśmy konkretnie pozwolenia na lokalizację. No i pamiętam, że dobijaliśmy się telefonicznie, dobijaliśmy się mailowo, próbowaliśmy różnych numerów, różnych maili. No w większości przypadków bez odzewu. Często po prostu nikt nie odbierał tych telefonów. Nie dało się z nikim skontaktować. Odpowiada sekretarka albo w ogóle sygnał się urywał. No więc pewnego dnia postanowiliśmy osobiście się pojawić w Zarządzie Dróg i Mostów. A jako, że był to 21 rok i jeszcze dość zaawansowana faza, no już nie lockdownu, ale tych postpandemicznych obostrzeń, to kiedy pojawiliśmy się na miejscu, przywitał nas ochroniarz słowami, że no niestety teraz w okresie COVID-u Zarząd Dróg i Mostów funkcjonuje tylko zdalnie, więc proszę się kontaktować telefonicznie lub mailowo. No i tego dnia postanowiliśmy jednak kontynuować naszą przestępczą, kryminalną działalność na terenie miasta Krakowa, gdyż okazało się, że po prostu droga do tego, by legalnie tam występować, jest chyba zamknięta i jest pewnym niekończącym się kołem. I dlatego właśnie wykroczenie takiego muzyka kara się mandatem za blokowanie pasa ruchu, bo nie mamy pozwolenia na tę konkretną przestrzeń, te nasze 2 metry kwadratowe, które mogą oczywiście całkowicie sparaliżować ruch na przykład na ulicy Szewskiej.
1: Trochę to wygląda tak, jakby ta komisja chciała delikatnie mówiąc zniechęcić muzyków. Czy to jest słuszny tok myślenia?
2: Myślę, że nie tyle sama komisja, co generalnie cały ten proces administracyjno-prawny. On jest na tyle zabiły i na tyle nie dający żadnych gwarancji, że w zasadzie zniechęca do tego, by dalej nim podążać. No my w tamtym momencie, kiedy już pocałowaliśmy klamkę w zarządzie Drugi Mostów, stwierdziliśmy, że rezygnujemy po prostu z tej drogi i chyba rozsądniej będzie po prostu unikać ewentualnych starć ze służbami na naszych jakże szkodliwych koncertach muzycznych, które też zaznaczę odbywały się bez nagłośnienia i nie były hałaśliwe. Myślę, że nikt nie miał obiekcji, byliśmy raczej bardzo ciepło witani. No natomiast kiedy oczywiście widzieliśmy w oddali patrol Straży Miejskiej, no to nieco dynamicznie opuszczaliśmy nasze stanowiska wraz z instrumentami i stawaliśmy się niewidzialni.
1: Rozumiem, że to panów czy pana zespół w pełni nie zniechęciło, tylko dalej są próby.
2: Tak, każdy z nas został w taki czy inny sposób zawodowym muzykiem. Natomiast ten problem nie dotyczy tylko występów ulicznych, bo to, o czym ja mówię, no to było lata temu, kiedy jeszcze nie zajmowaliśmy się muzyką, można powiedzieć, etatowo. I był to jeszcze taki młodzieńczy zryw do tego, żeby coś pożytecznego zrobić, zwłaszcza w okresie COVID-u, gdzie no, nie był to najlepszy okres dla muzyków zawodowych. Natomiast ten problem przez życie pojawia się dalej, gdyż dokładnie te same przepisy dotyczące tak zwanego Parku Kulturowego Kraków obowiązują, kiedy na przykład występujemy w restauracjach. Na przykład w restauracjach na Kazimierzu, w restauracjach na Starym Mieście, czyli też w obrębie rynku. Okazuje się, że wszystkie te przepisy obowiązują. No i teraz jak poszczególne restauracje to obchodzą? No szczególnie widać to na rynku, jeżeli pani redaktor urządzi sobie taki spacer godzinami wieczornymi na rynku, zauważy pani, że każdy zespół muzyczny, duet bądź soliści znajdują się jeszcze w obrębie struktury budynku restauracji. To znaczy, że na przykład jest otwarte okno, szerokie okno, czy też coś w rodzaju tarasu, ale artyści są wewnątrz, na przykład duet fortepian-wokal, i oni wykonują muzykę w stronę ogródka restauracji. Dlatego też jak staniemy na środku rynku w Krakowie, no to dźwięk dobiega do nas różnej treści z bardzo wielu kierunków jednocześnie. W zasadzie jest to całkowity Saigon. Natomiast to jeszcze teoretycznie mieści się gdzieś tam w, nazwijmy to, luce prawnej, gdyż oni nie blokują pasa ruchu, prawda? Znajdują się jeszcze na terenie restauracji. Natomiast gdyby już z instrumentem i mikrofonem, czy tam głośnikiem, znajdowaliby się oni metr przed tą restauracją, faktycznie w tym ogródku, no to wówczas Straż Miejska miałaby zupełne podstawy do interwencji. I w wielu tych miejscach dzieje się tak, że po prostu kiedy pojawi się, nazwijmy to, alert o możliwej takiej interwencji, no to wówczas te głośniki, które kierują się w stronę ogródka restauracyjnego, są gdzieś tam chowane, można powiedzieć zasłaniane przez firankę, czy tam położone pod parapet, żeby w razie czego nie było podstaw do wystawienia mandatu przede wszystkim muzykom, bo nie restauracji.
1: To jest komedia absurdu, faktycznie, jak się tego słucha. Czy myśl poza tym, żeby zmiana prawa, to jest to, co przychodzi do głowy, no ale jak inaczej to zmienić? No bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to są opary absurdu co najmniej.
2: Nie zapowiada się póki co na żadną zmianę i nie wydaje mi się, żeby ten problem jakoś szczególnie przejmował władze miasta, które chyba w tym momencie bardziej martwią się o swoje własne posady, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie rewolucje w mieście Kraków. Natomiast no, przedsiębiorcy...
1: Myślał pan, przepraszam, wejdę w słowo, jak już się ta sprawa, na którą pewnie nie tylko mieszkańcy Krakowa czekają, ustabilizuje z prezydentem, ażeby jakoś może spróbować z tą sprawą się wybrać, jakoś tę sprawę omówić?
2: Nigdy nie byłem bierny, jeszcze za kadencji dotychczasowego prezydenta, kiedy bardzo zbulwersowało mnie hasło w jednym z jego postów: Kraków, miasto kultury, które dla mnie jest zupełnie niezgodne z rzeczywistością. No, oburzony tym hasłem, po prostu w komentarzu podzieliłem się swoją, no nie tyle opinią, co swoimi doświadczeniami z branży muzycznej i tego, jak jesteśmy beznadziejnie traktowani przez głupie prawo dotyczące tak zwanego parku kulturowego. Napisałem bardzo spójną, treściwą wiadomość, dość długą, która też została udostępniona przez bardzo wielu muzyków, zwłaszcza tych funkcjonujących na terenie Krakowa. Naprawdę miałem wiele reakcji pod komentarzem i on nie spotkał się niestety z odpowiedzią prezydenta, choć byłem, myślę, bardzo grzeczny, kulturalny i w dość precyzyjny sposób wyraziłem, co jest problemem. Natomiast kilka komentarzy wyżej, prawda, pojawiła się jakaś uwaga o pochodzenie partyjne prezydenta i tam już się wywołała bardzo gorąca dyskusja z autorem
1: posta. Z tym wygrać, tak.
2: Czyli okazuje się, że moja konstruktywna krytyka tym razem nie zasłużyła na zauważenie i rozpatrzenie, także obawiam się, że możemy mieć bardzo podobne sytuacje w przyszłości i nie spodziewałbym się, że tu jakaś zmiana legislacyjna nastąpi prędko.
1: Zastanawia mnie również taki ludzki, zwykły dialog z osobami, które zasiadają w komisji. Co one o tym sądzą? Czy skąd się tam wzięły? Miało to miejsce?
2: Nie, nigdy nie poznałem takiej osoby osobiście, nie miałem okazji zadać tego pytania, natomiast nie wiem, czy to sama komisja i jej skład tutaj są źródłem problemu. Ja myślę, że taka komisja jest w ogóle niepotrzebna. To znaczy, nieco przypomina to taką praktykę jeszcze z lat 80., chyba też 70. Nasi profesorowie na Akademii Muzycznej często opowiadali, że jeszcze właśnie za czasów komuny było coś takiego jak komisja przyznająca tytuł muzyki zawodowego, prawda? Jeżeli ktoś nie miał tego tytułu muzyka zawodowego, to nie mógł pobierać wyznaczonej stawki za koncert, która za czasów komuny była dokładnie taka sama dla wszystkich muzyków o tym samym tytule. Więc trochę mi to przypomina tę praktykę. Natomiast tutaj jakby nie mamy do czynienia z wyrównywaniem stawek, tylko z tym, żeby po prostu nie być ściganym przez służby. Bo jakby na to nie patrzeć, Straż Miejska jest pewnym egzekutorem prawa. I my w momencie grania na skrzypcach chociażby to prawo bardzo poważnie przekraczamy, co jest bardzo zabawne.
1: Praca pełna adrenaliny, no niewątpliwie tak trochę negatywnie o tym mieście, chociaż chyba prawdziwie. Czy możemy to jakąś pozytywną myślą zakończyć? Czy może pan jako muzyk, który też w wielu miejscach próbuje, coś dobrego powiedzieć o Krakowie? Jeżeli to miałoby być wymuszane, to proszę się nie zmuszać.
2: Można by to docenić zaradność tych osób, które już długo funkcjonują w tym, nazwijmy to, administracyjnym bagnie i niejako nauczyli sobie jakoś sobie z tym radzić. Też często, kiedy zaczynamy grać w nowej restauracji, nowo otwierającej się, bądź w restauracji, która funkcjonuje z muzyką już długo, to pierwsza rzecz, pierwszy dialog to jest instrukcja tego, co robić w przypadku interwencji Straży Miejskiej, co jest bardzo piękną inicjatywą i za to niektórych menedżerów restauracji naprawdę doceniam.
1: O czym mówił Sebastian Smoleń, to taki w takim dzisiaj wydaniu przedstawiamy Państwu Kraków, ale wydanie także na pewno prawdziwe. Słońce zaszło, nie wiem jak to rozumieć, pewnie tak, że przez chwilę słońca nie będzie. Godzina 9:53, jeszcze trochę będzie o tych opowieściach w związku z festiwalem chopinowskim. Dzisiaj koncerty, gramy do niedzieli, czy uczestniczymy w tych koncertach, a teraz utwór, ponieważ w tym roku trzecia edycja Brda Jazz Festival, na której także wystąpi Sebastian Smoleń, który był moim gościem. Tak, posłuchamy na zakończenie jego utworu, a festiwal rozpocznie się 21 sierpnia w Tucholi. Wstęp także jest wolny. Bardzo piękna rzeka Brda przepływa. Oby dopisała nam pogoda. To tym utworem Sebastiana Smolenia, Grand of Basis, się z Państwem pożegnam. Nazywam się Małgorzata Kleszcz i słyszymy się na pewno w net. Wydaje się, że to będzie jeszcze z Krakowa. Dobrego dnia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet po poranku, gdzie dużo mówiliśmy o tym, co się dzisiaj wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości o 12. No ale chyba nie mam wątpliwości, że i od tego tematu zaczniemy Odyseję wyborczą. W naszym studiu Marek Suski, poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość, niedoszły lider Stowarzyszenia Przyjaciół Porozumienia Centrum imienia Lecha Kaczyńskiego, czy jakoś cię pomyliłem?
3: No, tak mniej więcej taka nazwa, Porozumienie Centrum Stowarzyszenia.
2: Stowarzyszenie.
3: Imienia Lecha Kaczyńskiego, ale skoro nie zakładamy stowarzyszeń, to my nie
2: rejestrujemy. Nawet takich?
3: Nawet takich, no bo dla dobra Polski, dla jedności Prawa i Sprawiedliwości nie chcemy stwarzać wrażenia, że jakieś konkurencyjne stowarzyszenia powstają. Co prawda to miało na celu bardziej taki historyczny charakter, no, nawiązując do tradycji Porozumienia Centrum, które jednoczyło, w końcu zbudowało też Prawo i Sprawiedliwość w oparciu o przedstawicieli wielu ugrupowań, no to raczej takie konsyliacyjne stowarzyszenie.
2: Miał tam nawet wejść Jarosław Kaczyński, jako do jedynego stowarzyszenia, tylko chciałby przystąpić, no ale nie będzie stowarzyszenia Porozumienia Centrum, nie będzie stowarzyszenia Po pierwsze Polska, a będzie stowarzyszenie Rozwój Plus.
3: No to zobaczymy, tu dzisiaj rozmowa będzie być może rozstrzygająca w tej sprawie.
2: Ale konkludywna? To już jest ten moment, dzisiaj o 12 jak... już się przetnie w jedno albo w drugą stronę, to będzie tak się ciągnąć i co 3 miesiące, no ostatni, ostatni taki kryzys to jest koniec zimy, początek wiosny tego roku, marzec.
3: To polityka to jest wieczny kryzys, jak popatrzeć na to, co się dzieje w Platformie, pedofilia, zoofilia, lekarz, który no bez uprawnień wykonywał bardzo odpowiedzialną funkcję, a ściga się sygnalistę, a nie aferzystę, no to tam dopiero jest kryzys, kryzys państwa, no bo oni rządzą. A u nas no, są rozmowy, demokratyczna partia ma to do siebie, że jest dyskusja na temat programu, na temat metod realizacji, na temat metod odsunięcia od władzy tej fatalnej dla Polski ekipy 13 grudnia, no i tak to wygląda.